0: męża na oczach 9-letniego syna w Colle Ferro pod Rzymem. Mężczyzna przyznał się do winy, a badania wykazały jego poczytalność w chwili zbrodni. Mimo wcześniejszych sygnałów o przemocy domowej, nie podjęto działań, które mogłyby zapobiec tragedii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Sussex w Wielkiej Brytanii mieszkanka domu znalazła w swojej toalecie ogromnego nietoperza. Zwierzę, szukając ochłody podczas fali upałów, wpadło do muszli klozetowej. Kobieta, mimo początkowego szoku, zdołała uratować nietoperza i przekazała go pod opiekę specjalistów. Po tygodniu odpoczynku i odpowiedniej diecie nietoperz odzyskał siły i był gotowy do lotu. Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało z modernizacji śmigłowców S-70 i Black Hawk używanych przez wojska specjalne. Decyzja ta wynika z tajnej analizy, której szczegóły nie zostały ujawnione. Jednocześnie resort rozważa modyfikację samolotów M-28 do zwalczania dronów, co może być szansą dla polskich zakładów lotniczych w Mielcu. Posłowie PiS wyrażają obawy o przyszłość zakładów w Mielcu, podkreślając brak zamówień z MON i potencjalne zagrożenie dla miejsc pracy. W niedzielę, 16 sierpnia, starszy aspirant Rafał Pomocka uratował 28-letniego mężczyznę w kryzysie emocjonalnym w gminie Cybinka. Policjant, mimo że był na wolnym, szybko zareagował na zgłoszenie od rodziny mężczyzny i dzięki swojej znajomości terenu odnalazł go w rejonie rzeki Odry. Do czasu przybycia służb medycznych funkcjonariusz zapewniał mu wsparcie i opiekę. Dzięki jego zdecydowanej postawie mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc.
2: Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 80-letniego mężczyznę, podejrzanego o porzucenie 13 świnek morskich w kontenerach na odpady. Zdarzenia miały miejsce 10 czerwca i 11 sierpnia tego roku. Zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistycznego stowarzyszenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uśmiercenia zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hortensje mogą kwitnąć aż do późnej jesieni, jeśli zadbamy o odpowiednie nawożenie. Kluczowym składnikiem jest potas, który można dostarczyć roślinom w prosty sposób, zakopując skórki z bananów wokół krzewów. To ekologiczny i tani sposób na przedłużenie kwitnienia hortensji. Pamiętajmy też o regularnym podlewaniu i odpowiednim stanowisku, by cieszyć się pięknymi kwiatami przez długi czas.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho zakończył swoją przygodę z kamerą, a fani już płaczą za kultowymi postaciami z Wilkowej. Ostatnie sceny nagrano 19 sierpnia, a Bogdan Kalus nie omieszkał podzielić się tym wydarzeniem z internautami. Jednak to Daniel Olbrychski, niczym burza, wzbudził największe emocje, cytując świętej pamięci Franciszka Pieczkę. Fani nie kryją oburzenia, a internet wrze od komentarzy, jakby to była kwestia życia i śmierci. Sylwia Grzeszczak, znana z tego, że raczej nie dzieli się prywatnym życiem, zaskoczyła fanów zdjęciami z wakacji w Chorwacji. Artystka, która zazwyczaj skupia się na tworzeniu hitów, tym razem pokazała się w czarnym bikini, co wywołało falę zachwytów. Cóż, nawet gwiazdy potrzebują chwili wytchnienia, a Grzeszczak udowadnia, że potrafi połączyć pracę z relaksem. Jej najnowszy singiel Mango już podbija listy przebojów, a ona sama ładuje baterie na kolejne muzyczne wyzwania. Magdalena Różdżka wie, jak odpoczywać z klasą. Zamiast parawanu i koca na plaży, wybrała luksusowy hotel w Sopocie, gdzie za nocleg płaci się tyle, co za mały samochód. Prywatna plaża, baldachimy i masaże. Oto prawdziwy relaks w stylu gwiazdy. A wszystko to w towarzystwie 6-letniej córki, która beztrosko bawiła się na piasku, podczas gdy mama delektowała się smakołykami z hotelowej restauracji. Wakacje, które można tylko podziwiać.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, szykuje się do premiery swojej nowej książki In My Darkest Hour, w której opowiada o walce z rakiem. Muzyk twierdzi, że to Bóg chciał jego uzdrowienia, a on sam nie pamięta wielu rzeczy z tego okresu. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku. Na scenie w Krakowie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co ma uczynić koncert prawdziwym świętem metalu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Vivian Campbell, gitarzysta Def Leppard, znów walczy z rakiem. Po przeszczepie szpiku kostnego, który miał być wybawieniem, choroba powróciła. Mimo to Campbell nie zamierza się poddawać i planuje kolejny przeszczep, bo przecież życie jest po to, by żyć. Muzyk nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, pokazując, że nawet rak nie jest w stanie zatrzymać rock'n'rolla.
1: Warszawa zamieni się w Jarocin, a to wszystko dzięki darmowemu koncertowi w Fabryce Norblina. Na scenie pojawi się zespół Cast, świeżo upieczeni zwycięzcy wielkopolskich rytmów młodych, którzy już 25 sierpnia pokażą, czym zachwycili jurorów. Wraz z nimi wystąpią Kamil Sucharski i zespół Barek Przestań, gwarantując wieczór pełen świeżych brzmień. To niepowtarzalna okazja, by poczuć festiwalowe emocje w sercu stolicy. Dave Davis, gitarzysta The Kings, nie mógł się powstrzymać od śmiechu, gdy w 2009 roku Oasis ogłosiło rozpad. Teraz, gdy bracia Gallagherowie znów grają razem, Davis triumfuje, mówiąc, że to tylko kwestia dojrzałości. Oasis powróciło z hukiem, a bilety na ich koncerty rozchodziły się jak świeże bułeczki. A co z The Kings? Davis sugeruje, że wszystko jest możliwe, ale na razie bracia Davisowie wolą rozmawiać o meczach Arsenalu niż o wspólnych występach. Warszawski stadion, znany dotąd jako PGE Narodowy, szykuje się na zmianę szyldu. Po niemal dekadzie współpracy z Polską Grupą Energetyczną, nowym sponsorem tytularnym ma zostać PKN Orlen. Paliwowy gigant planuje wydać ponad 10 milionów złotych rocznie, by jego nazwa zdobiła największą arenę w Polsce. Ciekawe, czy nowa nazwa przyciągnie jeszcze więcej światowych gwiazd na warszawską scenę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Travis Barker, perkusista znany z Blink 182, stał się bohaterem dokumentu Travis Barker – Zagłuszyć strach. Film, który miał premierę 13 sierpnia, pokazuje jego życie bez upiększeń, w tym dramatyczne przeżycia z katastrofy lotniczej w 2008 roku. Barker, który przeżył jako żywa pochodnia, opowiada o walce z uzależnieniami i odnajdywaniu siły w rodzinie. Dla fanów gitarowych brzmień to nie lada gratka, a dla reszty przypomnienie, że nawet rockowe gwiazdy mają swoje demony.
2: Rob Halford, znany jako Metal God, to prawdziwa legenda heavy metalu. Wokalista Judas Priest, który zdefiniował brzmienie gatunku, nie tylko podbił serca fanów swoim głosem, ale i odwagą, będąc jednym z pierwszych muzyków metalowych, którzy dokonali publicznego coming outu. Jego lista ulubionych metalowych albumów wszechczasów, przygotowana dla magazynu Rolling Stone, to hołd dla złotej ery lat 80. Bez Halforda świat metalu byłby jak koncert bez prądu, po prostu niekompletny. Royal Republic znów rozgrzewa scenę Rockowizna Festival, jakby to była ich własna impreza. Szwedzki zespół, który od lat jest związany z festiwalem, zagrał już w Gdańsku i nie zamierza zwalniać tempa. Ich energetyczne show porwało publiczność. A to dopiero początek, bo czeka ich jeszcze Poznań i Kraków. Wygląda na to, że Royal Republic nie tylko nie zwalnia, ale wręcz przyspiesza, udowadniając, że są mistrzami power disco. Zespół Organek postanowił zagrać koncert na Spitsbergenie, gdzie zamiast oklasków towarzyszył im huk odrywających się brył lodu. Muzycy wystąpili na wyspie, która jeszcze niedawno była całkowicie pokryta lodem, co samo w sobie jest dość wymowne. Tomasz Organek przyznał, że to doświadczenie było szokujące, a widok topniejących lodowców zrobił na nim ogromne wrażenie. Czy koncert na krańcu świata zmieni coś w dyskusji o klimacie? Cóż, przynajmniej mieliśmy okazję posłuchać muzyki w towarzystwie pękającego lodu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Lokatorzy kamienicy przy ulicy Środkowej, 11 w Warszawie, muszą natychmiast opuścić swoje mieszkania z powodu fatalnego stanu technicznego budynku. Mieszkańcy, nie mając gdzie się podziać, protestują przed Urzędem Dzielnicy Praga Północ, domagając się pomocy. Władze twierdzą, że to właściciel nieruchomości powinien zapewnić lokale zastępcze. Konflikt trwa, a mieszkańcy walczą o dach nad głową. Dziś Warszawa żegna Krystynę Kodymowską, Peace Now 100-krotka, która zmarła w wieku 94 lat. Jako nastolatka była łączniczką i sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Choć po wojnie mieszkała w Trójmieście, regularnie wracała do stolicy na rocznicowe obchody. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że Warszawa zawsze będzie jej wdzięczna za powstańcze zaangażowanie.
1: Dwumiesięczny Olaf trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy, a sprawą zajmuje się prokuratura w Pruszkowie. To już drugi przypadek w tej rodzinie, gdy niemowlę trafia do szpitala z podejrzeniem przemocy. 6 lat temu starszy brat Olafa również miał liczne złamania. Śledztwo wciąż trwa, a nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Na autostradzie A2 w rejonie Brwinowa doszło do 2 potrąceń. Najpierw samochód uderzył w pieszego, który znalazł się na jezdni w niedozwolonym miejscu. Następnie w powstałym zatorze motocyklista potrącił 63-letniego Norwega. Obaj poszkodowani trafili do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Stołeczna Straż Miejska w Warszawie poszukuje nowych funkcjonariuszy, oferując 70 wolnych miejsc pracy. Kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę, 13 pensję oraz różnorodne pakiety socjalne. Początkowa pensja wynosi 7200 zł brutto, a dodatkowe wymagania to m.in. ukończone 21 lat i nieposzlakowana opinia. Rekrutacja trwa, a chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury. W Krakowie zatrzymano grupę przestępczą zajmującą się handlem nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Wśród podejrzanych znalazł się 58-letni anestezjolog, który wystawiał recepty na opioidy i leki psychotropowe. Śledczy podejrzewają, że działalność grupy mogła przyczynić się do śmierci co najmniej 4 kobiet. W sumie aresztowano już 17 osób, a postępowanie w tej sprawie wciąż trwa. Na weselu w Wadowicach doszło do tragicznego incydentu. Niezaproszony 38-letni mężczyzna wtargnął na imprezę, co doprowadziło do bójki z gośćmi. Mężczyzna zmarł po interwencji policji, a 6 uczestnikom postawiono zarzuty pobicia. Wstępna sekcja zwłok nie wskazała pobicia jako bezpośredniej przyczyny śmierci, a śledztwo wciąż trwa.
1: W Rybniku doszło do tragicznego wypadku. 69-letni mężczyzna z dzielnicy Wielopole wpadł do oczka wodnego w swoim ogrodzie podczas karmienia ryb. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy ujawniono wstrząsające warunki, w jakich przebywało 11 kotów. Zwierzęta były zamknięte w altance na terenie ogródków działkowych, a część z nich dodatkowo w transporterach. Interwencje przeprowadzili pracownicy Otos Animals i bydgoskiego schroniska, a koty trafiły pod ich opiekę. Okoliczności sprawy są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby. Dziś wieczorem w Białymstoku rozpoczyna się fiesta balonowa Dolina Narwi. Na kampusie Politechniki Białostockiej wystartuje 15 balonów na ogrzane powietrze. Widowiskowy korowód balonów z zapalonymi palnikami przejedzie ulicami miasta. W sobotę impreza przeniesie się do Turośni Kościelnej, gdzie zaplanowano poranne loty i rodzinny piknik.
0: W miejscowości Boćki w województwie podlaskim doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna potrącił cofając samochodem swojego 4-letniego syna. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To już 2 taka tragedia w tej rodzinie. 3 lata temu w podobnych okolicznościach zginęło ich 10-miesięczne dziecko. Ojciec przyznał się do winy i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
1: W Białymstoku zakończył się turniej piłkarski Wings Jaga Cup 2026. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn z całej Polski, a zwycięzcą została Jagiellonia Białystok, pokonując w finale Awie Świdnik 8-3. Młodzi piłkarze grali w dynamicznej formule 5-5, dostarczając kibicom mnóstwo emocji. Podczas wydarzenia odbył się także pokaz taneczny Mokno Dance Studio.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne wydarzenia nad jeziorem Como we Włoszech. Polka Alicja Klak-Zwojanic wykazała się niezwykłą odwagą, ratując 2 tonących mężczyzn. Dzięki jej szybkiej reakcji udało się wyciągnąć ich na brzeg, choć jeden z nich jest w stanie krytycznym. Burmistrz Abbadia Lariana osobiście podziękował Alicji za jej bohaterski czyn. Karl Denke, znany jako Ojczulek, wstrząsnął Dolnym Śląskiem, gdy odkryto, że mordował ludzi i sprzedawał ich mięso jako produkty spożywcze. Jego zbrodnie wyszły na jaw po tym, jak zaatakował Vincenta Oliviera, który zdołał uciec i zgłosić sprawę policji. Denke został aresztowany, ale popełnił samobójstwo w celi, zanim ujawniono makabryczne dowody w jego domu. Do dziś nie ustalono dokładnej liczby jego ofiar, a historia pozostaje jednym z najbardziej przerażających przypadków w regionie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś Raków Częstochowa zmierzy się z Hajdukiem Split w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Obie drużyny mają równe szanse na awans, choć Hajduk liczy na przewagę własnego boiska. W zespole Rakowa wyróżnia się Oskar Repka, który zapewnia stabilność w pomocy. Mecz zapowiada się emocjonująco, a wynik pierwszego spotkania może być kluczowy dla dalszych losów obu drużyn.
0: Jagiellonia Białystok rozpoczyna dziś walkę o fazę grupową Ligi Europy, mierząc się z mistrzem Gruzji, Iberią Tbilisi. Choć Jagiellonia jest faworytem, eksperci podkreślają techniczne umiejętności gruzińskiego zespołu. Kluczowe może okazać się przygotowanie motoryczne, które według analityków jest słabszą stroną Iberii. Mecz w Białymstoku ma być okazją dla Jagiellonii do zdobycia przewagi przed rewanżem. FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Chicago Fire odnosi szóste zwycięstwo z rzędu w MLS, pokonując Orlando City 2-1. Decydujący gol padł po rzucie karnym, który wykorzystał Robert Lewandowski. Mecz na Interenco Stadium został przerwany z powodu burzy, co spowodowało dwugodzinną przerwę. Pomimo trudnych warunków drużyna z Chicago wraca do domu z kompletem punktów. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Anastazja Kuś, młoda lekkoatletka, zdobyła złoto na młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i wystąpiła w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Po powrocie do Polski, razem z mamą, pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN, wzbudzając zainteresowanie swoimi stylizacjami. Alicja Kuś, mama Anastazji, podkreśliła znaczenie mediów społecznościowych dla nowoczesnych sportowców. Iga Świątek kontynuuje swoją dobrą passę w Cincinnati po triumfie w Toronto, gdzie zdobyła pierwszy tytuł w 2026 roku. Polska tenisistka wygrała już 9 mecz z rzędu, pokonując Francuzkę. Świątek podkreśla, że praca z zespołem, w tym z Darią Abramowicz i Francisco Rogiem, pomogła jej zyskać pewność siebie i spokój na korcie. Turniej w Cincinnati jest dla niej kluczowym sprawdzianem przed zbliżającym się US Open.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Pia Skrzyszowska, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, stanowczo krytykuje operatorów kamer za filmowanie lekkoatletek od tyłu podczas zawodu. Podkreśla, że uwaga powinna być skupiona na sportowej rywalizacji, a nie na ciałach zawodniczych. Skrzyszowska została również powołana do rady zawodniczej przy European Athletics, co traktuje jako nowe wyzwanie. Współpracuje z ojcem, który jest jej trenerem, i podkreśla, że ich relacja jest bardzo dobra. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie. Nick Kyrgios, znany australijski tenisista, został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu na obecność kokainy. Próbkę pobrano podczas czerwcowego turnieju ATP na Majorce. Kyrgios, który wcześniej krytykował innych sportowców za doping, przeprosił swoich fanów i zapowiedział wycofanie się z życia publicznego na 28 dni, aby skupić się na pracy nad sobą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczyj, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupci opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 177 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już jutro, 21 sierpnia o godzinie 17.20 na antenie TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznego wypadku. Cichan podczas kłótni z byłą żoną potrąci tajemniczą dziewczynę o imieniu Sila. To wydarzenie połączy losy Sili z Hunter, a ich relacja szybko przerodzi się w głęboką przyjaźń. Sila, ranna i bezdomna, trafi do szpitala, gdzie Hunter i Cichan otoczą ją opieką. Nikt nie podejrzewa, że Sila to zaginiona siostra głównych bohaterów, urodzona w więzieniu przez ich matkę Esme. Przypadkowy wypadek okaże się zrządzeniem losu, które po latach połączy rodzeństwo.
2: W 29 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy Halil odkrywa szokującą prawdę o rodzinie Deniza. Okazuje się, że ojciec Deniza znęca się nad rodziną, co wstrząsa Halilem do głębi. Tymczasem Ezgi nie ustaje w dręczeniu Yasemin, a relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej zawiła. Kerem zaskakuje Yasemin propozycją wspólnego obiadu, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na TVP VOD. Splątane losy to serial pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, który nie przestaje zaskakiwać.
1: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który rusza po wakacjach, Kasia i Jakub znów będą blisko siebie. Detektyw Karski, mimo rozstania, nie przestaje wspierać byłej żony. Kasia zmaga się z kłamstwem dotyczącym ojcostwa Zosi, co prowadzi do szantaży ze strony Aleksandra Sowińskiego. Jakub, biologiczny ojciec Zosi, nieświadomy prawdy, nadal jest dla Kasi ostoją. Na zdjęciach z planu widać, jak para spędza czas razem, co sugeruje, że ich relacja nie zostanie zerwana. Czy Jakub odkryje prawdę o ojcostwie? Tajemnica Kasi wisi w powietrzu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 3393 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin, by zaimponować Jance. Jednak jego plany zostają pokrzyżowane przez niebezpieczny pożar, który wybucha w trakcie wiejskiej potańcówki. Kajetan, nie zważając na niebezpieczeństwo, dołącza do strażaków, by pomóc w walce z żywiołem. Jego odwaga może przyciągnąć uwagę Janki, która już wcześniej zrobiła na nim ogromne wrażenie. Kajetan liczy, że jego bohaterstwo zostanie zauważone przez kobietę jego marzeń. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć we wtorek, 8 września, o 20.05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępny będzie również w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1013 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 w TVP1, emocje sięgną zenitu. Poyraz, zdeterminowany, by odzyskać Nanę, posunie się do porwania, by zmusić ją do rozmowy. Zamknięci w warsztacie będą musieli zmierzyć się z trudnymi emocjami i niewypowiedzianymi dotąd prawdami. Nana, pełna gniewu i rozczarowania, wyrzuci mężowi wszystkie swoje obawy. Poyraz, w akcie desperacji, wyzna, że jego działania były motywowane strachem przed utratą najbliższych. To szczere wyznanie może zmienić wszystko, ale czy Nana mu uwierzy? Odcinek zapowiada się jako pełen napięcia i emocji, które mogą odmienić losy bohaterów. W 1937 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Natalka, Adam i Hania odwiedzą salon sukien ślubnych. Poszukiwania idealnej kreacji dla Natalki zostaną niespodziewanie zakłócone przez Kisielową i Żaka. Zosia Kisielowa z lampką szampana w dłoni zaangażuje się w przygotowania, jakby była główną organizatorką. Adam, mimo przesądów, towarzyszy Natalii, chcąc mieć pewność, że tym razem ślub dojdzie do skutku. Kisielowa nie poprzestanie na wyborze sukni i wkrótce skupi się na torcie weselnym. W nadchodzących odcinkach Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka, prezentując figurki pary młodej. Jej nieoczekiwane pomysły mogą wywołać niemałe zamieszanie. Splątane losy wracają z emocjonującym 28 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o godzinie 14 na TVP1. W najnowszym epizodzie sąsiedzi zaczynają plotkować o sprzedaży domu Halila, co wywołuje duże zamieszanie. Przerażona Ayfer stara się powstrzymać męża przed przeprowadzką, obawiając się utraty dachu nad głową. Tymczasem mała Mine, po podsłuchaniu rozmowy Munewer z Yasemin, błędnie interpretuje sytuację i myśli, że siostra jej nie chce. Zrozpaczona dziewczynka wybucha płaczem, a babcia próbuje ją uspokoić. Serial Splątane losy to turecka opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i emocjonalnych zawirowaniach. W rolach głównych zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbaşoğlu jako Münever Ketenci oraz Kayre Aleyne Zapçı jako Yasemin Kardan.
2: W 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Oleg Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Oleg zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Oleg zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bronisław Komorowski ostro skrytykował pomysł Donalda Tuska, by Maciej Berek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Były prezydent wyraził zdziwienie tą decyzją, podkreślając, że nie rozumie jej sensu. Komorowski przypomniał też wcześniejsze deklaracje Tuska o niekierowaniu polityków do Trybunału. Zaznaczył, że krytyka ze strony PiS jest niewiarygodna, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze działania.
0: Na kortach tenisowych Legii w Warszawie można było spotkać byłego ministra nauki, Dariusza Wieczorka. Poseł Nowej Lewicy, który od 30 lat gra w tenisa, chwali się, że dzięki regularnym treningom schudł 5 kg. Wieczorek podkreśla, że tenis to dla niego nie tylko sposób na utrzymanie formy, ale także pasja, która daje mu energię w codziennych obowiązkach politycznych. Monika Laskowska, znana jako Mona Lisa na platformie OnlyFans, została ambasadorką pamięci Powstania Warszawskiego. Nominacja wywołała kontrowersje ze względu na jej działalność w internecie. Stowarzyszenie Warszawa 44, które przyznało ten tytuł, działa pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W mediach społecznościowych trwa dyskusja na temat kryteriów wyboru ambasadorów historycznych inicjatyw.
2: Na Łotwie zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Okazało się, że maszyna była ukraińska, a jej obecność w regionie mogła być wynikiem rosyjskich zakłóceń elektromagnetycznych. To już drugi taki incydent w ostatnim czasie, co budzi niepokój w regionie. Szczegóły dotyczące modelu drona pozostają tajemnicą ze względu na planowane operacje wojskowe Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Kalifornii. Decyzja ta zaskoczyła nawet króla Karola III, który dowiedział się o niej dopiero w niedzielę. Para planuje, by ich dzieci rozpoczęły naukę w brytyjskiej szkole już we wrześniu. Harry i Meghan nie będą pełnić oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej, a ich nowy dom nie będzie częścią królewskich posiadłości. W Polsce zaledwie 1,5 miliona osób może znaleźć schronienie w budowlach ochronnych, podczas gdy Szwajcaria dysponuje miejscami dla 9,3 miliona obywateli. Szwajcarski system schronów rozwijany jest od lat 60. i obejmuje zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne. W Polsce po latach zaniedbań rząd planuje budowę nowych schronów i modernizację istniejących. Koszt budowy prywatnego schronu w Polsce porównywalny jest do ceny nowego Mercedesa klasy S.
0: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził dziś żołnierzy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Radziewie. Podkreślił, że Polska konsekwentnie rozwija zintegrowany system obrony powietrznej, w tym programy Wisła, Narew, Pilica oraz nowy system antydronowy SAN. Konferencji towarzyszył mu pułkownik Mariusz Teczko, który zaznaczył, że wszystkie jednostki brygady są zaangażowane w ochronę polskiego nieba. Ministerstwo Obrony Narodowej w latach od 2024 do 2026 przeznaczyło około 18 miliardów złotych na zakupy sprzętu wojskowego w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. To zaledwie 3% wszystkich kontraktów zbrojeniowych w tym okresie. Procedura ta pozwala na szybkie pozyskanie sprzętu, pomijając standardowe przetargi, co budzi pytania o transparentność i kontrolę. Poseł Jarosław Krajewski złożył interpelację, pytając o szczegóły tych zakupów i ich zgodność z prawem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska żegna wybitnego aktora Jana Frycza, który zmarł 15 sierpnia w swoim domu rodzinnym. Jego odejście opłakują zarówno artyści, jak i najbliżsi. Maria Frycz-Żółtek, córka aktora mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, pożegnała ojca wzruszającym wpisem na Facebooku. Jan Frycz był znany z ról w takich filmach jak Pręgi czy Wielki Szu i od 2006 roku związany był z Teatrem Narodowym w Warszawie. W Opolu 14 sierpnia policjanci uratowali życie kobiecie, która zasłabła w pobliżu dworca kolejowego. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zgłoszeniu od świadka udało się przywrócić jej oddech. Kobieta została przekazana ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala. Policja apeluje o reagowanie w sytuacjach zagrożenia i przypomina o znaczeniu szybkiego wezwania pomocy.
0: Kwiaty w ogrodzie mogą zachować soczystą zieleń przez cały rok, jeśli odpowiednio je przygotujemy na zimę. Kluczowe jest zastosowanie domowego nawozu z popiołu drzewnego pod koniec sierpnia. Popiół dostarcza potasu i wapnia, co wzmacnia rośliny i chroni je przed mrozem. Ważne, by unikać nawozów azotowych, które mogą zaszkodzić krzewom w chłodniejszych miesiącach. W Lubartowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 23-letni mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa swojej 93-letniej babci. Napastnik zaatakował kobietę kastetem, a następnie sam zgłosił się na policję. Seniorka w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala, a sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anna Kalczyńska w najnowszym wywiadzie ujawniła, że jej ulubioną pierwszą damą Polski jest Maria Kaczyńska. Dziennikarka podkreśliła, że Kaczyńska była kobietą konsensusu i miała mądry wpływ na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspomnienia o niej wywołały zaskoczenie, ponieważ nie chodziło o Jolantę Kwaśniewską, jak wielu mogło się spodziewać.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 19 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jarmołowicz znowu na językach. Aktorka, znana z burzliwych związków z braćmi Królikowskimi, teraz zaskoczyła coming outem, przyznając, że jest w związku z kobietą. Ale to nie koniec rewelacji. Jarmołowicz otwarcie mówi o walce z uzależnieniem od leków nasennych, które nazywa twardym narkotykiem. Po 7 ciężkich latach i wsparciu rodziny, aktorka od 1,5 roku jest trzeźwa i stawia na zdrowie. Cóż, życie gwiazdy to nie zawsze czerwony dywan. W polskim showbiznesie zawrzało. Jacek Kawalec, znany z Rancha, postanowił sparodiować Zenka Martyniuka, co wywołało prawdziwą burzę. Zenek, król disco polo, poczuł się dotknięty, a do całej afery dołączyła Iwona Węgrowska, która w emocjonalnym wpisie wzięła Zenka w obronę. Czyżby szykował się nowy odcinek Wojny Gwiazd? Czas pokaże, czy sprawa zakończy się w sądzie, czy na parkiecie.
2: Izabella Skorupko i Mariusz Czerkawski. Kiedyś para jak z obrazka, teraz znowu razem, ale tylko na ślubie córki. Julia, ich dorosła już pociecha, wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera. Rodzice, mimo burzliwej przeszłości, usiedli przy jednym stole, starając się nie przyćmić blasku młodej pary. Cóż, miłość może i się skończyła, ale rodzicielskie obowiązki trwają wiecznie. Kanye West znów na ustach wszystkich, tym razem za sprawą koncertów w Rosji. Raper, który nie boi się kontrowersji, zagra w Sankt Petersburgu, gdzie bilety rozeszły się w mgnieniu oka, mimo że kosztowały fortunę. Zachodnia Europa może się krzywić na jego wybryki, ale rosyjscy fani nie mają takich oporów. Plotki o spotkaniu z Putinem tylko podgrzewają atmosferę. A Kanye po raz kolejny pokazuje, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Czyżbyśmy mieli powrócić do czasów, gdy złotopolscy królowały na ekranach? Plotki o wznowieniu tego kultowego serialu krążą coraz intensywniej. Aktorzy, którzy przez lata bawili i wzruszali widzów, z niecierpliwością czekają na powrót do Złotopolic. Niestety, nie wszyscy z nich będą mogli ponownie wcielić się w swoje role, ponieważ niektórzy odeszli już na zawsze. Cóż, czas płynie nieubłaganie, ale nadzieja na powrót ulubionych bohaterów wciąż żyje.
2: Roxana Węgiel, nasza nieustraszona gwiazda, wróciła do Polski i od razu zaskoczyła fanów sesją zdjęciową na koniu w kusym stroju. Jej mąż, Ewin Mglej, nie mógł powstrzymać się od komentarza, że życie poza miastem jej służy. Para wkrótce świętuje drugą rocznicę ślubu, a ich Instagram pęka w szwach od zdjęć i relacji z wakacji oraz pracy. Cóż, kto by pomyślał, że Country Club to nowy wybieg mody? Stuart K. B., znany jako Stu, nie opuści aresztu, ponieważ sąd uznał, że to jeszcze nie czas na wakacje. YouTuber, który nie przyznaje się do winy, usłyszał 4 poważne zarzuty, w tym podejmowanie czynności seksualnych z nieletnimi. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii Stu trafił prosto za kratki, a prokuratura planuje kolejne badania, które mogą przypominać bardziej reality show niż śledztwo. Cóż, wygląda na to, że Stu spędzi jeszcze trochę czasu w towarzystwie polskich służb. Jan Frycz, legenda polskiego kina i teatru, zostanie pożegnany z najwyższymi honorami podczas pogrzebu państwowego. Ministerstwo Kultury potwierdziło tę informację, co pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje się do jego wkładu w kulturę. Śmierć aktora była ogromnym ciosem dla środowiska artystycznego, a jego role na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Cóż, nie każdy może liczyć na takie pożegnanie, ale Frycz zasłużył na to swoją wszechstronnością i talentem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że czeski gwiazdor Ben Cristovao i gitarzysta legendarnego zespołu Kiss, Tommy Tyer, połączą siły. Ich wspólny singiel Bike Rock to prawdziwa muzyczna petarda, która zadebiutowała na festiwalu Rock for People przed 35 tysiącami fanów. To połączenie klasycznego rocka z nowoczesnym brzmieniem ma być początkiem nowego rozdziału dla Cristovao. Ciekawe, co jeszcze zaskakującego przyniesie ta nietypowa współpraca. Mike Dirnt z Green Day postanowił zrobić porządki w szafie i wystawić na aukcję swoje muzyczne skarby. Już 9 września fani będą mogli licytować unikalne gitary, wzmacniacze i kultowe ubrania, które pamiętają czasy największych hitów zespołu. Co ciekawe, dochód ze sprzedaży ciuchów trafi na cele charytatywne, a dla tych, którzy wolą oglądać niż kupować, Green Day uruchomił całodobową telewizję na YouTube, gdzie można podziwiać archiwalne materiały i kulisy tras koncertowych. W latach 70. Nowy Jork był miejscem, gdzie rodziła się rewolucja, a na jej czele stanęła Patti Smith, która nie miała ani szkolonego głosu, ani techniki. Zamiast tego miała coś, czego nikt się nie spodziewał – surową energię i prawdę, która uderzała prosto w twarz. Jej debiutancki album Horses z 1975 roku zdefiniował ją jako artystkę, która nie prosi o akceptację i nie idzie na kompromisy. Dziś, mimo że jest ikoną, wciąż pozostaje tą samą dziewczyną z CBGB, napędzaną frustracją i troską, udowadniając, że w muzyce najważniejsza jest prawda. Sepultura, legendarna brazylijska formacja metalowa, postanowiła zejść ze sceny po ponad 4 dekadach. Derek Green, wokalista zespołu, potwierdził, że to koniec ich muzycznej przygody. Ostatni koncert odbędzie się 7 listopada w São Paulo, a na scenie pojawią się także goście specjalni. Bracia Cavalera, założyciele zespołu, raczej nie zaszczycą fanów swoją obecnością, mimo zaproszeń. Cóż, nie każdy chce być częścią pożegnalnej imprezy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do brutalnego morderstwa. 52-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem zabójstwa swojej 43-letniej partnerki, którą miał uderzyć ciężkim narzędziem. Policja szybko obaliła jego wersję o znalezieniu ciała. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. W środę wieczorem na autostradzie A2 w rejonie Brwinowa doszło do dwóch potrąceń. Najpierw samochód uderzył w pieszego, który znajdował się na jezdni w miejscu niedozwolonym. Chwilę później motocyklista potrącił 63-letniego Norwega, który wysiadł z samochodu. Motocyklista został przetransportowany do szpitala w Warszawie, a policja bada okoliczności obu zdarzeń.
2: 2-miesięczny chłopiec trafił do szpitala z ciężkimi urazami głowy i śladami dawnych obrażeń. Pruszkowska prokuratura bada sprawę, jednak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów. 6 lat temu jego starszy brat również był hospitalizowany z licznymi złamaniami. Obecnie trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń oraz ewentualne pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej. Zalew Bardowskiego w Warszawie, który miał być miejscem rekreacji, jest obecnie zaniedbany. Mieszkańcy Targówka czują się rozczarowani, gdyż zamiast obiecanego centrum wypoczynkowego spotykają się z nielegalnym wysypiskiem i zamkniętymi atrakcjami. Brak funduszy uniemożliwia poprawę sytuacji, a dzierżawca terenu płaci miastu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Mimo to obiekt pozostaje w złym stanie, co budzi pytania o jego przyszłość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W miejscowości Dąbrówka, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód prowadzony przez kobietę uderzył w drzewo, a jej 4-letnia córka zmarła w szpitalu po tygodniu walki o życie. Kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
1: Generał Michał Marciniak ujawnił, że największe polskie miasta, w tym Warszawa, nie mają obecnie obrony przeciwrakietowej. Wypowiedź ta wywołała ożywioną debatę na temat bezpieczeństwa powietrznego w Polsce. Chociaż systemy Patriot chronią kraj, to w czasie pokoju skupiają się na infrastrukturze krytycznej. Planowane jest jednak wzmocnienie obrony miast do 2030 roku. Stowarzyszenie Warszawa 44 ogłosiło nowych ambasadorów pamięci Powstania Warszawskiego, co wywołało kontrowersje. Wśród wybranych znaleźli się Marcin Różalski i Monika Laskowska, znani z kontrowersyjnej działalności. Internauci kwestionują kryteria wyboru, zwracając uwagę na ich przeszłość i publiczne wypowiedzi. Projekt ma na celu szerzenie wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Policja w Siedlcach poszukuje Grzegorza Radziszewskiego, który zaginął po opuszczeniu szpitala w Radzyniu Podlaskim 12 sierpnia. Mężczyzna ma 175 cm wzrostu, krępą budowę ciała i krótkie, ciemne włosy. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie zmarły co najmniej 4 młode kobiety, a śledczy podejrzewają, że ma to związek z działalnością szajki dealerów narkotyków. Wśród zatrzymanych jest 58-letni anestezjolog, który wystawiał recepty na opioidy i leki psychotropowe bez wskazań medycznych. Policja zatrzymała już 17 osób, z czego 10 trafiło do aresztu. Śledztwo wciąż trwa.
2: Tragedia na weselu w Wadowicach. 38-letni mężczyzna, który wprosił się na uroczystość, zmarł po interwencji gości i policji. 6 osobom, w tym jednemu policjantowi, postawiono zarzuty udziału w pobiciu. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia, a wyniki autopsji mogą być kluczowe dla sprawy.
1: Na koloniach w Gorlicach doszło do niepokojących incydentów. Dzieci skarżyły się na przemoc i fatalne warunki sanitarne. Po interwencji policji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad małoletnimi. Śledczy planują przesłuchania uczestników i kadry wychowawczej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Zajęcia rozpoczną się 1 września i potrwają do 25 czerwca przyszłego roku, z wyjątkiem maturzystów, którzy zakończą naukę 30 kwietnia. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie odbędzie się od 23 do 31 grudnia, a wiosenna przerwa wielkanocna od 25 do 30 marca. Ferie zimowe będą miały 3 terminy, w zależności od województwa, rozpoczynając się 18 stycznia i kończąc 28 lutego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 4-letni chłopiec, potrącony w niedzielę na posesji w Boćkach, wraca do domu w dobrym stanie. Za kierownicą samochodu siedział jego ojciec, który usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. To już drugi taki wypadek w tej rodzinie. W 2023 roku na tym samym podwórku zginęło 10-miesięczne niemowlę. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Na jednym z łomżyńskich osiedli doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z 5. piętra, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy użyli koca, udało się uniknąć tragedii. Matka dziecka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo. Dziewczynka została przekazana do pieczy zastępczej, a kobiecie grozi do 5 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano dziś kolejne podwyżki cen benzyny i oleju napędowego. Największe wzrosty dotyczą diesla, co jest efektem napięć na globalnych rynkach naftowych. Orlen, Aramco i BP Europa oferują dziś olej napędowy w tej samej cenie – 6697 zł za metr sześcienny. Benzyna PB95 i PB98 również podrożały, a najtańsze oferty mają Orlen i BP Europa. Wzrosty cen są napędzane przez rosnące ceny ropy naftowej, które od początku roku wzrosły o ponad 50%. Po zakończeniu rządowego programu ochrony cen paliw kierowców czeka znaczny wzrost cen na stacjach.
2: ZUS opublikował dane dotyczące zwolnień lekarskich w Polsce za pierwszą połowę 2026 roku. Choć liczba wystawionych zaświadczeń spadła o niecałe 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem, to łączna liczba dni na chorobowym pozostała niemal niezmieniona. Oznacza to, że Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Najczęściej zwolnienia dotyczą kobiet w wieku od 30 do 39 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat. Główne przyczyny to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz problemy psychiczne. Coraz częściej zwolnienia są też brane na opiekę nad seniorami, co odzwierciedla zmiany demograficzne w społeczeństwie.
1: Pokolenie Z w Polsce nie czeka biernie na poprawę sytuacji na rynku pracy. Aż 70% młodych planuje zwiększyć swoje dochody, a 28% z nich zamierza poprosić o podwyżkę. Dla wielu kluczowy jest nie tylko wyższy zarobek, ale też krótszy dojazd do pracy. Młodzi cenią elastyczny grafik i możliwość rozwoju zawodowego. 67% planuje zdobywać nowe kompetencje w najbliższym roku. Zetki oczekują od pracodawców więcej niż tylko pensji. Liczy się też atmosfera i lokalizacja firmy.
2: W Piasecznie pod Warszawą rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego centrum danych, co budzi duże kontrowersje. Inwestycja spółki CN Real, związanej z Budimexem, może zużywać aż 286 metrów sześciennych wody dziennie. To ilość odpowiadająca zapotrzebowaniu małego miasta, co niepokoi mieszkańców, którzy już teraz zmagają się z niedoborami wody. Mimo obaw, burmistrz Piaseczna wydał decyzję środowiskową dla projektu. Budimex zapewnia, że centrum będzie spełniać rygorystyczne wymogi środowiskowe. Mieszkańcy jednak planują wynająć prawnika, by dokładniej przyjrzeć się inwestycji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od 20 września w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Zmiany obejmą zarówno panele na dachach, jak i coraz popularniejsze instalacje balkonowe. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Właściciele instalacji powyżej 6,5 kW będą musieli uzyskać projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę. Warto zwrócić uwagę na stan zabezpieczeń i prawidłowe podłączenie systemu. Nowe przepisy mają uporządkować rynek i zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom.
1: W 2026 roku Polacy będą cieszyć się wyjątkowo długimi świętami Bożego Narodzenia. Dzięki decyzji premiera, poniedziałek 28 grudnia będzie dniem wolnym dla członków służby cywilnej. To oznacza 5-dniowy weekend świąteczny od 24 do 28 grudnia. Pracownicy sektora prywatnego również mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, ale termin jego odbioru zależy od decyzji pracodawcy. Warto pamiętać, że prawo do tego dnia przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni nie są objęte tymi przepisami. Podkarpackie zaprasza na jesienny urlop z nowym programem Podkarpacki Czek Turystyczny. Od 14 września rusza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. Program skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, a wnioski można składać online. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt we wrześniu lub październiku, rezerwując co najmniej 2 noclegi. Liczba czeków jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podkarpacia poza głównym sezonem turystycznym.
2: Armia USA planuje zakupy ponad 133 tysięcy pocisków rakietowych GMLRS do 2034 roku. To odpowiedź na uszczuplenie zapasów spowodowane dostawami dla Ukrainy i konfliktem z Iranem. Produkcją zajmie się Lockheed Martin, który musi zwiększyć swoje zdolności produkcyjne o 36%. Wyzwanie stanowi globalny niedobór kluczowych komponentów, w tym silników rakietowych. Pociski GMLRS są strategiczne dla bezpieczeństwa USA, a ich produkcja jest priorytetem na najbliższą dekadę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Anduril Industries zacieśniają współpracę. W Warszawie odbyło się spotkanie, które potwierdziło plany uruchomienia w Polsce montażu i produkcji nowoczesnych pocisków manewrujących Barracuda 500M. To ważny krok w kierunku budowy suwerenności produkcyjnej polskiego przemysłu obronnego. Produkcja ma odbywać się w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Barracuda 500M to zaawansowany pocisk o zasięgu ponad 920 km, zaprojektowany do masowej produkcji przy niższych kosztach. Partnerstwo z Anduril Industries ma na celu rozwój nowoczesnych systemów autonomicznych w Polsce. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 29 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy Halil odkrywa szokującą prawdę o rodzinie Deniza. Okazuje się, że ojciec Deniza znęca się nad rodziną, co wstrząsa Halilem do głębi. Tymczasem Ezgi nie ustaje w dręczeniu Yasemin, a relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej zawiła. Kerem zaskakuje Yasemin propozycją wspólnego obiadu, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na TVP VOD. Splątane losy to serial pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, który nie przestaje zaskakiwać. W 1940 odcinku M jak miłość po wakacjach Kinga Zduńska odkrywa guzek w piersi, co wzbudza ogromny niepokój. Piotrek, jej mąż, nie zamierza tego zbagatelizować i natychmiast zabiera ją na badania do specjalisty. Para doskonale pamięta tragiczną historię Franki, która zmarła z powodu zbagatelizowania objawów. Kinga przechodzi szereg badań, by ustalić, czy zmiana jest groźna. W tym samym czasie w domu Zduńskich dochodzi do dramatu, gdy Krysia spada ze schodów, a bliźniaczki uciekają z zajęć, myśląc, że to ich wina. Czy Kinga będzie w stanie skupić się na swoim zdrowiu, czy poświęci się dla rodziny? Odpowiedzi poznamy już w 1940 odcinku po przerwie wakacyjnej. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera dwóch pierwszych odcinków już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Wśród uczestników znajdziemy tancerkę, barbera, sportowców i miłośniczkę tarota. 9 odważnych uczestników rozpocznie swoją przygodę w rajskiej willi, ale to dopiero początek, bo w trakcie sezonu dołączą nowe osoby. Wśród nich jest Szymon Woźniakiewicz, student wychowania fizycznego z Warszawy, oraz Nadia Urbanowicz, studentka marketingu z Wrocławia. Każdy z uczestników ma swoją historię i marzenia, które chce zrealizować w programie. Od 31 sierpnia nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7. Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. W pierwszym odcinku poznajemy Zośkę, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę. Znaleziona korespondencja prowadzi ją i córkę Oliwię do malowniczego Polignano Amare we Włoszech. Tam spotykają Julię, dawną partnerkę Kamila i matkę jego syna. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przynosi emocjonującą konfrontację na plaży. Zośka musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu męża. Serial obfituje w dramatyczne zwroty akcji i emocjonalne odkrycia, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Kolejne odcinki będą emitowane 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i środy o 20.30.
2: W 1937 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Natalka, Adam i Hania odwiedzą salon sukien ślubnych. Poszukiwania idealnej kreacji dla Natalki zostaną niespodziewanie zakłócone przez Kisielową i Żaka. Zosia Kisielowa z lampką szampana w dłoni zaangażuje się w przygotowania, jakby była główną organizatorką. Adam, mimo przesądów, towarzyszy Natalii, chcąc mieć pewność, że tym razem ślub dojdzie do skutku. Kisielowa nie poprzestanie na wyborze sukni i wkrótce skupi się na torcie weselnym. W nadchodzących odcinkach Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka, prezentując figurki pary młodej. Jej nieoczekiwane pomysły mogą wywołać niemałe zamieszanie. Panna Młoda wkracza na nowe tory w 177 odcinku, który zostanie wyemitowany już jutro, 21 sierpnia. W centrum wydarzeń znajdzie się dramatyczny wypadek samochodowy z udziałem Cichana, który potrąci tajemniczą Silę. Kobieta trafi do szpitala, gdzie spotka Hanser, nieświadoma, że ma przed sobą własną siostrę. Sila, skrajnie niedożywiona i bezdomna, zyska wsparcie od byłych małżonków, którzy zapewnią jej opiekę. Historia Sili, pełna dramatów i tajemnic, poruszy serca widzów. W tle pojawi się także intryga związana z przeszłością Esmy, matki Sili, która po latach więzienia pragnie zemsty. Ten odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, odkrywając nowe wątki i tajemnice.
1: W 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Olek zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Olek zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. 1937 odcinku serialu M jak Miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie opłaty turystycznej, której wpływy w całości mają trafiać do gminy. Nowe przepisy mogą wejść w życie już od przyszłego sezonu turystycznego. Premier odwiedził Kraków, by wesprzeć Monikę Piątkowską, kandydatkę na prezydenta miasta. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o prawach pacjenta, zwaną Lex Szarlata, do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Ustawa miała zakazywać praktyk pseudomedycznych, które mogą zagrażać zdrowiu pacjentów. Równocześnie prezydent przedstawił własny projekt nowelizacji kodeksu karnego, mający skutecznie przeciwdziałać szarlatanom.
2: W najnowszym sondażu SW Research dla Onetu Krzysztof Bosak z Konfederacji został wskazany jako najlepszy kandydat na premiera w przypadku zmiany władzy. Bosaka poparło 11% ankietowanych. Na kolejnych miejscach znaleźli się Sławomir Mentzen z 8,5% oraz Przemysław Czarnek z 6%. Aż ponad 32% badanych nie potrafiło wskazać kandydata, a około 29,5% wybrało odpowiedź ktoś inny.
0: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski znalazł się w centrum uwagi po wydarzeniu w Budapeszcie, gdzie przy jego stoliku siedziała rosyjska dyplomatka Irina Serkowa. Spotkanie zorganizowane przez Matias Corvinus Collegium, znane z powiązań z rosyjskimi służbami, budzi kontrowersje. Dodatkowo pojawiły się informacje o możliwym pobycie Romanowskiego w Naddniestrzu. Miejsce jego przebywania nie jest jednak w pełni potwierdzone.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polska turystka, pani Magdalena, opisała swoje wakacje w czarnogórskiej miejscowości Dobra Woda jako koszmar. Zamiast rajskich plaż zastała brudne wybrzeże i fekalia w morzu. Dodatkowo w okolicy panowała plaga zatruć pokarmowych, co dotknęło również jej rodzinę. Mimo niskich cen i pięknych widoków doświadczenia, te rzucają cień na popularność Czarnogóry jako wakacyjnego celu.
0: We Włoszech doszło do tragicznego zdarzenia. 50-letnia Polka została zamordowana przez swojego męża na oczach 9-letniego syna w Colleferro pod Rzymem. Mężczyzna przyznał się do winy, a badania wykazały jego poczytalność w chwili zbrodni. Mimo wcześniejszych sygnałów o przemocy domowej, nie podjęto działań, które mogłyby zapobiec tragedii. W Sussex w Wielkiej Brytanii mieszkanka domu znalazła w swojej toalecie ogromnego nietoperza. Zwierzę, szukając ochłody podczas fali upałów, wpadło do muszli klozetowej. Kobieta, mimo początkowego szoku, zdołała uratować nietoperza i przekazała go pod opiekę specjalistów. Po tygodniu odpoczynku i odpowiedniej diecie nietoperz odzyskał siły i był gotowy do lotu. W Szwecji rozpoczęło się szkolenie polskich marynarzy, którzy będą obsługiwać okręt podwodny typu A-17. Jednostka ta, wydzierżawiona od szwedzkiej marynarki, ma pełnić funkcję tymczasowego rozwiązania, zanim do służby wejdą nowe okręty zamówione w ramach programu Orka. Szkolenie potrwa do początku 2028 roku, a jego celem jest przygotowanie załogi do obsługi nowoczesnych jednostek, które Polska planuje otrzymać w latach od 2031 do 2038.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii odbyły się uroczystości Święta Żołnierza, upamiętniające 106. rocznicę cudu nad Wisłą oraz 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu uczestniczyli weterani, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz licznie przybyła Polonia. Uroczystość miała podniosły charakter, a jednym z jej najważniejszych momentów był występ chóru Angelus, który wykonał polskie pieśni patriotyczne. Obecność młodzieży i dzieci podkreśliła znaczenie przekazywania tradycji i pamięci o bohaterach kolejnym pokoleniom.
0: W niedzielę, 16 sierpnia, starszy aspirant Rafał Pomocka uratował 28-letniego mężczyznę w kryzysie emocjonalnym w gminie Cybinka. Policjant, mimo że był na wolnym, szybko zareagował na zgłoszenie od rodziny mężczyzny i dzięki swojej znajomości terenu odnalazł go w rejonie rzeki Odry. Do czasu przybycia służb medycznych funkcjonariusz zapewniał mu wsparcie i opiekę. Dzięki jego zdecydowanej postawie mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc.
2: Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 80-letniego mężczyznę, podejrzanego o porzucenie 13 świnek morskich w kontenerach na odpady. Zdarzenia miały miejsce 10 czerwca i 11 sierpnia tego roku. Zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistycznego stowarzyszenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uśmiercenia zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Hortensje mogą kwitnąć aż do późnej jesieni, jeśli zadbamy o odpowiednie nawożenie. Kluczowym składnikiem jest potas, który można dostarczyć roślinom w prosty sposób, zakopując skórki z bananów wokół krzewów. To ekologiczny i tani sposób na przedłużenie kwitnienia hortensji. Pamiętajmy też o regularnym podlewaniu i odpowiednim stanowisku, by cieszyć się pięknymi kwiatami przez długi czas.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Domowy odświeżacz powietrza może skutecznie zneutralizować brzydkie zapachy w toalecie. Wystarczą 4 składniki. Woda, soda oczyszczona, alkohol i ulubiony olejek eteryczny. Wystarczy je wymieszać w butelce z atomizerem i używać w razie potrzeby. Soda oczyszczona pochłania nieprzyjemne zapachy, a olejek zapewnia świeży aromat.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska, znana z Telewizji Polskiej, teraz odbija Polsat. Władze stacji powierzyły jej aż 3 programy, w tym Twoja twarz brzmi znajomo i nowość Hitster. A co z porannym Halo tu Polsat? Cóż, Ida umiejętnie unikała jednoznacznych odpowiedzi, ale teraz już wiadomo, że dołączy do Krzysztofa Ibisza. Wygląda na to, że po 2 latach pracy za granicą Nowakowska wraca na polskie ekrany z przytupem.
2: Izabella Chan, prowadząca Asia Express, zaskakuje swoją skromnością na planie. Żadnych luksusów, żadnych specjalnych zachcianek. Nawet jajko na twardo potrafi być dla niej rarytasem. W świecie, gdzie gwiazdy często mają listy życzeń dłuższe niż scenariusze, Chan pokazuje, że można inaczej. Fast foody zamiast kawioru? Czemu nie? Dla niej najważniejsze jest, by program przebiegał zgodnie z planem, a nie jej własne wygody.
1: Serial Rancho zakończył swoją przygodę z kamerą, a fani już płaczą za kultowymi postaciami z Wilkowej. Ostatnie sceny nagrano 19 sierpnia, a Bogdan Kalus nie omieszkał podzielić się tym wydarzeniem z internautami. Jednak to Daniel Olbrychski, niczym burza, wzbudził największe emocje, cytując świętej pamięci Franciszka Pieczkę. Fani nie kryją oburzenia, a internet wrze od komentarzy, jakby to była kwestia życia i śmierci. Sylwia Grzeszczak, znana z tego, że raczej nie dzieli się prywatnym życiem, zaskoczyła fanów zdjęciami z wakacji w Chorwacji. Artystka, która zazwyczaj skupia się na tworzeniu hitów, tym razem pokazała się w czarnym bikini, co wywołało falę zachwytów. Cóż, nawet gwiazdy potrzebują chwili wytchnienia, a Grzeszczak udowadnia, że potrafi połączyć pracę z relaksem. Jej najnowszy singiel Mango już podbija listy przebojów, a ona sama ładuje baterie na kolejne muzyczne wyzwania.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Magdalena Ruszczka wie, jak odpoczywać z klasą. Zamiast parawanu i koca na plaży, wybrała luksusowy hotel w Sopocie, gdzie za nocleg płaci się tyle, co za mały samochód. Prywatna plaża, baldachimy i masaże. Oto prawdziwy relaks w stylu gwiazdy. A wszystko to w towarzystwie 6-letniej córki, która beztrosko bawiła się na piasku, podczas gdy mama delektowała się smakołykami z hotelowej restauracji. Wakacje, które można tylko podziwiać.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, szykuje się do premiery swojej nowej książki In My Darkest Hour, w której opowiada o walce z rakiem. Muzyk twierdzi, że to Bóg chciał jego uzdrowienia, a on sam nie pamięta wielu rzeczy z tego okresu. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku. Na scenie w Krakowie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co ma uczynić koncert prawdziwym świętem metalu. Deftones, amerykańska grupa, która potrafi zaskoczyć, rozpoczęła swoją letnią trasę po Europie. Podczas koncertu w Wiedniu fani przeżyli prawdziwy szok, gdy zespół sięgnął po utwór Risk, którego nie grali od 2011 roku. To emocjonalne wykonanie, dedykowane zmarłemu basiście Chichengowi, wywołało łzy i dreszcze. Cóż, kto by się spodziewał, że po tylu latach Deftones przypomną sobie o tej muzycznej perełce?
1: Warszawa zamieni się w Jarocin, a to wszystko dzięki darmowemu koncertowi w Fabryce Norblina. Na scenie pojawi się zespół Cast, świeżo upieczeni zwycięzcy wielkopolskich rytmów młodych, którzy już 25 sierpnia pokażą, czym zachwycili jurorów. Wraz z nimi wystąpią Kamil Sucharski i zespół Barek Przestań, gwarantując wieczór pełen świeżych brzmień. To niepowtarzalna okazja, by poczuć festiwalowe emocje w sercu stolicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski stadion, znany dotąd jako PGE Narodowy, szykuje się na zmianę szyldu. Po niemal dekadzie współpracy z Polską Grupą Energetyczną, nowym sponsorem tytularnym ma zostać PKN Orlen. Paliwowy gigant planuje wydać ponad 10 milionów złotych rocznie, by jego nazwa zdobiła największą arenę w Polsce. Ciekawe, czy nowa nazwa przyciągnie jeszcze więcej światowych gwiazd na warszawską scenę. Travis Barker, perkusista znany z Blink 182, stał się bohaterem dokumentu Travis Barker – Zagłuszyć strach. Film, który miał premierę 13 sierpnia, pokazuje jego życie bez upiększeń, w tym dramatyczne przeżycia z katastrofy lotniczej w 2008 roku. Barker, który przeżył jako żywa pochodnia, opowiada o walce z uzależnieniami i odnajdywaniu siły w rodzinie. Dla fanów gitarowych brzmień to nie lada gratka, a dla reszty przypomnienie, że nawet rockowe gwiazdy mają swoje demony.
2: Rob Halford, znany jako Metal God, to prawdziwa legenda heavy metalu. Wokalista Judas Priest, który zdefiniował brzmienie gatunku, nie tylko podbił serca fanów swoim głosem, ale i odwagą, będąc jednym z pierwszych muzyków metalowych, którzy dokonali publicznego coming outu. Jego lista ulubionych metalowych albumów wszechczasów, przygotowana dla magazynu Rolling Stone, to hołd dla złotej ery lat 80. Bez Halforda świat metalu byłby jak koncert bez prądu, po prostu niekompletny. Zespół Organek postanowił zagrać koncert na Spitsbergenie, gdzie zamiast oklasków towarzyszył im huk odrywających się brył lodu. Muzycy wystąpili na wyspie, która jeszcze niedawno była całkowicie pokryta lodem, co samo w sobie jest dość wymowne. Tomasz Organek przyznał, że to doświadczenie było szokujące, a widok topniejących lodowców zrobił na nim ogromne wrażenie. Czy koncert na krańcu świata zmieni coś w dyskusji o klimacie? Cóż, przynajmniej mieliśmy okazję posłuchać muzyki w towarzystwie pękającego lodu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwumiesięczny Olaf trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy, a sprawą zajmuje się prokuratura w Pruszkowie. To już drugi przypadek w tej rodzinie, gdy niemowlę trafia do szpitala z podejrzeniem przemocy. 6 lat temu starszy brat Olafa również miał liczne złamania. Śledztwo wciąż trwa, a nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Na autostradzie A2 w rejonie Brwinowa doszło do 2 potrąceń. Najpierw samochód uderzył w pieszego, który znalazł się na jezdni w niedozwolonym miejscu. Następnie w powstałym zatorze motocyklista potrącił 63-letniego Norwega. Obaj poszkodowani trafili do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzeń.
2: Stołeczna Straż Miejska w Warszawie poszukuje nowych funkcjonariuszy, oferując 70 wolnych miejsc pracy. Kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę, 13. pensję oraz różnorodne pakiety socjalne. Początkowa pensja wynosi 7200 zł brutto, a dodatkowe wymagania to m.in. ukończone 21 lat i nieposzlakowana opinia. Rekrutacja trwa, a chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury.
1: Pod Nowym Dworem Mazowieckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 4-letnia dziewczynka. Jej matka, prowadząc samochód bez prawa jazdy, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Policja poszukuje świadków zdarzenia, które miało miejsce 9 sierpnia w Dąbrówce. Śledczy chcą ustalić dokładny przebieg wypadku i apelują o pomoc do osób, które mogą mieć nagrania z kamer samochodowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kolonie w Gorlicach, które miały być czasem zabawy i odpoczynku, zamieniły się w koszmar dla dzieci. Policja interweniowała po zgłoszeniach o znęcaniu się nad małoletnimi, a prokuratura wszczęła śledztwo. Rodzice skarżą się na złe warunki i przemoc psychiczną. Sprawa jest w toku, a uczestnicy kolonii będą przesłuchiwani.
2: Na weselu w Wadowicach doszło do tragicznego incydentu. Niezaproszony 38-letni mężczyzna wtargnął na imprezę, co doprowadziło do bójki z gośćmi. Mężczyzna zmarł po interwencji policji, a 6 uczestnikom postawiono zarzuty pobicia. Wstępna sekcja zwłok nie wskazała pobicia jako bezpośredniej przyczyny śmierci, a śledztwo wciąż trwa.
1: W Bydgoszczy ujawniono wstrząsające warunki, w jakich przebywało 11 kotów. Zwierzęta były zamknięte w altance na terenie ogródków działkowych, a część z nich dodatkowo w transporterach. Interwencje przeprowadzili pracownicy Otos Animals i bydgoskiego schroniska, a koty trafiły pod ich opiekę. Okoliczności sprawy są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby. 4-letni chłopiec potrącony przez samochód na prywatnej posesji w Boćkach na Podlasiu może opuścić szpital. Dziecko zostało ranne w niedzielę, a za kierownicą auta siedział jego 47-letni ojciec. Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła mężczyźnie zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Wcześniej, w 2023 roku, na tej samej posesji doszło do podobnej tragedii, w której zginęło jego drugie dziecko.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś wieczorem w Białymstoku rozpoczyna się Fiesta Balonowa. Dolina Narwi. Na kampusie Politechniki Białostockiej wystartuje 15 balonów na ogrzane powietrze. Widowiskowy korowód balonów z zapalonymi palnikami przejedzie ulicami miasta. W sobotę impreza przeniesie się do Turośni Kościelnej, gdzie zaplanowano poranne loty i rodzinny piknik. W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, udało się uniknąć tragedii. Jej matka, która w tym czasie była nietrzeźwa, usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Dziewczynka została umieszczona w pieczy zastępczej, a matce grozi do 5 lat więzienia. W Białymstoku zakończył się turniej piłkarski Wings Jaga Cup 2026. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn z całej Polski, a zwycięzcą została Jagiellonia Białystok, pokonując w finale AWIE Świdnik 8-3. Młodzi piłkarze grali w dynamicznej formule 5-5, dostarczając kibicom mnóstwo emocji. Podczas wydarzenia odbył się także pokaz taneczny Mokno Dance Studio.
2: Ponad 6,5 miliona złotych kosztować ma nowa ścieżka rowerowa z Wrocławia do Wysokiej, która budzi kontrowersje. Powodem jest planowana budowa torowiska tramwajowego w tym samym miejscu do 2032 roku. Mieszkańcy są podzieleni. Niektórzy uważają inwestycję za zbędną. Inni cenią bezpieczeństwo, jakie zapewni. Urzędnicy podkreślają, że ścieżka jest potrzebna już teraz, mimo że część prac może być w przyszłości stracona.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Karl Denke, znany jako Ojczulek, wstrząsnął Dolnym Śląskiem, gdy odkryto, że mordował ludzi i sprzedawał ich mięso jako produkty spożywcze. Jego zbrodnie wyszły na jaw po tym, jak zaatakował Vincenta Oliviera, który zdołał uciec i zgłosić sprawę policji. Denke został aresztowany, ale popełnił samobójstwo w celi, zanim ujawniono makabryczne dowody w jego domu. Do dziś nie ustalono dokładnej liczby jego ofiar, a historia pozostaje jednym z najbardziej przerażających przypadków w regionie. Nadleśnictwo Świdnica wycofało się z wcześniejszych doniesień o pumie grasującej w dolnośląskich lasach. Fotografia, która miała być dowodem na obecność drapieżnika, okazała się fałszywa. Policja potwierdziła, że zdjęcie było sfabrykowane. Mimo to nadal nie ma pewności, czy puma rzeczywiście pojawiła się w okolicach Zagórza Śląskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 22 stopnie w Białymstoku. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę podobnie 22 stopnie, a wiatr północny powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Raków Częstochowa zmierzy się z Hajdukiem Split w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Obie drużyny mają równe szanse na awans, choć Hajduk liczy na przewagę własnego boiska. W zespole Rakowa wyróżnia się Oskar Repka, który zapewnia stabilność w pomocy. Mecz zapowiada się emocjonująco, a wynik pierwszego spotkania może być kluczowy dla dalszych losów obu drużyn.
2: Jagiellonia Białystok rozpoczyna dziś walkę o fazę grupową Ligi Europy, mierząc się z mistrzem Gruzji, Iberią Tbilisi. Choć Jagiellonia jest faworytem, eksperci podkreślają techniczne umiejętności gruzińskiego zespołu. Kluczowe może okazać się przygotowanie motoryczne, które według analityków jest słabszą stroną Iberii. Mecz w Białymstoku ma być okazją dla Jagiellonii do zdobycia przewagi przed rewanżem. FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Iga Świątek kontynuuje swoją dobrą passę w Cincinnati po triumfie w Toronto, gdzie zdobyła pierwszy tytuł w 2026 roku. Polska tenisistka wygrała już 9 mecz z rzędu, pokonując Francuzkę. Świątek podkreśla, że praca z zespołem, w tym z Darią Abramowicz i Francisco Rogiem, pomogła jej zyskać pewność siebie i spokój na korcie. Turniej w Cincinnati jest dla niej kluczowym sprawdzianem przed zbliżającym się US Open.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Pia Skrzyszowska, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, stanowczo krytykuje operatorów kamer za filmowanie lekkoatletek od tyłu podczas zawodu. Podkreśla, że uwaga powinna być skupiona na sportowej rywalizacji, a nie na ciałach zawodniczek. Skrzyszowska została również powołana do Rady Zawodniczej przy European Athletics, co traktuje jako nowe wyzwanie. Współpracuje z ojcem, który jest jej trenerem i podkreśla, że ich relacja jest bardzo dobra. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie czterech zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie. Nick Kyrgios, znany australijski tenisista, został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu na obecność kokainy. Próbkę pobrano podczas czerwcowego turnieju ATP na Majorce. Kyrgios, który wcześniej krytykował innych sportowców za doping, przeprosił swoich fanów i zapowiedział wycofanie się z życia publicznego na 28 dni, aby skupić się na pracy nad sobą.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczij, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecności obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupci opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Radio Super Express.

0: gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 29 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy Halil odkrywa szokującą prawdę o rodzinie Deniza. Okazuje się, że ojciec Deniza znęca się nad rodziną, co wstrząsa Halilem do głębi. Tymczasem Ezgi nie ustaje w dręczeniu Yasemin, a relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej zawiła. Kerem zaskakuje Yasemin propozycją wspólnego obiadu, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 14 na TVP 1. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na TVP VOD. Splątane losy to serial pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, który nie przestaje zaskakiwać. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera dwóch pierwszych odcinków już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Wśród uczestników znajdziemy tancerkę, barbera, sportowców i miłośniczkę tarota. 9 odważnych uczestników rozpocznie swoją przygodę w rajskiej willi, ale to dopiero początek, bo w trakcie sezonu dołączą nowe osoby. Wśród nich jest Szymon Woźniakiewicz, student wychowania fizycznego z Warszawy oraz Nadia Urbanowicz, studentka marketingu z Wrocławia. Każdy z uczestników ma swoją historię i marzenia, które chce zrealizować w programie. Od 31 sierpnia nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
2: W 1013 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 w TVP 1, emocje sięgną zenitu. Poyraz, zdeterminowany, by odzyskać Nanę, posunie się do porwania, by zmusić ją do rozmowy. Zamknięci w warsztacie będą musieli zmierzyć się z trudnymi emocjami i niewypowiedzianymi dotąd prawdami. Nana, pełna gniewu i rozczarowania, wyrzuci mężowi wszystkie swoje obawy. Poyraz, w akcie desperacji, wyzna, że jego działania były motywowane strachem przed utratą najbliższych. To szczere wyznanie może zmienić wszystko, ale czy Nana mu uwierzy? Odcinek zapowiada się jako pełen napięcia i emocji, które mogą odmienić losy bohaterów.
1: Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. W pierwszym odcinku poznajemy Zośkę, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę. Znaleziona korespondencja prowadzi ją i córkę Oliwię do malowniczego Polignano Amare we Włoszech. Tam spotykają Julię, dawną partnerkę Kamila i matkę jego syna. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przynosi emocjonującą konfrontację na plaży. Zośka musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu męża. Serial obfituje w dramatyczne zwroty akcji i emocjonalne odkrycia, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Kolejne odcinki będą emitowane 3 razy w tygodniu. W poniedziałki, wtorki i środy o 20.30.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku o 20.55 na TVP2. Artur Rogowski, bohater serialu, rezygnuje z pracy w szpitalu w Grudku, by uniknąć kontaktu z kochanką Joanną. Marysia, jego żona, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Artur zaczyna unikać rozmów o swojej decyzji. Mimo romantycznych gestów wobec żony, Artur nie potrafi oprzeć się pokusie i spotyka się z Joanną. Widzowie mogą spodziewać się, że prawda o romansie w końcu wyjdzie na jaw w nadchodzących odcinkach. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
2: W 1937 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Natalka, Adam i Hania odwiedzą salon sukien ślubnych. Poszukiwania idealnej kreacji dla Natalki zostaną niespodziewanie zakłócone przez Kisielową i Żaka. Zosia Kisielowa z lampką szampana w dłoni zaangażuje się w przygotowania, jakby była główną organizatorką. Adam, mimo przesądów, towarzyszy Natalii, chcąc mieć pewność, że tym razem ślub dojdzie do skutku. Kisielowa nie poprzestanie na wyborze sukni i wkrótce skupi się na torcie weselnym. W nadchodzących odcinkach Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka, prezentując figurki pary młodej. Jej nieoczekiwane pomysły mogą wywołać niemałe zamieszanie.
1: W 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Olek zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Olek zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. W 1937 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem. W sierpniu aż 52,5% Polaków pozytywnie ocenia jego prezydenturę, co oznacza wzrost o ponad 8 punktów procentowych od maja. Jednocześnie spadła liczba osób krytykujących prezydenta z niecałych 40% do ponad 35%. To znacząca zmiana w odbiorze jego działań. Monika Laskowska, znana jako Mona Lisa na platformie OnlyFans, została ambasadorką pamięci Powstania Warszawskiego. Nominacja wywołała kontrowersje ze względu na jej działalność w internecie. Stowarzyszenie Warszawa 44, które przyznało ten tytuł, działa pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W mediach społecznościowych trwa dyskusja na temat kryteriów wyboru ambasadorów historycznych inicjatyw.
2: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS wykluczył z partii 38 posłów i dwóch senatorów, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Morawiecki, mimo rozłamu, wciąż widnieje jako wiceprezes na stronie internetowej PiS. Były premier założył nowe stowarzyszenie Rozwój Plus i planuje wielką konwencję na 15 października. Rozwój Plus przedstawił też nowe pomysły dotyczące imigrantów, w tym internetowe konto imigranta i alert deportacyjny.
0: Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Donald Tusk ostro skrytykował tę decyzję, zarzucając prezydentowi wspieranie szarlatanów. Paweł Szefernaker z Pałacu Prezydenckiego odpowiedział, że przepisy były zbyt szerokie i mogły zaszkodzić legalnym przedsiębiorcom. Prezydent przedstawił własną propozycję zmian, która ma surowo karać oszustwa medyczne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na Łotwie zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Okazało się, że maszyna była ukraińska, a jej obecność w regionie mogła być wynikiem rosyjskich zakłóceń elektromagnetycznych. To już drugi taki incydent w ostatnim czasie, co budzi niepokój w regionie. Szczegóły dotyczące modelu drona pozostają tajemnicą ze względu na planowane operacje wojskowe Ukrainy. Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Kalifornii. Decyzja ta zaskoczyła nawet króla Karola III, który dowiedział się o niej dopiero w niedzielę. Para planuje, by ich dzieci rozpoczęły naukę w brytyjskiej szkole już we wrześniu. Harry i Meghan nie będą pełnić oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej, a ich nowy dom nie będzie częścią królewskich posiadłości. W Polsce zaledwie 1,5 miliona osób może znaleźć schronienie w budowlach ochronnych, podczas gdy Szwajcaria dysponuje miejscami dla 9,3 miliona obywateli. Szwajcarski system schronów rozwijany jest od lat 60. i obejmuje zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne. W Polsce po latach zaniedbań rząd planuje budowę nowych schronów i modernizację istniejących. Koszt budowy prywatnego schronu w Polsce porównywalny jest do ceny nowego Mercedesa klasy S.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało z modernizacji śmigłowców S-70 i Black Hawk używanych przez wojska specjalne. Decyzja ta wynika z tajnej analizy, której szczegóły nie zostały ujawnione. Jednocześnie resort rozważa modyfikację samolotów M-28 do zwalczania dronów, co może być szansą dla polskich zakładów lotniczych w Mielcu. Posłowie PiS wyrażają obawy o przyszłość zakładów w Mielcu, podkreślając brak zamówień z MON i potencjalne zagrożenie dla miejsc pracy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej w latach od 2024 do 2026 przeznaczyło około 18 miliardów złotych na zakupy sprzętu wojskowego w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. To zaledwie 3% wszystkich kontraktów zbrojeniowych w tym okresie. Procedura ta pozwala na szybkie pozyskanie sprzętu, pomijając standardowe przetargi, co budzi pytania o transparentność i kontrolę. Poseł Jarosław Krajewski złożył interpelację, pytając o szczegóły tych zakupów i ich zgodność z prawem.
2: W Opolu 14 sierpnia policjanci uratowali życie kobiecie, która zasłabła w pobliżu dworca kolejowego. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zgłoszeniu od świadka udało się przywrócić jej oddech. Kobieta została przekazana ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala. Policja apeluje o reagowanie w sytuacjach zagrożenia i przypomina o znaczeniu szybkiego wezwania pomocy.
0: Mycie okien może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać do wody płyn do płukania tkanin, aby uniknąć smug i zanieczyszczeń. Dzięki temu okna będą czyste przez dłuższy czas, a kurz nie będzie się na nich osadzał. To skuteczna alternatywa dla tradycyjnych detergentów. W Lubartowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 23-letni mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa swojej 93-letniej babci. Napastnik zaatakował kobietę kastetem, a następnie sam zgłosił się na policję. Seniorka w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala, a sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anna Kalczyńska w najnowszym wywiadzie ujawniła, że jej ulubioną pierwszą damą Polski jest Maria Kaczyńska. Dziennikarka podkreśliła, że Kaczyńska była kobietą konsensusu i miała mądry wpływ na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspomnienia o niej wywołały zaskoczenie, ponieważ nie chodziło o Jolantę Kwaśniewską, jak wielu mogło się spodziewać.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jarmołowicz znowu na językach. Aktorka, znana z burzliwych związków z braćmi Królikowskimi, teraz zaskoczyła coming outem, przyznając, że jest w związku z kobietą. Ale to nie koniec rewelacji. Jarmołowicz otwarcie mówi o walce z uzależnieniem od leków nasennych, które nazywa twardym narkotykiem. Po 7 ciężkich latach i wsparciu rodziny, aktorka od 1,5 roku jest trzeźwa i stawia na zdrowie. Cóż, życie gwiazdy to nie zawsze czerwony dywan. W polskim showbiznesie zawrzało. Jacek Kawalec, znany z Rancha, postanowił sparodiować Zenka Martyniuka, co wywołało prawdziwą burzę. Zenek, król disco polo, poczuł się dotknięty, a do całej afery dołączyła Iwona Węgrowska, która w emocjonalnym wpisie wzięła Zenka w obronę. Czyżby szykował się nowy odcinek Wojny Gwiazd? Czas pokaże, czy sprawa zakończy się w sądzie, czy na parkiecie.
2: Izabella Skorupko i Mariusz Czerkawski. Kiedyś para jak z obrazka, teraz znowu razem, ale tylko na ślubie córki. Julia, ich dorosła już pociecha, wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera. Rodzice, mimo burzliwej przeszłości, usiedli przy jednym stole, starając się nie przyćmić blasku młodej pary. Cóż, miłość może i się skończyła, ale rodzicielskie obowiązki trwają wiecznie. Kanye West znów na ustach wszystkich, tym razem za sprawą koncertów w Rosji. Raper, który nie boi się kontrowersji, zagra w Sankt Petersburgu, gdzie bilety rozeszły się w mgnieniu oka, mimo że kosztowały fortunę. Zachodnia Europa może się krzywić na jego wybryki, ale rosyjscy fani nie mają takich oporów. Plotki o spotkaniu z Putinem tylko podgrzewają atmosferę. A Kanye po raz kolejny pokazuje, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Czyżbyśmy mieli powrócić do czasów, gdy złotopolscy królowały na ekranach? Plotki o wznowieniu tego kultowego serialu krążą coraz intensywniej. Aktorzy, którzy przez lata bawili i wzruszali widzów, z niecierpliwością czekają na powrót do Złotopolic. Niestety, nie wszyscy z nich będą mogli ponownie wcielić się w swoje role, ponieważ niektórzy odeszli już na zawsze. Cóż, czas płynie nieubłaganie, ale nadzieja na powrót ulubionych bohaterów wciąż żyje.
2: Roxana Węgiel, nasza nieustraszona gwiazda, wróciła do Polski i od razu zaskoczyła fanów sesją zdjęciową na koniu w kusym stroju. Jej mąż, Ewin Mglej, nie mógł powstrzymać się od komentarza, że życie poza miastem jej służy. Para wkrótce świętuje drugą rocznicę ślubu, a ich Instagram pęka w szwach od zdjęć i relacji z wakacji oraz pracy. Cóż, kto by pomyślał, że Country Club to nowy wybieg mody? Stuart K. B., znany jako Stu, nie opuści aresztu, ponieważ sąd uznał, że to jeszcze nie czas na wakacje. YouTuber, który nie przyznaje się do winy, usłyszał 4 poważne zarzuty, w tym podejmowanie czynności seksualnych z nieletnimi. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii Stu trafił prosto za kratki, a prokuratura planuje kolejne badania, które mogą przypominać bardziej reality show niż śledztwo. Cóż, wygląda na to, że Stu spędzi jeszcze trochę czasu w towarzystwie polskich służb. Jan Frycz, legenda polskiego kina i teatru, zostanie pożegnany z najwyższymi honorami podczas pogrzebu państwowego. Ministerstwo Kultury potwierdziło tę informację, co pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje się do jego wkładu w kulturę. Śmierć aktora była ogromnym ciosem dla środowiska artystycznego, a jego role na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Cóż, nie każdy może liczyć na takie pożegnanie, ale Frycz zasłużył na to swoją wszechstronnością i talentem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że czeski gwiazdor Ben Cristovao i gitarzysta legendarnego zespołu Kiss, Tommy Tyer, połączą siły. Ich wspólny singiel Bike Rock to prawdziwa muzyczna petarda, która zadebiutowała na festiwalu Rock for People przed 35 tysiącami fanów. To połączenie klasycznego rocka z nowoczesnym brzmieniem ma być początkiem nowego rozdziału dla Cristovao. Ciekawe, co jeszcze zaskakującego przyniesie ta nietypowa współpraca. Mike Dirnt z Green Day postanowił zrobić porządki w szafie i wystawić na aukcję swoje muzyczne skarby. Już 9 września fani będą mogli licytować unikalne gitary, wzmacniacze i kultowe ubrania, które pamiętają czasy największych hitów zespołu. Co ciekawe, dochód ze sprzedaży ciuchów trafi na cele charytatywne. A dla tych, którzy wolą oglądać niż kupować, Green Day uruchomił całodobową telewizję na YouTube, gdzie można podziwiać archiwalne materiały i kulisy tras koncertowych. W latach 70. Nowy Jork był miejscem, gdzie rodziła się rewolucja, a na jej czele stanęła Patti Smith, która nie miała ani szkolonego głosu, ani techniki. Zamiast tego miała coś, czego nikt się nie spodziewał – surową energię i prawdę, która uderzała prosto w twarz. Jej debiutancki album Horses z 1975 roku zdefiniował ją jako artystkę, która nie prosi o akceptację i nie idzie na kompromisy. Dziś, mimo że jest ikoną, wciąż pozostaje tą samą dziewczyną z CBGB, napędzaną frustracją i troską, udowadniając, że w muzyce najważniejsza jest prawda. Sepultura, legendarna brazylijska formacja metalowa, postanowiła zejść ze sceny po ponad 4 dekadach. Derek Green, wokalista zespołu, potwierdził, że to koniec ich muzycznej przygody. Ostatni koncert odbędzie się 7 listopada w São Paulo, a na scenie pojawią się także goście specjalni. Bracia Cavalera, założyciele zespołu, raczej nie zaszczycą fanów swoją obecnością, mimo zaproszeń. Cóż, nie każdy chce być częścią pożegnalnej imprezy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura także 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do brutalnego morderstwa. 52-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem zabójstwa swojej 43-letniej partnerki, którą miał uderzyć ciężkim narzędziem. Policja szybko obaliła jego wersję o znalezieniu ciała. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.
2: 2-miesięczny chłopiec trafił do szpitala z ciężkimi urazami głowy i śladami dawnych obrażeń. Pruszkowska prokuratura bada sprawę, jednak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów. 6 lat temu jego starszy brat również był hospitalizowany z licznymi złamaniami. Obecnie trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń oraz ewentualne pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej. W miejscowości Dąbrówka, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód prowadzony przez kobietę uderzył w drzewo, a jej 4-letnia córka zmarła w szpitalu po tygodniu walki o życie. Kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
1: Generał Michał Marciniak ujawnił, że największe polskie miasta, w tym Warszawa, nie mają obecnie obrony przeciwrakietowej. Wypowiedź ta wywołała ożywioną debatę na temat bezpieczeństwa powietrznego w Polsce. Chociaż systemy Patriot chronią kraj, to w czasie pokoju skupiają się na infrastrukturze krytycznej. Planowane jest jednak wzmocnienie obrony miast do 2030 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stowarzyszenie Warszawa 44 ogłosiło nowych ambasadorów pamięci Powstania Warszawskiego, co wywołało kontrowersje. Wśród wybranych znaleźli się Marcin Różalski i Monika Laskowska, znani z kontrowersyjnej działalności. Internauci kwestionują kryteria wyboru, zwracając uwagę na ich przeszłość i publiczne wypowiedzi. Projekt ma na celu szerzenie wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Policja w Siedlcach poszukuje Grzegorza Radziszewskiego, który zaginął po opuszczeniu szpitala w Radzyniu Podlaskim 12 sierpnia. Mężczyzna ma 175 cm wzrostu, krępą budowę ciała i krótkie, ciemne włosy. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa.
2: Tragedia na weselu w Wadowicach. 38-letni mężczyzna, który wprosił się na uroczystość, zmarł po interwencji gości i policji. 6 osobom, w tym 1 policjantowi, postawiono zarzuty udziału w pobiciu. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia, a wyniki autopsji mogą być kluczowe dla sprawy.
1: W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Rybniku doszło do tragicznego wypadku. 69-letni mężczyzna z dzielnicy Wielopole wpadł do oczka wodnego w swoim ogrodzie podczas karmienia ryb. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Zajęcia rozpoczną się 1 września i potrwają do 25 czerwca przyszłego roku, z wyjątkiem maturzystów, którzy zakończą naukę 30 kwietnia. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie odbędzie się od 23 do 31 grudnia, a wiosenna przerwa wielkanocna od 25 do 30 marca. Ferie zimowe będą miały 3 terminy, w zależności od województwa, rozpoczynając się 18 stycznia i kończąc 28 lutego. 4-letni chłopiec, potrącony w niedzielę na posesji w Boćkach, wraca do domu w dobrym stanie. Za kierownicą samochodu siedział jego ojciec, który usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. To już 2 taki wypadek w tej rodzinie. W 2023 roku na tym samym podwórku zginęło 10-miesięczne niemowlę. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na jednym z łomżyńskich osiedli doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z 5. piętra, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy użyli koca, udało się uniknąć tragedii. Matka dziecka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo. Dziewczynka została przekazana do pieczy zastępczej, a kobiecie grozi do 5 lat więzienia.
1: Nadleśnictwo Świdnica sprostowało informacje o rzekomej pumie w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego. Zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się nieautentyczne. Wcześniejszy komunikat miał charakter prewencyjny, ale zdjęcie przedstawiano jako dowód. Sprawa pokazuje, jak szybko niesprawdzone informacje mogą zostać uznane za fakty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie też 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: ZUS nadal przyjmuje wnioski o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę. Każde uprawnione dziecko może otrzymać 300 zł, niezależnie od dochodów rodziny. Wniosek trzeba złożyć co roku, a termin na rok szkolny 2026-2027 rozpoczął się 1 lipca. Rodzice mogą składać dokumenty przez różne platformy elektroniczne. Jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu, pieniądze powinny wpłynąć do końca września. Świadczenie przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. ZUS opublikował dane dotyczące zwolnień lekarskich w Polsce za pierwszą połowę 2026 roku. Choć liczba wystawionych zaświadczeń spadła o niecałe 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem, to łączna liczba dni na chorobowym pozostała niemal niezmieniona. Oznacza to, że Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Najczęściej zwolnienia dotyczą kobiet w wieku od 30 do 39 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat. Główne przyczyny to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz problemy psychiczne. Coraz częściej zwolnienia są też brane na opiekę nad seniorami, co odzwierciedla zmiany demograficzne w społeczeństwie.
0: Minister Dariusz Klimczak ogłosił, że pierwsze pociągi pasażerskie osiągną prędkość 250 km na godzinę na centralnej magistrali kolejowej w 2027 roku. To możliwe dzięki pomyślnym testom systemu bezpieczeństwa GSMR, które przeprowadzono ostatniej nocy. Nowa prędkość pozwoli skrócić czas podróży między największymi miastami w Polsce. Od grudnia przyszłego roku wraz z nowym rozkładem jazdy podróż z Warszawy do Krakowa zajmie mniej niż 2 godziny. Obecnie najszybsze pociągi pokonują tę trasę w około 2,5 godziny.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią sera podpuszczkowego dostępnego w sklepach Carrefour. W produkcie wykryto groźne bakterie Listeria monocytogenes. Producent i dystrybutor natychmiast wycofali wadliwą partię z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ser Gałka z Zakopanego o numerze partii 7286, powinni go niezwłocznie wyrzucić. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Świt planuje przejąć część fabryki Henkla w Raciborzu, aby wznowić produkcję proszków do prania. Wniosek o zgodę na transakcję trafił już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli urzędnicy wyrażą zgodę, fabryka, zamknięta rok temu, może znów zacząć działać. To szansa na powrót miejsc pracy w regionie. Przejęcie obejmuje nieruchomości i instalacje produkcyjne, co pozwoli szybko wznowić produkcję. Decyzja urzędu będzie kluczowa dla przyszłości zakładu. Średnie zadłużenie jednego konsumenta w Polsce wzrosło o ponad 727 zł w ciągu roku, osiągając niemal 22 800 zł na koniec czerwca. Choć łączna kwota zaległości Polaków spadła, rosnący dług na osobę to sygnał ostrzegawczy dla wielu gospodarstw domowych. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Warto zauważyć, że 62% wszystkich długów to nieopłacone alimenty, choć stanowią one tylko ponad 16% zgłoszonych spraw. Częstsze zaległości dotyczą rachunków telekomunikacyjnych i multimedialnych. Ceny węgla rosną, choć zima jeszcze przed nami. Najtańszy groszek kosztuje około 880 zł za tonę, ale za markowy ekogroszek z dostawą trzeba zapłacić nawet 1900 zł. W południowym koncernie węglowym ceny niektórych gatunków wzrosły o 70 zł na tonie. Polska Grupa Górnicza na razie utrzymuje stabilne ceny, ale różnice między węglem luzem a workowanym sięgają 115 zł na tonie. Prywatni sprzedawcy oferują workowany groszek z dostawą za 1759 do 1860 69 zł za tonę. Warto zwrócić uwagę na kaloryczność węgla, bo tańszy opał może wymagać większego zużycia. Po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Zakład oferuje różne formy wsparcia, w tym możliwość załatwienia formalności zdalnie. Poszkodowani mogą skorzystać z infolinii, e-wizyt oraz kontaktu mailowego. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt, dostępne są placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rekomenduje również korzystanie z platformy usług elektronicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniu. Wszystkie te działania mają na celu ułatwienie dostępu do potrzebnej pomocy.
0: Słuchacie Radia Super Express. Biały Dom przedstawił nową strategię naukowo-techniczną bezpieczeństwa narodowego, która ma wzmocnić pozycję Stanów Zjednoczonych w technologii i wojsku. Dokument koncentruje się na takich obszarach jak sztuczna inteligencja, przestrzeń kosmiczna i półprzewodniki, by zapewnić strategiczną przewagę nad rywalami. Strategia opiera się na czterech filarach, w tym wzmacnianiu badań i współpracy z przemysłem. Kluczowe technologie, w które Stany Zjednoczone będą inwestować, to m.in. biotechnologia i technologie kwantowe. Dokument podkreśla też potrzebę ochrony amerykańskiego ekosystemu naukowo-technicznego przed zagranicznymi zagrożeniami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Celina zaczyna intrygować. Namawia Łukasza, by zaprosił Karolinę i Bruna, co staje się początkiem zaskakujących wydarzeń. Celina mimo wątpliwości zgadza się pomóc Justinowi, zdobywając cenne materiały z telefonu Różańskiej. Jej detektywistyczna żyłka zwycięża, a relacje między bohaterami zaczynają się komplikować. Celina przechytrza wszystkich, kopiując dane z telefonu Karoliny. Justin, uzbrojony w nowe dowody, postanawia udowodnić Oli swoją niewinność. W 3399 odcinku Justin nie zamierza odpuszczać i przygotowuje się na otwarty konflikt z Karoliną. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który rusza po wakacjach, Kasia i Jakub znów będą blisko siebie. Detektyw Karski, mimo rozstania, nie przestaje wspierać byłej żony. Kasia zmaga się z kłamstwem dotyczącym ojcostwa Zosi, co prowadzi do szantaży ze strony Aleksandra Sowińskiego. Jakub, biologiczny ojciec Zosi, nieświadomy prawdy, nadal jest dla Kasi ostoją. Na zdjęciach z planu widać, jak para spędza czas razem, co sugeruje, że ich relacja nie zostanie zerwana. Czy Jakub odkryje prawdę o ojcostwie? Tajemnica Kasi wisi w powietrzu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: W 1940 odcinku M jak miłość po wakacjach Kinga Zduńska odkrywa guzek w piersi, co wzbudza ogromny niepokój. Piotrek, jej mąż, nie zamierza tego zbagatelizować i natychmiast zabiera ją na badania do specjalisty. Para doskonale pamięta tragiczną historię Franki, która zmarła z powodu zbagatelizowania objawów. Kinga przechodzi szereg badań, by ustalić, czy zmiana jest groźna. W tym samym czasie w domu Zduńskich dochodzi do dramatu, gdy Krysia spada ze schodów, a bliźniaczki uciekają z zajęć, myśląc, że to ich wina. Czy Kinga będzie w stanie skupić się na swoim zdrowiu, czy poświęci się dla rodziny? Odpowiedzi poznamy już w 1940 odcinku po przerwie wakacyjnej. W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Natalka, Adam i Hania wybiorą się do salonu sukien ślubnych, by znaleźć idealną kreację dla Mostowiakowej. Jednak nie będą tam sami, bo dołączy do nich Kisielowa z Żakiem, co wprowadzi dodatkowe emocje. Zosia, pełna pewności siebie, rozsiądzie się z szampanem, jakby była najważniejszą osobą w życiu panny młodej. Choć to tylko przyjaciółka babci Barbary. Jej zaangażowanie nie skończy się na wyborze sukni, bo w kolejnych odcinkach będzie się wtrącać w przygotowania do ślubu. Zosia pojawi się także przy wyborze tortu ślubnego, co zaskoczy wszystkich. Jej nieoczekiwane zachowanie na pewno dostarczy widzom wielu emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września, emocje sięgną zenitu. Marysia zacznie podejrzewać, że jej mąż Artur nie jest z nią szczery. Artur, po nocy spędzonej z Joanną, postanawia rzucić pracę w szpitalu w Gródku, nie informując o tym żony. Marysia odkrywa jedno z jego kłamstw, co wzbudza jej podejrzenia. Artur, próbując uspokoić sytuację, zaprasza Marysię na romantyczny spacer, ale wkrótce wymyka się do Joanny pod pretekstem pilnej wizyty u pacjenta. Choć Marysia jeszcze nie wie o zdradzie, prawda wkrótce wyjdzie na jaw. To będzie początek pełnego napięcia sezonu, którego nie można przegapić. W 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Pomaga starszej kobiecie, która zasłabła przed jego kliniką, nie wiedząc, że to siostra Sowińskiego, pacjentki, którą kiedyś operował. Gdy Ewa Sowińska przedstawia się Olkowi, ten doznaje szoku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawia się jej brat Aleksander. Konflikt eskaluje, a Aleksander rzuca się na Olka, oskarżając go o krzywdę siostry. Emocje sięgają zenitu, a napięcie w klinice rośnie. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Panna Młoda wkracza na nowe tory w 177 odcinku, który zostanie wyemitowany już jutro, 21 sierpnia. W centrum wydarzeń znajdzie się dramatyczny wypadek samochodowy z udziałem Cichana, który potrąci tajemniczą Silę. Kobieta trafi do szpitala, gdzie spotka Hanser, nieświadoma, że ma przed sobą własną siostrę. Sila, skrajnie niedożywiona i bezdomna, zyska wsparcie od byłych małżonków, którzy zapewnią jej opiekę. Historia Sili, pełna dramatów i tajemnic, poruszy serca widzów. W tle pojawi się także intryga związana z przeszłością Esmy, matki Sili, która po latach więzienia pragnie zemsty. Ten odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, odkrywając nowe wątki i tajemnice. Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy. Właśnie zakończono zdjęcia do 11 sezonu, a ostatni klaps padł 19 sierpnia. W nowej serii wilkowyje stawiają czoła zmianom, w tym kończącej się prezydenturze Pawła Kozioła i dorastającemu pokoleniu z Dorotką na czele. Produkcja musiała zmierzyć się z trudnościami po śmierci kluczowych aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Na planie pojawił się Daniel Olbrychski jako Ignacy Japycz, co wywołało mieszane reakcje. Jego słowa, cytujące Franciszka Pieczkę, wzbudziły kontrowersje w mediach społecznościowych. Premiera nowych odcinków jest oczekiwana z niecierpliwością, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Spekuluje się, że może to być listopad lub grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W najnowszym sondażu SW Research dla Onetu Krzysztof Bosak z Konfederacji został wskazany jako najlepszy kandydat na premiera w przypadku zmiany władzy. Bosaka poparło 11% ankietowanych. Na kolejnych miejscach znaleźli się Sławomir Mentzen z 8,5% oraz Przemysław Czarnek z 6%. Aż ponad 32% badanych nie potrafiło wskazać kandydata, a około 29,5% wybrało odpowiedź ktoś inny. Polska turystka, pani Magdalena, opisała swoje wakacje w czarnogórskiej miejscowości Dobra Woda jako koszmar. Zamiast rajskich plaż zastała brudne wybrzeże i fekalia w morzu. Dodatkowo w okolicy panowała plaga zatruć pokarmowych, co dotknęło również jej rodzinę. Mimo niskich cen i pięknych widoków doświadczenia, te rzucają cień na popularność Czarnogóry jako wakacyjnego celu.
3: We Włoszech doszło do tragicznego zdarzenia. 50-letnia Polka została zamordowana przez swojego męża na oczach 9-letniego syna w Colleferro pod Rzymem. Mężczyzna przyznał się do winy, a badania wykazały jego poczytalność w chwili zbrodni. Mimo wcześniejszych sygnałów o przemocy domowej, nie podjęto działań, które mogłyby zapobiec tragedii. W Sussex w Wielkiej Brytanii mieszkanka domu znalazła w swojej toalecie ogromnego nietoperza. Zwierzę, szukając ochłody podczas fali upałów, wpadło do muszli klozetowej. Kobieta, mimo początkowego szoku, zdołała uratować nietoperza i przekazała go pod opiekę specjalistów. Po tygodniu odpoczynku i odpowiedniej diecie nietoperz odzyskał siły i był gotowy do lotu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Szwecji rozpoczęło się szkolenie polskich marynarzy, którzy będą obsługiwać okręt podwodny typu A-17. Jednostka ta, wydzierżawiona od szwedzkiej marynarki, ma pełnić funkcję tymczasowego rozwiązania, zanim do służby wejdą nowe okręty zamówione w ramach programu Orca. Szkolenie potrwa do początku 2028 roku, a jego celem jest przygotowanie załogi do obsługi nowoczesnych jednostek, które Polska planuje otrzymać w latach od 2031 do 2038.
2: W amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii odbyły się uroczystości Święta Żołnierza, upamiętniające 106. rocznicę cudu nad Wisłą oraz 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu uczestniczyli weterani, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz licznie przybyła Polonia. Uroczystość miała podniosły charakter, a jednym z jej najważniejszych momentów był występ chóru Angelus, który wykonał polskie pieśni patriotyczne. Obecność młodzieży i dzieci podkreśliła znaczenie przekazywania tradycji i pamięci o bohaterach kolejnym pokoleniom.
3: W niedzielę, 16 sierpnia, starszy aspirant Rafał Pomocka uratował 28-letniego mężczyznę w kryzysie emocjonalnym w gminie Cybinka. Policjant, mimo że był na wolnym, szybko zareagował na zgłoszenie od rodziny mężczyzny i dzięki swojej znajomości terenu odnalazł go w rejonie rzeki Odry. Do czasu przybycia służb medycznych funkcjonariusz zapewniał mu wsparcie i opiekę. Dzięki jego zdecydowanej postawie mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o udział w mafii śmieciowej na Śląsku. Mężczyzna organizował nielegalne składowisko odpadów w Łowiczu, co stanowiło zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. To ostatnia osoba objęta tym wątkiem śledztwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 80-letniego mężczyznę podejrzanego o porzucenie 13 świnek morskich w kontenerach na odpady. Zdarzenia miały miejsce 10 czerwca i 11 sierpnia tego roku. Zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistycznego stowarzyszenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uśmiercenia zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
3: Policjanci z Białegostoku zabezpieczyli przedmioty, które mogą być wykonane z kości słoniowej. 67-letni mężczyzna próbował sprzedać je na portalu społecznościowym za 10 500 zł, jeśli biegły potwierdzi ich pochodzenie. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Przedmioty czekają teraz na opinię specjalisty.
2: Domowy odświeżacz powietrza może skutecznie zneutralizować brzydkie zapachy w toalecie. Wystarczą 4 składniki: woda, soda oczyszczona, alkohol i ulubiony olejek eteryczny. Wystarczy je wymieszać w butelce z atomizerem i używać w razie potrzeby. Soda oczyszczona pochłania nieprzyjemne zapachy, a olejek zapewnia świeży aromat.
3: Lubelscy policjanci zatrzymali w Warszawie 47-letniego mężczyznę, który był na liście najbardziej poszukiwanych w Europie. Mieszkaniec powiatu tomaszowskiego ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za przestępstwo seksualne wobec małoletniej. Zatrzymanie było efektem międzynarodowych działań operacyjnych. Mężczyzna został już przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę ponad 3 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, Natalia Bacławska, ujawniła kulisy jego państwowego pogrzebu. Zdradziła, że Sejm miał decydujący wpływ na rozmieszczenie polityków w kościele oraz wprowadził wejściówki dla bliskich. Rodzina nie miała wpływu na te decyzje, co dodatkowo utrudniało im ten trudny czas. Litewka, znany z działalności społecznej, zginął tragicznie w kwietniu tego roku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina termometry ukażą 24 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska, znana z Telewizji Polskiej, teraz odbija Polsat. Władze stacji powierzyły jej aż 3 programy, w tym Twoja twarz brzmi znajomo i nowość Hitster. A co z porannym Halo tu Polsat? Cóż, Ida umiejętnie unikała jednoznacznych odpowiedzi. Ale teraz już wiadomo, że dołączy do Krzysztofa Ibisza. Wygląda na to, że po 2 latach pracy za granicą Nowakowska wraca na polskie ekrany z przytupem.
2: Izabella Kszan, prowadząca Asia Express, zaskakuje swoją skromnością na planie. Żadnych luksusów, żadnych specjalnych zachcianek. Nawet jajko na twardo potrafi być dla niej rarytasem. W świecie, gdzie gwiazdy często mają listy życzeń dłuższe niż scenariusze, Kszan pokazuje, że można inaczej. Fast foody zamiast kawioru? Czemu nie? Dla niej najważniejsze jest, by program przebiegał zgodnie z planem, a nie jej własne wygody.
1: Serial Rancho zakończył swoją przygodę z kamerą, a fani już płaczą za kultowymi postaciami z Wilkowej. Ostatnie sceny nagrano 19 sierpnia, a Bogdan Kalus nie omieszkał podzielić się tym wydarzeniem z internautami. Jednak to Daniel Olbrychski, niczym burza, wzbudził największe emocje, cytując świętej pamięci Franciszka Pieczkę. Fani nie kryją oburzenia, a internet wrze od komentarzy, jakby to była kwestia życia i śmierci. Sylwia Grzeszczak, znana z tego, że raczej nie dzieli się prywatnym życiem, zaskoczyła fanów zdjęciami z wakacji w Chorwacji. Artystka, która zazwyczaj skupia się na tworzeniu hitów, tym razem pokazała się w czarnym bikini, co wywołało falę zachwytów. Cóż, nawet gwiazdy potrzebują chwili wytchnienia, a Grzeszczak udowadnia, że potrafi połączyć pracę z relaksem. Jej najnowszy singiel Mango już podbija listy przebojów, a ona sama ładuje baterie na kolejne muzyczne wyzwania.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Magdalena Różdżka wie, jak odpoczywać z klasą. Zamiast parawanu i koca na plaży, wybrała luksusowy hotel w Sopocie, gdzie za nocleg płaci się tyle, co za mały samochód. Prywatna plaża, baldachimy i masaże. Oto prawdziwy relaks w stylu gwiazdy. A wszystko to w towarzystwie 6-letniej córki, która beztrosko bawiła się na piasku, podczas gdy mama delektowała się smakołykami z hotelowej restauracji. Wakacje, które można tylko podziwiać.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, szykuje się do premiery swojej nowej książki In My Darkest Hour, w której opowiada o walce z rakiem. Muzyk twierdzi, że to Bóg chciał jego uzdrowienia, a on sam nie pamięta wielu rzeczy z tego okresu. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku. Na scenie w Krakowie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co ma uczynić koncert prawdziwym świętem metalu. Deftones, amerykańska grupa, która potrafi zaskoczyć, rozpoczęła swoją letnią trasę po Europie. Podczas koncertu w Wiedniu fani przeżyli prawdziwy szok, gdy zespół sięgnął po utwór Risk, którego nie grali od 2011 roku. To emocjonalne wykonanie, dedykowane zmarłemu basiście Chichengowi, wywołało łzy i dreszcze. Cóż, kto by się spodziewał, że po tylu latach Deftones przypomną sobie o tej muzycznej perełce?
1: Warszawa zamieni się w Jarocin, a to wszystko dzięki darmowemu koncertowi w Fabryce Norblina. Na scenie pojawi się zespół Kast, świeżo upieczeni zwycięzcy wielkopolskich rytmów młodych, którzy już 25 sierpnia pokażą, czym zachwycili jurorów. Wraz z nimi wystąpią Kamil Sucharski i zespół Barek Przestań, gwarantując wieczór pełen świeżych brzmień. To niepowtarzalna okazja, by poczuć festiwalowe emocje w sercu stolicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski stadion, znany dotąd jako PGE Narodowy, szykuje się na zmianę szyldu. Po niemal dekadzie współpracy z Polską Grupą Energetyczną, nowym sponsorem tytularnym ma zostać PKN Orlen. Paliwowy gigant planuje wydać ponad 10 milionów złotych rocznie, by jego nazwa zdobiła największą arenę w Polsce. Ciekawe, czy nowa nazwa przyciągnie jeszcze więcej światowych gwiazd na warszawską scenę. Travis Barker, perkusista znany z Blink 182, stał się bohaterem dokumentu Travis Barker – Zagłuszyć strach. Film, który miał premierę 13 sierpnia, pokazuje jego życie bez upiększeń, w tym dramatyczne przeżycia z katastrofy lotniczej w 2008 roku. Barker, który przeżył jako żywa pochodnia, opowiada o walce z uzależnieniami i odnajdywaniu siły w rodzinie. Dla fanów gitarowych brzmień to nie lada gratka, a dla reszty przypomnienie, że nawet rockowe gwiazdy mają swoje demony.
2: Rob Halford, znany jako Metal God, to prawdziwa legenda heavy metalu. Wokalista Judas Priest, który zdefiniował brzmienie gatunku, nie tylko podbił serca fanów swoim głosem, ale i odwagą, będąc jednym z pierwszych muzyków metalowych, którzy dokonali publicznego coming outu. Jego lista ulubionych metalowych albumów wszechczasów, przygotowana dla magazynu Rolling Stone, to hołd dla złotej ery lat 80. Bez Halforda świat metalu byłby jak koncert bez prądu, po prostu niekompletny. Zespół Organek postanowił zagrać koncert na Spitsbergenie, gdzie zamiast oklasków towarzyszył im huk odrywających się brył lodu. Muzycy wystąpili na wyspie, która jeszcze niedawno była całkowicie pokryta lodem, co samo w sobie jest dość wymowne. Tomasz Organek przyznał, że to doświadczenie było szokujące, a widok topniejących lodowców zrobił na nim ogromne wrażenie. Czy koncert na krańcu świata zmieni coś w dyskusji o klimacie? Cóż, przynajmniej mieliśmy okazję posłuchać muzyki w towarzystwie pękającego lodu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 23 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zalew Bardowskiego w Warszawie, który miał być miejscem rekreacji, jest obecnie zaniedbany. Mieszkańcy Targówka czują się rozczarowani, gdyż zamiast obiecanego centrum wypoczynkowego spotykają się z nielegalnym wysypiskiem i zamkniętymi atrakcjami. Brak funduszy uniemożliwia poprawę sytuacji, a dzierżawca terenu płaci miastu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Mimo to obiekt pozostaje w złym stanie, co budzi pytania o jego przyszłość. Marcin Różalski i Monika Laskowska zostali ambasadorami akcji Ambasador Pamięci Powstania Warszawskiego, organizowanej przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Wybór tych osób wywołał burzliwą dyskusję w internecie. Laskowska jest znana z działalności medialnej i platformy OnlyFans. Natomiast Różalski, zawodnik sportów walki, wzbudza kontrowersje swoimi poglądami. Inicjatywa ma na celu przypominanie o Powstaniu Warszawskim i angażowanie różnych środowisk w pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach z 1944 roku.
2: Dwumiesięczny Olaf trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy, a sprawą zajmuje się prokuratura w Pruszkowie. To już drugi przypadek w tej rodzinie, gdy niemowlę trafia do szpitala z podejrzeniem przemocy. 6 lat temu starszy brat Olafa również miał liczne złamania. Śledztwo wciąż trwa, a nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Na autostradzie A2 w rejonie Brwinowa doszło do 2 potrąceń. Najpierw samochód uderzył w pieszego, który znalazł się na jezdni w niedozwolonym miejscu. Następnie w powstałym zatorze motocyklista potrącił 63-letniego Norwega. Obaj poszkodowani trafili do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzeń.
1: Stołeczna Straż Miejska w Warszawie poszukuje nowych funkcjonariuszy, oferując 70 wolnych miejsc pracy. Kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę, 13. pensję oraz różnorodne pakiety socjalne. Początkowa pensja wynosi 7200 zł brutto, a dodatkowe wymagania to m.in. ukończone 21 lat i nieposzlakowana opinia. Rekrutacja trwa, a chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury.
2: Pod Nowym Dworem Mazowieckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 4-letnia dziewczynka. Jej matka, prowadząc samochód bez prawa jazdy, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Policja poszukuje świadków zdarzenia, które miało miejsce 9 sierpnia w Dąbrówce. Śledczy chcą ustalić dokładny przebieg wypadku i apelują o pomoc do osób, które mogą mieć nagrania z kamer samochodowych. Na koloniach w Gorlicach doszło do niepokojących incydentów. Dzieci skarżyły się na przemoc i fatalne warunki sanitarne. Po interwencji policji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad małoletnimi. Śledczy planują przesłuchania uczestników i kadry wychowawczej.
1: Na weselu w Wadowicach doszło do tragicznego incydentu. Niezaproszony 38-letni mężczyzna wtargnął na imprezę, co doprowadziło do bójki z gośćmi. Mężczyzna zmarł po interwencji policji, a 6 uczestnikom postawiono zarzuty pobicia. Wstępna sekcja zwłok nie wskazała pobicia jako bezpośredniej przyczyny śmierci, a śledztwo wciąż trwa.
2: W Bydgoszczy ujawniono wstrząsające warunki, w jakich przebywało 11 kotów. Zwierzęta były zamknięte w altance na terenie ogródków działkowych, a część z nich dodatkowo w transporterach. Interwencje przeprowadzili pracownicy Otos Animals i bydgoskiego schroniska, a koty trafiły pod ich opiekę. Okoliczności sprawy są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby. 4-letni chłopiec potrącony przez samochód na prywatnej posesji w Boćkach na Podlasiu może opuścić szpital. Dziecko zostało ranne w niedzielę, a za kierownicą auta siedział jego 47-letni ojciec. Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła mężczyźnie zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Wcześniej, w 2023 roku, na tej samej posesji doszło do podobnej tragedii, w której zginęło jego 2. dziecko. W Białymstoku zakończył się turniej piłkarski Wings Jaga Cup 2026. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn z całej Polski, a zwycięzcą została Jagiellonia Białystok, pokonując w finale Awie Świdnik 8-3. Młodzi piłkarze grali w dynamicznej formule 5-5, dostarczając kibicom mnóstwo emocji. Podczas wydarzenia odbył się także pokaz taneczny Mokno Dance Studio. Alicja Clark z Dolnego Śląska uratowała 2 mężczyzn tonących w jeziorze Como we Włoszech. Podczas wakacji, nie wahając się ani chwili, wskoczyła do wody, by pomóc poszkodowanym. Jej bohaterska postawa została doceniona przez burmistrza Abbadia Lariana, który wręczył jej list gratulacyjny. Jeden z uratowanych mężczyzn wciąż przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.
1: Ponad 6,5 miliona złotych kosztować ma nowa ścieżka rowerowa z Wrocławia do Wysokiej, która budzi kontrowersje. Powodem jest planowana budowa torowiska tramwajowego w tym samym miejscu do 2032 roku. Mieszkańcy są podzieleni. Niektórzy uważają inwestycję za zbędną. Inni cenią bezpieczeństwo, jakie zapewni. Urzędnicy podkreślają, że ścieżka jest potrzebna już teraz, mimo że część prac może być w przyszłości stracona.
2: Nadleśnictwo Świdnica wycofało się z wcześniejszych doniesień o pumie grasującej w dolnośląskich lasach. Fotografia, która miała być dowodem na obecność drapieżnika, okazała się fałszywa. Policja potwierdziła, że zdjęcie było sfabrykowane. Mimo to nadal nie ma pewności, czy puma rzeczywiście pojawiła się w okolicach Zagórza Śląskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: ZUS opublikował dane dotyczące zwolnień lekarskich w Polsce za pierwszą połowę 2026 roku. Choć liczba wystawionych zaświadczeń spadła o niecałe 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem, to łączna liczba dni na chorobowym pozostała niemal niezmieniona. Oznacza to, że Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Najczęściej zwolnienia dotyczą kobiet w wieku od 30 do 39 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat. Główne przyczyny to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz problemy psychiczne. Coraz częściej zwolnienia są też brane na opiekę nad seniorami, co odzwierciedla zmiany demograficzne w społeczeństwie.
2: Pokolenie Z w Polsce nie czeka biernie na poprawę sytuacji na rynku pracy. Aż 70% młodych planuje zwiększyć swoje dochody, a 28% z nich zamierza poprosić o podwyżkę. Dla wielu kluczowy jest nie tylko wyższy zarobek, ale też krótszy dojazd do pracy. Młodzi cenią elastyczny grafik i możliwość rozwoju zawodowego. 67% planuje zdobywać nowe kompetencje w najbliższym roku. Zetki oczekują od pracodawców więcej niż tylko pensji. Liczy się też atmosfera i lokalizacja firmy.
1: Od 20 września w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Zmiany obejmą zarówno panele na dachach, jak i coraz popularniejsze instalacje balkonowe. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Właściciele instalacji powyżej 6,5 kW będą musieli uzyskać projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę. Warto zwrócić uwagę na stan zabezpieczeń i prawidłowe podłączenie systemu. Nowe przepisy mają uporządkować rynek i zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią sera podpuszczkowego dostępnego w sklepach Carrefour. W produkcie wykryto groźne bakterie Listeria monocytogenes. Producent i dystrybutor natychmiast wycofali wadliwą partię z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ser Gałka z Zakopanego o numerze partii 7286, powinni go niezwłocznie wyrzucić. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W 2026 roku Polacy będą cieszyć się wyjątkowo długimi świętami Bożego Narodzenia. Dzięki decyzji premiera, poniedziałek 28 grudnia będzie dniem wolnym dla członków służby cywilnej. To oznacza 5-dniowy weekend świąteczny od 24 do 28 grudnia. Pracownicy sektora prywatnego również mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, ale termin jego odbioru zależy od decyzji pracodawcy. Warto pamiętać, że prawo do tego dnia przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni nie są objęte tymi przepisami. Podkarpackie zaprasza na jesienny urlop z nowym programem Podkarpacki Czek Turystyczny. Od 14 września rusza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. Program skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, a wnioski można składać online. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt we wrześniu lub październiku, rezerwując co najmniej 2 noclegi. Liczba czeków jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podkarpacia poza głównym sezonem turystycznym.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem „Produkujemy Twoje bezpieczeństwo w polskich zakładach”. Kampania zainicjowana w Święto Wojska Polskiego ma na celu ukazanie potencjału polskiego przemysłu obronnego. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla strategiczne znaczenie grupy oraz plany rozwoju produkcji i technologii. Kampania obejmuje różnorodne media, w tym spoty radiowe, telewizyjne i billboardy. We wrześniu planowane jest rozszerzenie jej zasięgu o stacje telewizyjne oraz materiały w pociągach i samolotach. Celem jest także promowanie polskich produktów za granicą, co otwiera nowe perspektywy dla eksportu. Armia USA planuje zakupy ponad 133 tysięcy pocisków rakietowych GMLRS do 2034 roku. To odpowiedź na uszczuplenie zapasów spowodowane dostawami dla Ukrainy i konfliktem z Iranem. Produkcją zajmie się Lockheed Martin, który musi zwiększyć swoje zdolności produkcyjne o 36%. Wyzwanie stanowi globalny niedobór kluczowych komponentów, w tym silników rakietowych. Pociski GMLRS są strategiczne dla bezpieczeństwa USA, a ich produkcja jest priorytetem na najbliższą dekadę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Anduril Industries zacieśniają współpracę. W Warszawie odbyło się spotkanie, które potwierdziło plany uruchomienia w Polsce montażu i produkcji nowoczesnych pocisków manewrujących Barracuda 500M. To ważny krok w kierunku budowy suwerenności produkcyjnej polskiego przemysłu obronnego. Produkcja ma odbywać się w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Barracuda 500M to zaawansowany pocisk o zasięgu ponad 920 km, zaprojektowany do masowej produkcji przy niższych kosztach. Partnerstwo z Anduril Industries ma na celu rozwój nowoczesnych systemów autonomicznych w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 29 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy Halil odkrywa szokującą prawdę o rodzinie Deniza. Okazuje się, że ojciec Deniza znęca się nad rodziną, co wstrząsa Halilem do głębi. Tymczasem Ezgi nie ustaje w dręczeniu Yasemin, a relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej zawiła. Kerem zaskakuje Yasemin propozycją wspólnego obiadu, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na TVP VOD. Splątane losy to serial pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, który nie przestaje zaskakiwać. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera dwóch pierwszych odcinków już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Wśród uczestników znajdziemy tancerkę, barbera, sportowców i miłośniczkę tarota. 9 odważnych uczestników rozpocznie swoją przygodę w rajskiej willi, ale to dopiero początek, bo w trakcie sezonu dołączą nowe osoby. Wśród nich jest Szymon Woźniakiewicz, student wychowania fizycznego z Warszawy oraz Nadia Urbanowicz, studentka marketingu z Wrocławia. Każdy z uczestników ma swoją historię i marzenia, które chce zrealizować w programie. Od 31 sierpnia nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
2: W 1013 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 w TVP1, emocje sięgną zenitu. Poyraz, zdeterminowany, by odzyskać Nanę, posunie się do porwania, by zmusić ją do rozmowy. Zamknięci w warsztacie będą musieli zmierzyć się z trudnymi emocjami i niewypowiedzianymi dotąd prawdami. Nana, pełna gniewu i rozczarowania, wyrzuci mężowi wszystkie swoje obawy. Poyraz, w akcie desperacji, wyzna, że jego działania były motywowane strachem przed utratą najbliższych. To szczere wyznanie może zmienić wszystko, ale czy Nana mu uwierzy? Odcinek zapowiada się jako pełen napięcia i emocji, które mogą odmienić losy bohaterów.
1: Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. W pierwszym odcinku poznajemy Zośkę, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę. Znaleziona korespondencja prowadzi ją i córkę Oliwię do malowniczego Polignano Amare we Włoszech. Tam spotykają Giulię, dawną partnerkę Kamila i matkę jego syna. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przynosi emocjonującą konfrontację na plaży. Zośka musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu męża. Serial obfituje w dramatyczne zwroty akcji i emocjonalne odkrycia, które z pewnością ciągną widzów przed ekrany. Kolejne odcinki będą emitowane 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i środy o 20.30.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku o 20.55 na TVP2. Artur Rogowski, bohater serialu, rezygnuje z pracy w szpitalu w Gródku, by uniknąć kontaktu z kochanką Joanną. Marysia, jego żona, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Artur zaczyna unikać rozmów o swojej decyzji. Mimo romantycznych gestów wobec żony, Artur nie potrafi oprzeć się pokusie i spotyka się z Joanną. Widzowie mogą spodziewać się, że prawda o romansie w końcu wyjdzie na jaw w nadchodzących odcinkach. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
2: W 1937 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Natalka, Adam i Hania odwiedzą salon sukien ślubnych. Poszukiwania idealnej kreacji dla Natalki zostaną niespodziewanie zakłócone przez Kisielową i Żaka. Zosia Kisielowa z lampką szampana w dłoni zaangażuje się w przygotowania, jakby była główną organizatorką. Adam, mimo przesądów, towarzyszy Natalii, chcąc mieć pewność, że tym razem ślub dojdzie do skutku. Kisielowa nie poprzestanie na wyborze sukni i wkrótce skupi się na torcie weselnym. W nadchodzących odcinkach Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka, prezentując figurki pary młodej. Jej nieoczekiwane pomysły mogą wywołać niemałe zamieszanie.
1: W 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Olek zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Olek zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. 1937 odcinku serialu M jak Miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Donald Tusk ostro skrytykował tę decyzję, zarzucając prezydentowi wspieranie szarlatanów. Paweł Szefernaker z Pałacu Prezydenckiego odpowiedział, że przepisy były zbyt szerokie i mogły zaszkodzić legalnym przedsiębiorcom. Prezydent przedstawił własną propozycję zmian, która ma surowo karać oszustwa medyczne.
3: Na Łotwie zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Okazało się, że maszyna była ukraińska, a jej obecność w regionie mogła być wynikiem rosyjskich zakłóceń elektromagnetycznych. To już drugi taki incydent w ostatnim czasie, co budzi niepokój w regionie. Szczegóły dotyczące modelu drona pozostają tajemnicą ze względu na planowane operacje wojskowe Ukrainy.
2: W Kenii doszło do tragicznego wypadku śmigłowca, w którym zginęło 7 osób, w tym 6 turystów i pilot. Maszyna rozbiła się w trudno dostępnym terenie w rejonie góry Ololokwe. Służby ratunkowe, koordynowane przez kenijski Czerwony Krzyż, prowadzą skomplikowaną akcję wydobycia ciał. Przyczyny katastrofy są badane przez specjalną jednostkę Departamentu Badania Wypadków Lotniczych. Na plaży w Shoreham-by-Sea w Sussex doszło do tragicznego wypadku. Czteroosobowa rodzina, mimo wzburzonego morza, weszła do wody i została wciągnięta przez fale. Troje z nich, w tym rodzice i nastoletnia córka, zginęło. Przeżyła tylko kilkuletnia Saya, która walczy o życie w stanie krytycznym. Rodzina była palestyńskimi uchodźcami, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii z Libanu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Kalifornii. Decyzja ta zaskoczyła nawet króla Karola III, który dowiedział się o niej dopiero w niedzielę. Para planuje, by ich dzieci rozpoczęły naukę w brytyjskiej szkole już we wrześniu. Harry i Meghan nie będą pełnić oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej, a ich nowy dom nie będzie częścią królewskich posiadłości. W Polsce zaledwie 1,5 miliona osób może znaleźć schronienie w budowlach ochronnych, podczas gdy Szwajcaria dysponuje miejscami dla 9,3 miliona obywateli. Szwajcarski system schronów rozwijany jest od lat 60. i obejmuje zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne. W Polsce po latach zaniedbań rząd planuje budowę nowych schronów i modernizację istniejących. Koszt budowy prywatnego schronu w Polsce porównywalny jest do ceny nowego Mercedesa klasy S.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało z modernizacji śmigłowców S-70 i Black Hawk używanych przez wojska specjalne. Decyzja ta wynika z tajnej analizy, której szczegóły nie zostały ujawnione. Jednocześnie resort rozważa modyfikację samolotów M-28 do zwalczania dronów, co może być szansą dla polskich zakładów lotniczych w Mielcu. Posłowie PiS wyrażają obawy o przyszłość zakładów w Mielcu, podkreślając brak zamówień z MON i potencjalne zagrożenie dla miejsc pracy.
3: Polska żegna wybitnego aktora Jana Frycza, który zmarł 15 sierpnia w swoim domu rodzinnym. Jego odejście opłakują zarówno artyści, jak i najbliżsi. Maria Frycz-Żółtek, córka aktora mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, pożegnała ojca wzruszającym wpisem na Facebooku. Jan Frycz był znany z ról w takich filmach jak Pręgi czy Wielki Szu i od 2006 roku związany był z Teatrem Narodowym w Warszawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kiszone ogórki mogą zyskać nowy smak dzięki dodaniu plasterka limonki. Ten nietypowy składnik wprowadza delikatną kwasowość i cytrusowy aromat, urozmaicając tradycyjne przetwory. Kluczowe dla jędrności ogórków są świeże warzywa, odpowiednie warunki przechowywania i prawidłowy przebieg fermentacji. Pamiętajmy, że limonka nie zastąpi jakości ogórków ani właściwego procesu kiszenia. Ziemiurki, małe czarne owady mogą zniszczyć domowe rośliny, atakując ich korzenie. Na szczęście istnieje prosty sposób na ich zwalczanie. Wystarczy posypać cienką warstwę cynamonu na powierzchni ziemi w doniczce. Powtarzanie tego co kilka dni pomoże skutecznie odstraszyć szkodniki. W Opolu 14 sierpnia policjanci uratowali życie kobiecie, która zasłabła w pobliżu dworca kolejowego. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zgłoszeniu od świadka udało się przywrócić jej oddech. Kobieta została przekazana ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala. Policja apeluje o reagowanie w sytuacjach zagrożenia i przypomina o znaczeniu szybkiego wezwania pomocy.
2: W Zielonej Górze doszło do niebezpiecznego zdarzenia na ulicy Kupieckiej. 38-letnia kierująca Hyundaiem potrąciła pieszą na przejściu, nie ustępując jej pierwszeństwa. Na szczęście poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń. Policja zatrzymała prawo jazdy kierującej, a sprawa trafi do sądu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać do wody płyn do płukania tkanin, aby uniknąć smug i zanieczyszczeń. Dzięki temu okna będą czyste przez dłuższy czas, a kurz nie będzie się na nich osadzał. To skuteczna alternatywa dla tradycyjnych detergentów. Anna Kalczyńska w najnowszym wywiadzie ujawniła, że jej ulubioną pierwszą damą Polski jest Maria Kaczyńska. Dziennikarka podkreśliła, że Kaczyńska była kobietą konsensusu i miała mądry wpływ na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspomnienia o niej wywołały zaskoczenie, ponieważ nie chodziło o Jolantę Kwaśniewską, jak wielu mogło się spodziewać.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie zawrzało. Jacek Kawalec, znany z Rancha, postanowił sparodiować Zenka Martyniuka, co wywołało prawdziwą burzę. Zenek, król Disco Polo, poczuł się dotknięty, a do całej afery dołączyła Iwona Węgrowska, która w emocjonalnym wpisie wzięła Zenka w obronę. Czyżby szykował się nowy odcinek Wojny Gwiazd? Czas pokaże, czy sprawa zakończy się w sądzie, czy na parkiecie.
2: Izabella Skorupko i Mariusz Czerkawski. Kiedyś para jak z obrazka, teraz znowu razem, ale tylko na ślubie córki. Julia, ich dorosła już pociecha, wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera. Rodzice, mimo burzliwej przeszłości, usiedli przy jednym stole, starając się nie przyćmić blasku młodej pary. Cóż, miłość może i się skończyła, ale rodzicielskie obowiązki trwają wiecznie. Roxana Węgiel, nasza nieustraszona gwiazda, wróciła do Polski i od razu zaskoczyła fanów sesją zdjęciową na koniu w kusym stroju. Jej mąż, Ewin Mglej, nie mógł powstrzymać się od komentarza, że życie poza miastem jej służy. Para wkrótce świętuje drugą rocznicę ślubu, a ich Instagram pęka w szwach od zdjęć i relacji z wakacji oraz pracy. Cóż, kto by pomyślał, że Country Club to nowy wybieg mody? Stuart K. B., znany jako Stu, nie opuści aresztu, ponieważ sąd uznał, że to jeszcze nie czas na wakacje. YouTuber, który nie przyznaje się do winy, usłyszał 4 poważne zarzuty, w tym podejmowanie czynności seksualnych z nieletnimi. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii Stu trafił prosto za kratki, a prokuratura planuje kolejne badania, które mogą przypominać bardziej reality show niż śledztwo. Cóż, wygląda na to, że Stu spędzi jeszcze trochę czasu w towarzystwie polskich służb. Jan Frycz, legenda polskiego kina i teatru, zostanie pożegnany z najwyższymi honorami podczas pogrzebu państwowego. Ministerstwo Kultury potwierdziło tę informację, co pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje się do jego wkładu w kulturę. Śmierć aktora była ogromnym ciosem dla środowiska artystycznego, a jego role na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Cóż, nie każdy może liczyć na takie pożegnanie, ale Frycz zasłużył na to swoją wszechstronnością i talentem.
1: Rammstein, niemiecka legenda rocka, po 2 latach ciszy może wreszcie zaskoczyć fanów. Plotki mówią o premierze filmu koncertowego Live in Mexico City, który ma być pokazany w niemieckich kinach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej ery dla zespołu? Fani zacierają ręce, czekając na oficjalne potwierdzenie i być może nowe utwory.
2: Kto by pomyślał, że czeski gwiazdor Ben Cristovao i gitarzysta legendarnego zespołu Kiss, Tommy Tyer, połączą siły. Ich wspólny singiel Bike Rock to prawdziwa muzyczna petarda, która zadebiutowała na festiwalu Rock for People przed 35 tysiącami fanów. To połączenie klasycznego rocka z nowoczesnym brzmieniem ma być początkiem nowego rozdziału dla Cristovao. Ciekawe, co jeszcze zaskakującego przyniesie ta nietypowa współpraca.
1: Vivian Campbell, gitarzysta Def Leppard, znów walczy z rakiem. Po przeszczepie szpiku kostnego, który miał być wybawieniem, choroba powróciła. Mimo to Campbell nie zamierza się poddawać i planuje kolejny przeszczep, bo przecież życie jest po to, by żyć. Muzyk nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, pokazując, że nawet rak nie jest w stanie zatrzymać rock'n'rolla.
2: Mike Dirnt z Green Day postanowił zrobić porządki w szafie i wystawić na aukcję swoje muzyczne skarby. Już 9 września fani będą mogli licytować unikalne gitary, wzmacniacze i kultowe ubrania, które pamiętają czasy największych hitów zespołu. Co ciekawe, dochód ze sprzedaży ciuchów trafi na cele charytatywne, a dla tych, którzy wolą oglądać niż kupować, Green Day uruchomił całodobową telewizję na YouTube, gdzie można podziwiać archiwalne materiały i kulisy tras koncertowych. Dave Davies, gitarzysta The Kings, nie mógł się powstrzymać od śmiechu, gdy w 2009 roku Oasis ogłosiło rozpad. Teraz, gdy bracia Gallagherowie znów grają razem, Davies triumfuje, mówiąc, że to tylko kwestia dojrzałości. Oasis powróciło z hukiem, a bilety na ich koncerty rozchodziły się jak świeże bułeczki. A co z The Kings? Davies sugeruje, że wszystko jest możliwe, ale na razie bracia Daviesowie wolą rozmawiać o meczach Arsenalu niż o wspólnych występach. Kto by pomyślał, że K-popowe łowczynie demonów mogą wpaść w takie tarapaty? Netflix, po triumfalnym zdobyciu Oscarów, teraz musi stawić czoła pozwowi od zespołu metalowego Demon Hunter. Muzycy twierdzą, że streamingowy gigant bezczelnie naruszył ich prawa autorskie, używając nazwy Demon Hunters. Fani są zdezorientowani, a zespół domaga się zakazu używania tej nazwy i odszkodowania. Cóż, kto by przypuszczał, że demony mogą być tak kłopotliwe?
1: Down powraca z hukiem. Po latach oczekiwań legendarna supergrupa z Philem Anselmo na czele ogłosiła premierę swojego 5. albumu Volume 5. Krążek, który ukaże się 20 listopada, już teraz promuje singiel Blood Oath. Muzycy obiecują, że to klasyczny Down z nutką wyjątkowości, a w jednym z utworów usłyszymy samego Kinga Diamonda. Cóż, wygląda na to, że fani ciężkich brzmień mogą zacząć odliczać dni.
2: Sepultura, legendarna brazylijska formacja metalowa, postanowiła zejść ze sceny po ponad 4 dekadach. Derek Green, wokalista zespołu, potwierdził, że to koniec ich muzycznej przygody. Ostatni koncert odbędzie się 7 listopada w São Paulo, a na scenie pojawią się także goście specjalni. Bracia Cavalera, założyciele zespołu, raczej nie zaszczycą fanów swoją obecnością, mimo zaproszeń. Cóż, nie każdy chce być częścią pożegnalnej imprezy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Podobnie, dla Torunia termometry ukażą 24 stopnie i małe zachmurzenie. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do brutalnego morderstwa. 52-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem zabójstwa swojej 43-letniej partnerki, którą miał uderzyć ciężkim narzędziem. Policja szybko obaliła jego wersję o znalezieniu ciała. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.
2: Dwumiesięczny chłopiec trafił do szpitala z ciężkimi urazami głowy i śladami dawnych obrażeń. Pruszkowska prokuratura bada sprawę. Jednak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów. 6 lat temu jego starszy brat również był hospitalizowany z licznymi złamaniami. Obecnie trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń oraz ewentualne pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej. W miejscowości Dąbrówka, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód prowadzony przez kobietę uderzył w drzewo, a jej 4-letnia córka zmarła w szpitalu po tygodniu walki o życie. Kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
1: Generał Michał Marciniak ujawnił, że największe polskie miasta, w tym Warszawa, nie mają obecnie obrony przeciwrakietowej. Wypowiedź ta wywołała ożywioną debatę na temat bezpieczeństwa powietrznego w Polsce. Chociaż systemy Patriot chronią kraj, to w czasie pokoju skupiają się na infrastrukturze krytycznej. Planowane jest jednak wzmocnienie obrony miast do 2030 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stowarzyszenie Warszawa 44 ogłosiło nowych ambasadorów pamięci Powstania Warszawskiego, co wywołało kontrowersje. Wśród wybranych znaleźli się Marcin Różalski i Monika Laskowska, znani z kontrowersyjnej działalności. Internauci kwestionują kryteria wyboru, zwracając uwagę na ich przeszłość i publiczne wypowiedzi. Projekt ma na celu szerzenie wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Policja w Siedlcach poszukuje Grzegorza Radziszewskiego, który zaginął po opuszczeniu szpitala w Radzyniu Podlaskim 12 sierpnia. Mężczyzna ma 175 cm wzrostu, krępą budowę ciała i krótkie, ciemne włosy. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. Kolonie w Gorlicach, które miały być czasem zabawy i odpoczynku, zamieniły się w koszmar dla dzieci. Policja interweniowała po zgłoszeniach o znęcaniu się nad małoletnimi, a prokuratura wszczęła śledztwo. Rodzice skarżą się na złe warunki i przemoc psychiczną. Sprawa jest w toku, a uczestnicy kolonii będą przesłuchiwani.
2: Tragedia na weselu w Wadowicach. 38-letni mężczyzna, który wprosił się na uroczystość, zmarł po interwencji gości i policji. 6 osobom, w tym jednemu policjantowi, postawiono zarzuty udziału w pobiciu. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia, a wyniki autopsji mogą być kluczowe dla sprawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Zajęcia rozpoczną się 1 września i potrwają do 25 czerwca przyszłego roku, z wyjątkiem maturzystów, którzy zakończą naukę 30 kwietnia. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie odbędzie się od 23 do 31 grudnia, a wiosenna przerwa wielkanocna od 25 do 30 marca. Ferie zimowe będą miały 3 terminy, w zależności od województwa. Rozpoczynając się 18 stycznia i kończąc 28 lutego. 4-letni chłopiec, potrącony w niedzielę na posesji w Boćkach, wraca do domu w dobrym stanie. Za kierownicą samochodu siedział jego ojciec, który usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. To już 2 taki wypadek w tej rodzinie. W 2023 roku na tym samym podwórku zginęło 10-miesięczne niemowlę. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na jednym z łomżyńskich osiedli doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z 5 piętra, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy użyli koca, udało się uniknąć tragedii. Matka dziecka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo. Dziewczynka została przekazana do pieczy zastępczej, a kobiecie grozi do 5 lat więzienia.
1: Nadleśnictwo Świdnica sprostowało informacje o rzekomej pumie w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego. Zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się nieautentyczne. Wcześniejszy komunikat miał charakter prewencyjny, ale zdjęcie przedstawiano jako dowód. Sprawa pokazuje, jak szybko niesprawdzone informacje mogą zostać uznane za fakty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
2: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Chicago Fire odnosi szóste zwycięstwo z rzędów MLS, pokonując Orlando City 2-1. Decydujący gol padł po rzucie karnym, który wykorzystał Robert Lewandowski. Mecz na Interenco Stadium został przerwany z powodu burzy, co spowodowało dwugodzinną przerwę. Pomimo trudnych warunków drużyna z Chicago wraca do domu z kompletem punktów. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Radio Super Express. Sport. Marianna Schreiber spotkała się z falą krytyki po tym, jak skarżyła się na pracowników stacji Orlen. Internauci stanęli w obronie obsługi, podkreślając, że pracownicy stacji nie są mechanikami. Celebrytka, zamiast wsparcia, otrzymała surowe komentarze, które wytykały jej brak zrozumienia dla specyfiki pracy na stacji paliw.
2: Anastazja Kuś, młoda lekkoatletka, zdobyła złoto na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i wystąpiła w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Po powrocie do Polski razem z mamą pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN, wzbudzając zainteresowanie swoimi stylizacjami. Alicja Kuś, mama Anastazji, podkreśliła znaczenie mediów społecznościowych dla nowoczesnych sportowców. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Iga Świątek kontynuuje swoją dobrą passę w Cincinnati po triumfie w Toronto, gdzie zdobyła pierwszy tytuł w 2026 roku. Polska tenisistka wygrała już 9. mecz z rzędu, pokonując Francuzkę. Świątek podkreśla, że praca z zespołem, w tym z Darią Abramowicz i Francisco Rogiem, pomogła jej zyskać pewność siebie i spokój na korcie. Turniej w Cincinnati jest dla niej kluczowym sprawdzianem przed zbliżającym się US Open.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
2: Pia Skrzyszowska, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, stanowczo krytykuje operatorów kamer za filmowanie lekkoatletek od tyłu podczas zawodu. Podkreśla, że uwaga powinna być skupiona na sportowej rywalizacji, a nie na ciałach zawodniczek. Skrzyszowska została również powołana do Rady Zawodniczej przy European Athletics, co traktuje jako nowe wyzwanie. Współpracuje z ojcem, który jest jej trenerem i podkreśla, że ich relacja jest bardzo dobra. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie. Nick Kyrgios, znany australijski tenisista, został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu na obecność kokainy. Próbkę pobrano podczas czerwcowego turnieju ATP na Majorce. Kyrgios, który wcześniej krytykował innych sportowców za doping, przeprosił swoich fanów i zapowiedział wycofanie się z życia publicznego na 28 dni, aby skupić się na pracy nad sobą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wasyl Tupczyj, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupci opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie podobnie 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany. Po dłuższej niż zwykle przerwie wakacyjnej nowy sezon rozpocznie się 7 września. Pierwszym odcinkiem będzie numer 3392, który z pewnością dostarczy wielu emocji. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Ewy i Romea, którzy muszą zmierzyć się z konsekwencjami swojego szybkiego ślubu. Również Karolina i Bruno staną przed wyzwaniem formalności po ślubie zawartym w Stanach Zjednoczonych. Fani serialu mogą już szykować się na powrót ulubionych bohaterów i nowe, zaskakujące wątki. To będzie emocjonujący początek 20 sezonu. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 463 odcinkiem. Już w środę, 26 sierpnia, o godzinie 15:05 na TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia na froncie, gdzie Manuel i Curro wpadają w śmiertelną pułapkę. W pałacu Romulo ostro dyscyplinuje Petrę, zakazując jej kontaktów z Gregoriem. Tymczasem Jana i Vera próbują pomóc rannemu Lope, ale ich działania zostają przerwane przez zdradę Santosa. Margareta drży o przyszłość, a Alonso nakazuje Marii Antoni wyjazd. Napięcie rośnie, gdy do pałacu docierają długo oczekiwane listy z frontu. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1011 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Poyraz, przekonany o niewierności Nany, podejmuje ryzykowną decyzję o udziale w nielegalnych walkach. Chłodne relacje między małżonkami tylko pogłębiają napięcie, a zniszczony upominek od Nany staje się symbolem ich kryzysu. Mert, zaniepokojony działaniami przyjaciela, próbuje interweniować, ale Poyraz jest zdeterminowany. Czy uda się zapobiec tragedii? Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i skomplikowanych relacjach rodzinnych, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany.
0: W 1937 odcinku M jak miłość, po wakacjach, Natalka, Adam i Hania wybiorą się do salonu sukien ślubnych, by znaleźć idealną kreację dla Mostowiakowej. Jednak nie będą tam sami, bo dołączy do nich Kisielowa z Żakiem, co wprowadzi dodatkowe emocje. Zosia, pełna pewności siebie, rozsiądzie się z szampanem, jakby była najważniejszą osobą w życiu panny młodej. Choć to tylko przyjaciółka babci Barbary. Jej zaangażowanie nie skończy się na wyborze sukni, bo w kolejnych odcinkach będzie się wtrącać w przygotowania do ślubu. Zosia pojawi się także przy wyborze tortu ślubnego, co zaskoczy wszystkich. Jej nieoczekiwane zachowanie na pewno dostarczy widzom wielu emocji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września, emocje sięgną zenitu. Marysia zacznie podejrzewać, że jej mąż Artur nie jest z nią szczery. Artur, po nocy spędzonej z Joanną, postanawia rzucić pracę w szpitalu w Gródku, nie informując o tym żony. Marysia odkrywa jedno z jego kłamstw, co wzbudza jej podejrzenia. Artur, próbując uspokoić sytuację, zaprasza Marysię na romantyczny spacer, ale wkrótce wymyka się do Joanny pod pretekstem pilnej wizyty u pacjenta. Choć Marysia jeszcze nie wie o zdradzie, prawda wkrótce wyjdzie na jaw. To będzie początek pełnego napięcia sezonu, którego nie można przegapić.
0: Felicita to nowy polsko-włoski serial, którego premiera odbędzie się 7 września na antenie TVP1. Pierwszy odcinek opowie o Zośce, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę i wyrusza z córką Oliwią do Włoch. Tam, w malowniczym Polignano Amare, spotykają Giulię, kochankę Kamila i matkę jego dziecka. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przyniesie pełne napięcia spotkanie Zośki z Giulią, które wywoła burzę emocji. W kolejnych odcinkach widzowie będą śledzić rozwijające się relacje Oliwii z Dawidem oraz Zośki z przystojnym Marko. Serial składa się z 26 odcinków, które będą emitowane w poniedziałki, wtorki i środy o 20:30. Felicita to opowieść o rodzinnych tajemnicach, miłości i odkrywaniu prawdy, która może zmienić wszystko.
1: M jak miłość powraca na ekrany z nowym sezonem już 7 września 2026 roku. Odcinek 1937 rozpocznie emocjonującą jesienną serię. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w Grabinie, gdzie Natalka Mostowiak zmierzy się z konsekwencjami strzelaniny. Artur Rogowski, uwikłany w romans z Joanną, będzie próbował naprawić swoje małżeństwo z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla innej. Tymczasem Dorota, po walce z nowotworem, czeka na wyniki badań, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
0: W 29 odcinku serialu Splątane losy Halil odkrywa przerażający sekret ojca Deniza, który stosuje przemoc domową. To dramatyczne odkrycie wstrząsa Halilem i skłania go do działania. Tymczasem Ezgi nieustannie nęka Yasemin, co prowadzi do kolejnych napięć. Mimo to Yasemin i Burak kontynuują swoją tajemniczą grę. Kerem niespodziewanie zaprasza Yasemin na wspólny obiad, co dodaje emocji do całej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o godzinie 14 w TVP1. Można go także obejrzeć w serwisie TVP VOD. Splątane losy to turecki serial obyczajowy pełen zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie w Poznaniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 8.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoją córeczkę, Adelaide Elizabeth Anine. Dziewczynka urodziła się 3 sierpnia w Lizbonie. Imiona noworodka łączą tradycje brytyjskie i portugalskie, oddając hołd bliskim osobom z przeszłości i teraźniejszości. Mała Adelaide zajmuje 15 miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Polska turystka, pani Magdalena, opisała swoje wakacje w czarnogórskiej miejscowości Dobra Woda jako koszmar. Zamiast rajskich plaż zastała brudne wybrzeże i fekalia w morzu. Dodatkowo w okolicy panowała plaga zatruć pokarmowych, co dotknęło również jej rodzinę. Mimo niskich cen i pięknych widoków doświadczenia, te rzucają cień na popularność Czarnogóry jako wakacyjnego celu.
2: We Włoszech doszło do tragicznego zdarzenia. 50-letnia Polka została zamordowana przez swojego męża na oczach 9-letniego syna w Colleferro pod Rzymem. Mężczyzna przyznał się do winy, a badania wykazały jego poczytalność w chwili zbrodni. Mimo wcześniejszych sygnałów o przemocy domowej, nie podjęto działań, które mogłyby zapobiec tragedii. W Sussex w Wielkiej Brytanii mieszkanka domu znalazła w swojej toalecie ogromnego nietoperza. Zwierzę, szukając ochłody podczas fali upałów, wpadło do muszli klozetowej. Kobieta, mimo początkowego szoku, zdołała uratować nietoperza i przekazała go pod opiekę specjalistów. Po tygodniu odpoczynku i odpowiedniej diecie nietoperz odzyskał siły i był gotowy do lotu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szwecji rozpoczęło się szkolenie polskich marynarzy, którzy będą obsługiwać okręt podwodny typu A-17. Jednostka ta, wydzierżawiona od szwedzkiej marynarki, ma pełnić funkcję tymczasowego rozwiązania, zanim do służby wejdą nowe okręty zamówione w ramach programu Orca. Szkolenie potrwa do początku 2028 roku, a jego celem jest przygotowanie załogi do obsługi nowoczesnych jednostek, które Polska planuje otrzymać w latach od 2031 do 2038. Ministerstwo Obrony Narodowej w latach od 2024 do 2026 przeznaczyło około 18 miliardów złotych na zakupy sprzętu wojskowego w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. To zaledwie 3% wszystkich kontraktów zbrojeniowych w tym okresie. Procedura ta pozwala na szybkie pozyskanie sprzętu, pomijając standardowe przetargi, co budzi pytania o transparentność i kontrolę. Poseł Jarosław Krajewski złożył interpelację, pytając o szczegóły tych zakupów i ich zgodność z prawem. Polscy żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie zakończyli udział w ćwiczeniach Oak Shield. Wspólnie z jednostkami NATO doskonalili umiejętności w trudnym terenie i realizowali złożone zadania taktyczne. Ćwiczenia te miały na celu wzmocnienie współpracy i gotowości do wspólnych operacji obronnych. Dzięki temu polscy pancerniacy zwiększają swoją interoperacyjność w międzynarodowym środowisku.
1: W amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii odbyły się uroczystości Święta Żołnierza, upamiętniające 106. rocznicę cudu nad Wisłą oraz 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu uczestniczyli weterani, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz licznie przybyła Polonia. Uroczystość miała podniosły charakter, a jednym z jej najważniejszych momentów był występ chóru Angelus, który wykonał polskie pieśni patriotyczne. Obecność młodzieży i dzieci podkreśliła znaczenie przekazywania tradycji i pamięci o bohaterach kolejnym pokoleniom. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 80-letniego mężczyznę, podejrzanego o porzucenie 13 świnek morskich w kontenerach na odpady. Zdarzenia miały miejsce 10 czerwca i 11 sierpnia tego roku. Zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistycznego stowarzyszenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uśmiercenia zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
2: Policjanci z Białegostoku zabezpieczyli przedmioty, które mogą być wykonane z kości słoniowej. 67-letni mężczyzna próbował sprzedać je na portalu społecznościowym za 10 500 zł. Jeśli biegły potwierdzi ich pochodzenie, grozi mu kara do 5 lat więzienia. Przedmioty czekają teraz na opinię specjalisty.
1: Domowy odświeżacz powietrza może skutecznie zneutralizować brzydkie zapachy w toalecie. Wystarczą 4 składniki: woda, soda oczyszczona, alkohol i ulubiony olejek eteryczny. Wystarczy je wymieszać w butelce z atomizerem i używać w razie potrzeby. Soda oczyszczona pochłania nieprzyjemne zapachy, a olejek zapewnia świeży aromat.
2: Lubelscy policjanci zatrzymali w Warszawie 47-letniego mężczyznę, który był na liście najbardziej poszukiwanych w Europie. Mieszkaniec powiatu tomaszowskiego ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za przestępstwo seksualne wobec małoletniej. Zatrzymanie było efektem międzynarodowych działań operacyjnych. Mężczyzna został już przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę ponad 3 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, Natalia Bacławska, ujawniła kulisy jego państwowego pogrzebu. Zdradziła, że Sejm miał decydujący wpływ na rozmieszczenie polityków w kościele oraz wprowadził wejściówki dla bliskich. Rodzina nie miała wpływu na te decyzje, co dodatkowo utrudniało im ten trudny czas. Litewka, znany z działalności społecznej, zginął tragicznie w kwietniu tego roku.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska, znana z Telewizji Polskiej, teraz odbija Polsat. Władze stacji powierzyły jej aż 3 programy, w tym Twoja twarz brzmi znajomo i nowość Hitster. A co z porannym Halo tu Polsat? Cóż, Ida umiejętnie unikała jednoznacznych odpowiedzi, ale teraz już wiadomo, że dołączy do Krzysztofa Ibisza. Wygląda na to, że po 2 latach pracy za granicą Nowakowska wraca na polskie ekrany z przytupem.
2: Izabella Kszan, prowadząca Azja Express, zaskakuje swoją skromnością na planie. Żadnych luksusów, żadnych specjalnych zachcianek. Nawet jajko na twardo potrafi być dla niej rarytasem. W świecie, gdzie gwiazdy często mają listy życzeń dłuższe niż scenariusze, Kszan pokazuje, że można inaczej. Fast foody zamiast kawioru? Czemu nie? Dla niej najważniejsze jest, by program przebiegał zgodnie z planem, a nie jej własne wygody.
1: Serial Rancho zakończył swoją przygodę z kamerą, a fani już płaczą za kultowymi postaciami z Wilkowej. Ostatnie sceny nagrano 19 sierpnia, a Bogdan Kalus nie omieszkał podzielić się tym wydarzeniem z internautami. Jednak to Daniel Olbrychski, niczym burza, wzbudził największe emocje, cytując świętej pamięci Franciszka Pieczkę. Fani nie kryją oburzenia, a internet wrze od komentarzy, jakby to była kwestia życia i śmierci. Sylwia Grzeszczak, znana z tego, że raczej nie dzieli się prywatnym życiem, zaskoczyła fanów zdjęciami z wakacji w Chorwacji. Artystka, która zazwyczaj skupia się na tworzeniu hitów, tym razem pokazała się w czarnym bikini, co wywołało falę zachwytów. Cóż, nawet gwiazdy potrzebują chwili wytchnienia, a Grzeszczak udowadnia, że potrafi połączyć pracę z relaksem. Jej najnowszy singiel Mango już podbija listy przebojów, a ona sama ładuje baterie na kolejne muzyczne wyzwania.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Magdalena Różdżka wie, jak odpoczywać z klasą. Zamiast parawanu i koca na plaży, wybrała luksusowy hotel w Sopocie, gdzie za nocleg płaci się tyle, co za mały samochód. Prywatna plaża, baldachimy i masaże. Oto prawdziwy relaks w stylu gwiazdy. A wszystko to w towarzystwie 6-letniej córki, która beztrosko bawiła się na piasku, podczas gdy mama delektowała się smakołykami z hotelowej restauracji. Wakacje, które można tylko podziwiać.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, szykuje się do premiery swojej nowej książki In My Darkest Hour, w której opowiada o walce z rakiem. Muzyk twierdzi, że to Bóg chciał jego uzdrowienia, a on sam nie pamięta wielu rzeczy z tego okresu. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku. Na scenie w Krakowie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co ma uczynić koncert prawdziwym świętem metalu. Deftones, amerykańska grupa, która potrafi zaskoczyć, rozpoczęła swoją letnią trasę po Europie. Podczas koncertu w Wiedniu fani przeżyli prawdziwy szok, gdy zespół sięgnął po utwór Risk, którego nie grali od 2011 roku. To emocjonalne wykonanie, dedykowane zmarłemu basiście Cheechangowi, wywołało łzy i dreszcze. Cóż, kto by się spodziewał, że po tylu latach Deftones przypomną sobie o tej muzycznej perełce?
1: Warszawa zamieni się w Jarocin, a to wszystko dzięki darmowemu koncertowi w Fabryce Norblina. Na scenie pojawi się zespół Cast, świeżo upieczeni zwycięzcy wielkopolskich rytmów młodych, którzy już 25 sierpnia pokażą, czym zachwycili jurorów. Wraz z nimi wystąpią Kamil Sucharski i zespół Barek Przestań, gwarantując wieczór pełen świeżych brzmień. To niepowtarzalna okazja, by poczuć festiwalowe emocje w sercu stolicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski stadion, znany dotąd jako PGE Narodowy, szykuje się na zmianę szyldu. Po niemal dekadzie współpracy z Polską Grupą Energetyczną, nowym sponsorem tytularnym ma zostać PKN Orlen. Paliwowy gigant planuje wydać ponad 10 milionów złotych rocznie, by jego nazwa zdobiła największą arenę w Polsce. Ciekawe, czy nowa nazwa przyciągnie jeszcze więcej światowych gwiazd na warszawską scenę. Travis Barker, perkusista znany z Blink 182, stał się bohaterem dokumentu Travis Barker – Zagłuszyć strach. Film, który miał premierę 13 sierpnia, pokazuje jego życie bez upiększeń, w tym dramatyczne przeżycia z katastrofy lotniczej w 2008 roku. Barker, który przeżył jako żywa pochodnia, opowiada o walce z uzależnieniami i odnajdywaniu siły w rodzinie. Dla fanów gitarowych brzmień to nie lada gratka, a dla reszty przypomnienie, że nawet rockowe gwiazdy mają swoje demony.
2: Rob Halford, znany jako Metal God, to prawdziwa legenda heavy metalu. Wokalista Judas Priest, który zdefiniował brzmienie gatunku, nie tylko podbił serca fanów swoim głosem, ale i odwagą, będąc jednym z pierwszych muzyków metalowych, którzy dokonali publicznego coming outu. Jego lista ulubionych metalowych albumów wszechczasów, przygotowana dla magazynu Rolling Stone, to hołd dla złotej ery lat 80. Bez Halforda świat metalu byłby jak koncert bez prądu, po prostu niekompletny. Zespół Organek postanowił zagrać koncert na Spitsbergenie, gdzie zamiast oklasków towarzyszył im huk odrywających się brył lodu. Muzycy wystąpili na wyspie, która jeszcze niedawno była całkowicie pokryta lodem, co samo w sobie jest dość wymowne. Tomasz Organek przyznał, że to doświadczenie było szokujące, a widok topniejących lodowców zrobił na nim ogromne wrażenie. Czy koncert na krańcu świata zmieni coś w dyskusji o klimacie? Cóż, przynajmniej mieliśmy okazję posłuchać muzyki w towarzystwie pękającego lodu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Też dla Torunia termometry ukażą 24 stopnie i małe zachmurzenie. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zalew Bardowskiego w Warszawie, który miał być miejscem rekreacji, jest obecnie zaniedbany. Mieszkańcy Targówka czują się rozczarowani, gdyż zamiast obiecanego centrum wypoczynkowego spotykają się z nielegalnym wysypiskiem i zamkniętymi atrakcjami. Brak funduszy uniemożliwia poprawę sytuacji, a dzierżawca terenu płaci miastu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Mimo to obiekt pozostaje w złym stanie, co budzi pytania o jego przyszłość. Marcin Różalski i Monika Laskowska zostali ambasadorami akcji Ambasador Pamięci Powstania Warszawskiego, organizowanej przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Wybór tych osób wywołał burzliwą dyskusję w internecie. Laskowska jest znana z działalności medialnej i platformy OnlyFans. Natomiast Różalski, zawodnik sportów walki, wzbudza kontrowersje swoimi poglądami. Inicjatywa ma na celu przypominanie o Powstaniu Warszawskim i angażowanie różnych środowisk w pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach z 1944 roku.
2: Dwumiesięczny Olaf trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy, a sprawą zajmuje się prokuratura w Pruszkowie. To już drugi przypadek w tej rodzinie, gdy niemowlę trafia do szpitala z podejrzeniem przemocy. 6 lat temu starszy brat Olafa również miał liczne złamania. Śledztwo wciąż trwa, a nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.
1: Stołeczna Straż Miejska w Warszawie poszukuje nowych funkcjonariuszy, oferując 70 wolnych miejsc pracy. Kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę, 13. pensję oraz różnorodne pakiety socjalne. Początkowa pensja wynosi 7200 zł brutto, a dodatkowe wymagania to m.in. ukończone 21 lat i nieposzlakowana opinia. Rekrutacja trwa, a chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pod Nowym Dworem Mazowieckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 4-letnia dziewczynka. Jej matka, prowadząc samochód bez prawa jazdy, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Policja poszukuje świadków zdarzenia, które miało miejsce 9 sierpnia w Dąbrówce. Śledczy chcą ustalić dokładny przebieg wypadku i apelują o pomoc do osób, które mogą mieć nagrania z kamer samochodowych. Na koloniach w Gorlicach doszło do niepokojących incydentów. Dzieci skarżyły się na przemoc i fatalne warunki sanitarne. Po interwencji policji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad małoletnimi. Śledczy planują przesłuchania uczestników i kadry wychowawczej.
1: Na weselu w Wadowicach doszło do tragicznego incydentu. Niezaproszony 38-letni mężczyzna wtargnął na imprezę, co doprowadziło do bójki z gośćmi. Mężczyzna zmarł po interwencji policji, a 6 uczestnikom postawiono zarzuty pobicia. Wstępna sekcja zwłok nie wskazała pobicia jako bezpośredniej przyczyny śmierci, a śledztwo wciąż trwa.
2: W Rybniku doszło do tragicznego wypadku. 69-letni mężczyzna z dzielnicy Wielopole wpadł do oczka wodnego w swoim ogrodzie podczas karmienia ryb. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy ujawniono wstrząsające warunki, w jakich przebywało 11 kotów. Zwierzęta były zamknięte w altance na terenie ogródków działkowych, a część z nich dodatkowo w transporterach. Interwencje przeprowadzili pracownicy Otos Animals i bydgoskiego schroniska, a koty trafiły pod ich opiekę. Okoliczności sprawy są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby. 4-letni chłopiec potrącony przez samochód na prywatnej posesji w Boćkach na Podlasiu może opuścić szpital. Dziecko zostało ranne w niedzielę, a za kierownicą auta siedział jego 47-letni ojciec. Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła mężczyźnie zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Wcześniej, w 2023 roku, na tej samej posesji doszło do podobnej tragedii, w której zginęło jego drugie dziecko. W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, udało się uniknąć tragedii. Jej matka, która w tym czasie była nietrzeźwa, usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Dziewczynka została umieszczona w pieczy zastępczej, a matce grozi do 5 lat więzienia. W Białymstoku zakończył się turniej piłkarski Wings Jaga Cup 2026. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn z całej Polski, a zwycięzcą została Jagiellonia Białystok, pokonując w finale AWIE Świdnik 8-3. Młodzi piłkarze grali w dynamicznej formule 5-5, dostarczając kibicom mnóstwo emocji. Podczas wydarzenia odbył się także pokaz taneczny Mokno Dance Studio.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Alicja Clark z Dolnego Śląska uratowała 2 mężczyzn tonących w jeziorze Como we Włoszech. Podczas wakacji, nie wahając się ani chwili, wskoczyła do wody, by pomóc poszkodowanym. Jej bohaterska postawa została doceniona przez burmistrza Abbadia Lariana, który wręczył jej list gratulacyjny. Jeden z uratowanych mężczyzn wciąż przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Nadleśnictwo Świdnica wycofało się z wcześniejszych doniesień o pumie grasującej w dolnośląskich lasach. Fotografia, która miała być dowodem na obecność drapieżnika, okazała się fałszywa. Policja potwierdziła, że zdjęcie było sfabrykowane. Mimo to nadal nie ma pewności, czy puma rzeczywiście pojawiła się w okolicach Zagórza Śląskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: ZUS nadal przyjmuje wnioski o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę. Każde uprawnione dziecko może otrzymać 300 zł, niezależnie od dochodów rodziny. Wniosek trzeba złożyć co roku, a termin na rok szkolny 2026-2027 rozpoczął się 1 lipca. Rodzice mogą składać dokumenty przez różne platformy elektroniczne. Jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu, pieniądze powinny wpłynąć do końca września. Świadczenie przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia.
2: Minister Dariusz Klimczak ogłosił, że pierwsze pociągi pasażerskie osiągną prędkość 250 km na godzinę na centralnej magistrali kolejowej w 2027 roku. To możliwe dzięki pomyślnym testom systemu bezpieczeństwa GSMR, które przeprowadzono ostatniej nocy. Nowa prędkość pozwoli skrócić czas podróży między największymi miastami w Polsce. Od grudnia przyszłego roku wraz z nowym rozkładem jazdy podróż z Warszawy do Krakowa zajmie mniej niż 2 godziny. Obecnie najszybsze pociągi pokonują tę trasę w około 2,5 godziny.
1: Polska Grupa Świt planuje przejąć część fabryki Henkla w Raciborzu, aby wznowić produkcję proszków do prania. Wniosek o zgodę na transakcję trafił już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli urzędnicy wyrażą zgodę, fabryka, zamknięta rok temu, może znów zacząć działać. To szansa na powrót miejsc pracy w regionie. Przejęcie obejmuje nieruchomości i instalacje produkcyjne, co pozwoli szybko wznowić produkcję. Decyzja urzędu będzie kluczowa dla przyszłości zakładu. Rafał Brzoska, prezes InPostu, zapowiada nową inicjatywę społeczną, która ma pomóc w walce z internetowymi oszustwami. Chce stworzyć projekt podobny do wcześniejszego Sprawdzamy, by przeciwdziałać fałszywym treściom i reklamom. Brzoska podkreśla, że problem dotyczy nie tylko celebrytów, ale każdego użytkownika internetu. Wskazuje na odpowiedzialność platform społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, oraz apeluje do polityków o wspólne działania. Celem jest ograniczenie skali oszustw i zapewnienie większego bezpieczeństwa w sieci.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Podkarpackie zaprasza na jesienny urlop z nowym programem Podkarpacki Czek Turystyczny. Od 14 września rusza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. Program skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, a wnioski można składać online. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt we wrześniu lub październiku, rezerwując co najmniej 2 noclegi. Liczba czeków jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podkarpacia poza głównym sezonem turystycznym.
1: Ceny węgla rosną, choć zima jeszcze przed nami. Najtańszy groszek kosztuje około 880 zł za tonę, ale za markowy ekogroszek z dostawą trzeba zapłacić nawet 1900 zł. W południowym koncernie węglowym ceny niektórych gatunków wzrosły o 70 zł na tonie. Polska Grupa Górnicza na razie utrzymuje stabilne ceny, ale różnice między węglem luzem a workowanym sięgają 115 zł na tonie. Prywatni sprzedawcy oferują workowany groszek z dostawą za 1759 do 1869 zł za tonę. Warto zwrócić uwagę na kaloryczność węgla, bo tańszy opał może wymagać większego zużycia. Po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Zakład oferuje różne formy wsparcia, w tym możliwość załatwienia formalności zdalnie. Poszkodowani mogą skorzystać z infolinii, e-wizyt oraz kontaktu mailowego. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt, dostępne są placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rekomenduje również korzystanie z platformy usług elektronicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniach. Wszystkie te działania mają na celu ułatwienie dostępu do potrzebnej pomocy.
2: Armia USA wybrała firmę Hanwha Defense USA do kolejnego etapu programu Mobile Tactical Cannon. Firma dostarczy prototypy kołowej haubicy KI-9 kalibru 155 mm, które mogą zastąpić holowane haubice M777 w amerykańskich wojskach lądowych. Początkowa umowa obejmuje 6 prototypów z opcją zamówienia kolejnych 12. Wartość kontraktu może sięgnąć 233 milionów dolarów, a obecny etap to ponad 100 milionów dolarów. Amerykańscy żołnierze przetestują te pojazdy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań bojowych. Ostateczny wybór K-9 nie jest przesądzony, gdyż konkurują z nim inne systemy artyleryjskie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Huawei CBG Polska wprowadza na rynek 2 nowe tablety, MatePad Air i MatePad Pro Max. Oba urządzenia wyposażono w matowy ekran OLED, który zmniejsza zmęczenie wzroku. MatePad Air to lekki model idealny dla studentów i podróżujących, natomiast Pro Max jest przeznaczony dla profesjonalistów, oferując większy ekran i wyższą jakość obrazu. Tablety mogą mogą pełnić funkcję laptopa lub cyfrowego notatnika dzięki klawiaturze i rysikowi M-Pencil Pro. Do 4 października dostępna jest oferta specjalna, obniżająca ceny o 500 zł. Ceny zaczynają się od 2999 zł za MatePad Air i 4999 zł za MatePad Pro Max.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 29 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy Halil odkrywa szokującą prawdę o rodzinie Deniza. Okazuje się, że ojciec Deniza znęca się nad rodziną, co wstrząsa Halilem do głębi. Tymczasem Ezgi nie ustaje w dręczeniu Yasemin, a relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej zawiła. Kerem zaskakuje Yasemin propozycją wspólnego obiadu, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na TVP VOD. Splątane losy to serial pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, który nie przestaje zaskakiwać. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera dwóch pierwszych odcinków już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN7. Wśród uczestników znajdziemy tancerkę, barbera, sportowców i miłośniczkę tarota. 9 odważnych uczestników rozpocznie swoją przygodę w rajskiej willi, ale to dopiero początek, bo w trakcie sezonu dołączą nowe osoby. Wśród nich jest Szymon Woźniakiewicz, student wychowania fizycznego z Warszawy, oraz Nadia Urbanowicz, studentka marketingu z Wrocławia. Każdy z uczestników ma swoją historię i marzenia, które chce zrealizować w programie. Od 31 sierpnia nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN7.
1: W 1013 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 w TVP1, emocje sięgną zenitu. Poyraz, zdeterminowany, by odzyskać Nanę, posunie się do porwania, by zmusić ją do rozmowy. Zamknięci w warsztacie będą musieli zmierzyć się z trudnymi emocjami i niewypowiedzianymi dotąd prawdami. Nana, pełna gniewu i rozczarowania, wyrzuci mężowi wszystkie swoje obawy. Poyraz, w akcie desperacji, wyzna, że jego działania były motywowane strachem przed utratą najbliższych. To szczere wyznanie może zmienić wszystko, ale czy Nana mu uwierzy? Odcinek zapowiada się jako pełen napięcia i emocji, które mogą odmienić losy bohaterów.
0: Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. W pierwszym odcinku poznajemy Zośkę, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę. Znaleziona korespondencja prowadzi ją i córkę Oliwię do malowniczego Polignano Amare we Włoszech. Tam spotykają Giulię, dawną partnerkę Kamila i matkę jego syna. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przynosi emocjonującą konfrontację na plaży. Zośka musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu męża. Serial obfituje w dramatyczne zwroty akcji i emocjonalne odkrycia, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Kolejne odcinki będą emitowane 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i środy o 20.30.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku o 20.55 na TVP2. Artur Rogowski, bohater serialu, rezygnuje z pracy w szpitalu w Gródku, by uniknąć kontaktu z kochanką Joanną. Marysia, jego żona, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Artur zaczyna unikać rozmów o swojej decyzji. Mimo romantycznych gestów wobec żony, Artur nie potrafi oprzeć się pokusie i spotyka się z Joanną. Widzowie mogą spodziewać się, że prawda o romansie w końcu wyjdzie na jaw w nadchodzących odcinkach. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
1: W 1937 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Natalka, Adam i Hania odwiedzą salon sukien ślubnych. Poszukiwania idealnej kreacji dla Natalki zostaną niespodziewanie zakłócone przez Kisielową i Żaka. Zosia Kisielowa z lampką szampana w dłoni zaangażuje się w przygotowania, jakby była główną organizatorką. Adam, mimo przesądów, towarzyszy Natalii, chcąc mieć pewność, że tym razem ślub dojdzie do skutku. Kisielowa nie poprzestanie na wyborze sukni i wkrótce skupi się na torcie weselnym. W nadchodzących odcinkach Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka, prezentując figurki pary młodej. Jej nieoczekiwane pomysły mogą wywołać niemałe zamieszanie.
0: W 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Olek zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Olek zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. 1937 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Łotwie zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Okazało się, że maszyna była ukraińska, a jej obecność w regionie mogła być wynikiem rosyjskich zakłóceń elektromagnetycznych. To już drugi taki incydent w ostatnim czasie, co budzi niepokój w regionie. Szczegóły dotyczące modelu drona pozostają tajemnicą ze względu na planowane operacje wojskowe Ukrainy.
3: W Kenii doszło do tragicznego wypadku śmigłowca, w którym zginęło 7 osób, w tym 6 turystów i pilot. Maszyna rozbiła się w trudno dostępnym terenie w rejonie góry Ololokwe. Służby ratunkowe, koordynowane przez kenijski Czerwony Krzyż, prowadzą skomplikowaną akcję wydobycia ciał. Przyczyny katastrofy są badane przez specjalną jednostkę Departamentu Badania Wypadków Lotniczych. Na plaży w Shoreham-by-Sea w Sussex doszło do tragicznego wypadku. 4-osobowa rodzina, mimo wzburzonego morza, weszła do wody i została wciągnięta przez fale. 3 z nich, w tym rodzice i nastoletnia córka, zginęło. Przeżyła tylko 2-letnia Saya, która walczy o życie w stanie krytycznym. Rodzina była palestyńskimi uchodźcami, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii z Libanu.
2: W Polsce zaledwie 1,5 miliona osób może znaleźć schronienie w budowlach ochronnych, podczas gdy Szwajcaria dysponuje miejscami dla 9,3 miliona obywateli. Szwajcarski system schronów rozwijany jest od lat 60. i obejmuje zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne. W Polsce po latach zaniedbań rząd planuje budowę nowych schronów i modernizację istniejących. Koszt budowy prywatnego schronu w Polsce porównywalny jest do ceny nowego Mercedesa klasy S.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało z modernizacji śmigłowców S-70 i Black Hawk używanych przez wojska specjalne. Decyzja ta wynika z tajnej analizy, której szczegóły nie zostały ujawnione. Jednocześnie resort rozważa modyfikację samolotów M-28 do zwalczania dronów, co może być szansą dla polskich zakładów lotniczych w Mielcu. Posłowie PiS wyrażają obawy o przyszłość zakładów w Mielcu, podkreślając brak zamówień z MON i potencjalne zagrożenie dla miejsc pracy.
2: Polska żegna wybitnego aktora Jana Frycza, który zmarł 15 sierpnia w swoim domu rodzinnym. Jego odejście opłakują zarówno artyści, jak i najbliżsi. Maria Frycz-Żółtek, córka aktora mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, pożegnała ojca wzruszającym wpisem na Facebooku. Jan Frycz był znany z ról w takich filmach jak Pręgi czy Wielki Szu i od 2006 roku związany był z Teatrem Narodowym w Warszawie. Kiszone ogórki mogą zyskać nowy smak dzięki dodaniu plasterka limonki. Ten nietypowy składnik wprowadza delikatną kwasowość i cytrusowy aromat, urozmaicając tradycyjne przetwory. Kluczowe dla jędrności ogórków są świeże warzywa, odpowiednie warunki przechowywania i prawidłowy przebieg fermentacji. Pamiętajmy, że limonka nie zastąpi jakości ogórków ani właściwego procesu kiszenia. Ziemiurki, małe czarne owady mogą zniszczyć domowe rośliny, atakując ich korzenie. Na szczęście istnieje prosty sposób na ich zwalczanie. Wystarczy posypać cienką warstwę cynamonu na powierzchni ziemi w doniczce. Powtarzanie tego co kilka dni pomoże skutecznie odstraszyć szkodniki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Opolu 14 sierpnia policjanci uratowali życie kobiecie, która zasłabła w pobliżu dworca kolejowego. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zgłoszeniu od świadka udało się przywrócić jej oddech. Kobieta została przekazana ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala. Policja apeluje o reagowanie w sytuacji.

0: sytuacjach zagrożenia i przypomina o znaczeniu szybkiego wezwania pomocy.
1: W niedzielę, 16 sierpnia, starszy aspirant Rafał Pomocka uratował 28-letniego mężczyznę w kryzysie emocjonalnym w gminie Cybinka. Policjant, mimo że był na wolnym, szybko zareagował na zgłoszenie od rodziny mężczyzny i dzięki swojej znajomości terenu odnalazł go w rejonie rzeki Odry. Do czasu przybycia służb medycznych funkcjonariusz zapewniał mu wsparcie i opiekę. Dzięki jego zdecydowanej postawie mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o udział w mafii śmieciowej na Śląsku. Mężczyzna organizował nielegalne składowisko odpadów w Łowiczu, co stanowiło zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. To ostatnia osoba objęta tym wątkiem śledztwa. W Zielonej Górze doszło do niebezpiecznego zdarzenia na ulicy Kupieckiej. 38-letnia kierująca Hyundaiem potrąciła pieszą na przejściu, nie ustępując jej pierwszeństwa. Na szczęście poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń. Policja zatrzymała prawo jazdy kierującej, a sprawa trafi do sądu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mycie okien może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać do wody płyn do płukania tkanin, aby uniknąć smug i zanieczyszczeń. Dzięki temu okna będą czyste przez dłuższy czas, a kurz nie będzie się na nich osadzał. To skuteczna alternatywa dla tradycyjnych detergentów. Anna Kalczyńska w najnowszym wywiadzie ujawniła, że jej ulubioną pierwszą damą Polski jest Maria Kaczyńska. Dziennikarka podkreśliła, że Kaczyńska była kobietą konsensusu i miała mądry wpływ na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspomnienia o niej wywołały zaskoczenie, ponieważ nie chodziło o Jolantę Kwaśniewską, jak wielu mogło się spodziewać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Kszan, niekwestionowana królowa denimowego stylu, znowu przyciągnęła wszystkie spojrzenia na spotkaniu prasowym Asia Express. Wystarczyło, że się uśmiechnęła, a uczestnicy programu mogli tylko marzyć o chwilowej uwadze. Kszan w zielonkawo-oliwkowym komplecie pokazała, że denim to nie tylko materiał, ale i sposób na życie. A wszystko to w ramach przygotowań do 8. edycji programu, gdzie prowadząca z pewnością nie zniknie w tłumie. Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, nie odpuszcza w starciu z kliniką, która jej zdaniem nie spełniła oczekiwań. Po publicznych oskarżeniach i odpowiedzi placówki, celebrytka przekazała sprawę prawnikowi, co zapowiada prawdziwą wojnę na sali sądowej. Klinika twierdzi, że Julia mija się z prawdą, ale ona nie zamierza milczeć, podkreślając, że jej relacja opiera się na dokumentacji medycznej. Cóż, wygląda na to, że zamiast na operacyjnym stole, Julia teraz będzie walczyć na sali sądowej. M jak miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska?
2: Mandaryna, znana z hitu Every Night, szykuje się na podbój parkietu Tańca z Gwiazdami. Wraz z młodszym o 25 lat partnerem, Krystianem Rzymkiewiczem, intensywnie trenuje, by spełnić ogromne oczekiwania fanów. A co wozi w bagażniku? Nie szpilki, a szpadel i konewkę. Czyżby nowa strategia na sukces w tańcu? Czas pokaże, czy hip-hopowe doświadczenie pomoże jej zdobyć serca widzów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Mateusz Banasiuk i jego siostra wzięli udział w Asia Express, gdzie zamiast egzotycznych przygód trafili na ciemne uliczki i biegające psy. Aktor przyznał, że czasem myślał o porwaniu, ale na szczęście mieli GPS, który dawał im nadzieję na ratunek. Kamery i ekipa telewizyjna okazały się ich tarczą ochronną, pozwalającą na odważniejsze kroki w poszukiwaniu noclegu. Cóż, życie w reality show to nie zawsze bajka, a czasem prawdziwy thriller. Paulina Gałązka, która dziś kończy 37 lat, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Od skromnych początków w serialach jak Ojciec Mateusz do roli w Dziewczynach z Dubaju, która wywołała ogólnopolską dyskusję. Jej kariera to gotowy scenariusz na film, a ona sama nie przestaje zaskakiwać, nawet tańcząc w Tańcu z Gwiazdami. Mimo blasku fleszy, Gałązka ceni sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie celebrytów jest prawdziwym ewenementem. Stuart K. B., znany jako Stu, nie opuści aresztu, ponieważ sąd uznał, że to jeszcze nie czas na wakacje. YouTuber, który nie przyznaje się do winy, usłyszał 4 poważne zarzuty, w tym podejmowanie czynności seksualnych z nieletnimi. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii Stu trafił prosto za kratki, a prokuratura planuje kolejne badania, które mogą przypominać bardziej reality show niż śledztwo. Cóż, wygląda na to, że Stu spędzi jeszcze trochę czasu w towarzystwie polskich służb. Jan Frycz, legenda polskiego kina i teatru, zostanie pożegnany z najwyższymi honorami podczas pogrzebu państwowego. Ministerstwo Kultury potwierdziło tę informację, co pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje się do jego wkładu w kulturę. Śmierć aktora była ogromnym ciosem dla środowiska artystycznego, a jego role na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Cóż, nie każdy może liczyć na takie pożegnanie, ale Frycz zasłużył na to swoją wszechstronnością i talentem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rammstein, niemiecka legenda rocka, po 2 latach ciszy może wreszcie zaskoczyć fanów. Plotki mówią o premierze filmu koncertowego Live in Mexico City, który ma być pokazany w niemieckich kinach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej ery dla zespołu? Fani zacierają ręce, czekając na oficjalne potwierdzenie i być może nowe utwory.
1: Kto by pomyślał, że czeski gwiazdor Ben Cristovao i gitarzysta legendarnego zespołu Kiss, Tommy Tyer, połączą siły. Ich wspólny singiel Bike Rock to prawdziwa muzyczna petarda, która zadebiutowała na festiwalu Rock for People przed 35 tysiącami fanów. To połączenie klasycznego rocka z nowoczesnym brzmieniem ma być początkiem nowego rozdziału dla Cristovao. Ciekawe, co jeszcze zaskakującego przyniesie ta nietypowa współpraca. Dave Davies, gitarzysta The Kings, nie mógł się powstrzymać od śmiechu, gdy w 2009 roku Oasis ogłosiło rozpad. Teraz, gdy bracia Gallagherowie znów grają razem, Davies triumfuje, mówiąc, że to tylko kwestia dojrzałości. Oasis powróciło z hukiem, a bilety na ich koncerty rozchodziły się jak świeże bułeczki. A co z The Kings? Davies sugeruje, że wszystko jest możliwe, ale na razie bracia Daviesowie wolą rozmawiać o meczach Arsenalu niż o wspólnych występach.
2: Rokowizna Festiwal 2026 w Poznaniu trwa w najlepsze. Po wczorajszym szaleństwie z Sex Pistols i Lady Punk, dziś na scenie pojawi się brytyjska perełka Wolf Alice, która od lat nie schodzi z listy nominacji do Mercury Prize. A to dopiero początek, bo na fanów czekają jeszcze występy takich gigantów jak Jam i Acid Drinkers. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie poczuł rockowego ducha, to chyba czas się obudzić.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 25 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do brutalnego morderstwa. 52-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem zabójstwa swojej 43-letniej partnerki, którą miał uderzyć ciężkim narzędziem. Policja szybko obaliła jego wersję o znalezieniu ciała. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.
2: Dwumiesięczny chłopiec trafił do szpitala z ciężkimi urazami głowy i śladami dawnych obrażeń. Pruszkowska prokuratura bada sprawę, jednak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów. 6 lat temu jego starszy brat również był hospitalizowany z licznymi złamaniami. Obecnie trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń oraz ewentualne pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej. W miejscowości Dąbrówka, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód prowadzony przez kobietę uderzył w drzewo, a jej 4-letnia córka zmarła w szpitalu po tygodniu walki o życie. Kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
1: Generał Michał Marciniak ujawnił, że największe polskie miasta, w tym Warszawa, nie mają obecnie obrony przeciwrakietowej. Wypowiedź ta wywołała ożywioną debatę na temat bezpieczeństwa powietrznego w Polsce. Chociaż systemy Patriot chronią kraj, to w czasie pokoju skupiają się na infrastrukturze krytycznej. Planowane jest jednak wzmocnienie obrony miast do 2030 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stowarzyszenie Warszawa 44 ogłosiło nowych ambasadorów pamięci Powstania Warszawskiego, co wywołało kontrowersje. Wśród wybranych znaleźli się Marcin Różalski i Monika Laskowska, znani z kontrowersyjnej działalności. Internauci kwestionują kryteria wyboru, zwracając uwagę na ich przeszłość i publiczne wypowiedzi. Projekt ma na celu szerzenie wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Na autostradzie A2 w rejonie Brwinowa doszło do 2 potrąceń. Najpierw samochód uderzył w pieszego, który znalazł się na jezdni w niedozwolonym miejscu. Następnie w powstałym zatorze motocyklista potrącił 63-letniego Norwega. Obaj poszkodowani trafili do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzeń. Policja w Siedlcach poszukuje Grzegorza Radziszewskiego, który zaginął po opuszczeniu szpitala w Radzyniu Podlaskim 12 sierpnia. Mężczyzna ma 175 cm wzrostu, krępą budowę ciała i krótkie, ciemne włosy. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. Kolonie w Gorlicach, które miały być czasem zabawy i odpoczynku, zamieniły się w koszmar dla dzieci. Policja interweniowała po zgłoszeniach o znęcaniu się nad małoletnimi, a prokuratura wszczęła śledztwo. Rodzice skarżą się na złe warunki i przemoc psychiczną. Sprawa jest w toku, a uczestnicy kolonii będą przesłuchiwani.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragedia na weselu w Wadowicach. 38-letni mężczyzna, który wprosił się na uroczystość, zmarł po interwencji gości i policji. 6 osobom, w tym jednemu policjantowi, postawiono zarzuty udziału w pobiciu. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia, a wyniki autopsji mogą być kluczowe dla sprawy.
1: W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Zajęcia rozpoczną się 1 września i potrwają do 25 czerwca przyszłego roku, z wyjątkiem maturzystów, którzy zakończą naukę 30 kwietnia. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie odbędzie się od 23 do 31 grudnia, a wiosenna przerwa wielkanocna od 25 do 30 marca. Ferie zimowe będą miały 3 terminy, w zależności od województwa, rozpoczynając się 18 stycznia i kończąc 28 lutego. 4-letni chłopiec, potrącony w niedzielę na posesji w Boćkach, wraca do domu w dobrym stanie. Za kierownicą samochodu siedział jego ojciec, który usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. To już 2 taki wypadek w tej rodzinie. W 2023 roku na tym samym podwórku zginęło 10-miesięczne niemowlę. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na jednym z łomżyńskich osiedli doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z 5. piętra, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy użyli koca, udało się uniknąć tragedii. Matka dziecka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo. Dziewczynka została przekazana do pieczy zastępczej, a kobiecie grozi do 5 lat więzienia.
1: Nadleśnictwo Świdnica sprostowało informacje o rzekomej pumie w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego. Zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się nieautentyczne. Wcześniejszy komunikat miał charakter prewencyjny, ale zdjęcie przedstawiano jako dowód. Sprawa pokazuje, jak szybko niesprawdzone informacje mogą zostać uznane za fakty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wieczorem Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 na arenie Zabrze. Wicemistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem, mierząc się z jedną z czołowych drużyn francuskich. Transmisję można śledzić na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz online w usłudze Polsat Box Go.
2: Raków Częstochowa zmierzy się dziś z Hajdukiem Split w decydującej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz odbędzie się w Chorwacji, a jego początek zaplanowano na godzinę 21. Transmisja na żywo dostępna będzie wyłącznie online na kanale sportowym w serwisie YouTube. To ostatni polski zespół walczący o awans do europejskich pucharów w tym sezonie. FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarę Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA w Cincinnati z Jessicą Pegulą. Polka ma przewagę w dotychczasowych spotkaniach z Amerykanką, prowadząc 7-5. Mecz odbędzie się jutro, w sobotę 22 sierpnia, prawdopodobnie o godzinie 21 polskiego czasu. Świątek broni tytułu wywalczonego w Cincinnati rok temu. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Pia Skrzyszowska, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, stanowczo krytykuje operatorów kamer za filmowanie lekkoatletek od tyłu podczas zawodu. Podkreśla, że uwaga powinna być skupiona na sportowej rywalizacji, a nie na ciałach zawodniczek. Skrzyszowska została również powołana do Rady Zawodniczej przy European Athletics, co traktuje jako nowe wyzwanie. Współpracuje z ojcem, który jest jej trenerem i podkreśla, że ich relacja jest bardzo dobra. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie. Nick Kyrgios, znany australijski tenisista, został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu na obecność kokainy. Próbkę pobrano podczas czerwcowego turnieju ATP na Majorce. Kyrgios, który wcześniej krytykował innych sportowców za doping, przeprosił swoich fanów i zapowiedział wycofanie się z życia publicznego na 28 dni, aby skupić się na pracy nad sobą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczij, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecności obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Celina zaczyna intrygować. Namawia Łukasza, by zaprosił Karolinę i Bruna, co staje się początkiem zaskakujących wydarzeń. Celina mimo wątpliwości zgadza się pomóc Justinowi, zdobywając cenne materiały z telefonu Różańskiej. Jej detektywistyczna żyłka zwycięża, a relacje między bohaterami zaczynają się komplikować. Celina przechytrza wszystkich, kopiując dane z telefonu Karoliny. Justin, uzbrojony w nowe dowody, postanawia udowodnić Oli swoją niewinność. W 3399 odcinku Justin nie zamierza odpuszczać i przygotowuje się na otwarty konflikt z Karoliną. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Barwy Szczęścia powracają na ekrany. Po dłuższej niż zwykle przerwie wakacyjnej nowy sezon rozpocznie się 7 września. Pierwszym odcinkiem będzie numer 3392, który z pewnością dostarczy wielu emocji. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Ewy i Romea, którzy muszą zmierzyć się z konsekwencjami swojego szybkiego ślubu. Również Karolina i Bruno staną przed wyzwaniem formalności po ślubie zawartym w Stanach Zjednoczonych. Fani serialu mogą już szykować się na powrót ulubionych bohaterów i nowe zaskakujące wątki. To będzie emocjonujący początek 20 sezonu. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 463 odcinkiem. Już w środę, 26 sierpnia, o godzinie 15:05 na TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia na froncie, gdzie Manuel i Curro wpadają w śmiertelną pułapkę. W pałacu Romulo ostro dyscyplinuje Petrę, zakazując jej kontaktów z Gregoriem. Tymczasem Jana i Vera próbują pomóc rannemu Lope, ale ich działania zostają przerwane przez zdradę Santosa. Margareta drży o przyszłość, a Alonso nakazuje Marii Antonii wyjazd. Napięcie rośnie, gdy do pałacu docierają długo oczekiwane listy z frontu. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W 3393 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin, by zaimponować Jance. Jednak jego plany zostają pokrzyżowane przez niebezpieczny pożar, który wybucha w trakcie wiejskiej potańcówki. Kajetan, nie zważając na niebezpieczeństwo, dołącza do strażaków, by pomóc w walce z żywiołem. Jego odwaga może przyciągnąć uwagę Janki, która już wcześniej zrobiła na nim ogromne wrażenie. Kajetan liczy, że jego bohaterstwo zostanie zauważone przez kobietę jego marzeń. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć we wtorek, 8 września, o 20:05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępny będzie również w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1013 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 w TVP1, emocje sięgną zenitu. Poyraz, zdeterminowany, by odzyskać Nanę, posunie się do porwania, by zmusić ją do rozmowy. Zamknięci w warsztacie będą musieli zmierzyć się z trudnymi emocjami i niewypowiedzianymi dotąd prawdami. Nana, pełna gniewu i rozczarowania, wyrzuci mężowi wszystkie swoje obawy. Poyraz, w akcie desperacji, wyzna, że jego działania były motywowane strachem przed utratą najbliższych. To szczere wyznanie może zmienić wszystko, ale czy Nana mu uwierzy? Odcinek zapowiada się jako pełen napięcia i emocji, które mogą odmienić losy bohaterów.
2: Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. W pierwszym odcinku poznajemy Zośkę, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę. Znaleziona korespondencja prowadzi ją i córkę Oliwię do malowniczego Polignano, Amare, we Włoszech. Tam spotykają Giulię, dawną partnerkę Kamila i matkę jego syna. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przynosi emocjonującą konfrontację na plaży. Zośka musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu męża. Serial obfituje w dramatyczne zwroty akcji i emocjonalne odkrycia, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Kolejne odcinki będą emitowane 3 razy w tygodniu. W poniedziałki, wtorki i środy o 20:30. M jak Miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku o 20:55 na TVP2. Artur Rogowski, bohater serialu, rezygnuje z pracy w szpitalu w Gródku, by uniknąć kontaktu z kochanką Joanną. Marysia, jego żona, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Artur zaczyna unikać rozmów o swojej decyzji. Mimo romantycznych gestów wobec żony, Artur nie potrafi oprzeć się pokusie i spotyka się z Joanną. Widzowie mogą spodziewać się, że prawda o romansie w końcu wyjdzie na jaw w nadchodzących odcinkach. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
1: W 1937 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Natalka, Adam i Hania odwiedzą salon sukien ślubnych. Poszukiwania idealnej kreacji dla Natalki zostaną niespodziewanie zakłócone przez Kisielową i Żaka. Zosia Kisielowa z lampką szampana w dłoni zaangażuje się w przygotowania, jakby była główną organizatorką. Adam, mimo przesądów, towarzyszy Natalii, chcąc mieć pewność, że tym razem ślub dojdzie do skutku. Kisielowa nie poprzestanie na wyborze sukni i wkrótce skupi się na torcie weselnym. W nadchodzących odcinkach Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka, prezentując figurki pary młodej. Jej nieoczekiwane pomysły mogą wywołać niemałe zamieszanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska, znalazła się w centrum kontrowersji. Jej raport Polaków portret własny wywołał burzę, gdy Ministerstwo Sportu i Turystyki odcięło się od dokumentu z jego logo. Pojawiły się pytania o jakość raportu i podejrzenia o użycie sztucznej inteligencji. Ministerstwo zaprzecza, jakoby zamawiało ten dokument, a sprawa wciąż wymaga wyjaśnienia.
3: Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei, zmienia podejście do powyborczych koalicji. Konfederacja nie wskazuje już potencjalnych partnerów, ale stawia warunek. Przyszły sojusznik musi realizować kluczowe postulaty, zwłaszcza dotyczące podatków. Mentzen podkreśla, że program jest ważniejszy niż partyjny szyld, co daje Konfederacji większe pole manewru przed wyborami. To strategiczne podejście może mieć znaczenie, jeśli żadna partia nie zdobędzie większości w Sejmie. We Włoszech doszło do tragicznego zdarzenia. 50-letnia Polka została zamordowana przez swojego męża na oczach 9-letniego syna w Colleferro pod Rzymem. Mężczyzna przyznał się do winy, a badania wykazały jego poczytalność w chwili zbrodni. Mimo wcześniejszych sygnałów o przemocy domowej, nie podjęto działań, które mogłyby zapobiec tragedii. W Sussex w Wielkiej Brytanii mieszkanka domu znalazła w swojej toalecie ogromnego nietoperza. Zwierzę, szukając ochłody podczas fali upałów, wpadło do muszli klozetowej. Kobieta, mimo początkowego szoku, zdołała uratować nietoperza i przekazała go pod opiekę specjalistów. Po tygodniu odpoczynku i odpowiedniej diecie nietoperz odzyskał siły i był gotowy do lotu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Szwecji rozpoczęło się szkolenie polskich marynarzy, którzy będą obsługiwać okręt podwodny typu A-17. Jednostka ta, wydzierżawiona od szwedzkiej marynarki, ma pełnić funkcję tymczasowego rozwiązania, zanim do służby wejdą nowe okręty zamówione w ramach programu Orka. Szkolenie potrwa do początku 2028 roku, a jego celem jest przygotowanie załogi do obsługi nowoczesnych jednostek, które Polska planuje otrzymać w latach od 2031 do 2038. Ministerstwo Obrony Narodowej w latach od 2024 do 2026 przeznaczyło około 18 miliardów złotych na zakupy sprzętu wojskowego w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. To zaledwie 3% wszystkich kontraktów zbrojeniowych w tym okresie. Procedura ta pozwala na szybkie pozyskanie sprzętu, pomijając standardowe przetargi, co budzi pytania o transparentność i kontrolę. Poseł Jarosław Krajewski złożył interpelację, pytając o szczegóły tych zakupów i ich zgodność z prawem.
2: W amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii odbyły się uroczystości Święta Żołnierza, upamiętniające 106. rocznicę cudu nad Wisłą oraz 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu uczestniczyli weterani, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz licznie przybyła Polonia. Uroczystość miała podniosły charakter, a jednym z jej najważniejszych momentów był występ chóru Angelus, który wykonał polskie pieśni patriotyczne. Obecność młodzieży i dzieci podkreśliła znaczenie przekazywania tradycji i pamięci o bohaterach kolejnych pokoleniom. W Illinois odbyły się wyjątkowe obchody wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Polonia z aglomeracji chicagowskiej zyskała nowy pomnik świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości miały miejsce w Narodowym Sanktuarium w Marytown, gdzie poświęcono nową statuę. Pomnik odlany z brązu na Ukrainie przedstawia zarówno Matkę Bożą, jak i świętego Maksymiliana Kolbego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policja z Krakowa wyjaśniła okoliczności dwóch oszustw wymierzonych w osoby starsze. W Skawinie mieszkanka straciła blisko 1 000 000 złotych, a w Nowej Hucie udało się zatrzymać podejrzanego i odzyskać 25 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy przez telefon.
2: Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 80-letniego mężczyznę, podejrzanego o porzucenie 13 świnek morskich w kontenerach na odpady. Zdarzenia miały miejsce 10 czerwca i 11 sierpnia tego roku. Zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistyczną.

0: jego stowarzyszenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uśmiercenia zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Policjanci z Białegostoku zabezpieczyli przedmioty, które mogą być wykonane z kości słoniowej. 67-letni mężczyzna próbował sprzedać je na portalu społecznościowym za 10 500 zł. Jeśli biegły potwierdzi ich pochodzenie, grozi mu kara do 5 lat więzienia. Przedmioty czekają teraz na opinię specjalisty.
0: Domowy odświeżacz powietrza może skutecznie zneutralizować brzydkie zapachy w toalecie. Wystarczą 4 składniki. Woda, soda oczyszczona, alkohol i ulubiony olejek eteryczny. Wystarczy je wymieszać w butelce z atomizerem i używać w razie potrzeby. Soda oczyszczona pochłania nieprzyjemne zapachy, a olejek zapewnia świeży aromat.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, spędza urlop w Sopocie. Podczas zakupów na Monciaku doradziła turystce wybór duńskiego masła, pomijając polskie marki. Mucha, obecnie niezrzeszona posłanka, po przegranych wyborach na przewodniczącego Polska 2050, cieszy się wakacjami w Trójmieście.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jarmołowicz znowu na językach. Aktorka, znana z burzliwych związków z braćmi Królikowskimi, teraz zaskoczyła coming outem, przyznając, że jest w związku z kobietą. Ale to nie koniec rewelacji. Jarmołowicz otwarcie mówi o walce z uzależnieniem od leków nasennych, które nazywa twardym narkotykiem. Po 7 ciężkich latach i wsparciu rodziny, aktorka od 1,5 roku jest trzeźwa i stawia na zdrowie. Cóż, życie gwiazdy to nie zawsze czerwony dywan.
2: Świat mediów społecznościowych pogrążony w żałobie. Marta Kelly, brazylijska influencerka z ponad 500 000 fanów, zmarła w wieku 33 lat, pozostawiając 3 synów i męża. Kilka dni przed śmiercią dzieliła się planami operacji plastycznej, ale przyczyna jej zgonu wciąż pozostaje tajemnicą. Jej mąż, Marcus Vinicius, w emocjonalnym wpisie pożegnał swoją jedyną wielką miłość, podkreślając, jak trudne będzie życie bez niej.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, szykuje się do premiery swojej nowej książki In My Darkest Hour, w której opowiada o walce z rakiem. Muzyk twierdzi, że to Bóg chciał jego uzdrowienia, a on sam nie pamięta wielu rzeczy z tego okresu. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku. Na scenie w Krakowie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co ma uczynić koncert prawdziwym świętem metalu. Vivian Campbell, gitarzysta Def Leppard, znów walczy z rakiem. Po przeszczepie szpiku kostnego, który miał być wybawieniem, choroba powróciła. Mimo to Campbell nie zamierza się poddawać i planuje kolejny przeszczep, bo przecież życie jest po to, by żyć. Muzyk nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, pokazując, że nawet rak nie jest w stanie zatrzymać rock'n'rolla.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Warszawa zamieni się w Jarocin, a to wszystko dzięki darmowemu koncertowi w Fabryce Norblina. Na scenie pojawi się zespół Cast, świeżo upieczeni zwycięzcy wielkopolskich rytmów młodych, którzy już 25 sierpnia pokażą, czym zachwycili jurorów. Wraz z nimi wystąpią Kamil Sucharski i zespół Barek Przestań, gwarantując wieczór pełen świeżych brzmień. To niepowtarzalna okazja, by poczuć festiwalowe emocje w sercu stolicy. Mike Dirnt z Green Day postanowił zrobić porządki w szafie i wystawić na aukcję swoje muzyczne skarby. Już 9 września fani będą mogli licytować unikalne gitary, wzmacniacze i kultowe ubrania, które pamiętają czasy największych hitów zespołu. Co ciekawe, dochód ze sprzedaży ciuchów trafi na cele charytatywne. A dla tych, którzy wolą oglądać niż kupować, Green Day uruchomił całodobową telewizję na YouTube, gdzie można podziwiać archiwalne materiały i kulisy tras koncertowych. Warszawski stadion, znany dotąd jako PGE Narodowy, szykuje się na zmianę szyldu. Po niemal dekadzie współpracy z Polską Grupą Energetyczną nowym sponsorem tytularnym ma zostać PKN Orlen. Paliwowy gigant planuje wydać ponad 10 milionów złotych rocznie, by jego nazwa zdobiła największą arenę w Polsce. Ciekawe, czy nowa nazwa przyciągnie jeszcze więcej światowych gwiazd na warszawską scenę. Travis Barker, perkusista znany z Blink 182, stał się bohaterem dokumentu Travis Barker – Zagłuszyć strach. Film, który miał premierę 13 sierpnia, pokazuje jego życie bez upiększeń, w tym dramatyczne przeżycia z katastrofy lotniczej w 2008 roku. Barker, który przeżył jako żywa pochodnia, opowiada o walce z uzależnieniami i odnajdywaniu siły w rodzinie. Dla fanów gitarowych brzmień to nie lada gratka, a dla reszty przypomnienie, że nawet rockowe gwiazdy mają swoje demony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rob Halford, znany jako Metal God, to prawdziwa legenda heavy metalu. Wokalista Judas Priest, który zdefiniował brzmienie gatunku, nie tylko podbił serca fanów swoim głosem, ale i odwagą, będąc jednym z pierwszych muzyków metalowych, którzy dokonali publicznego coming outu. Jego lista ulubionych metalowych albumów wszechczasów, przygotowana dla magazynu Rolling Stone, to hołd dla złotej ery lat 80. Bez Halforda świat metalu byłby jak koncert bez prądu, po prostu niekompletny.
2: Sepultura, legendarna brazylijska formacja metalowa, postanowiła zejść ze sceny po ponad 4 dekadach. Derek Green, wokalista zespołu, potwierdził, że to koniec ich muzycznej przygody. Ostatni koncert odbędzie się 7 listopada w São Paulo, a na scenie pojawią się także goście specjalni. Bracia Cavalera, założyciele zespołu, raczej nie zaszczycą fanów swoją obecnością, mimo zaproszeń. Cóż, nie każdy chce być częścią pożegnalnej imprezy.
1: Tomek Lipiński, legenda polskiego rocka, obchodzi dziś 71. urodziny, a jego historia to prawdziwy rollercoaster. Porzucił prestiżową Akademię Sztuk Pięknych dla Muzyki, by stać się ikoną buntu i wolności. Jego piosenki, jak Nie pytaj mnie z filmu Psy 2, nuciła cała Polska. Dziś, mimo upływu lat, wciąż koncertuje i zdobywa nagrody, udowadniając, że prawdziwy buntownik nigdy nie traci swojego ognia. Zespół Organek postanowił zagrać koncert na Spitsbergenie, gdzie zamiast oklasków towarzyszył im huk odrywających się brył lodu. Muzycy wystąpili na wyspie, która jeszcze niedawno była całkowicie pokryta lodem, co samo w sobie jest dość wymowne. Tomasz Organek przyznał, że to doświadczenie było szokujące, a widok topniejących lodowców zrobił na nim ogromne wrażenie. Czy koncert na krańcu świata zmieni coś w dyskusji o klimacie? Cóż, przynajmniej mieliśmy okazję posłuchać muzyki w towarzystwie pękającego lodu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1010 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, które dziś mogą wystąpić od Śląska po Podlasie. Szczególnie niebezpiecznie będzie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie spodziewane są ulewy, grad i wiatr do 80 km na godzinę. Wieczorem sytuacja może się zaostrzyć na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie z Czech może nadejść rozległy układ burzowy. Synoptycy przewidują, że najsilniejsze burze mogą pojawić się w nocy z piątku na sobotę.
2: Dwumiesięczny Olaf trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy, a sprawą zajmuje się prokuratura w Pruszkowie. To już drugi przypadek w tej rodzinie, gdy niemowlę trafia do szpitala z podejrzeniem przemocy. 6 lat temu starszy brat Olafa również miał liczne złamania. Śledztwo wciąż trwa, a nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Generał Michał Marciniak wywołał poruszenie, stwierdzając, że duże miasta w Polsce, w tym Warszawa, są obecnie pozbawione obrony przeciwrakietowej. Choć rakiety Patriot tworzą tarczę nad krajem, ochrona największych miast jest bardziej skomplikowana. W razie wojny priorytety ochrony mogą się zmienić, a stolica otrzyma dodatkową osłonę. Proces budowy pełnego systemu obrony powietrznej ma zakończyć się dopiero w 2030 roku.
1: Stołeczna Straż Miejska w Warszawie poszukuje nowych funkcjonariuszy, oferując 70 wolnych miejsc pracy. Kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę, 13. pensję oraz różnorodne pakiety socjalne. Początkowa pensja wynosi 7200 zł brutto, a dodatkowe wymagania to m.in. ukończone 21 lat i nieposzlakowana opinia. Rekrutacja trwa, a chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pod Nowym Dworem Mazowieckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 4-letnia dziewczyna. Jej matka, prowadząc samochód bez prawa jazdy, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Policja poszukuje świadków zdarzenia, które miało miejsce 9 sierpnia w Dąbrówce. Śledczy chcą ustalić dokładny przebieg wypadku i apelują o pomoc do osób, które mogą mieć nagrania z kamer samochodowych.
1: Zalew Bardowskiego, który miał być atrakcją dla mieszkańców Targówka, budzi kontrowersje. Mieszkańcy skarżą się na zły stan terenu, zamkniętą wieżę widokową i nieprzyjemną wodę. Teren jest dzierżawiony przez operatora, który organizuje tam zamknięte imprezy, a miasto otrzymuje z tego tytułu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, brak środków uniemożliwia większe inwestycje w poprawę infrastruktury.
2: Na koloniach w Gorlicach doszło do niepokojących incydentów. Dzieci skarżyły się na przemoc i fatalne warunki sanitarne. Po interwencji policji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad małoletnimi. Śledczy planują przesłuchania uczestników i kadry wychowawczej. W Tarnowskich Górach powstała niezwykła instalacja Pleceni w historię, która odmieni zabytkową pergolę w Parku Miejskim. W jej tworzenie zaangażowały się setki mieszkańców, od seniorów, po młodzież i osadzonych w areszcie. Użyto ponad 200 km włóczki, a efekt będzie można podziwiać od jutra do 1 listopada. Instalacja symbolizuje wspólne tworzenie historii miasta i jest utrzymana w barwach Tarnowskich Gór.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły. W Bydgoszczy ujawniono wstrząsające warunki, w jakich przebywało 11 kotów. Zwierzęta były zamknięte w altance na terenie ogródków działkowych, a część z nich dodatkowo w transporterach. Interwencje przeprowadzili pracownicy Otos Animals i bydgoskiego schroniska, a koty trafiły pod ich opiekę. Okoliczności sprawy są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby. 4-letni chłopiec potrącony przez samochód na prywatnej posesji w Boćkach na Podlasiu może opuścić szpital. Dziecko zostało ranne w niedzielę, a za kierownicą auta siedział jego 47-letni ojciec. Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła mężczyźnie zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Wcześniej, w 2023 roku, na tej samej posesji doszło do podobnej tragedii, w której zginęło jego drugie dziecko.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy Pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie. Nadleśnictwo Świdnica wycofało się z wcześniejszych doniesień o pumie grasującej w dolnośląskich lasach. Fotografia, która miała być dowodem na obecność drapieżnika, okazała się fałszywa. Policja potwierdziła, że zdjęcie było sfabrykowane. Mimo to nadal nie ma pewności, czy puma rzeczywiście pojawiła się w okolicach Zagórza Śląskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 27 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Piasecznie pod Warszawą rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego centrum danych, co budzi duże kontrowersje. Inwestycja spółki CN Real, związanej z Budimexem, może zużywać aż 286 metrów sześciennych wody dziennie. To ilość odpowiadająca zapotrzebowaniu małego miasta, co niepokoi mieszkańców, którzy już teraz zmagają się z niedoborami wody. Mimo obaw, burmistrz Piaseczna wydał decyzję środowiskową dla projektu. Budimex zapewnia, że centrum będzie spełniać rygorystyczne wymogi środowiskowe. Mieszkańcy jednak planują wynająć prawnika, by dokładniej przyjrzeć się inwestycji. Od 20 września w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Zmiany obejmą zarówno panele na dachach, jak i coraz popularniejsze instalacje balkonowe. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Właściciele instalacji powyżej 6,5 kW będą musieli uzyskać projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę. Warto zwrócić uwagę na stan zabezpieczeń i prawidłowe podłączenie systemu. Nowe przepisy mają uporządkować rynek i zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom.
2: W Biedronce w Buczkowicach padł nietypowy rekord. Klient oddał jednorazowo aż 1046 opakowań objętych kaucją, otrzymując za to voucher o wartości 523 zł. Dla porównania, przeciętny klient zwraca około 25 opakowań. System kaucyjny w Polsce zyskuje na popularności, a do połowy sierpnia klienci Biedronki zwrócili już ponad 1,2 miliarda opakowań. Najwięcej z nich oddano na Mazowszu, a Śląsk znalazł się na drugim miejscu. 8 sierpnia automaty w całej sieci przyjęły rekordowe 14,5 miliona butelek i puszek w ciągu jednego dnia.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią sera podpuszczkowego dostępnego w sklepach Carrefour. W produkcie wykryto groźne bakterie Listeria monocytogenes. Producent i dystrybutor natychmiast wycofali wadliwą partię z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ser Gałka z Zakopanego o numerze partii 7286, powinni go niezwłocznie wyrzucić. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W 2026 roku Polacy będą cieszyć się wyjątkowo długimi świętami Bożego Narodzenia. Dzięki decyzji premiera, poniedziałek 28 grudnia będzie dniem wolnym dla członków służby cywilnej. To oznacza 5-dniowy weekend świąteczny od 24 do 28 grudnia. Pracownicy sektora prywatnego również mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, ale termin jego odbioru zależy od decyzji pracodawcy. Warto pamiętać, że prawo do tego dnia przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni nie są objęte tymi przepisami.
1: Średnie zadłużenie jednego konsumenta w Polsce wzrosło o ponad 727 zł w ciągu roku, osiągając niemal 22 800 zł na koniec czerwca. Choć łączna kwota zaległości Polaków spadła, rosnący dług na osobę to sygnał ostrzegawczy dla wielu gospodarstw domowych. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Warto zauważyć, że 62% wszystkich długów to nieopłacone alimenty, choć stanowią one tylko ponad 16% zgłoszonych spraw. Częstsze zaległości dotyczą rachunków telekomunikacyjnych i multimedialnych. Ukraińska firma Firepoint rozpoczęła budowę zakładu w Danii, gdzie produkowane będzie stałe paliwo rakietowe. Inwestycja, której wartość wzrosła do ponad 150 milionów euro, zlokalizowana jest przy bazie lotniczej Skrydstrup. Zakład ma ruszyć z pełną produkcją w 2027 roku, co ma uniezależnić ukraiński przemysł obronny. Firepoint planuje nie tylko produkcję paliwa dla własnych potrzeb, ale także dostarczanie go innym firmom. Podczas targów Dalo Industry Days firma prezentowała swoje nowoczesne pociski, w tym manewrujący FP. 5 Flamingo oraz balistyczne FP-7 i FP-9. Armia USA planuje zakupy ponad 133 tysięcy pocisków rakietowych GMLRS do 2034 roku. To odpowiedź na uszczuplenie zapasów spowodowane dostawami dla Ukrainy i konfliktem z Iranem. Produkcją zajmie się Lockheed Martin, który musi zwiększyć swoje zdolności produkcyjne o 36%. Wyzwanie stanowi globalny niedobór kluczowych komponentów, w tym silników rakietowych. Pociski GMLRS są strategiczne dla bezpieczeństwa USA, a ich produkcja jest priorytetem na najbliższą dekadę.
0: To są są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Anduril Industries zacieśniają współpracę. W Warszawie odbyło się spotkanie, które potwierdziło plany uruchomienia w Polsce montażu i produkcji nowoczesnych pocisków manewrujących Barracuda 500M. To ważny krok w kierunku budowy suwerenności produkcyjnej polskiego przemysłu obronnego. Produkcja ma odbywać się w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Barracuda 500M to zaawansowany pocisk o zasięgu ponad 920 km, zaprojektowany do masowej produkcji przy niższych kosztach. Partnerstwo z Anduril Industries ma na celu rozwój nowoczesnych systemów autonomicznych w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura również 26 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobę, dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3393 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin z wypiekami, by zdobyć serce Janki. Jednak zamiast spokojnej zabawy, w miejscowości wybucha groźny pożar. Kajetan, chcąc zaimponować Jance, dołącza do strażaków, by pomóc w gaszeniu ognia. To emocjonujące wydarzenie z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Janka, młodsza siostra Marleny, może namieszać w życiu Kajetana, który znalazł w Brzezinach nowy powód do powrotu. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września, o godzinie 25 na TVP2. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1011 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Poyraz, przekonany o niewierności Nany, podejmuje ryzykowną decyzję o udziale w nielegalnych walkach. Chłodne relacje między małżonkami tylko pogłębiają napięcie, a zniszczony upominek od Nany staje się symbolem ich kryzysu. Mert, zaniepokojony działaniami przyjaciela, próbuje interweniować, ale Poyraz jest zdeterminowany. Czy uda się zapobiec tragedii? Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i skomplikowanych relacjach rodzinnych, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. M jak Miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który rusza po wakacjach, Kasia i Jakub znów będą blisko siebie. Detektyw Karski, mimo rozstania, nie przestaje wspierać byłej żony. Kasia zmaga się z kłamstwem dotyczącym ojcostwa Zosi, co prowadzi do szantaży ze strony Aleksandra Sowińskiego. Jakub, biologiczny ojciec Zosi, nieświadomy prawdy, nadal jest dla Kasi ostoją. Na zdjęciach z planu widać, jak para spędza czas razem, co sugeruje, że ich relacja nie zostanie zerwana. Czy Jakub odkryje prawdę o ojcostwie? Tajemnica Kasi wisi w powietrzu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: W 1937 odcinku M jak Miłość, po wakacjach, Natalka, Adam i Hania wybiorą się do salonu sukien ślubnych, by znaleźć idealną kreację dla Mostowiakowej. Jednak nie będą tam sami, bo dołączy do nich Kisielowa z Żakiem, co wprowadzi dodatkowe emocje. Zosia, pełna pewności siebie, rozsiądzie się z szampanem, jakby była najważniejszą osobą w życiu panny młodej. Choć to tylko przyjaciółka babci Barbary. Jej zaangażowanie nie skończy się na wyborze sukni, bo w kolejnych odcinkach będzie się wtrącać w przygotowania do ślubu. Zosia pojawi się także przy wyborze tortu ślubnego, co zaskoczy wszystkich. Jej nieoczekiwane zachowanie na pewno dostarczy widzom wielu emocji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera dwóch pierwszych odcinków już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Wśród uczestników znajdziemy tancerkę, barbera, sportowców i miłośniczkę tarota. Dziewięcioro odważnych uczestników rozpocznie swoją przygodę w rajskiej willi, ale to dopiero początek, bo w trakcie sezonu dołączą nowe osoby. Wśród nich jest Szymon Woźniakiewicz, student wychowania fizycznego z Warszawy oraz Nadia Urbanowicz, studentka marketingu z Wrocławia. Każdy z uczestników ma swoją historię i marzenia, które chce zrealizować w programie. Od 31 sierpnia nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 463 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o 15.05 na TVP2. Manuel i Kuro podczas wędrówki przez gęsty las wpadają w brutalną zasadzkę wroga, a ich życie wisi na włosku. W posiadłości Romulo publicznie dyscyplinuje Petrę, zakazując jej kontaktów z Gregoriem. Tymczasem Santos zdradza, donosi na Janę i Werę, które opiekują się skatowanym Lope. Margareta obawia się o zdrowie Ignacia, a Alonso prosi Marię Antonię o opuszczenie pałacu. W tle tych dramatycznych wydarzeń do posiadłości docierają długo wyczekiwane listy z frontu, trzymając wszystkich w napięciu. Serial dostępny jest również online na platformie TVP VOD. W 1938 odcinku M jak Miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Olek zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Olek zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. W 1937 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 23 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Na Łotwie zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Okazało się, że maszyna była ukraińska, a jej obecność w regionie mogła być wynikiem rosyjskich zakłóceń elektromagnetycznych. To już drugi taki incydent w ostatnim czasie, co budzi niepokój w regionie. Szczegóły dotyczące modelu drona pozostają tajemnicą ze względu na planowane operacje wojskowe Ukrainy. Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Kalifornii. Decyzja ta zaskoczyła nawet króla Karola III, który dowiedział się o niej dopiero w niedzielę. Para planuje, by ich dzieci rozpoczęły naukę w brytyjskiej szkole już we wrześniu. Harry i Meghan nie będą pełnić oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej, a ich nowy dom nie będzie częścią królewskich posiadłości.
1: W Kijowie doszło do tragicznego wypadku. W środę rano 23-letni kierowca Volkswagena Golfa zderzył się z minibusem, a następnie wjechał w przystanek autobusowy. Na miejscu zginęły dwie kobiety, a cztery osoby zostały ranne. Kierowca został zatrzymany, a prokuratura wszczęła śledztwo.
0: Polska turystka, pani Magdalena, opisała swoje wakacje w czarnogórskiej miejscowości Dobra Woda jako koszmar. Zamiast rajskich plaż zastała brudne wybrzeże i fekalia w morzu. Dodatkowo w okolicy panowała plaga zatruć pokarmowych, co dotknęło również jej rodzinę. Mimo niskich cen i pięknych widoków doświadczenia, te rzucają cień na popularność Czarnogóry jako wakacyjnego celu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce zaledwie 1,5 miliona osób może znaleźć schronienie w budowlach ochronnych, podczas gdy Szwajcaria dysponuje miejscami dla 9,3 miliona obywateli. Szwajcarski system schronów rozwijany jest od lat 60. i obejmuje zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne. W Polsce po latach zaniedbań rząd planuje budowę nowych schronów i modernizację istniejących. Koszt budowy prywatnego schronu w Polsce porównywalny jest do ceny nowego Mercedesa klasy S.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało z modernizacji śmigłowców S-70 i Black Hawk używanych przez wojska specjalne. Decyzja ta wynika z tajnej analizy, której szczegóły nie zostały ujawnione. Jednocześnie resort rozważa modyfikację samolotów M-28 do zwalczania dronów, co może być szansą dla polskich zakładów lotniczych w Mielcu. Posłowie PiS wyrażają obawy o przyszłość zakładów w Mielcu, podkreślając brak zamówień z MON i potencjalne zagrożenie dla miejsc pracy. W Namysłowie 19-letni kierowca BMW stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Młody mężczyzna celowo wprowadzał samochód w poślizg na drodze krajowej numer 39. Policjanci przypominają, że takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.
0: W Opolu 14 sierpnia policjanci uratowali życie kobiecie, która zasłabła w pobliżu dworca kolejowego. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zgłoszeniu od świadka udało się przywrócić jej oddech. Kobieta została przekazana ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala. Policja apeluje o reagowanie w sytuacjach zagrożenia i przypomina o znaczeniu szybkiego wezwania pomocy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W niedzielę, 16 sierpnia, starszy aspirant Rafał Pomocka uratował 28-letniego mężczyznę w kryzysie emocjonalnym w gminie Cybinka. Policjant, mimo że był na wolnym, szybko zareagował na zgłoszenie od rodziny mężczyzny i dzięki swojej znajomości terenu odnalazł go w rejonie rzeki Odry. Do czasu przybycia służb medycznych funkcjonariusz zapewniał mu wsparcie i opiekę. Dzięki jego zdecydowanej postawie mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o udział w mafii śmieciowej na Śląsku. Mężczyzna organizował nielegalne składowisko odpadów w Łowiczu, co stanowiło zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. To ostatnia osoba objęta tym wątkiem śledztwa. W Zielonej Górze doszło do niebezpiecznego zdarzenia na ulicy Kupieckiej. 38-letnia kierująca Hyundaiem potrąciła pieszą na przejściu, nie ustępując jej pierwszeństwa. Na szczęście poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń. Policja zatrzymała prawo jazdy kierującej, a sprawa trafi do sądu. Mycie okien może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać do wody płyn do płukania tkanin, aby uniknąć smug i zanieczyszczeń. Dzięki temu okna będą czyste przez dłuższy czas, a kurz nie będzie się na nich osadzał. To skuteczna alternatywa dla tradycyjnych detergentów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lubelscy policjanci zatrzymali w Warszawie 47-letniego mężczyznę, który był na liście najbardziej poszukiwanych w Europie. Mieszkaniec powiatu tomaszowskiego ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za przestępstwo seksualne wobec małoletniej. Zatrzymanie było efektem międzynarodowych działań operacyjnych. Mężczyzna został już przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę ponad 3 lat więzienia. Anna Kalczyńska w najnowszym wywiadzie ujawniła, że jej ulubioną pierwszą damą Polski jest Maria Kaczyńska. Dziennikarka podkreśliła, że Kaczyńska była kobietą konsensusu i miała mądry wpływ na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspomnienia o niej wywołały zaskoczenie, ponieważ nie chodziło o Jolantę Kwaśniewską, jak wielu mogło się spodziewać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Cześć, z tej strony Magda Wójcik. Mam 50 lat w tym roku, kończę. Bardzo mi miło, że jestem tutaj.
2: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś już wiedziała wszystko to, co teraz wiesz?
1: Chyba się niewiele zmieniłem. W sobie cały czas pielęgnuję dziecko, co jest najważniejsze, żebym miała trochę więcej asertywności. Cały czas się tego uczę i tak naprawdę dopiero niedawno uświadomiłam sobie, że już jestem na takim etapie, że jestem dumna z tego, że jestem asertywna bardziej wobec innych. Zawsze chciałam być bardzo miła dla wszystkich. Jestem tak wychowana i lubię tą swoją cechę. Ja lubię być miła, sympatyczna, lubię nie sprawiać komuś przykrości, lubię, żeby się wszyscy komfortowo czuli, ale zdarzało się tak, że to się nie spotykało ze zwrotną reakcją i to było wykorzystywane przeciwko mnie, więc chyba tej asertywności mi brakowało kiedyś bardziej. Jeszcze trochę czasami odwagi, może mniej zdawania się na innych, a bardziej na siebie. No ale każdy ma jakieś wady, no nie wszystkim można być dobrym.
2: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 10, 30 albo nawet 50 lat starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Magda Wójcik, którą możecie kojarzyć z zespołu Goja. Songwriterka, wokalistka, mogłabym pewnie wymieniać tych różnych tytułów i profesji. Jest naszą nauczycielką życia. W taką rolę się dzisiaj wcielasz. Jak się z tym czujesz?
1: Wiesz co, nie do końca, bo nie ukrywam, że nigdy nie potrafiłam dawać rad. Znaczy, nie to, że nie potrafiłam, tylko miałam z tym problem, żeby dawać rady, bo wszystko jest tak bardzo indywidualną kwestią. Każdego losy toczył się inaczej i wszystko, co mi się sprawdziło, na przykład może się nie sprawdzić komuś, ale oczywiście postaram się dzisiaj zrobić to, co jakby w mojej mocy, żeby jakieś fajne wskazówki może, albo po prostu opowiedzieć o mnie.
2: Tak, rady, inspiracje, historie, jasne. To jest to, z czego czerpiemy. Czy jesteś zadowolona z życia?
1: Mogę powiedzieć, że jestem mega zadowolona z mojego życia i nawet ostatnio może to kwestia, nie wiem, właśnie wieku, jakichś takich momentów w życiu, które przychodzą, kiedy ta nostalgia się trochę włącza i jakieś takie myślenie trochę filozoficzne wręcz czasami, że pod względem zawodowym i prywatnym tak fajnie to życie moje się potoczyło, że naprawdę nie mogę narzekać, że byłabym totalnie niesprawiedliwa wobec świata, wobec siebie, wobec, nie wiem, cudownych moich ludzi, których mam wokół siebie, że nie mogę powiedzieć, że po prostu coś mi się nie podoba w tym moim życiu, bo oczywiście są różne momenty, ale tak generalnie naprawdę mam cudowne życie.
2: Mm-hmm. A czy muzyka w życiu małej Magdy zawsze była i jak byłaś małą dziewczynką, to właśnie tak sobie wyobrażałaś to swoje dorosłe życie?
1: To jest w ogóle przedziwna rzecz, bo ja rzeczywiście od bardzo wczesnego dzieciństwa ja wiedziałam, co chcę robić w życiu. To jest jakieś niesamowite, bo naprawdę widzę, nie wiem, jakichś moich znajomych czy mniej znajomych ludzi, którzy błądzą, szukają albo, nie wiem, dopiero na jakimś bardzo późnym etapie swojego życia odnajdują swój cel w życiu. A ja zawsze wiedziałam, że muzyka to jest to, co ja chcę robić. Tylko to był kwestia odpowiedniego momentu gdzieś tam, kiedy wydarzyły się jakieś ważniejsze rzeczy, ale będąc w moim Krasnystawie, w moim niewielkim mieście, ja już wiedziałam, że ja będę śpiewać, grać, że ja będę grała koncerty, że ja będę pisać piosenki, bo to było też już od początku dla mnie bardzo, bardzo jasne. Więc rzeczywiście, no, jestem szczęściarą. Ja nie musiałam szukać tego celu w życiu. On po prostu był zawsze.
2: A pamiętasz swój pierwszy utwór? Jakiś taki, wiesz, napisany na kartce jeszcze może? Nie wiem, ile mogłaś myśleć.
1: Wiesz co, taki poważny utwór, ja tak podchodzę bardzo piosenkowo. Taką poważną piosenkę napisałam w wieku chyba 13 lat. Ale wcześniej oczywiście były próby, wiesz, przy pianinie siedziałam, czy przy gitarze i sobie tam śpiewałam, nuciłam. Sama się nauczyłam grać na pianinie i na gitarze i gdzieś tam pojawiały się te pierwsze próby dużo wcześniej. Ale taką poważną piosenkę, jaką napisałam i teraz z perspektywy czasu nawet, jak na nią patrzę i pamiętam ją doskonale, to był strasznie poważny utwór, bo ja się po prostu przejęłam się mocno sytuacją naszej Matki Ziemi, oglądając jakiś film nasz, na Geographic albo jakiegoś innego, na jakimś innym kanale. Znaczy nawet nie na kanale, tylko w Telewizji Polskiej, na 2 kanałach. Pojawił się jakiś taki dokument zagraniczny o tym, jak ta ziemia jest eksploatowana, jak te zwierzęta umierają i strasznie mnie jako nastolatką to totalnie wstrząsnęło, poruszyło. I napisałam taki chyba jedyny w moim życiu protest song. Ja w ogóle nigdy nie pisałam później już protest songów, bo uważam, że tego nie potrafię robić, że ja piszę piosenki miłości po prostu o różnych jej aspektach. Ale wtedy napisałam piosenkę o tym, że jesteśmy totalnie niesprawiedliwi, totalnie okrutni wobec przyrody, wobec tych cudów, które są na świecie. I to jest do tej pory, uważam, całkiem dobra piosenka. I sobie tak Myślę, może kiedyś ją nagram i się okaże, wiesz, jakimś hymnem, bo cały czas to jest we mnie głęboko, czyli mam poczucie takie, że no jesteśmy totalnymi szkodnikami.
2: Może taki surprise song na koncert październikowy.
1: No myślę, że to byłoby ciekawe, ale mamy kilka innych surprise'ów.
2: Do koncertu jeszcze wrócimy.
1: Dokładnie.
2: Jak opowiadasz o muzyce, to od razu wiem, że na moje kolejne pytanie odpowiesz pewnie też muzyką po części. Aha, co ci przynosi radość, szczęście w życiu?
1: No i tu może właśnie nie tak oczywiście, bo oprócz muzyki, która oczywiście jest bardzo istotnym elementem i ona mnie rozluźnia i bawi i smuci w taki sposób nostalgiczny, bo mam w sobie jakąś taką nostalgię, którą bardzo lubię w sobie. I myślę, że dzięki tej nostalgii też ta muzyka nasza jest, jaka jest, bo ona jest taka trochę, nawet pomimo czasami takich durowych akordów i weselszych jakichś dźwięków, to ja cały czas mam w sobie taką nostalgię. Może to nie wiem z czego to wynika, ale jakoś tak mam, że zawsze wolałam smutniejsze piosenki, takie bardziej nostalgiczne, ale też zwyczajne, naprawdę zwyczajne, cudowne rzeczy, jak spacery z mężem. Chodzimy naprawdę kilometrami dziennie, uwielbiamy łazić, rowery, spędzanie czasu z przyjaciółmi. Książki, które cały czas mi towarzyszą, kino, i to też nie zawsze takie mega ambitne. Ja na przykład totalnie się luzuję przy takich czasami dziwnych rzeczach, jakichś dziwnych programach, które dla niektórych mogą być, nie wiem, jakieś takie, wiesz, mało ambitne, ale też tego potrzebuję do takiego totalnego resetu. Więc no, mnóstwo cudownych, zwyczajnych rzeczy mnie cieszy i bawi i relaksuje i odrywa od rzeczywistości.
2: Mhm. Czy miałaś, znaczy na pewno miałaś, ale mam takie pytanie o przełomowy moment. Mhm. Tych momentów niektórzy mają wiele, ale taki pierwszy, który ci przychodzi do głowy?
1: Myślę, że jednym z ważniejszych momentów dla mnie było to, jak to był jeden telefon. Siedziałam w Krasnystawie, byłam tuż po maturze i wiedziałam, że chcę robić muzykę, tylko nie wiedziałam, na czym robić. Jakby już wcześniej pisałam swoje piosenki, nawet jakieś tam miałam sporo sukcesów, takich, nie wiem, jakichś przeglądach, festiwalach, bo jeździłam po całej Polsce z gitarą i swoje piosenki śpiewałam. I zadzwonił do mnie szef tam ówczesnego Pomatonu i zaproponował mi kontrakt w Warszawie, czyli wyjazd Krasnogostawu z małego miasta do dużego miasta, o którym słyszałam w telewizji i w radio, mówią, że tam jest niebezpiecznie i za każdym rogiem czai się niebezpieczeństwo. Ja musiałam się z mojego tego małego miasta przenieść właściwie dosyć szybko do Warszawy. I myślę, że to był ten telefon. I Tomek Kopeć do tej pory jest bardzo istotną osobą w moim życiu, bo myślę, że zmienił moje życie na swój sposób. I mamy do tej pory jakby kontakt bardzo, bardzo dobry. I to był ten moment, bo ja przeniosłam się do Warszawy, zaczęłam szukać zespołu, zaczęłam się uczyć w szkole muzycznej, przygotowywać się powoli do tego, co chcę robić. Chociaż już w głowie miałam muzycznie, już byłam mega jakoś taka, wiesz, uporządkowana i ustalona, co ja chcę. Ja to zawsze wynikało jakoś samo z siebie. Tylko trzeba było dopełnić tych innych rzeczy, innych formalności. Przede wszystkim znaleźć sobie muzyków i szukałam przez jakiś czas z różnym skutkiem, bo trafiałam na różne przedziwne formacje muzyczne. Wiesz, chłopaków, którzy się popisywali na swoich instrumentach. Nikt nie słuchał, co ja chcę śpiewać i co ja śpiewam. Ale przyszedł moment, i to też takie, nie wiem, zrządzenie, że to oni wręcz mnie znaleźli w tej szkole muzycznej, przyszli i się pytali na korytarzach, czy jest tu ktoś do śpiewania, kto chce pośpiewać, bo oni mają zespół i chcieliby kogoś znaleźć. No i tak się spotkaliśmy i to już było, no, 30 lat temu. I to był kolejny ważny moment, myślę, że najważniejszy. Było taki kilka bardzo istotnych, ale ten pierwszy telefon to jest chyba ten najważniejszy moment.
2: To już był zespół Goja?
1: Tak, to był zespół Goja i dlatego myślę, że to jest ogromny sukces nasz, że w tej niezmienionej, właściwie zespół Goja to są te trzy osoby, które tworzą od początku, dwie inne osoby się zmieniały na przestrzeni lat, czyli basista i perkusista, ale we trójkę robimy muzykę, jakby tworzymy i gdzieś tam się łączymy w tych naszych wrażliwościach. Także tak, to jest ogromny sukces, że my tyle lat wytrwaliśmy, mało tego, gitarzysta jest moim mężem. Od 25 lat co uważam za mój kolejny olbrzymi sukces, bo umówmy się, krążą różne plotki na temat świata muzycznego i trwałości związków w różnych showbiznesowych sytuacjach, a my jesteśmy cały czas razem pracujemy, wspieramy się, przeżywamy różne momenty i te fajne, i te mniej fajne, muzyczne i niemuzyczne, także no, to jest ogromny sukces.
2: Goja, ta nazwa mi chodzi jakoś po głowie, skąd ona się wzięła?
1: Wiesz co, w ogóle totalnie nie przypisujemy temu jakiejś większej wagi, bo szukaliśmy nazwy łatwej, chwytliwej, wiesz, jako młodzi ludzie tacy, wiesz, tacy mega podjarani tym, co robimy, już zaczynamy grać, tu się coś zaczyna wydarzać, wiesz, fajnie, no to jaka nazwa, no to musi być taka, żeby, wiesz, żeby jakby dokrzyczeć, to żeby to łatwo było powiedzieć. I to właściwie nasz były perkusista wpadł na tą nazwę. Oczywiście pojawiały się gdzieś tam po drodze różne skojarzenia ze strony i słuchaczy, i dziennikarzy, może, nie wiem, nawiązanie do hiszpańskiego malarza, może cokolwiek innego. pozostawiamy taką troszkę lukę, wiesz, okay, w której się mogą słuchacze znaleźć i sobie coś dopowiedzieć do tego.
2: Mhm. A jeśli chodzi o właśnie tę miłość, o której śpiewasz, 25 lat, no tak, i jeszcze tak, wy ciągle ze sobą jesteście tak
1: jesteśmy,
2: naprawdę.
1: Jesteśmy, pracujemy razem i sobie nie wyobrażam innej sytuacji i czasami pary, które robią zupełnie coś innego, też się totalnie w tym znajdują i żyją sobie i się dogadują, a ja sobie nie wyobrażam, że ja, wiesz, przychodzę do domu, nie wiem, z jakiejś ważnego dla mnie momentu w życiu muzycznym i się nie idź, i mówię to mężowi, na przykład, który zrobi coś innego i on tego nie rozumie do końca. On oczywiście może wspierać, no bo wiadomo, że ludzie się wspierają w różnych momentach, ale że tego tak do końca, w 100% nie rozumie, jak ja rozumiem, a w tym jesteśmy w 100%, no i dzielimy różne momenty, no bo też są momenty takie też i były na naszej drodze muzycznej, kiedy się naprawdę niewiele działo, kiedy nie mieliśmy perspektyw, kiedy nie wiedzieliśmy w ogóle, czy ktokolwiek zechce cokolwiek wydać z tych naszych rzeczy. No i wtedy razem kminiliśmy, co zrobić, no nie wiem, jak się razem się nakręcaliśmy i no nie wyobrażam sobie innej sytuacji po prostu.
2: Ciekawa jestem, czy to jest jedna z recept właśnie na taki dobry związek, dobrą relację, no bo z miesiąc temu rozmawiałam z dziewczyną, która jest żoną marynarza i ona mówiła, że każdemu w ogóle zaleca taki miesięczny urlop od drugiej połówki, a to jest zupełnie odwrotnie, więc jest no tak odwrotnie. Jak mówisz, każdy ma inaczej. No?
1: Każdy ma inaczej, aczkolwiek mamy też swoje sfery własne i bez tego byśmy mogli zwariować rzeczywiście, więc każdy z nas ma taką swoją działkę, w której, nie wiem, jest sam, albo nie wiem, z kolegami, z koleżankami, albo w jakikolwiek sposób się od siebie musimy troszkę odizolować na jakiś czas. Potrafimy to robić również we własnym domu, żeby się od siebie izolować i to też jest zdrowe. Chyba właśnie przez to, że razem pracujemy, to też musimy być na chwilę oddzielnie ze sobą. W niczym to totalnie nie umniejsza naszej relacji i temu, co czujemy do siebie, tylko po prostu potrzebujemy być ze sobą na odległość przez jakiś czas. Jak każdy chyba, nie?
2: No tak, myślę, że to jest takie zdrowe wtedy, nie?
1: Absolutnie tak jest.
2: Ta muzyka mnie, no ja sama jestem, sama próbuję coś, może tak, ale właśnie zastanawiam się, jak to jest, bo ty już robisz to od tylu lat i tak długo. I sama mówisz, że 13 lat pierwszy utwór poważny, ale wcześniej już też coś robiłaś.
1: Tak, tak,
2: jak wygląda u ciebie ten proces? To jest najpierw tekst, najpierw muzyka, coś tam w głowie się pojawia, czy siadasz i mówisz, dobra, dzisiaj sobie coś spróbuję popisać, nie wiem, jestem w fajnym miejscu.
1: Ja tego nie nazywam, jakby różnie ludzie nazywają, wiesz, takie, nie wiem, że coś spływa, wiesz, na ciebie natchnienie, jakiś rodzaj, wiesz, iskierki, weny, czegokolwiek. Przekonałam się po wielu latach, że rzeczywiście bywają momenty, kiedy pojawia się coś znikąd, to znaczy, nie wiem, słowo, wyrażenie, albo melodia w głowie, albo słuchając kogoś innego, nagle mówię, kurczę, jakie to ładne, mówię o samym klimacie, nie mówię, wiesz, o dźwiękach, które chcę powtórzyć, tylko o jakimś klimacie czegoś, chciałam taki utwór zrobić właśnie w tym klimacie, jakie to piękne, jak mnie to porusza, może mi się też uda. Więc to są bardzo nienazwane rzeczy, ale też po wielu latach, po tych wielu latach jakby tworzenia, to jest też rzemiosło. I przekonałam się, i powiem tutaj ciekawostkę, stosunkowo niedawno, bo to kilka lat temu, że jak zaczęłam pisać dla innych artystów, bo dla siebie to mam tak, że jestem rozleniwiona, znaczy tak, jak mi coś przychodzi, ojej, no nie, jeszcze nie jestem zadowolona z tego tekstu, to no dobra, to napiszę go jutro, albo później przychodzi, tydzień nie mam tego tekstu, mam już całą muzykę, a ja nie mam tego tekstu. I Grzesiek, no weź przysiądź, co ty, i wiesz, jestem rozleniwiona. A w momencie, kiedy zaczęłam pisać dla innych artystów, to się okazało, że to jest rzemiosło. I sama się przekonałam o tym, że trzeba wysiedzieć pewne rzeczy. To jest trochę jak, wiesz, no jak każde inne jakiś rodzaj wypracowanych jakby czynności. Muszę usiąść, popracować, a że mam już zasób jakby pewnych umiejętności, jakichś technicznych aspektów, które też już poznałam przez wiele lat i których doświadczyłam, to potrafię sobie technicznie też pewne rzeczy już ogarnąć i wejść w taki tryb pracy, że pod koniec, nie wiem, dnia, wieczoru, nocy czasami wychodzi mi tekst i absolutnie tutaj nie chcę powiedzieć, że to jest pozbawione jakiegoś takiego elementu, wiesz, tego takiej sztuki artyzmu, bo to też, tylko to jest bardziej już świadome działanie, więc to jest bardziej rzemieślniczo-artystyczne działanie, wiesz, i nauczyłam się tego, szczególnie właśnie pracując z nim, kiedy idę na sesję na przykład do studia, jest artysta, producent i ja, i musi powstać utwór w ciągu tych 5-6 godzin cały, od A do Z, czyli top line, harmonia, napisanie tekstu. I muszę się w tym zmieścić. I się okazuje, że naprawdę jesteśmy w stanie wejść na tak wyższy poziom jakby działania nasze komórki tak szybciej zaczynają działać, że to idzie nagle bach, bach, bach. I to jest fajne, i to jest też wrażliwe, i to jest w ogóle pełne jakichś emocji, o które nam chodzi. Więc to jest kwestia doświadczenia, ale też takiego, wiesz, przysiądnięcia się, że tak powiem, dziwne słowo, i popracowania po prostu. Także to nie jest tak, że wszystkie rzeczy powstają, jestem dzisiaj taka jestem, nie wiem, natchniona, taka, wiesz, ulotna, to ci napiszę. Czasami to jest kwestia, nie wiem, usiądę, zacznę coś grać na pianinie, bo najczęściej tak utwory moje powstają, że zaczynam z pianinem, nucę sobie melodię, a wracając jeszcze do tego pytania, które padło wcześniej, u mnie jest najpierw melodia, jeżeli chodzi o nasze utwory. I w większości przypadków, jak je tworzę, to jest najpierw melodia i później piszę tekst. Niektórzy uważają, że to jest trudniejsze, no bo jak już jest tekst, to jest łatwiej tam sobie tą melodię ułożyć, a u mnie jest ważniejsza melodia jakby na początku. Później sobie dokładam ten tekst do tego i bardzo często trzymam się, szczególnie jeżeli piszę dla kogoś, muszę się trzymać konkretnej liczby sylab. Na przykład, bo jeżeli dostaję tak zwaną rybkę od artysty, czyli melodię i harmonię, i oni się przyzwyczajają do tego. I na przykład, wiesz, nie mogę tam za bardzo, więcej jedną sylabę albo mniej, bo oni, no niby fajnie, ale wiesz, tam była melodia taka, czyli jedna sylaba więcej, no to, i muszę to zmienić. Więc to jest właśnie też ta rzemieślnicza praca, o której mówię. Tak, ale najpierw jest melodia, i później piszę do tego tekst, a zauważyłam, no już wiele lat temu, że melodia bardzo często jest inspiracją dla tekstu, czyli to, jak ona płynie, jaką ma rytmikę, to mi się nagle coś pojawia, o czym może być ten tekst, ale też mam fragmenty tekstów, mnóstwo w telefonie popisanych, że jadę samochodem na przykład i sobie coś nagrywam, bo mi wpadnie do głowy fraza, nie wiem, jedno słowo, zawsze wychodziłam z założenia i powtarzam, że wokół jednego słowa, jednej frazy można zrobić cały tekst, tworzyć całą historię. Także mnóstwo tych ciekawych aspektów tworzenia, takich, które są szczególnie dla osób z boku i nie mających do czynienia z muzyką, jakąś magią totalną. A dla mnie to jest po prostu, wiesz, rzeczywistość moja, nie?
2: Smak słów, pamiętasz, jak powstał?
1: Absolutnie tak. To jest jeden z takich momentów troszkę magicznych. Może tutaj właśnie na przekór temu, co przed chwilą powiedziałam. Kupiliśmy jakieś nowe brzmienia klawisza, a po części, powiedziałam to wcześniej, zaczęłam grać pierwsze akordy, ten chodzący taki klawisz, który jest dosyć charakterystyczny dla tego utworu. I od razu się pojawiała melodia. I ten utwór tak naprawdę powstał 10 minut. To był taki moment właśnie, że ja wiedziałam, że to jest to brzmienie, to jest ta harmonia i melodia, która się pojawiła od razu. Właściwie zaczęłam śpiewać jak Grzesiek, poczekaj, nagrywamy. Wiesz, już było to, żeby tylko nie stracić tego, co się pojawiło. Więc no to był taki moment dosyć magiczny, taki, wiesz, taki ulotny. I w taki sposób powstają utwory i taki bardziej przemyślany, trochę wysiedziany. I jedno i drugie jest fajne.
2: Mhm. No tak, jak masz taki bat nad sobą, w sensie na przykład to ograniczenie czasowe, tak, no tak. To już wiesz, że musisz, a tutaj
1: dokładnie
2: jest tak. Ale myślę, że obie opcje są inne, ale
1: równie fascynujące. Tak, chyba nikt tego nie słyszał oprócz mnie, znaczy nikt nie wie, w jaki sposób to powstało. Rzeczywiście tak jest i to uwielbiam. No. Mhm.
2: A jeśli chodzi o to tworzenie dla innych, to masz jakieś wskazówki na przykład, o czym ma być tekst? Dajmy na to, pisałaś dla Sanach te pierwsze utwory. No ja jestem w nich zakochana po dziś dzień i często sobie do nich wracam. To na przykład miałaś jakieś hasło, nie wiem, impreza albo coś.
1: Z Zuzią to jest totalnie w ogóle jakaś totalna abstrakcja, totalna bajka i totalnie jakiś świat, wiesz, przedziwny. Pisałam z nią teksty, bo ona przynosiła gotowe swoje piosenki, tylko w takich wersjach angielskich, ale totalnie nie sugerowałyśmy się angielskimi wersjami, tylko miały powstać nowe historie. I to Zuzia przynosiła te swoje słówka, które są dosyć charakterystyczne dla niej, które tak naprawdę no, stworzyły jakby jej sposób śpiewania, to o czym ona śpiewa, w jaki sposób śpiewa. I powiem ci szczerze, że na początku byłam totalnie tymi niektórymi słowami, znaczy nie byłam przekonana do nich, mówię, Zuzia, ale przecież takie to słowo jest tak nieśpiewne, wiesz, na zasadzie jakieś, nie wiem, buciczki, nie wiem, cokolwiek, teraz rzucam, wiesz, ale mówię, ona, ale nie, to takie ładne, wiesz, bo ja mówię, no dobra. I to ona mnie przekonała i trochę wpuściła do tego swojego świata tych słówek takich i, nie wiem, wyrażeń takich mało, czasami mało piosenkowych, dlatego zawsze powtarzam, że od każdego można się czegoś nauczyć i każdy, bez względu na nim wiek, doświadczenie, na cokolwiek innego, potrafi otworzyć ci klapkę w głowie. Tak było z Zuzią i zaczęłyśmy tworzyć historię wokół, nie wiem, pojedynczych słówek na przykład. Była to cudowna praca i trzymam kciuki za Zuzię, no bo co by nie mówić, jest jakby era przed Zuzią i po Zuzie, tak jak jest era przed, nie wiem, przed Dawidem Podsiadło i po Dawidzie. Więc to było doskonałe dla mnie doświadczenie, cudowne, że wzięłam udział w czymś od początku. Chyba nikt się nie spodziewał, jak będzie to wielki sukces. Ani ja, ani Zuzia, ani firma, bo wtedy Zuzia była zupełnie nieznana. Myśmy się spotykały w Wedlu na krakowskim przedmieściu. Siedziałyśmy sobie w kąciku przy jednej, wiesz, jakiejś czekoladce albo tam herbatce czy kawce i siedziałyśmy i pisałyśmy te teksty. I jakiś czas później, jak byłam na Stadionie Narodowym, gdzie Zuzia mnie zaprosiła na koncert, uświadomiłam sobie, że kurczę, brałam udział w czymś od początku, co jest tak ogromnym sukcesem. Tak, no, na polskim rynku to jest ewenement. Zuzia później, ja wiedziałam, że ona będzie sama pisała, także po tych dwóch płytach, które razem napisałyśmy, ona zaczęła sama pisać i cały czas kibicuje mocno i taka moja córeczka trochę, tym bardziej urodziłyśmy się tego samego dnia, tylko troszkę tam Zuzia później ode mnie, Ale mam jakieś takie pokrewieństwo dłużnią, wiesz, jakieś czuliśmy od razu, że fajny flow jest między nami, ale bywa różnie, bo są artyści, którzy mają pomysł, ale taki, wiesz, bardzo enigmatyczny, taki w ogóle totalny, wiesz, letni utwór, tematem, wiesz, tak szerokim i tak można różnie go ugryźć, no ale też staram się to robić. Wolę, jak mam trochę wskazówek więcej, to znaczy ja zawsze mówię, słuchaj, jeżeli masz jakąkolwiek, nie wiem, właśnie to, co powiedziałam wcześniej, wyrażenie, słowo, emocje, które byś chciała opisać, chciał, powiedz mi, im więcej mi napiszesz, nawet mówię totalnie, wiesz, rzeczy takich od czapy, niech to będzie zbiór dziwnych słów, emocji, cokolwiek innego, i będzie mi dużo łatwiej. Bo zdarzało się tak, że na przykład ktoś mówi, wiesz co, fajnie piszesz, napisz ten tekst tak, jak będziesz chciała, albo tę piosenkę. No ja piszę i później otrzymam, wiesz co, jakoś nie o to mi chodziło. Ja mówię, to super.
2: Nie powiedział, o co chodziło.
1: Dokładnie tak.
2: Nie powiedziałam.
1: Więc te sugestie są bardzo istotne. Bardzo różnie z różnymi artystami, bo różni artyści no, mają różną wrażliwość, więc czasami ten tekst musi być w jakimś innym klimacie, nie wiem, bardziej klasyczny, bardziej nowoczesny. Też jakby wchodzę w ten świat młodych ludzi i też się uczę od nich pewnych rzeczy, nie ukrywam. Dlatego cały czas powtarzam, że najważniejszą rzeczą to jest pokora. Jak się nie ma pokory, to nie jesteś w stanie chłonąć jakby wszystkiego wokół, bo się zamykasz na pewne rzeczy. I ja zawsze miałam w sobie pokorę, zawsze umiałam rozmawiać z ludźmi i zawsze powtarzam, że umiejętność słuchania drugiego człowieka jest jedną z ważniejszych rzeczy i ja tak mam. Chyba dlatego cały czas młodzi ludzie, którzy są ode mnie, wiesz, dwa razy młodsi i czasami więcej, lubią ze mną przebywać, rozmawiać i pracować. Bo ja słucham ich, traktuję ich bardzo poważnie, bez względu na to, czy on ma 18 lat, bo z takimi też pracuję, czy 20 parę, czy 30 parę. Absolutnie słucham każdego słowa. Traktuję ich poważnie, nawet jeżeli nie mają doświadczenia, jeżeli nie zagrali nawet jednego koncertu, jeżeli nie napisali żadnego tekstu, ja ich słucham. I oni mają poczucie, że uczestniczą w tym po prostu w 100%, wiesz, że są częścią tego i dlatego później chcą znowu się spotkać, nie? Więc to jest bardzo istotne.
2: Chodzą mi po głowie pytania jeszcze a propos tego pisania, w sensie, czy na przykład wolisz dla siebie pisać, czy dla innych? Nie, no pewnie i to jest fajne, prawda? No to.
1: I to jest fajne i jest różne, więc chętnie odpowiem na to pytanie, ponieważ... I tu też wchodzi ta pogora, o której mówię. Ja już sobie zdaję sprawę z tego, że my jako Goja, wiesz, mamy już pewien ten, myślę, że taki pik jakby naszych największych sukcesów za sobą. I naprawdę mam dużo koleżanek, kolegów, takich z pokolenia lat 90., 2000., którzy zatrzymali się jakby w tym, na tej swojej karierze, która im się, nie wiem, w jakiś sposób troszkę wyciszyła z biegiem lat. I trochę, wiesz, nie wiem, są troszkę sfrustrowani albo mają takie poczucie, że już się coś skończyło i wspominają, tylko wspominają i wracają do tego, co się wydarzyło. A ja? Robimy cały czas swoje, ponieważ mamy jeszcze swoich słuchaczy fajnych naprawdę sporo i jeszcze młodzi ludzie nas zaczynają znowu, wiesz, słuchać i to jest w ogóle totalnie satysfakcjonujące. A jednocześnie spełniam się jeszcze w takiej tej kolejnej jakby odnodze muzycznej, czyli pracuję dla innych i to jest też ogromna satysfakcja. Absolutnie nie mam takiej potrzeby, że to ja muszę być z przodu. Ja jestem w tej chwili dla tych ludzi i ogromną satysfakcję czuję, jak później słyszę tego artystę młodego w radio z tą piosenką, którą zrobiliśmy. To jest taka satysfakcja, mówię ci, to jest cudowne, że nie poprzestałam na pewnych rzeczach, tylko idę dalej, tylko troszeczkę inną odnogą. I to jest inaczej, pisanie dla siebie. Jestem cały czas trochę leniwa dla siebie, a bardziej pracowita dla kogoś, co mi wypomina Grzesiek, mój mąż. Cały czas, że widzisz, jak idziesz na sesję, to jeden utwór powstaje, ten, a później przychodzisz do domu, siadasz i tam nie podoba mi się, nie wiesz, no kręcę nosem. Na swoje rzeczy człowiek jest bardziej jakoś tak, wiesz, wyczulony i może bardziej od siebie jakoś więcej oczekuje. A może to jest takie zwykłe lenistwo, nie wiem, być może tak jest.
2: A zdarza się, że podchodzi ktoś do ciebie i mówi, wow, ja nie wiedziałem, no bo jak ktoś nie grzebie w tym internecie, nie wyczytuje, no to nie wie, że na przykład właśnie z tą Sanach, tak? Że tutaj...
1: Absolutnie tak jest. W ogóle czy z Sanach? Tak, jest tak wielokrotnie i w ogóle niektórzy ludzie nie wiedzą. Mam z tym pewien problem, bo nawet ostatnio rozmawiałam na ten temat z inną songwriterką i świetną tekściarką, że czasami osoby pracujące dla innych są trochę pomijane, to znaczy jest to trochę może czasami świadomy ruch, nie wiem, firm, żeby nie wiem, żeby to ten artysta był jakby jako ten, który jest twórcą swoich rzeczy, a w tym absolutnie nie ma nic, nie wiem, ujmującego artyście, że pracuje z ludźmi, którzy są, nie wiem, bardziej doświadczeni, że potrafią pewne rzeczy robić. Na Zachodzie jest to totalnie naturalne, no jakby wszyscy się otaczają, mówię o artystach dużych, otaczają się najlepszymi, żeby mieć jak najlepsze rzeczy, a u nas troszeczkę jest takie przekonanie, że trochę nie wypada artyście się przyznawać, że ktoś mu, nie wiem, pomaga pisać tekst albo muzykę. I dlatego też tak bywa, że rzeczywiście ludzie nie wiedzą, ile rzeczy zrobiłam i dla kogo pewne rzeczy zrobiłam. Staram się to, jakby wiesz, przypominać i mówić o tym, bo nasza praca jest bardzo cenna i bardzo ważna. I bardzo często nie byłoby po prostu tych niektórych piosenek, które artyści śpiewają, więc no trochę się upominam o swoje, ale tak wiesz, no nie robię tego, wiesz, jakoś nachalnie, chamsko, tylko przypominam, że jest taka okazja, to nawet tutaj porozmawiać o tym, tak?
2: Ale właśnie, jest coś takiego, że ktoś ma dużo w sobie jakiejś wrażliwości, dobrze się czuje na scenie, dobrze mu tak, z ludźmi tak. I tak dalej, no ale brakuje właśnie, albo jest jakiś strach przed napisaniem czegoś samemu, bo no właśnie.
1: Absolutnie jest dużo... tak jest, ale też jest mnóstwo wokalistów wybitnych, tak, którzy nie piszą. Tylko śpiewają i robią to fantastycznie. I no właśnie dla takich ludzi też jakby tworzy się te piosenki. To nie jest tak, że trzeba robić wszystko, tak? Jeżeli jest świetnym wokalistą, ale nie pisze piosenek albo tekstu, no to bierze sobie kogoś, kto mu ten tekst napisze, więc no, po to jesteśmy, tak?
2: No właśnie pierwsze, co mi teraz przychodzi do głowy, tak moja pierwsza wokalistka, którą miałam gdzieś tam, nie wiem, na plakatach tak. W pokoju, Britney Spears. No przecież no, ona jakby, no, nie robiła nic swojego, miała tam 16 lat czy to, i tak dalej, no później pewnie tak, ale tak. Ale tak jak mówisz, na zachodzie to jest takie normalne, nie?
1: Absolutnie, to jest normalne i wiesz, takie jakieś połączenia przedziwne, że nie wiem, ktoś zaprasza sobie... w ogóle zupełnie innego klimatu, jakiegoś gitarzystę, albo kogoś, kto mu pisze, albo kogoś, nie wiem, kto mu zagra świetnie na bębnach. Tam ludzie są dumni z tego, że mogą pracować z najlepszymi. Także trochę, rzeczywiście jest trochę różnica w tym podejściu. Aczkolwiek też już zauważyłam drobną zmianę, że artyści sami umieszczają na swoich social mediach, że nie wiem, on dzisiaj pracuje tam z tymi, jest super fajnie i tworzymy coś nowego. No, jest to bardzo miłe, bo to też jest nasze doświadczenie, nasza praca wieloletnia i fajnie, miło jest, jak ktoś to doceni. Ostatnio też pracowałam z Bledką, nagrywałyśmy jej praktycznie no, większość materiału na płytę i tak naprawdę realizator, zresztą Bledka też na pewnym etapie jeszcze swojego, naszej wspólnej pracy, dopiero gdzieś między słowami w trakcie jakiejś sesji coś było smaku słów. A to ty? Kto przecież to zespół Goja? No tak, no to właśnie ja. On naprawdę, wiesz, realizator też w ogóle, kurczę, przecież to w ogóle moja mama to tak lubi ten numer, a tam, a Bledka naprawdę, przecież to jest taki piękny numer. To było tak słodkie i cudowne. Chociaż, ale absolutnie, wiesz, to nie jest tak, że ja mam z tym problem, wręcz jestem, jak mogę powiedzieć, tak, to ja. Wiesz, z takiego zaskoczenia trochę jest to miłe bardzo, nie? No, tym bardziej, że no, nie ukrywam, że jestem dumna z tego, co zrobiliśmy z zespołem i to, że po tylu latach mam jeszcze cały czas, nie wiem, jeden, dwa evergreeny, które są grane w radiach, no jest to w dzisiejszych czasach, kiedy utwór żyje 3 miesiące, można być z tego dumnym. No, tym bardziej, że tak jak powiedziałam wcześniej, no, młodzi ludzie do tego utworu chociażby wracają, przerabiają go i swego czasu Smak Słów stał się wiralem na TikToku, bo jakiś jeden chłopiec umieścił taki nostalgiczny filmik, jak on niby leży w samochodzie i jest podpis, że wiesz, kiedy jadę z rodzicami tam nad morze, mam tam lat 13 czy tam ileś i leci ten utwór i ten wiral totalny się zrobił z tego filmiku i ludzie zaczęli umieszczać też z tym utworem twoje filmiki, więc no fajnie, że też młodzi ludzie, może dzięki rodzicom również, wracają do tego utworu.
2: No właśnie, w październiku będziemy mogli usłyszeć ten utwór na żywo, ale też w nowych, cały album, w nowych aranżacjach.
1: Aranżacje właśnie to nie, aranżacje pozostają stare, my w ogóle jesteśmy wierni aranżacjom, które powstały kiedyś. Wychodzimy z założenia, że jeżeli coś w jakiejś formie spodobało się słuchaczom, to nie mamy potrzeby tego zmieniać. Bo ja sama tak mam, że jak idę na koncert jakiegoś artysty, którego kocham sprzed lat, nie wiem, albo artysty, którego utwory znam, to ja nie chcę słyszeć, wiesz, nie wiem, jazzowej wersji albo jakiejś tam innej, tylko ja chcę słyszeć tą, którą pokochałam. I my też wychodzimy z takiego założenia. Mój Grzegorz, mój mąż, który jest wiernym fanem Iron Maiden, też zawsze powtarza, a widzisz, Iron Maiden też nie zmienia nigdy swoich wersji, one brzmią tak samo od tych kilkudziesięciu lat. Przekonał mnie tym. To jest kwestia tego, że rzeczywiście wychodzimy z założenia, że te utwory dlatego wybrzmiały i dlatego były docenione, ponieważ być może właśnie ten aranż, ta produkcja tak brzmi. I nie chcemy tego zmieniać. Poza tym uważamy, że to brzmi cały czas fajnie i świeżo. Nie chcę, żeby zabrzmiało to nieskromnie, ale ta płyta sprzed 20 lat jest cały czas jakby taka, wiesz, no myślę, że jakby dzisiaj ktoś taki utwór wydał, nie wiedząc, że on wyszedł 20 lat temu, to spokojnie ten utwór mógłby zanistnieć. I mam takie poczucie, że to jest naprawdę dobrze wyprodukowana i dobrze zrobiona płyta.
2: Nie aranżacja, ale usłyszałam jakąś taką nowszą wersję z nowym vibe'em, jak to się
1: ale
2: mówi.
1: To być może słyszałaś wersję Tripsa, który zrobił.
2: Nie, to nie? No.
1: Wiesz co, myśmy zrobili wersję akustyczną bardziej, czyli ze smykami.
2: Dobra.
1: Ale to była tak, wiesz, mimo wszystko to cały czas nasze.
2: Tak.
1: Tylko ona miała być bez bębnów, czyli taka bardzo akustyczna. Też na potrzeby jakby takiej promocji winyla, który wydaliśmy.
2: Taka bardziej minimalistyczna
1: tak,
2: może?
1: Tak, Tam nie było rzeczywiście perkusji, tylko były zaaranżowane smyki i to było bardzo bardziej klasyczne.
2: I to słowo nostalgia mi jakoś tak właśnie...
1: No dokładnie tak. No, ta nostalgia zawsze się przewija u nas, no więc tak jest. A, mówiłaś o koncercie. Tak, wyjątkowa sytuacja. Cieszymy się bardzo na to, bo niektórych utworów rzeczywiście nie graliśmy od 20 lat. Chcemy zaprosić gości, chcemy jakby stworzyć taką fajną atmosferę słuchaczy, którzy są z nami od tych 20 lat, od tej płyty, a może też wcześniej. I cieszę się na to spotkanie. 12 października, Klub Niebo, Warszawa. Zapraszam serdecznie.
2: Kiedy pojawił się pomysł na takie wydarzenie?
1: Najfajniejsze jest to, że ten pomysł wyszedł z głowy naszego przyjaciela wieloletniego, Pawła Walickiego, który pracował jeszcze w Pomatonie, czyli właśnie, wiesz, te wszystkie nasze początki, on był z nami i on tak naprawdę od początku najbardziej wierzył w nas i w smak słów. I jako jedna ze wielu osób cisnął w firmie, że słuchajcie, to jest fajny numer, naprawdę, dajmy mu szansę. Wtedy był czas takich trochę skocznych, wesołkowatych utworów i się pojawiały takie trochę, to może to za nudne, takie wiesz, za nostalgiczne, za spokojne, o miłości znowu. A się okazało, że trafiliśmy w taki moment, kiedy ludzie tego potrzebowali. I Paweł był jedną z tych osób, które po prostu naprawdę kibicowały nam od początku, bardzo nam pomógł. Myślę, że gdyby nie on, to nie wiem, czy ta płyta byłaby taka, jak jest. I pod względem graficznym i każdym innym. I jak wydaliśmy winyla, spotkaliśmy się w takim klubie winylowa, chyba winylowa się nazywa. I to był odsłuch tej płyty. Nie spodziewaliśmy się, że ktokolwiek przyjdzie na ten odsłuch, bo ten klub właśnie robi takie odsłuchy płyt. I się okazało, że przyszło dużo strasznie fajnych ludzi. I młodych, i starszych, i takich, którzy nas słuchają od lat, i dzieciaków tych, którzy nas słuchają od lat. I się okazało, że to tak jakoś wszyscy wsiąkliśmy w ten klimat podczas słuchania tej płyty. Tych niektórych utworów ja nie słyszałam nawet, wiesz, wiele lat, nie? I tam po prostu się siedzi duże kolumny, siedzimy, słuchamy wszyscy. Po tym odsłuchu właśnie Paweł przyszedł i powiedział, słuchajcie, robimy koncert. A my, jak to? O Jezu! Wiesz, trochę wyjście ze strefy komfortu, nie? Przecież my sobie tak tu spokojnie tam działamy, a tu trzeba coś znowu, wiesz, przedsięwziąć, że tak powiem. No i tak, i to on. Także no, bardzo jesteśmy za to wdzięczni, bo znowu coś to poruszyło w nas. Trochę taki, wiesz, taką energię, jakiś rodzaj takiego właśnie zaangażowania większego.
2: Czyli rozumiem, że teraz wracacie do tych numerów, ćwiczycie? Jak wygląda przygotowanie do takiego?
1: Jeszcze nie ćwiczyliśmy. Jeszcze nie, bo to jeszcze chwilka, także zaczniemy próby, ale tak, to są próby, gdzie po prostu spotykamy się i przez kilka godzin dziennie, zależy jeszcze ile, ustawimy sobie tych prób, ale po prostu śpiewamy, gramy, żeby to ograć wszystko ładnie, żeby to było takie naturalne, fajne. Trochę jest nam trudniej w tej chwili, ponieważ kiedy się graliśmy dużo, dużo koncertów, jakby w tym okresie takiej największej naszej popularności, to właściwie prawie prób nie robiliśmy, bo każdy koncert to był swego rodzaju, wiesz, utrwalaniem tego wszystkiego, takim fajnym. No ale musimy znowu, bo jest trochę mniej tych koncertów, ale więc musimy trochę popróbować po prostu w sali prób, ale to też jest fajne i miłe.
2: Mówimy o tych dobrych momentach, ale też staram się zatrzymywać przy tych trudniejszych. Czy masz ochotę jakimś się podzielić?
1: Wiesz co, w tym naszym zawodowym życiu rzeczywiście mieliśmy taki moment, kiedy nie wiedzieliśmy, czy ktokolwiek zechce wydać naszą płytę, nasz materiał. My byliśmy od początku właściwie samowystarczalni, jeżeli chodzi o nagrywanie płyty i o nagrywanie piosenek, bo mieliśmy studio swoje i mamy do tej pory. Ale o to, czy ktoś to wyda, no na to nie mieliśmy wpływu, a to nie były jeszcze czasy, kiedy można było wrzucać sobie do streamingu, wiesz, samemu, nie? Utwory. I był taki moment, że byliśmy trochę tacy podłamani. Był moment, kiedy odeszli muzycy od nas, którzy z nami grali, bo stwierdzili, że jakby w momencie, kiedy nie ma perspektyw, no każdy ma swoje życie, rodziny i trzeba sobie radzić. Mogę powiedzieć, że to był trudny moment, ale to, co mnie to nauczyło, czyli jakby no nie poddawać się, to brzmi patetycznie, ale rzeczywiście myśmy cały czas cisnęli. Cały czas czekaliśmy, mówiliśmy, dobra, to jest kwestia czasu, no może musimy jeszcze chwilę poczekać. I wytrwaliśmy jakby w tym, a naprawdę było kiepsko. To znaczy, wiesz, no wiadomo, że w momencie, kiedy się nie gra koncertów, nie wydaje się płyt, no to też finansowo jest słabo. I przetrwaliśmy to. Myślę, że też na pewno mi pomogło to, że byliśmy razem. No mówię ja i Grzegorz, że nie byłam w tym sama i nie musiałam jakby sama się podnosić, sama upadać, wiesz, i sama się tam zamartwiać. Tylko jak ja byłam bardziej zmartwiona, to Grzegorz tam mówił, spoko, damy radę. Jak on był bardziej, no to ja go podnosiłam, wiesz, więc no to tak działa. Ale rzeczywiście nigdy nie straciłam wiary w to, że to, co robimy, jest fajne. Od początku mieliśmy takie poczucie, że te nasze piosenki są dobre. Też właśnie nie chcę, żeby to jakoś tak dziwnie zabrzmiało, ale mieliśmy poczucie, że to jest wartościowe, bo mieliśmy odzew jakby od początku od ludzi, że te piosenki coś im dają, że dostawaliśmy odzew, wiesz, i jakiś tam jeszcze wcześniej, wiesz, nie było tam, tylko były strony internetowe, więc na naszej stronie się ludzie wpisywali, co im to daje i wiedzieliśmy, że to jest wartościowe po prostu. Dlatego się tego trzymaliśmy mocno.
2: Tak się zastanawiam, ale pewnie tu też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy teraz jest łatwiej, czy trudniej, kiedy mamy ten dostęp, kiedy widzimy od razu, jak ci ludzie reagują i tak dalej, i tak dalej.
1: Wiesz co, myślę, że na swój sposób to jest i łatwiejsze, i dużo trudniejsze. Patrzę, ponieważ pracuję z młodymi ludźmi, widzę, jak dużo ich to kosztuje stresu, ponieważ jest dużo łatwiej oczywiście umieścić swój utwór gdzieś, ale utrzymać się jest strasznie trudno. To znaczy, mówię, nawet jeżeli utwór się pojawi w radio raz, to tak jak powiedziałam wcześniej, on może pożyć dosłownie, wiesz, miesiąc, dwa i koniec, a później jest cała masa, zobacz ile co piątek wychodzi utworów nowych na New Music Friday, tak? Przebić się przez to jest strasznie trudno. Ci młodzi ludzie mają ogromną presję, więc myślę, że pod tym względem jest trudno i chyba nie chciałabym teraz zaczynać. Znaczy nie wiem, czy nawet z tymi utworami, z tą wrażliwością, czy inni też mają swoją wrażliwość i swoje utwory, tak? I czy by się udało w tej ilości po prostu przebić, bo teraz chodzi o ilość. Bardzo często te utwory tracą na jakości przez to, że po prostu muszą być szybko wrzucane, no bo algorytmy działają, trzeba cały czas się przypominać o sobie, więc myślę, że pod tym względem jest trudniejsze. Myśmy mieli łatwiej, było mniej zespołów, mniej artystów i jak mieliśmy coś dobrego, to po prostu chcieliśmy tylko, żeby temu dać szansę. No i się udało, tak? A myślę, że teraz jest dużo trudniej i ta presja jest dużo większa.
2: A jakie można dać wskazówki takim początkującym artystom, żeby się nie poddawali? Co mogą zrobić, żeby było im trochę łatwiej albo... No właśnie, żeby tak szybko też jednak nie porzucili tych marzeń.
1: Tak. Wiesz co, myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest coś, co jest cały czas w cenie, czyli żeby więcej samemu próbować robić. Młodzi ludzie teraz na przykład nie ćwiczą na instrumentach, co też jest bardzo istotne, ponieważ to jest większa świadomość muzyczna. Można samemu sobie coś spróbować. Nawet niech to będzie, wiesz, prosta forma, ale to będzie bardziej jego. Odnoszę wrażenie, że sukces większy, taki bardziej długofalowy, osiągają ci artyści, którzy... więcej sami tworzą. To znaczy, że nawet jeżeli wiesz, no nie mówię, że to musi być, wiesz, sobie wszystko sami zagrają, tylko że to jest bardziej ich. To trochę jakby, widzisz, a propos tego, co mówiłam wcześniej, że ja pracuję dla tych ludzi, też cieszę się, że jestem potrzebna, ale im więcej artysta ma do powiedzenia, tym mi się też łatwiej pracuje i wtedy uważam, że to jest bardziej takie, wiesz, szczere i łatwiej to do ludzi trafia. Mam takie wrażenie. Cały czas jakby uczula młodych ludzi, kurczę, próbujcie sobie sami coś robić. Jest tyle fajnych programów teraz, wiesz, na komputerze prostych, gdzie można samemu coś zagrać, wyprodukować sobie. Ja odnoszę wrażenie, że to jest bardziej artysty wtedy. I to jest, nawet jeżeli to jest, tak jak mówię, no niewybitne, nie jakieś wirtuozerskie, ale wtedy będzie bardziej jego. A nie kto później ktoś ogarnie jakoś, nie wiem, bardziej, jakiś producent dobry, ale żeby to wynikało tak, wiesz, bardziej prosto z serca, nie? Myślę, że przebijają się takie osoby i to widzę też na TikToku, obserwuję dużo takich artystów też gdzieś tam zagranicznych. Takie słodkie dziewczyny, które świetnie, wiesz, gra na gitarze, śpiewa i to wystarczy. I ona to tak gra i tak śpiewa, że po prostu płakać mi się chce. Wiesz, od razu mam gulę po prostu gardle, bo to jest jej. Bo to jest prosta forma, najprostsza i najcudowniejsza. Gitara i wokal, nie? Więc uczulam na to, że to już nie są takie czasy, że trzeba, wiesz, wymiatać na instrumentach i już nie wrócą takie czasy. To były lata 90., kiedy było mnóstwo instrumentalistów świetnych. Mamy jeszcze oczywiście sporo takich, ale to już jest rzadkość. Młodzi ludzie rzadko sięgają po instrumenty. Ale ta najprostsza forma jest najbardziej taką rdzenną i najbardziej poruszającą dla mnie cały czas.
2: To jeszcze jedno pytanie, zanim zadam to finałowe. Jeśli miałabyś taką możliwość wskoczenia do wehikułu czasu, Marty McFly trochę, w powrocie do przeszłości, czy coś byś zmieniła, podjęła inną decyzję?
1: Chyba nie. To znaczy uważam, że każda nasza decyzja, moja jako dziewczyny, kobiety, ona była... dyktowane sercem od początku, jakby to tam nie zabrzmiało trochę górnolotnie, ale rzeczywiście było tak, że ja zawsze szłam za tym, co mi jakaś intuicja i serce podpowiadało. I myślę, że każda decyzja, nawet ta zła, którą popełniłam, to też jakoś tam czegoś nauczyła, jakby można tak powiedzieć. I myślę, że na przykład jest jedna fajna rzecz w moim życiu, że tworzyliśmy muzykę na przykład i w ogóle jakby ten taki okres najbardziej intensywny zawodowo był w takim momencie, kiedy wiesz, nie było jeszcze internetu, nawet niektórzy młodzi ludzie może mogą w to nie uwierzyć, ale tak było, mówię, w takim znaczeniu wykorzystywalnym internetu na wszelkie możliwe sposoby, ale nawet jeżeli by był, to ja na przykład nie mam za sobą czegoś takiego, czego bym się wstydziła w życiu. To też a propos tych decyzji, czyli na przykład może tak, nie podjęłam błędnych takich decyzji, których bym żałowała teraz i na przykład wierzyć, co zostało w internecie, nie wiem, jakiś głupi program, jakaś głupia, wiesz, wpadka totalna. Nie mam niczego takiego. Myślę, że ktoś nawet jakby się naprawdę bardzo skupił i szukał, nie znajdzie niczego takiego. Ktoś, kto wpisze sobie, nie wiem, Magda Wójcik, Goja, czy coś, tylko są jakieś tam muzyczne, te, bo absolutnie nie ma niczego, nie wiem, jakiegoś skandalu, wiesz, związanego, nie wiem, z romansami, wiesz, czymś takim, nie ma niczego takiego, czy jakieś moje wypowiedzi głupie, znaczy nie chodziłam do głupich programów, no po prostu, nie wiem, nie brałam udziału w rzeczach, których nie czuję, czyli, nie wiem, gotowania, tańce i wszystkie inne, bo po prostu to nie jest moja bajka, źle bym się w tym czuła, nawet jeżeli by się to wiązało z popularnością jakąś, nie popełniłam błędnych decyzji, tylko nie popełniłam pewnych decyzji po prostu, znaczy pewnych jakby kroków, po prostu jeżeli uważałam, że one nie są moje, to nie szłam w to, po prostu. I chyba dzięki temu czuję się tak bardzo dobrze ze sobą, tak, że nie mam za sobą żadnego ciągnącego się za mną ogona, którego bym się wstydziła i który by powodował, żebym się bała, żeby ktoś to znalazł, wiesz, o czym mówię, albo wyciągnął jakoś. Więc chyba te moje decyzje były był okej i bym nic nie zmieniła.
2: Jeszcze chciałabym zapytać, jak wygląda dzień muzyków? Jak wygląda wasz dzień? W sensie wstajecie, potem sobie idziecie na spacer, potem siadasz, coś piszesz, dzwonisz.
1: Wiesz co, tak było, ostatnio miałam bardzo intensywny okres. Rzeczywiście było tak, że potrzebowałam po prostu wakacji i wyjechaliśmy sobie, bo miałam tak, że rzeczywiście szłam rano do studia, znaczy miałam głównie sesje z artystami, więc było tak, że pracowałam nawet przez tydzień z jednym artystą, czyli przyszliśmy do studia, pracowaliśmy bardzo często do bardzo późna. Jeszcze zależy, jaki artysta lubi, jak pracować, bo zdarzało się tak, że się umawialiśmy na 13 i do 24, wiesz, albo pierwszej, a ja wtedy, o Jezu, no dobra, dostosuję się, tak? Przystawię się na moment. Ale często jest tak, że to jest godzina 10, 11, jedziemy do studia, pracujemy sobie tam z artystą, nie wiem, do 18, 19, powstaje utwór. Czasami jest jeszcze coś do zrobienia wieczorem, nie wiem, jest tekst na przykład. No często też się tak zdarza, że ktoś pisze, słuchaj, jutro wchodzę do studia, potrzebuję tekstu na jutro. No ja siedzę jeszcze w nocy i było tak, że po sesji późno wróciłam i jeszcze musiałam napisać tekst, no bo obiecałam, no lubię nawet tak te wyzwania, wiesz, jeżeli one są takie fizyczne, dosyć wymagające, to po prostu siadam i piszę i wtedy się włącza to rzemieślnicze, wiesz, działanie i wtedy do, nie wiem, drugiej, trzeciej i wychodzi to i powstaje tekst. Ale tak to jest, no rzeczywiście to nasze życie jest troszkę pod tym względem bardziej takie luźne, jeżeli chodzi o czas, bo my do późna wolimy pracować na przykład, a troszkę, nie wiem, sobie pójść rano na spacer, tak? Ale sobie posiedzieć później i popracować. Mamy takie możliwości, bo też pracujemy w domu, mamy takie mikrostudio i te rzeczy też powstają w domu, więc tak, ale głównie praca taka, no albo pisanie, albo pracowanie nad piosenkami.
2: A twój ulubiony utwór z waszej twórczości i jakiś utwór, który komuś zrobiłaś? Masz jakieś swoje faworyty? Mm.
1: Jeden z ulubionych utworów, to mam nadzieję, że się ukaże niedługo. Jakoś tak pokochałam taki utwór, który z Bledko robiłam, ale to za chwilę, to może będzie okazja, żebyście usłyszeli. Jest kilka utworów z naszego repertuaru, który bardzo lubię. Nie będę oryginalna, bardzo lubię Smaksów. To jest w ogóle dziwne. Niektórzy, Jezu, przecież to się nie nudzi ten utwór po tylu latach grać. No nie, on mi się nie nudzi. On jest jakiś taki, nie wiem, jakiś jest taki ponadczasowy w tym wszystkim. Jest jeszcze jeden utwór z naszego repertuaru, nazywa się Inna Historia. Jest to utwór, bardziej mi chodzi tutaj nawet o tekst, chociaż jest bardzo też taki nostalgiczny, jeżeli chodzi o muzykę. Ale jest to utwór o tym, co by było, gdybyśmy spotkali kogoś innego na swojej drodze. Oczywiście o miłości, bo przecież jak inaczej. Czy byłabym bardziej szczęśliwa, czy co innego bym czuła, co innego bym robiła, w jaki sposób bym żyła. I to jest dokładnie utwór o tym, czy gdybym spotkała kogoś innego, czy byłabym równie szczęśliwa, czy mniej, czy bardziej, bo nikt tego nie wie. Takie zastanawianie się trochę i on jest też taki mocno nostalgiczny w muzyce, więc jeżeli macie okazję i ochotę, to posłuchajcie sobie utworu Inna Historia. Jeden z moich ulubionych.
2: Na koniec jeszcze przypomnę, że 12 października, dobrze
1: tak,
2: zapamiętam?
1: Tak, 12 października, Klub Niebo.
2: W Klubie Niebo możemy usłyszeć go je na żywo.
1: Zapraszam serdecznie. Tak. Już jestem delikatnie stremowana, ale mam nadzieję, że będzie atmosfera fajna, bo będzie na pewno mnóstwo naszych przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy nam towarzyszą od dawna, od zawsze w muzycznej naszej drodze, więc no, bardzo się cieszę na to spotkanie.
2: I na koniec moje pytanie, trochę tak sobie, znowu się cofniemy do przeszłości. Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś już wiedziała wszystko to, co teraz wiesz?
1: Myślę, że jedyną rzeczą tak naprawdę, bo ja chyba się niewiele zmieniłam, sobie cały czas pielęgnuję dziecko, co jest najważniejsze, żeby miała trochę więcej asertywności. Cały czas się tego uczę i tak naprawdę dopiero niedawno uświadomiłam sobie, że już jestem na takim etapie, że jestem dumna z tego, że jestem asertywna bardziej wobec innych, więc może by było tak, że gdybym była tu 20-latką i trochę zaczęła się tej asertywności wcześniej uczyć, to może nie kosztowałoby to mnie tak dużo, bo chyba przez to, że zawsze chciałam być bardzo miła dla wszystkich, jestem tak wychowana i lubię tą swoją cechę. Ja lubię być miła, sympatyczna, lubię nie sprawiać komuś przykrości, lubię, żeby się wszyscy komfortowo czuli, ale zdarzało się tak, że to się nie spotykało ze zwrotną reakcją i to było wykorzystywane przeciwko mnie, więc chyba tej asertywności mi brakowało kiedyś bardziej. Ale tak jak mówiłyśmy trochę, to jest kwestia tego, że się też uczymy cały czas i tak to chcę traktować. Nawet jeżeli, no właśnie, brakowało mi tej asertywności, to później to się jakoś coś przykuło. Tak sobie tłumaczę. Trochę odważniej czasami, też byłam zawsze bardzo zachowawcza we wszystkim i brakowało mi trochę takiej odwagi, nawet nie tyle pewności siebie w tym, co robię, bo ja to zawsze miałam w sobie, że wiedziałam, że to, co robię, jest bardzo moje i bardzo chcę to pokazać, tylko trochę takiego wyjścia czasami przed szereg i może trochę bardziej do przodu. Cały czas taka jestem, więc mogłam równie dobrze to powiedzieć sobie dzisiaj, zarówno tej 20-letniej, jak i tej dzisiejszej, że jeszcze trochę czasami odwagi, może więcej, mniej zdawania się na innych, a bardziej na siebie, No ale każdy ma jakieś wady, no nie wszystkim można być dobrym.
2: Magda Wójcik z zespołu Goja była naszą nauczycielką życia. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo za tą bardzo miłą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.

0: Czerwony Krzyż prowadzą skomplikowaną akcję wydobycia ciał. Przyczyny katastrofy są badane przez specjalną jednostkę Departamentu Badania Wypadków Lotniczych. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii. We Włoszech doszło do tragicznego zdarzenia. 50-letnia Polka została zamordowana przez swojego męża na oczach 9-letniego syna w Colleferro pod Rzymem. Mężczyzna przyznał się do winy, a badania wykazały jego poczytalność w chwili zbrodni. Mimo wcześniejszych sygnałów o przemocy domowej, nie podjęto działań, które mogłyby zapobiec tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Szwecji rozpoczęło się szkolenie polskich marynarzy, którzy będą obsługiwać okręt podwodny typu A-17. Jednostka ta, wydzierżawiona od szwedzkiej marynarki, ma pełnić funkcję tymczasowego rozwiązania, zanim do służby wejdą nowe okręty zamówione w ramach programu Orca. Szkolenie potrwa do początku 2028 roku, a jego celem jest przygotowanie załogi do obsługi nowoczesnych jednostek, które Polska planuje otrzymać w latach od 2031 do 2038. Ministerstwo Obrony Narodowej w latach od 2024 do 2026 przeznaczyło około 18 miliardów złotych na zakupy sprzętu wojskowego w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. To zaledwie 3% wszystkich kontraktów zbrojeniowych w tym okresie. Procedura ta pozwala na szybkie pozyskanie sprzętu, pomijając standardowe przetargi, co budzi pytania o transparentność i kontrolę. Poseł Jarosław Krajewski złożył interpelację, pytając o szczegóły tych zakupów i ich zgodność z prawem.
2: W amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii odbyły się uroczystości Święta Żołnierza, upamiętniające 106. rocznicę cudu nad Wisłą oraz 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu uczestniczyli weterani, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz licznie przybyła Polonia. Uroczystość miała podniosły charakter, a jednym z jej najważniejszych momentów był występ chóru Angelus, który wykonał polskie pieśni patriotyczne. Obecność młodzieży i dzieci podkreśliła znaczenie przekazywania tradycji i pamięci o bohaterach kolejnych pokoleniom. W Illinois odbyły się wyjątkowe obchody wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Polonia z aglomeracji chicagowskiej zyskała nowy pomnik świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości miały miejsce w Narodowym Sanktuarium w Marytown, gdzie poświęcono nową statuę. Pomnik odlany z brązu na Ukrainie przedstawia zarówno Matkę Bożą, jak i świętego Maksymiliana Kolbego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja z Krakowa wyjaśniła okoliczności dwóch oszustw wymierzonych w osoby starsze. W Skawinie mieszkanka straciła blisko 1 000 000 złotych, a w Nowej Hucie udało się zatrzymać podejrzanego i odzyskać 25 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy przez telefon.
2: Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 80-letniego mężczyznę, podejrzanego o porzucenie 13 świnek morskich w kontenerach na odpady. Zdarzenia miały miejsce 10 czerwca i 11 sierpnia tego roku. Zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistycznego stowarzyszenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uśmiercenia zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać 0,5 szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
0: Policjanci z Białegostoku zabezpieczyli przedmioty, które mogą być wykonane z kości słoniowej. 67-letni mężczyzna próbował sprzedać je na portalu społecznościowym za 10 500 zł. Jeśli biegły potwierdzi ich pochodzenie, grozi mu kara do 5 lat więzienia. Przedmioty czekają teraz na opinię specjalisty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. W Krakowie termometry wskażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Szczecinie zaś możemy liczyć na podobnie 24 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Izabella Kszan, niekwestionowana królowa denimowego stylu, znowu przyciągnęła wszystkie spojrzenia na spotkaniu prasowym Asia Express. Wystarczyło, że się uśmiechnęła, a uczestnicy programu mogli tylko marzyć o chwilowej uwadze. Kszan w zielonkawo-oliwkowym komplecie pokazała, że denim to nie tylko materiał, ale i sposób na życie. A wszystko to w ramach przygotowań do 8. edycji programu, gdzie prowadząca z pewnością nie zniknie w tłumie. M jak miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska? Mateusz Banasiuk i jego siostra wzięli udział w Asia Express, gdzie zamiast egzotycznych przygód trafili na ciemne uliczki i biegające psy. Aktor przyznał, że czasem myślał o porwaniu, ale na szczęście mieli GPS, który dawał im nadzieję na ratunek. Kamery i ekipa telewizyjna okazały się ich tarczą ochronną, pozwalającą na odważniejsze kroki w poszukiwaniu noclegu. Cóż, życie w reality show to nie zawsze bajka, a czasem prawdziwy thriller. Świat mediów społecznościowych pogrążony w żałobie. Marta Kelly, brazylijska influencerka z ponad 500 000 fanów, zmarła w wieku 33 lat, pozostawiając 3 synów i męża. Kilka dni przed śmiercią dzieliła się planami operacji plastycznej, ale przyczyna jej zgonu wciąż pozostaje tajemnicą. Jej mąż, Marcus Vinicius, w emocjonalnym wpisie pożegnał swoją jedyną wielką miłość, podkreślając, jak trudne będzie życie bez niej.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko. Dave Mustaine, lider Megadeth, szykuje się do premiery swojej nowej książki In My Darkest Hour, w której opowiada o walce z rakiem. Muzyk twierdzi, że to Bóg chciał jego uzdrowienia, a on sam nie pamięta wielu rzeczy z tego okresu. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku. Na scenie w Krakowie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co ma uczynić koncert prawdziwym świętem metalu.
2: W Tychach szykuje się prawdziwa rockowa uczta. Ray Wilson, były wokalista Genesis, zagra na festiwalu Rock pod Żyrafą. A co najlepsze, wstęp jest całkowicie darmowy. Zanim jednak Wilson porwie tłumy, na scenie pojawi się kultowy Jam. Festiwal przenosi się do Parku Miejskiego Solidarności, oferując 2 sceny i mnóstwo atrakcji, w tym strefę gastronomiczną i akcję charytatywną. Czyżby Tychy stały się nową stolicą rocka? Na polskiej scenie muzycznej pojawił się duet, który zaskakuje nie tylko odległością, ale i brzmieniem. Jacek Perkowski z Tea Love połączył siły z londyńskim wokalistą Antonym Nilem, tworząc projekt APT. Ich album Wrecked to prawdziwy muzyczny rollercoaster, gdzie rockowa energia miesza się z elektroniką i mrokiem. To dźwiękowa podróż, która próbuje pomieścić wszystkie emocje świata, a przy okazji pokazuje, że 1600 kilometrów to dla muzyki żadna przeszkoda.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa zamieni się w Jarocin, a to wszystko dzięki darmowemu koncertowi w Fabryce Norblina. Na scenie pojawi się zespół Cast, świeżo upieczeni zwycięzcy wielkopolskich rytmów młodych, którzy już 25 sierpnia pokażą, czym zachwycili jurorów. Wraz z nimi wystąpią Kamil Sucharski i zespół Barek Przestań, gwarantując wieczór pełen świeżych brzmień. To niepowtarzalna okazja, by poczuć festiwalowe emocje w sercu stolicy. Mike Dirnt z Green Day postanowił zrobić porządki w szafie i wystawić na aukcję swoje muzyczne skarby. Już 9 września fani będą mogli licytować unikalne gitary, wzmacniacze i kultowe ubrania, które pamiętają czasy największych hitów zespołu. Co ciekawe, dochód ze sprzedaży ciuchów trafi na cele charytatywne. A dla tych, którzy wolą oglądać niż kupować, Green Day uruchomił całodobową telewizję na YouTube, gdzie można podziwiać archiwalne materiały i kulisy tras koncertowych. Warszawski stadion, znany dotąd jako PGE Narodowy, szykuje się na zmianę szyldu. Po niemal dekadzie współpracy z Polską Grupą Energetyczną, nowym sponsorem tytularnym ma zostać PKN Orlen. Paliwowy gigant planuje wydać ponad 10 milionów złotych rocznie, by jego nazwa zdobiła największą arenę w Polsce. Ciekawe, czy nowa nazwa przyciągnie jeszcze więcej światowych gwiazd na warszawską scenę.
3: Tomek Lipiński, legenda polskiego rocka, obchodzi dziś 71. urodziny, a jego historia to prawdziwy rollercoaster. Porzucił prestiżową Akademię Sztuk Pięknych dla Muzyki, by stać się ikoną buntu i wolności. Jego piosenki, jak Nie pytaj mnie z filmu Psy 2, nuciła cała Polska. Dziś, mimo upływu lat, wciąż koncertuje i zdobywa nagrody, udowadniając, że prawdziwy buntownik nigdy nie traci swojego ognia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Także dla Torunia termometry ukażą 25 stopni i małe zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, które dziś mogą wystąpić od Śląska po Podlasie. Szczególnie niebezpiecznie będzie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie spodziewane są ulewy, grad i wiatr do 80 km na godzinę. Wieczorem sytuacja może się zaostrzyć na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie z Czech może nadejść rozległy układ burzowy. Synoptycy przewidują, że najsilniejsze burze mogą pojawić się w nocy z piątku na sobotę. Marcin Różalski i Monika Laskowska zostali ambasadorami akcji Ambasador Pamięci Powstania Warszawskiego, organizowanej przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Wybór tych osób wywołał burzliwą dyskusję w internecie. Laskowska jest znana z działalności medialnej i platformy OnlyFans. Natomiast Różalski, zawodnik sportów walki, wzbudza kontrowersje swoimi poglądami. Inicjatywa ma na celu przypominanie o Powstaniu Warszawskim i angażowanie różnych środowisk w pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach z 1944 roku.
2: Generał Michał Marciniak wywołał poruszenie, stwierdzając, że duże miasta w Polsce, w tym Warszawa, są obecnie pozbawione obrony przeciwrakietowej. Choć rakiety Patriot tworzą tarczę nad krajem, ochrona największych miast jest bardziej skomplikowana. W razie wojny priorytety ochrony mogą się zmienić, a stolica otrzyma dodatkową osłonę. Proces budowy pełnego systemu obrony powietrznej ma zakończyć się dopiero w 2030 roku.
1: Stołeczna Straż Miejska w Warszawie poszukuje nowych funkcjonariuszy, oferując 70 wolnych miejsc pracy. Kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę, 13. pensję oraz różnorodne pakiety socjalne. Początkowa pensja wynosi 7200 zł brutto, a dodatkowe wymagania to m.in. ukończone 21 lat i nieposzlakowana opinia. Rekrutacja trwa, a chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod Nowym Dworem Mazowieckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 4-letnia dziewczynka. Jej matka, prowadząc samochód bez prawa jazdy, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Policja poszukuje świadków zdarzenia, które miało miejsce 9 sierpnia w Dąbrówce. Śledczy chcą ustalić dokładny przebieg wypadku i apelują o pomoc do osób, które mogą mieć nagrania z kamer samochodowych.
1: Zalew Bardowskiego, który miał być atrakcją dla mieszkańców Targówka, budzi kontrowersje. Mieszkańcy skarżą się na zły stan terenu, zamkniętą wieżę widokową i nieprzyjemną wodę. Teren jest dzierżawiony przez operatora, który organizuje tam zamknięte imprezy, a miasto otrzymuje z tego tytułu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, brak środków uniemożliwia większe inwestycje w poprawę infrastruktury.
2: W Tarnowskich Górach powstała niezwykła instalacja Pleceni w historię, która odmieni zabytkową pergolę w parku miejskim. W jej tworzenie zaangażowały się setki mieszkańców, od seniorów, po młodzież i osadzonych w areszcie. Użyto ponad 200 kilometrów włóczki, a efekt będzie można podziwiać od jutra do 1 listopada. Instalacja symbolizuje wspólne tworzenie historii miasta i jest utrzymana w barwach Tarnowskich Gór. W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły. W Bydgoszczy ujawniono wstrząsające warunki, w jakich przebywało 11 kotów. Zwierzęta były zamknięte w altance na terenie ogródków działkowych, a część z nich dodatkowo w transporterach. Interwencje przeprowadzili pracownicy Otos Animals i bydgoskiego schroniska, a koty trafiły pod ich opiekę. Okoliczności sprawy są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby. 4-letni chłopiec potrącony przez samochód na prywatnej posesji w Boćkach na Podlasiu może opuścić szpital. Dziecko zostało ranne w niedzielę, a za kierownicą auta siedział jego 47-letni ojciec. Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła mężczyźnie zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Wcześniej, w 2023 roku, na tej samej posesji doszło do podobnej tragedii, w której zginęło jego drugie dziecko. W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nadleśnictwo Świdnica wycofało się z wcześniejszych doniesień o pumie grasującej w dolnośląskich lasach. Fotografia, która miała być dowodem na obecność drapieżnika, okazała się fałszywa. Policja potwierdziła, że zdjęcie było sfabrykowane. Mimo to nadal nie ma pewności, czy puma rzeczywiście pojawiła się w okolicach Zagórza Śląskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą także 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: ZUS opublikował dane dotyczące zwolnień lekarskich w Polsce za pierwszą połowę 2026 roku. Choć liczba wystawionych zaświadczeń spadła o niecałe 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem, to łączna liczba dni na chorobowym pozostała niemal niezmieniona. Oznacza to, że Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Najczęściej zwolnienia dotyczą kobiet w wieku od 30 do 39 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat. Główne przyczyny to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz problemy psychiczne. Coraz częściej zwolnienia są też brane na opiekę nad seniorami, co odzwierciedla zmiany demograficzne w społeczeństwie.
0: Pokolenie Z w Polsce nie czeka biernie na poprawę sytuacji na rynku pracy. Aż 70% młodych planuje zwiększyć swoje dochody, a 28% z nich zamierza poprosić o podwyżkę. Dla wielu kluczowy jest nie tylko wyższy zarobek, ale też krótszy dojazd do pracy. Młodzi cenią elastyczny grafik i możliwość rozwoju zawodowego. 67% planuje zdobywać nowe kompetencje w najbliższym roku. Zetki oczekują od pracodawców więcej niż tylko pensji. Liczy się też atmosfera i lokalizacja firmy.
1: Polska Grupa Świt planuje przejąć część fabryki Henkla w Raciborzu, aby wznowić produkcję proszków do prania. Wniosek o zgodę na transakcję trafił już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli urzędnicy wyrażą zgodę, fabryka, zamknięta rok temu, może znów zacząć działać. To szansa na powrót miejsc pracy w regionie. Przejęcie obejmuje nieruchomości i instalacje produkcyjne, co pozwoli szybko wznowić produkcję. Decyzja urzędu będzie kluczowa dla przyszłości zakładu. Rafał Brzoska, prezes InPostu, zapowiada nową inicjatywę społeczną, która ma pomóc w walce z internetowymi oszustwami. Chce stworzyć projekt podobny do wcześniejszego Sprawdzamy, by przeciwdziałać fałszywym treściom i reklamom. Brzoska podkreśla, że problem dotyczy nie tylko celebrytów, ale każdego użytkownika internetu. Wskazuje na odpowiedzialność platform społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, oraz apeluje do polityków o wspólne działania. Celem jest ograniczenie skali oszustw i zapewnienie większego bezpieczeństwa w sieci.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Podkarpackie zaprasza na jesienny urlop z nowym programem Podkarpacki Czek Turystyczny. Od 14 września rusza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. Program skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, a wnioski można składać online. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt we wrześniu lub październiku, rezerwując co najmniej 2 noclegi. Liczba czeków jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podkarpacia poza głównym sezonem turystycznym.
1: W najnowszym katalogu Action pojawiły się słuchawki bezprzewodowe ANC The Next Sound by Taisto, które oferują zaawansowaną redukcję szumu w przystępnej cenie niecałe 70 zł. To świetna propozycja dla miłośników dobrego brzmienia. Dla tych, którzy cenią porządek na biurku, idealnym rozwiązaniem będzie lampa z funkcją ładowania bezprzewodowego za niecałe 39 zł. Warto też zwrócić uwagę na Powerbank X-Storm o pojemności 20 000 mAh, który zapewni energię w podróży. Dla kreatywnych dusz polecamy zestaw 100 podwójnych pisaków DecoTime za niecałe 55 zł. A dla miłośników porządku w kuchni pojemniki Carver z hermetycznym zamknięciem będą doskonałym wyborem. Po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Zakład oferuje różne formy wsparcia, w tym możliwość załatwienia formalności zdalnie. Poszkodowani mogą skorzystać z infolinii, e-wizyt oraz kontaktu mailowego. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt, dostępne są placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rekomenduje również korzystanie z platformy usług elektronicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniu. Wszystkie te działania mają na celu ułatwienie dostępu do potrzebnej pomocy. Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem Produkujemy Twoje Bezpieczeństwo w polskich zakładach. Kampania zainicjowana w Święto Wojska Polskiego ma na celu ukazanie potencjału polskiego przemysłu obronnego. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla strategiczne znaczenie grupy oraz plany rozwoju produkcji i technologii. Kampania obejmuje różnorodne media, w tym spoty radiowe, telewizyjne i billboardy. We wrześniu planowane jest rozszerzenie jej zasięgu o stacje telewizyjne oraz materiały w pociągach i samolotach. Celem jest także promowanie polskich produktów za granicą, co otwiera nowe perspektywy dla eksportu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biały Dom przedstawił nową strategię naukowo-techniczną bezpieczeństwa narodowego, która ma wzmocnić pozycję Stanów Zjednoczonych w technologii i wojsku. Dokument koncentruje się na takich obszarach jak sztuczna inteligencja, przestrzeń kosmiczna i półprzewodniki, by zapewnić strategiczną przewagę nad rywalami. Strategia opiera się na czterech filarach, w tym wzmacnianiu badań i współpracy z przemysłem. Kluczowe technologie, w które Stany Zjednoczone będą inwestować, to m.in. biotechnologia i technologie kwantowe. Dokument podkreśla też potrzebę ochrony amerykańskiego ekosystemu naukowo-technicznego przed zagranicznymi zagrożeniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: pode mną stać.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3393 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin z wypiekami, by zdobyć serce Janki. Jednak zamiast spokojnej zabawy, w miejscowości wybucha groźny pożar. Kajetan, chcąc zaimponować Jance, dołącza do strażaków, by pomóc w gaszeniu ognia. To emocjonujące wydarzenie z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Janka, młodsza siostra Marleny, może namieszać w życiu Kajetana, który znalazł w Brzezinach nowy powód do powrotu. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września, o godzinie 25 na TVP2. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1011 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Poyraz, przekonany o niewierności Nany, podejmuje ryzykowną decyzję o udziale w nielegalnych walkach. Chłodne relacje między małżonkami tylko pogłębiają napięcie, a zniszczony upominek od Nany staje się symbolem ich kryzysu. Mert, zaniepokojony działaniami przyjaciela, próbuje interweniować, ale Poyraz jest zdeterminowany. Czy uda się zapobiec tragedii? Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i skomplikowanych relacjach rodzinnych, która nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który rusza po wakacjach, Kasia i Jakub znów będą blisko siebie. Detektyw Karski, mimo rozstania, nie przestaje wspierać byłej żony. Kasia zmaga się z kłamstwem dotyczącym ojcostwa Zosi, co prowadzi do szantaży ze strony Aleksandra Sowińskiego. Jakub, biologiczny ojciec Zosi, nieświadomy prawdy, nadal jest dla Kasi ostoją. Na zdjęciach z planu widać, jak para spędza czas razem, co sugeruje, że ich relacja nie zostanie zerwana. Czy Jakub odkryje prawdę o ojcostwie? Tajemnica Kasi wisi w powietrzu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
1: W 1937 odcinku M jak miłość, po wakacjach, Natalka, Adam i Hania wybiorą się do salonu sukien ślubnych, by znaleźć idealną kreację dla Mostowiakowej. Jednak nie będą tam sami, bo dołączy do nich Kisielowa z Żakiem, co wprowadzi dodatkowe emocje. Zosia, pełna pewności siebie, rozsiądzie się z szampanem, jakby była najważniejszą osobą w życiu panny młodej. Choć to tylko przyjaciółka babci Barbary. Jej zaangażowanie nie skończy się na wyborze sukni, bo w kolejnych odcinkach będzie się wtrącać w przygotowania do ślubu. Zosia pojawi się także przy wyborze tortu ślubnego, co zaskoczy wszystkich. Jej nieoczekiwane zachowanie na pewno dostarczy widzom wielu emocji.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera dwóch pierwszych odcinków już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Wśród uczestników znajdziemy tancerkę, barbera, sportowców i miłośniczkę tarota. Dziewięcioro odważnych uczestników rozpocznie swoją przygodę w rajskiej willi, ale to dopiero początek, bo w trakcie sezonu dołączą nowe osoby. Wśród nich jest Szymon Woźniakiewicz, student wychowania fizycznego z Warszawy oraz Nadia Urbanowicz, studentka marketingu z Wrocławia. Każdy z uczestników ma swoją historię i marzenia, które chce zrealizować w programie. Od 31 sierpnia nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 463 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o 15.05 na TVP2. Manuel i Kuro podczas wędrówki przez gęsty las wpadają w brutalną zasadzkę wroga, a ich życie wisi na włosku. W posiadłości Romulo publicznie dyscyplinuje Petrę, zakazując jej kontaktów z Gregoriem. Tymczasem Santos zdradza, donosi na Janę i Werę, które opiekują się skatowanym Lope. Margareta obawia się o zdrowie Ignacia, a Alonso prosi Marię Antonię o opuszczenie pałacu. W tle tych dramatycznych wydarzeń do posiadłości docierają długo wyczekiwane listy z frontu, trzymając wszystkich w napięciu. Serial dostępny jest również online na platformie TVP VOD. W 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Olek zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Olek zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. 1937 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sławomir Męczen, lider Nowej Nadziei, zmienia podejście do powyborczych koalicji. Konfederacja nie wskazuje już potencjalnych partnerów, ale stawia warunek. Przyszły sojusznik musi realizować kluczowe postulaty, zwłaszcza dotyczące podatków. Męczen podkreśla, że program jest ważniejszy niż partyjny szyld, co daje Konfederacji większe pole manewru przed wyborami. To strategiczne podejście może mieć znaczenie, jeśli żadna partia nie zdobędzie większości w Sejmie.
3: Na Łotwie zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Okazało się, że maszyna była ukraińska, a jej obecność w regionie mogła być wynikiem rosyjskich zakłóceń elektromagnetycznych. To już drugi taki incydent w ostatnim czasie, co budzi niepokój w regionie. Szczegóły dotyczące modelu dronów to już drugi taki

0: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych.
1: W Polsce zaledwie 1,5 miliona osób może znaleźć schronienie w budowlach ochronnych, podczas gdy Szwajcaria dysponuje miejscami dla 9,3 miliona obywateli. Szwajcarski system schronów rozwijany jest od lat 60. i obejmuje zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne. W Polsce po latach zaniedbań rząd planuje budowę nowych schronów i modernizację istniejących. Koszt budowy prywatnego schronu w Polsce porównywalny jest do ceny nowego Mercedesa klasy S.
0: W Zabroście Wielkim odbyło się spotkanie dotyczące programu Tarcza Wschód. Generałowie Stanisław Czosnek i Thilo Maedler omówili postępy we wzmacnianiu wschodniej granicy Polski. Obecność niemieckiego komponentu inżynieryjnego to wyraz solidarności sojuszniczej i wsparcie dla bezpieczeństwa NATO. Program ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu ochrony wojskowej i cywilnej. W Namysłowie 19-letni kierowca BMW stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Młody mężczyzna celowo wprowadzał samochód w poślizg na drodze krajowej numer 39. Policjanci przypominają, że takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Opolu 14 sierpnia policjanci uratowali życie kobiecie, która zasłabła w pobliżu dworca kolejowego. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zgłoszeniu od świadka udało się przywrócić jej oddech. Kobieta została przekazana ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala. Policja apeluje o reagowanie w sytuacjach zagrożenia i przypomina o znaczeniu szybkiego wezwania pomocy.
0: W niedzielę, 16 sierpnia, starszy aspirant Rafał Pomocka uratował 28-letniego mężczyznę w kryzysie emocjonalnym w gminie Cybinka. Policjant, mimo że był na wolnym, szybko zareagował na zgłoszenie od rodziny mężczyzny i dzięki swojej znajomości terenu odnalazł go w rejonie rzeki Odry. Do czasu przybycia służb medycznych funkcjonariusz zapewniał mu wsparcie i opiekę. Dzięki jego zdecydowanej postawie mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o udział w mafii śmieciowej na Śląsku. Mężczyzna organizował nielegalne składowisko odpadów w Łowiczu, co stanowiło zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. To ostatnia osoba objęta tym wątkiem śledztwa. Mycie okien może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać do wody płyn do płukania tkanin, aby uniknąć smug i zanieczyszczeń. Dzięki temu okna będą czyste przez dłuższy czas, a kurz nie będzie się na nich osadzał. To skuteczna alternatywa dla tradycyjnych detergentów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anna Kalczyńska w najnowszym wywiadzie ujawniła, że jej ulubioną pierwszą damą Polski jest Maria Kaczyńska. Dziennikarka podkreśliła, że Kaczyńska była kobietą konsensusu i miała mądry wpływ na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspomnienia o niej wywołały zaskoczenie, ponieważ nie chodziło o Jolantę Kwaśniewską, jak wielu mogło się spodziewać.
1: Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, spędza urlop w Sopocie. Podczas zakupów na Monciaku doradziła turystce wybór duńskiego masła, pomijając polskie marki. Mucha, obecnie niezrzeszona posłanka, po przegranych wyborach na przewodniczącego Polska 2050, cieszy się wakacjami w Trójmieście.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Krakowie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie też 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska, znana z Telewizji Polskiej, teraz odbija Polsat. Władze stacji powierzyły jej aż 3 programy, w tym Twoja twarz brzmi znajomo i nowość Hitster. A co z porannym Halo tu Polsat? Cóż, Ida umiejętnie unikała jednoznacznych odpowiedzi, ale teraz już wiadomo, że dołączy do Krzysztofa Ibisza. Wygląda na to, że po 2 latach pracy za granicą Nowakowska wraca na polskie ekrany z przytupem. Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, nie odpuszcza w starciu z kliniką, która jej zdaniem nie spełniła oczekiwań. Po publicznych oskarżeniach i odpowiedzi placówki celebrytka przekazała sprawę prawnikowi, co zapowiada prawdziwą wojnę na sali sądowej. Klinika twierdzi, że Julia mija się z prawdą, ale ona nie zamierza milczeć, podkreślając, że jej relacja opiera się na dokumentacji medycznej. Cóż, wygląda na to, że zamiast na operacyjnym stole, Julia teraz będzie walczyć na sali sądowej. Paulina Gałązka, która dziś kończy 37 lat, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Od skromnych początków w serialach jak Ojciec Mateusz do roli w Dziewczynach z Dubaju, która wywołała ogólnopolską dyskusję. Jej kariera to gotowy scenariusz na film, a ona sama nie przestaje zaskakiwać, nawet tańcząc w Tańcu z Gwiazdami. Mimo blasku fleszy, Gałązka ceni sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie celebrytów jest prawdziwym ewenementem.
2: Na koncercie z Kolima doszło do niecodziennego incydentu. Jedna z fanek postanowiła, że najlepszym sposobem na zdobycie uwagi artysty będzie rzucenie w niego telefonem. Z Kolim, niczym prawdziwy mistrz riposty, zareagował błyskawicznie, pytając, czy jest jakąś małpą w zoo. Cóż, może następnym razem fani zdecydują się na bardziej tradycyjne metody zdobywania uwagi, jak na przykład oklaski.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a jego fani wciąż nie mogą się z tym pogodzić. Okazuje się, że za kulisami życia artysty kryły się poważne problemy zdrowotne, z którymi zmagał się przez lata. Syn muzyka, Antoni, ujawnił, że ojciec walczył z otyłością i przewlekłymi chorobami, które były dla niego prawdziwym ciężarem. Gdyby tylko trafił na trenera jak Cristiano Ronaldo, może dziś bylibyśmy świadkami jego kolejnych muzycznych sukcesów. Sylwia Grzeszczak, znana z tego, że raczej nie dzieli się prywatnym życiem, zaskoczyła fanów zdjęciami z wakacji w Chorwacji. Artystka, która zazwyczaj skupia się na tworzeniu hitów, tym razem pokazała się w czarnym bikini, co wywołało falę zachwytów. Cóż, nawet gwiazdy potrzebują chwili wytchnienia, a Grzeszczak udowadnia, że potrafi połączyć pracę z relaksem. Jej najnowszy singiel Mango już podbija listy przebojów, a ona sama ładuje baterie na kolejne muzyczne wyzwania. Dave Davies, gitarzysta The Kings, nie mógł się powstrzymać od śmiechu, gdy w 2009 roku Oasis ogłosiło rozpad. Teraz, gdy bracia Gallagherowie znów grają razem, Davies triumfuje, mówiąc, że to tylko kwestia dojrzałości. Oasis powróciło z hukiem, a bilety na ich koncerty rozchodziły się jak świeże bułeczki. A co z The Kings? Davies sugeruje, że wszystko jest możliwe, ale na razie bracia Daviesowie wolą rozmawiać o meczach Arsenalu niż o wspólnych występach. Stuart Copeland, perkusista The Police, zaskakuje swoją miłością do ciężkich metalowych brzmień. Kto by pomyślał, że legenda nowej fali i reggae poprawia sobie humor death metalem podczas jazdy samochodem? Copeland nie kryje podziwu dla takich wirtuozów jak Eloy Casagrande i nieżyjący już Joey Jordison ze Slipknot. Cóż, wygląda na to, że nawet mistrzowie rocka czasem potrzebują solidnej dawki metalowego szaleństwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Piotr Rogucki, znany z zespołu Koma, postanowił zaskoczyć fanów i wprowadzić ich w nową muzyczną erę. Jego nowy zespół, Normalni Ludzie, odświeżył kultowy utwór Los Cebula i Krokodyle Łzy, nadając mu surowe, elektroniczne brzmienie. To tylko przedsmak albumu Transmutacje, który ukaże się w październiku i zaskoczy reinterpretacjami znanych hitów. A na deser jesienna trasa koncertowa, która zabierze fanów w podróż przez 3 stany skupienia. Czyżby Rogucki szykował się na muzyczną rewolucję?
1: Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, doczekał się niecodziennego zaszczytu. Naukowcy nazwali nowo odkryty gatunek węża jego imieniem – Lielaphis slashii. Ten niejadowity gad, zamieszkujący lasy Nowej Gwinei, stał się symbolem miłości Slasha do gadu. Ciekawe, czy teraz Slash będzie grał na gitarze z jeszcze większym zapałem, wiedząc, że gdzieś w tropikach jego imię nosi wąż. Komety wracają z nowym singlem Tylko Ty, który ma być hitem, ale lider zespołu, Lesław, postanowił zagrać na nosie fanom, ujawniając mroczne przesłanie o samotności i narcyzmie. Warszawska formacja nie tylko serwuje muzykę, ale i lokalny klimat w teledysku, kręconym w kultowych miejscach stolicy. Premiera albumu Noc z Kleopatrą już 11 września, a zespół zaprasza na wyjątkowy koncert w klubie Hydrozagadka. Ciekawe, czy fani będą tańczyć z radości, czy raczej zastanawiać się nad egzystencjalnymi pytaniami. Youngblood, brytyjski muzyk, który nie przestaje zaskakiwać. Mimo złamanej nogi nie zwalnia tempa. Na koncertach pojawia się na wózku, wprowadzany przez dwie panie przebrane za pielęgniarki, a jego energia nie zna granic. W Portugalii podczas festiwalu Vilar de Mouros surfował po publiczności na wózku, udowadniając, że nawet kontuzja nie jest w stanie go zatrzymać. To prawdziwy sceniczny zwierz, który nie boi się łamać konwencji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura także 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Dąbrówka, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód prowadzony przez kobietę uderzył w drzewo, a jej 4-letnia córka zmarła w szpitalu po tygodniu walki o życie. Kierująca nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
2: Dziś w Polsce spodziewane są silne burze, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Największe ryzyko obejmuje Śląsk, Małopolskę, Łódzkie, Świętokrzyskie, Mazowsze i Podlasie. Wieczorem na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Możliwe są także intensywne opady deszczu i gradu. Stowarzyszenie Warszawa 44 ogłosiło nowych ambasadorów pamięci Powstania Warszawskiego, co wywołało kontrowersje. Wśród wybranych znaleźli się Marcin Różalski i Monika Laskowska, znani z kontrowersyjnej działalności. Internauci kwestionują kryteria wyboru, zwracając uwagę na ich przeszłość i publiczne wypowiedzi. Projekt ma na celu szerzenie wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Na autostradzie A2 w rejonie Brwinowa doszło do dwóch potrąceń. Najpierw samochód uderzył w pieszego, który znalazł się na jezdni w niedozwolonym miejscu. Następnie w powstałym zatorze motocyklista potrącił 63-letniego Norwega. Obaj poszkodowani trafili do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzeń.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tragedia na weselu w Wadowicach. 38-letni mężczyzna, który wprosił się na uroczystość, zmarł po interwencji gości i policji. 6 osobom, w tym jednemu policjantowi, postawiono zarzuty udziału w pobiciu. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia, a wyniki autopsji mogą być kluczowe dla sprawy.
2: Na koloniach w Gorlicach doszło do niepokojących incydentów. Dzieci skarżyły się na przemoc i fatalne warunki sanitarne. Po interwencji policji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad małoletnimi. Śledczy planują przesłuchania uczestników i kadry wychowawczej. W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. W Rybniku doszło do tragicznego wypadku. 69-letni mężczyzna z dzielnicy Wielopole wpadł do oczka wodnego w swoim ogrodzie podczas karmienia ryb. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. Tragiczny wypadek w Katowicach. W piątek rano na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Słowackiego pod kołami miejskiego autobusu zginął mężczyzna przechodzący po pasach. Kierowca autobusu był trzeźwy. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Zajęcia rozpoczną się 1 września i potrwają do 25 czerwca przyszłego roku, z wyjątkiem maturzystów, którzy zakończą naukę 30 kwietnia. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie odbędzie się od 23 do 31 grudnia, a wiosenna przerwa wielkanocna od 25 do 30 marca. Ferie zimowe będą miały 3 terminy, w zależności od województwa, rozpoczynając się 18 stycznia i kończąc 28 lutego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 4-letni chłopiec, potrącony w niedzielę na posesji w Boćkach, wraca do domu w dobrym stanie. Za kierownicą samochodu siedział jego ojciec, który usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. To już drugi taki wypadek w tej rodzinie. W 2023 roku na tym samym podwórku zginęło 10-miesięczne niemowlę. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Na jednym z łomżyńskich osiedli doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z 5 piętra, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy użyli koca, udało się uniknąć tragedii. Matka dziecka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo. Dziewczynka została przekazana do pieczy zastępczej, a kobiecie grozi do 5 lat więzienia.
2: Nadleśnictwo Świdnica sprostowało informacje o rzekomej pumie w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego. Zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się nieautentyczne. Wcześniejszy komunikat miał charakter prewencyjny, ale zdjęcie przedstawiano jako dowód. Sprawa pokazuje, jak szybko niesprawdzone informacje mogą zostać uznane za fakty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Dziś wieczorem Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 na arenie Zabrze. Wicemistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem, mierząc się z jedną z czołowych drużyn francuskich. Transmisję można śledzić na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz online w usłudze Polsat Box Go.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon.
2: Robert Lewandowski obchodzi dziś 38 urodziny i wciąż zachwyca formą na boisku. Niedawno pomógł drużynie Chicago Fire wygrać piąty mecz z rzędu, co jest ich najlepszym wynikiem od 13 lat. Lewandowski, mimo upływu lat, pozostaje kluczowym zawodnikiem reprezentacji Polski. Już w ten weekend Chicago Fire zmierzy się z New York Red Bulls.
1: Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati po tym, jak Jelena Rybakina poddała mecz z powodu urazu lewej nogi. Spotkanie zakończyło się przy stanie 4-1 dla Polki. Rybakina, walcząca o awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, musiała zrezygnować z gry po przerwie medycznej. Świątek po meczu wyraziła nadzieję na szybki powrót do zdrowia swojej rywalki.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Pia Skrzyszowska, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, stanowczo krytykuje operatorów kamer za filmowanie lekkoatletek od tyłu podczas zawodu. Podkreśla, że uwaga powinna być skupiona na sportowej rywalizacji, a nie na ciałach zawodniczek. Skrzyszowska została również powołana do Rady Zawodniczej przy European Athletics, co traktuje jako nowe wyzwanie. Współpracuje z ojcem, który jest jej trenerem i podkreśla, że ich relacja jest bardzo dobra. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, Wojny zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Dubčić opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 463 odcinkiem. Już w środę, 26 sierpnia, o godzinie 15:05 na TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia na froncie, gdzie Manuel i Curro wpadają w śmiertelną pułapkę. W pałacu Romulo ostro dyscyplinuje Petrę, zakazując jej kontaktów z Gregoriem. Tymczasem Jana i Vera próbują pomóc rannemu Lope, ale ich działania zostają przerwane przez zdradę Santosa. Margareta drży o przyszłość, a Alonso nakazuje Marii Antoni wyjazd. Napięcie rośnie, gdy do pałacu docierają długo oczekiwane listy z frontu. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już 7 września o 20:55. Artur Rogowski stanie przed trudnym wyborem między żoną Marysią a młodą Joanną. Choć początkowo zdecyduje się zostać z rodziną, rozpaczliwa wiadomość od Joanny zmieni wszystko. Artur, nie mogąc oprzeć się uczuciom, zdecyduje się na kolejne spotkanie z kochanką. Marysia zacznie podejrzewać, że mąż nie jest z nią szczery. W lesie, podczas sekretnej schadzki, Artur wyzna Joannie, że to ona jest miłością jego życia. Mimo to nie zamierza opuszczać rodziny, co tylko pogłębia dramatyczną sytuację. Czy prawda o romansie wyjdzie na jaw i zakończy małżeństwo Rogowskich? Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera dwóch pierwszych odcinków już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN 7. Wśród uczestników znajdziemy tancerkę, barbera, sportowców i miłośniczkę tarota. Dziewięcioro odważnych uczestników rozpocznie swoją przygodę w rajskiej willi, ale to dopiero początek, bo w trakcie sezonu dołączą nowe osoby. Wśród nich jest Szymon Woźniakiewicz, student wychowania fizycznego z Warszawy oraz Nadia Urbanowicz, studentka marketingu z Wrocławia. Każdy z uczestników ma swoją historię i marzenia, które chce zrealizować w programie. Od 31 sierpnia nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7.
1: W 3393 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin, by zaimponować Jance. Jednak jego plany zostają pokrzyżowane przez niebezpieczny pożar, który wybucha w trakcie wiejskiej potańcówki. Kajetan, nie zważając na niebezpieczeństwo, dołącza do strażaków, by pomóc w walce z żywiołem. Jego odwaga może przyciągnąć uwagę Janki, która już wcześniej zrobiła na nim ogromne wrażenie. Kajetan liczy, że jego bohaterstwo zostanie zauważone przez kobietę jego marzeń. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć we wtorek, 8 września, o 20:05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępny będzie również w serwisie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. W pierwszym odcinku poznajemy Zośkę, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę. Znaleziona korespondencja prowadzi ją i córkę Oliwię do malowniczego Polignano Amare we Włoszech. Tam spotykają Julię, dawną partnerkę Kamila i matkę jego syna. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przynosi emocjonującą konfrontację na plaży. Zośka musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu męża. Serial obfituje w dramatyczne zwroty akcji i emocjonalne odkrycia, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Kolejne odcinki będą emitowane 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i środy o 20:30.
1: W 1937 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Natalka, Adam i Hania odwiedzą salon sukien ślubnych. Poszukiwania idealnej kreacji dla Natalki zostaną niespodziewanie zakłócone przez Kisielową i Żaka. Zosia Kisielowa z lampką szampana w dłoni zaangażuje się w przygotowania, jakby była główną organizatorką. Adam, mimo przesądów, towarzyszy Natalii, chcąc mieć pewność, że tym razem ślub dojdzie do skutku. Kisielowa nie poprzestanie na wyborze sukni i wkrótce skupi się na torcie weselnym. W nadchodzących odcinkach Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka, prezentując figurki pary młodej. Jej nieoczekiwane pomysły mogą wywołać niemałe zamieszanie.
0: W 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Olek zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Olek zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. 1937 odcinku serialu M jak Miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie rekomendował wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Wybór jest konieczny z powodu kończącej się kadencji sędziego Justyna Piskorskiego. Do tej pory zgłoszono 2 kandydatury: Macieja Berka z Koalicji Obywatelskiej oraz profesora Artura Kotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Obie kandydatury muszą zostać przeanalizowane przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przed ostatecznym głosowanie.
2: Karol Nawrocki, według Grzegorza Schetyny, dąży do objęcia roli lidera polskiej prawicy. Schetyna twierdzi, że prezydent chce koordynować współpracę Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i innych ugrupowań prawicowych, wpływając na ich strategie wyborcze. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej uważa, że Nawrocki może stać się kluczowym graczem w przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Schetyna sugeruje również, że prezydent aktywnie szuka powodów do blokowania rządowych ustaw, co może osłabiać obecny rząd.
0: Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, nowa twarz w rządzie Donalda Tuska, znalazła się w centrum uwagi z powodu kontrowersji wokół raportu Polaków – portret własny. Raport, który miał być wygenerowany przez sztuczną inteligencję, spotkał się z krytyką. Profesor Mróz-Gorgoń, specjalistka od wizerunku i budowy marki, została niedawno powołana na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie opracowanie strategii budowy i promocji marki Polski.
2: W historii Belgii został

0: Tragedii. We Włoszech doszło do tragicznego zdarzenia. 50-letnia Polka została zamordowana przez swojego męża na oczach 9-letniego syna w Colleferro pod Rzymem. Mężczyzna przyznał się do winy, a badania wykazały jego poczytalność w chwili zbrodni. Mimo wcześniejszych sygnałów o przemocy domowej, nie podjęto działań, które mogłyby zapobiec tragedii. W Szwecji rozpoczęło się szkolenie polskich marynarzy, którzy będą obsługiwać okręt podwodny typu A-17. Jednostka ta, wydzierżawiona od szwedzkiej marynarki, ma pełnić funkcję tymczasowego rozwiązania, zanim do służby wejdą nowe okręty zamówione w ramach programu Orka. Szkolenie potrwa do początku 2028 roku, a jego celem jest przygotowanie załogi do obsługi nowoczesnych jednostek, które Polska planuje otrzymać w latach od 2031 do 2038. Ministerstwo Obrony Narodowej w latach od 2024 do 2026 przeznaczyło około 18 miliardów złotych na zakupy sprzętu wojskowego w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. To zaledwie 3% wszystkich kontraktów zbrojeniowych w tym okresie. Procedura ta pozwala na szybkie pozyskanie sprzętu, pomijając standardowe przetargi, co budzi pytania o transparentność i kontrolę. Poseł Jarosław Krajewski złożył interpelację, pytając o szczegóły tych zakupów i ich zgodność z prawem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Illinois odbyły się wyjątkowe obchody wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Polonia z aglomeracji chicagowskiej zyskała nowy pomnik świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości miały miejsce w Narodowym Sanktuarium w Marytown, gdzie poświęcono nową statuę. Pomnik odlany z brązu na Ukrainie przedstawia zarówno Matkę Bożą, jak i świętego Maksymiliana Kolbego.
0: Policja z Krakowa wyjaśniła okoliczności dwóch oszustw wymierzonych w osoby starsze. W Skawinie mieszkanka straciła blisko 1 000 000 złotych, a w Nowej Hucie udało się zatrzymać podejrzanego i odzyskać 25 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy przez telefon.
2: Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 80-letniego mężczyznę, podejrzanego o porzucenie 13 świnek morskich w kontenerach na odpady. Zdarzenia miały miejsce 10 czerwca i 11 sierpnia tego roku. Zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistycznego stowarzyszenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uśmiercenia zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: M jak miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska?
2: Mandaryna, znana z hitu Every Night, szykuje się na podbój parkietu Tańca z Gwiazdami. Wraz z młodszym o 25 lat partnerem, Krystianem Rzymkiewiczem, intensywnie trenuje, by spełnić ogromne oczekiwania fanów. A co wozi w bagażniku? Nie szpilki, a szpadel i konewkę. Czyżby nowa strategia na sukces w tańcu? Czas pokaże, czy hip-hopowe doświadczenie pomoże jej zdobyć serca widzów.
1: Świat mediów społecznościowych pogrążony w żałobie. Marta Kelly, brazylijska influencerka z ponad 500 000 fanów, zmarła w wieku 33 lat, pozostawiając 3 synów i męża. Kilka dni przed śmiercią dzieliła się planami operacji plastycznej, ale przyczyna jej zgonu wciąż pozostaje tajemnicą. Jej mąż, Marcus Vinicius, w emocjonalnym wpisie pożegnał swoją jedyną wielką miłość, podkreślając, jak trudne będzie życie bez niej. Serial Rancho zakończył swoją przygodę z kamerą, a fani już płaczą za kultowymi postaciami z Wilkowy. Ostatnie sceny nagrano 19 sierpnia, a Bogdan Kalus nie omieszkał podzielić się tym wydarzeniem z internautami. Jednak to Daniel Olbrychski, niczym burza, wzbudził największe emocje, cytując świętej pamięci Franciszka Pieczkę. Fani nie kryją oburzenia, a internet wrze od komentarzy, jakby to była kwestia życia i śmierci.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową. Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne. Dave Mustaine, lider Megadeth, szykuje się do premiery swojej nowej książki In My Darkest Hour, w której opowiada o walce z rakiem. Muzyk twierdzi, że to Bóg chciał jego uzdrowienia, a on sam nie pamięta wielu rzeczy z tego okresu. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku. Na scenie w Krakowie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co ma uczynić koncert prawdziwym świętem metalu.
1: W Tychach szykuje się prawdziwa rockowa uczta. Ray Wilson, były wokalista Genesis, zagra na festiwalu Rock pod Żyrafą. A co najlepsze, wstęp jest całkowicie darmowy. Zanim jednak Wilson porwie tłumy, na scenie pojawi się kultowy Jam. Festiwal przenosi się do Parku Miejskiego Solidarności, oferując dwie sceny i mnóstwo atrakcji, w tym strefę gastronomiczną i akcję charytatywną. Czyżby Tychy stały się nową stolicą rocka?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop Ado zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze. Warszawski stadion, znany dotąd jako PGE Narodowy, szykuje się na zmianę szyldu. Po niemal dekadzie współpracy z Polską Grupą Energetyczną, nowym sponsorem tytularnym ma zostać PKN Orlen. Paliwowy gigant planuje wydać ponad 10 milionów złotych rocznie, by jego nazwa zdobiła największą arenę w Polsce. Ciekawe, czy nowa nazwa przyciągnie jeszcze więcej światowych gwiazd na warszawską scenę.
2: Rob Halford, znany jako Metal God, to prawdziwa legenda heavy metalu. Wokalista Judas Priest, który zdefiniował brzmienie gatunku, nie tylko podbił serca fanów swoim głosem, ale i odwagą, będąc jednym z pierwszych muzyków metalowych, którzy dokonali publicznego coming outu. Jego lista ulubionych metalowych albumów wszechczasów, przygotowana dla magazynu Rolling Stone, to hołd dla złotej ery lat 80. Bez Halforda świat metalu byłby jak koncert bez prądu, po prostu niekompletny. Tomek Lipiński, legenda polskiego rocka, obchodzi dziś 71. urodziny, a jego historia to prawdziwy rollercoaster. Porzucił prestiżową Akademię Sztuk Pięknych dla muzyki, by stać się ikoną buntu i wolności. Jego piosenki, jak Nie pytaj mnie z filmu Psy 2, nuciła cała Polska. Dziś, mimo upływu lat, wciąż koncertuje i zdobywa nagrody, udowadniając, że prawdziwy buntownik nigdy nie traci swojego ognia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwumiesięczny chłopiec trafił do szpitala z ciężkimi urazami głowy i śladami dawnych obrażeń. Pruszkowska prokuratura bada sprawę, jednak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów. 6 lat temu jego starszy brat również był hospitalizowany z licznymi złamaniami. Obecnie trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń oraz ewentualne pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, które dziś mogą wystąpić od Śląska po Podlasie. Szczególnie niebezpiecznie będzie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie spodziewane są ulewy, grad i wiatr do 80 km na godzinę. Wieczorem sytuacja może się zaostrzyć na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie z Czech może nadejść rozległy układ burzowy. Synoptycy przewidują, że najsilniejsze burze mogą pojawić się w nocy z piątku na sobotę.
2: Wczoraj w miejscowości Gawłów na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. Kierowca czarnego BMW zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Mimo szybkiej akcji ratunkowej mężczyzna zmarł. Policja bada przyczyny zdarzenia, a prokuratura planuje sekcję zwłok. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stołeczna Straż Miejska w Warszawie poszukuje nowych funkcjonariuszy, oferując 70 wolnych miejsc pracy. Kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę, 13. pensję oraz różnorodne pakiety socjalne. Początkowa pensja wynosi 7200 zł brutto, a dodatkowe wymagania to m.in. ukończone 21 lat i nieposzlakowana opinia. Rekrutacja trwa, a chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury. Zalew Bardowskiego, który miał być atrakcją dla mieszkańców Targówka, budzi kontrowersje. Mieszkańcy skarżą się na zły stan terenu, zamkniętą wieżę widokową i nieprzyjemną wodę. Teren jest dzierżawiony przez operatora, który organizuje tam zamknięte imprezy, a miasto otrzymuje z tego tytułu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, brak środków uniemożliwia większe inwestycje w poprawę infrastruktury.
2: Kolonie w Gorlicach, które miały być czasem zabawy i odpoczynku, zamieniły się w koszmar dla dzieci. Policja interweniowała po zgłoszeniach o znęcaniu się nad małoletnimi, a prokuratura wszczęła śledztwo. Rodzice skarżą się na złe warunki i przemoc psychiczną. Sprawa jest w toku, a uczestnicy kolonii będą przesłuchiwani. W Tarnowskich Górach powstała niezwykła instalacja Pleceni w historię, która odmieni zabytkową pergolę w parku miejskim. W jej tworzenie zaangażowały się setki mieszkańców, od seniorów, po młodzież i osadzonych w areszcie. Użyto ponad 200 km włóczki, a efekt będzie można podziwiać od jutra do 1 listopada. Instalacja symbolizuje wspólne tworzenie historii miasta i jest utrzymana w barwach Tarnowskich Gór.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły. 4-letni chłopiec potrącony przez samochód na prywatnej posesji w Boćkach na Podlasiu może opuścić szpital. Dziecko zostało ranne w niedzielę, a za kierownicą auta siedział jego 47-letni ojciec. Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła mężczyźnie zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Wcześniej, w 2023 roku, na tej samej posesji doszło do podobnej tragedii, w której zginęło jego drugie dziecko. W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, udało się uniknąć tragedii. Jej matka, która w tym czasie była nietrzeźwa, usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Dziewczynka została umieszczona w pieczy zastępczej, a matce grozi do 5 lat więzienia. Nadleśnictwo Świdnica wycofało się z wcześniejszych doniesień o pumie grasującej w dolnośląskich lasach. Fotografia, która miała być dowodem na obecność drapieżnika, okazała się fałszywa. Policja potwierdziła, że zdjęcie było sfabrykowane. Mimo to nadal nie ma pewności, czy puma rzeczywiście pojawiła się w okolicach Zagórza Śląskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku paliw wciąż rosną ceny benzyny i oleju napędowego. Dziś Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 oraz olej napędowy odpowiednio po 5751 zł i 6727 zł za metr sześcienny. Aramco podniosło cenę diesla o 31 zł w ciągu doby, a benzyna premium PB98 zdrożała o 27 zł. Wzrosty cen są wynikiem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy Brent. Pomimo umocnienia złotego nie udało się zneutralizować wzrostów cen surowca. Kierowcy nie powinni spodziewać się obniżek cen na stacjach w najbliższym czasie.
2: Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce. Od 20 września w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Zmiany obejmą zarówno panele na dachach, jak i coraz popularniejsze instalacje balkonowe. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Właściciele instalacji powyżej 6,5 kW będą musieli uzyskać projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę. Warto zwrócić uwagę na stan zabezpieczeń i prawidłowe podłączenie systemu. Nowe przepisy mają uporządkować rynek i zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią sera podpuszczkowego dostępnego w sklepach Carrefour. W produkcie wykryto groźne bakterie Listeria monocytogenes. Producent i dystrybutor natychmiast wycofali wadliwą partię z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ser Gałka z Zakopanego o numerze partii 7286, powinni go niezwłocznie wyrzucić. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku Polacy będą cieszyć się wyjątkowo długimi świętami Bożego Narodzenia. Dzięki decyzji premiera, poniedziałek 28 grudnia będzie dniem wolnym dla członków służby cywilnej. To oznacza 5-dniowy weekend świąteczny od 24 do 28 grudnia. Pracownicy sektora prywatnego również mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, ale termin jego odbioru zależy od decyzji pracodawcy. Warto pamiętać, że prawo do tego dnia przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni nie są objęte tymi przepisami. Podkarpackie zaprasza na jesienny urlop z nowym programem Podkarpacki Czek Turystyczny. Od 14 września rusza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. Program skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, a wnioski można składać online. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt we wrześniu lub październiku, rezerwując co najmniej 2 noclegi. Liczba czeków jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podkarpacia poza głównym sezonem turystycznym. Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w podatku PIT, które mogą przynieść ulgę milionom Polaków. Nowy próg podatkowy wzrośnie do 130 tysięcy złotych, a między 130 a 150 tysiącami złotych dochodu pojawi się nowa stawka 24%. Dzięki temu część pracowników może zyskać nawet do 3600 zł rocznie. Reforma ma złagodzić przejście między stawkami 12 i 32%, co ma szczególnie pomóc klasie średniej. Zmiany mogą dotyczyć nawet 3,5 miliona Polaków. Jednak brak automatycznej indeksacji progów podatkowych może w przyszłości ponownie zwiększyć liczbę osób objętych wyższą stawką.
2: Po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Zakład oferuje różne formy wsparcia, w tym możliwość załatwienia formalności zdalnie. Poszkodowani mogą skorzystać z infolinii, e-wizyt oraz kontaktu mailowego. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt, dostępne są placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rekomenduje również korzystanie z platformy usług elektronicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniach. Wszystkie te działania mają na celu ułatwienie dostępu do potrzebnej pomocy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint rozpoczęła budowę zakładu w Danii, gdzie produkowane będzie stałe paliwo rakietowe. Inwestycja, której wartość wzrosła do ponad 150 milionów euro, zlokalizowana jest przy bazie lotniczej Skrydstrup. Zakład ma ruszyć z pełną produkcją w 2027 roku, co ma uniezależnić ukraiński przemysł obronny. Firepoint planuje nie tylko produkcję paliwa dla własnych potrzeb, ale także dostarczanie go innym firmom. Podczas targów Dalo Industry Days firma prezentowała swoje nowoczesne pociski, w tym manewrujący FP-5 Flamingo oraz balistyczne FP-7 i FP-9.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany. Po dłuższej niż zwykle przerwie wakacyjnej nowy sezon rozpocznie się 7 września. Pierwszym odcinkiem będzie numer 3392, który z pewnością dostarczy wielu emocji. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Ewy i Romea, którzy muszą zmierzyć się z konsekwencjami swojego szybkiego ślubu. Również Karolina i Bruno staną przed wyzwaniem formalności po ślubie zawartym w Stanach Zjednoczonych. Fani serialu mogą już szykować się na powrót ulubionych bohaterów i nowe, zaskakujące wątki. Będzie emocjonujący początek 20 sezonu.
0: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września, nad hotelem Stańskich zawisną czarne chmury. Policja, na wniosek Justina Skotnickiego, wkroczy do hotelu, by zabezpieczyć nagrania z monitoringu. To może być kluczowy dowód przeciwko Karolinie, która oskarżana jest o sfałszowanie nagrania typu deepfake. Karolina, żona Bruna, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć Justina i przejąć kontrolę nad hotelem. Bruno, mimo wszystko, wciąż broni swojej żony, choć zna prawdę o jej intrygach. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwego emocjonalnego rollercoastera. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 463 odcinkiem. Już w środę, 26 sierpnia, o godzinie 15:05 na TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia na froncie, gdzie Manuel i Curro wpadają w śmiertelną pułapkę. W pałacu Romulo ostro dyscyplinuje Petrę, zakazując jej kontaktów z Gregoriem. Tymczasem Jana i Vera próbują pomóc rannemu Lope, ale ich działania zostają przerwane przez zdradę Santosa. Margareta drży o przyszłość, a Alonso nakazuje Marii Antonii wyjazd. Napięcie rośnie, gdy do pałacu docierają długo oczekiwane listy z frontu. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: W 29 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy Halil odkrywa szokującą prawdę o rodzinie Deniza. Okazuje się, że ojciec Deniza znęca się nad rodziną, co wstrząsa Halilem do głębi. Tymczasem Ezgi nie ustaje w dręczeniu Yasemin, a relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej zawiła. Kerem zaskakuje Yasemin propozycją wspólnego obiadu, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 14 na TVP 1. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na TVP VOD. Splątane losy to serial pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, który nie przestaje zaskakiwać. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już 7 września o 20:55. Artur Rogowski stanie przed trudnym wyborem między żoną Marysią a młodą Joanną. Choć początkowo zdecyduje się zostać z rodziną, rozpaczliwa wiadomość od Joanny zmieni wszystko. Artur, nie mogąc oprzeć się uczuciom, zdecyduje się na kolejne spotkanie z kochanką. Marysia zacznie podejrzewać, że mąż nie jest z nią szczery. W lesie, podczas sekretnej schadzki, Artur wyzna Joannie, że to ona jest miłością jego życia. Mimo to nie zamierza opuszczać rodziny, co tylko pogłębia dramatyczną sytuację. Czy prawda o romansie wyjdzie na jaw i zakończy małżeństwo Rogowskich?
1: W 1937 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Natalka, Adam i Hania odwiedzą salon sukien ślubnych. Poszukiwania idealnej kreacji dla Natalki zostaną niespodziewanie zakłócone przez Kisielową i Żaka. Zosia Kisielowa z lampką szampana w dłoni zaangażuje się w przygotowania, jakby była główną organizatorką. Adam, mimo przesądów, towarzyszy Natalii, chcąc mieć pewność, że tym razem ślub dojdzie do skutku. Kisielowa nie poprzestanie na wyborze sukni i wkrótce skupi się na torcie weselnym. W nadchodzących odcinkach Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka, prezentując figurki pary młodej. Jej nieoczekiwane pomysły mogą wywołać niemałe zamieszanie.
0: W 1937 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy. Właśnie zakończono zdjęcia do 11 sezonu, a ostatni klaps padł 19 sierpnia. W nowej serii wilkowyje stawiają czoła zmianom, w tym kończącej się prezydenturze Pawła Kozioła i dorastającemu pokoleniu z Dorotką na czele. Produkcja musiała zmierzyć się z trudnościami po śmierci kluczowych aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Na planie pojawił się Daniel Olbrychski jako Ignacy Japycz, co wywołało mieszane reakcje. Jego słowa, cytujące Franciszka Pieczkę, wzbudziły kontrowersje w mediach społecznościowych. Premiera nowych odcinków jest oczekiwana z niecierpliwością, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Spekuluje się, że może to być listopad lub grudzień.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Łotwie zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Okazało się, że maszyna była ukraińska, a jej obecność w regionie mogła być wynikiem rosyjskich zakłóceń elektromagnetycznych. To już drugi taki incydent w ostatnim czasie, co budzi niepokój w regionie. Szczegóły dotyczące modelu drona pozostają tajemnicą ze względu na planowane operacje wojskowe Ukrainy.
3: W Sussex w Wielkiej Brytanii mieszkanka domu znalazła w swojej toalecie ogromnego nietoperza. Zwierzę, szukając ochłody podczas fali upałów, wpadło do muszli klozetowej. Kobieta, mimo początkowego szoku, zdołała uratować nietoperza i przekazała go pod opiekę specjalistów. Po tygodniu odpoczynku i odpowiedniej diecie nietoperz odzyskał siły i był gotowy do lotu. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. W Zabroście Wielkim odbyło się spotkanie dotyczące programu Tarcza Wschód. Generałowie Stanisław Czosnek i Thilo Maedler omówili postępy we wzmacnianiu wschodniej granicy Polski. Obecność niemieckiego komponentu inżynieryjnego to wyraz solidarności sojuszniczej i wsparcie dla bezpieczeństwa NATO. Program ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu ochrony wojskowej i cywilnej.

0: zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W niedzielę, 16 sierpnia, starszy aspirant Rafał Pomocka uratował 28-letniego mężczyznę w kryzysie emocjonalnym w gminie Cybinka. Policjant, mimo że był na wolnym, szybko zareagował na zgłoszenie od rodziny mężczyzny i dzięki swojej znajomości terenu odnalazł go w rejonie rzeki Odry. Do czasu przybycia służb medycznych funkcjonariusz zapewniał mu wsparcie i opiekę. Dzięki jego zdecydowanej postawie mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o udział w mafii śmieciowej na Śląsku. Mężczyzna organizował nielegalne składowisko odpadów w Łowiczu, co stanowiło zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. To ostatnia osoba objęta tym wątkiem śledztwa. Policjanci z Białegostoku zabezpieczyli przedmioty, które mogą być wykonane z kości słoniowej. 67-letni mężczyzna próbował sprzedać je na portalu społecznościowym za 10 500 zł. Jeśli biegły potwierdzi ich pochodzenie, grozi mu kara do 5 lat więzienia. Przedmioty czekają teraz na opinię specjalisty. Mycie okien może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać do wody płyn do płukania tkanin, aby uniknąć smug i zanieczyszczeń. Dzięki temu okna będą czyste przez dłuższy czas, a kurz nie będzie się na nich osadzał. To skuteczna alternatywa dla tradycyjnych detergentów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Anna Kalczyńska w najnowszym wywiadzie ujawniła, że jej ulubioną pierwszą damą Polski jest Maria Kaczyńska. Dziennikarka podkreśliła, że Kaczyńska była kobietą konsensusu i miała mądry wpływ na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspomnienia o niej wywołały zaskoczenie, ponieważ nie chodziło o Jolantę Kwaśniewską, jak wielu mogło się spodziewać.
2: Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, spędza urlop w Sopocie. Podczas zakupów na Monciaku doradziła turystce wybór duńskiego masła, pomijając polskie marki. Mucha, obecnie niezrzeszona posłanka, po przegranych wyborach na przewodniczącego Polska 2050. Cieszy się wakacjami w Trójmieście.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Just can't believe this, man. Metro Boomin.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Kszan, niekwestionowana królowa denimowego stylu, znowu przyciągnęła wszystkie spojrzenia na spotkaniu prasowym Asia Express. Wystarczyło, że się uśmiechnęła, a uczestnicy programu mogli tylko marzyć o chwilowej uwadze. Kszan w zielonkawo-oliwkowym komplecie pokazała, że denim to nie tylko materiał, ale i sposób na życie. A wszystko to w ramach przygotowań do 8. edycji programu, gdzie prowadząca z pewnością nie zniknie w tłumie.
2: Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, zaskakuje wszystkich, wskakując w mundur w nowym reality show Nasi w mundurach. To nie jest zwykła przebieranka, ale prawdziwe wyzwanie z wojskowym sznytem, gdzie liczy się nie tylko siła, ale i odporność psychiczna. Czy tancerz poradzi sobie na poligonie równie dobrze jak na parkiecie? A może mundur przyciągnie jeszcze więcej fanek? Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie.
1: Paulina Gałązka, która dziś kończy 37 lat, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Od skromnych początków w serialach jak Ojciec Mateusz do roli w Dziewczynach z Dubaju, która wywołała ogólnopolską dyskusję. Jej kariera to gotowy scenariusz na film, a ona sama nie przestaje zaskakiwać, nawet tańcząc w Tańcu z Gwiazdami. Mimo blasku fleszy, Gałązka ceni sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie celebrytów jest prawdziwym ewenementem.
2: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na polskiej scenie muzycznej pojawił się duet, który zaskakuje nie tylko odległością, ale i brzmieniem. Jacek Perkos, Perkowski, Still Love, połączył siły z londyńskim wokalistą Antonym Nilem, tworząc projekt APT. Ich album Wrecked to prawdziwy muzyczny rollercoaster, gdzie rockowa energia miesza się z elektroniką i mrokiem. To dźwiękowa podróż, która próbuje pomieścić wszystkie emocje świata, a przy okazji pokazuje, że 1600 kilometrów to dla muzyki żadna przeszkoda. Dave Davies, gitarzysta The Kings, nie mógł się powstrzymać od śmiechu, gdy w 2009 roku Oasis ogłosiło rozpad. Teraz, gdy bracia Gallagherowie znów grają razem, Davies triumfuje, mówiąc, że to tylko kwestia dojrzałości. Oasis powróciło z hukiem, a bilety na ich koncerty rozchodziły się jak świeże bułeczki. A co z The Kings? Davies sugeruje, że wszystko jest możliwe, ale na razie bracia Daviesowie wolą rozmawiać o meczach Arsenalu niż o wspólnych występach. Stuart Copeland, perkusista The Police, zaskakuje swoją miłością do ciężkich metalowych brzmień. Kto by pomyślał, że legenda nowej fali i reggae poprawia sobie humor death metalem podczas jazdy samochodem? Copeland nie kryje podziwu dla takich wirtuozów jak Eloy Casagrande i nieżyjący już Joey Jordison ze Slipknot. Cóż, wygląda na to, że nawet mistrzowie rocka czasem potrzebują solidnej dawki metalowego szaleństwa. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, doczekał się niecodziennego zaszczytu. Naukowcy nazwali nowo odkryty gatunek węża jego imieniem – Lielaphis slashii. Ten niejadowity gad, zamieszkujący lasy Nowej Gwinei, stał się symbolem miłości Slasha do gadu. Ciekawe, czy teraz Slash będzie grał na gitarze z jeszcze większym zapałem, wiedząc, że gdzieś w tropikach jego imię nosi wąż.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Slash, legendarny gitarzysta, znów na okładkach tabloidów, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Okazuje się, że Kudłaty walczy w sądzie z byłą żoną o $1,5 miliona, które, jak twierdzi, nadpłacił w alimentach. Muzyk uważa, że jego przychody były znacznie niższe niż zakładano, a Perla Hudson nie chce słyszeć o mediacjach. Cóż, wygląda na to, że miłość do muzyki nie zawsze idzie w parze z miłością do byłych małżonków.
1: Sopot znów stanie się muzycznym epicentrum, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival 2026. Od 24 do 27 sierpnia Opera Leśna będzie wibrować dźwiękami, które łączą pokolenia. Finałowy dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka, gdzie klasyka polskiego rocka spotka się z symfonicznym rozmachem. Na scenie pojawią się legendy takie jak Lady Punk, Perfect czy Jam, a wszystko to w towarzystwie 40-osobowej orkiestry. Czyżby Sopot szykował się na muzyczne trzęsienie ziemi? Wolf Alice znów na fali. Zespół, który nie przestaje zadziwiać, właśnie wypuścił nowy utwór Hit the Sky, zamykając tym samym serię The Clearing Besides. A to jeszcze nie koniec ich muzycznych podbojów. Już we wrześniu ruszają w trasę z Olivią Rodrigo, co z pewnością doda im kolejnych fanów. Po 4 nominacjach do Mercury Prize i tytule Best Group na Brit Awards, można się zastanawiać, czy ich sukcesy mają jakiekolwiek granice. Youngblood, brytyjski muzyk, który nie przestaje zaskakiwać. Mimo złamanej nogi nie zwalnia tempa. Na koncertach pojawia się na wózku, wprowadzany przez dwie panie przebrane za pielęgniarki, a jego energia nie zna granic. W Portugalii podczas festiwalu Vilar de Mouros surfował po publiczności na wózku, udowadniając, że nawet kontuzja nie jest w stanie go zatrzymać. To prawdziwy sceniczny zwierz, który nie boi się łamać konwencji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj w Gawłowie na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. Kierowca czarnego BMW zjechał z drogi i uderzył w przepust, co doprowadziło do jego śmierci. Strażacy musieli wyciągać mężczyznę ze zmiażdżonego wraku, ale mimo prób ratowania jego życia nie udało się ocalić. Prokuratura zleciła już sekcję zwłok, by ustalić przyczyny zdarzenia.
1: Dziś w Polsce spodziewane są silne burze, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Największe ryzyko obejmuje Śląsk, Małopolskę, Łódzkie, Świętokrzyskie, Mazowsze i Podlasie. Wieczorem na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Możliwe są także intensywne opady deszczu i grad. Generał Michał Marciniak wywołał poruszenie, stwierdzając, że duże miasta w Polsce, w tym Warszawa, są obecnie pozbawione obrony przeciwrakietowej. Choć rakiety Patriot tworzą tarczę nad krajem, ochrona największych miast jest bardziej skomplikowana. W razie wojny priorytety ochrony mogą się zmienić, a stolica otrzyma dodatkową osłonę. Proces budowy pełnego systemu obrony powietrznej ma zakończyć się dopiero w 2030 roku. Na koloniach w Gorlicach doszło do niepokojących incydentów. Dzieci skarżyły się na przemoc i fatalne warunki sanitarne. Po interwencji policji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad małoletnimi. Śledczy planują przesłuchania uczestników i kadry wychowawczej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. W Rybniku doszło do tragicznego wypadku. 69-letni mężczyzna z dzielnicy Wielopole wpadł do oczka wodnego w swoim ogrodzie podczas karmienia ryb. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Zajęcia rozpoczną się 1 września i potrwają do 25 czerwca przyszłego roku, z wyjątkiem maturzystów, którzy zakończą naukę 30 kwietnia. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie odbędzie się od 23 do 31 grudnia, a wiosenna przerwa wielkanocna od 25 do 30 marca. Ferie zimowe będą miały 3 terminy, w zależności od województwa, rozpoczynając się 18 stycznia i kończąc 28 lutego. 4-letni chłopiec, potrącony w niedzielę na posesji w Boćkach, wraca do domu w dobrym stanie. Za kierownicą samochodu siedział jego ojciec, który usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. To już drugi taki wypadek w tej rodzinie. W 2023 roku na tym samym podwórku zginęło 10-miesięczne niemowlę. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Na jednym z łomżyńskich osiedli doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z 5. piętra, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy użyli koca, udało się uniknąć tragedii. Matka dziecka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo. Dziewczynka została przekazana do pieczy zastępczej, a kobiecie grozi do 5 lat więzienia.
1: W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadleśnictwo Świdnica sprostowało informacje o rzekomej pumie w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego. Zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się nieautentyczne. Wcześniejszy komunikat miał charakter prewencyjny, ale zdjęcie przedstawiano jako dowód. Sprawa pokazuje, jak szybko niesprawdzone informacje mogą zostać uznane za fakty.
0: Ponad 6,5 miliona złotych kosztować ma nowa ścieżka rowerowa z Wrocławia do Wysokiej, która budzi kontrowersje. Powodem jest planowana budowa torowiska tramwajowego w tym samym miejscu do 2032 roku. Mieszkańcy są podzieleni. Niektórzy uważają inwestycję za zbędną. Inni cenią bezpieczeństwo, jakie zapewni. Urzędnicy podkreślają, że ścieżka jest potrzebna już teraz, mimo że część prac może być w przyszłości stracona.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Dziś wieczorem Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 na arenie Zabrze. Wicemistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem, mierząc się z jedną z czołowych drużyn francuskich. Transmisję można śledzić na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz online w usłudze Polsat Box Go.
2: Raków Częstochowa zmierzy się dziś z Hajdukiem Split w decydującej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz odbędzie się w Chorwacji, a jego początek zaplanowano na godzinę 21. Transmisja na żywo dostępna będzie wyłącznie online na kanale sportowym w serwisie YouTube. To ostatni polski zespół walczący o awans do europejskich pucharów w tym sezonie. FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati po tym, jak Jelena Rybakina poddała mecz z powodu urazu lewej nogi. Spotkanie zakończyło się przy stanie 4-1 dla Polki. Rybakina, walcząca o awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, musiała zrezygnować z gry po przerwie medycznej. Świątek po meczu wyraziła nadzieję na szybki powrót do zdrowia swojej rywalki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wasyl Czubczyj, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań.
0: W 29 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy Halil odkrywa szokującą prawdę o rodzinie Deniza. Okazuje się, że ojciec Deniza znęca się nad rodziną, co wstrząsa Halilem do głębi. Tymczasem Ezgi nie ustaje w dręczeniu Yasemin, a relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej zawiła. Kerem zaskakuje Yasemin propozycją wspólnego obiadu, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 14 na TVP 1. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na TVP VOD. Splątane losy to serial pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, który nie przestaje zaskakiwać. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera dwóch pierwszych odcinków już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN 7. Wśród uczestników znajdziemy tancerkę, barbera, sportowców i miłośniczkę tarota. 9 odważnych uczestników rozpocznie swoją przygodę w rajskiej willi, ale to dopiero początek, bo w trakcie sezonu dołączą nowe osoby. Wśród nich jest Szymon Woźniakiewicz, student wychowania fizycznego z Warszawy, oraz Nadia Urbanowicz, studentka marketingu z Wrocławia. Każdy z uczestników ma swoją historię i marzenia, które chce zrealizować w programie. Od 31 sierpnia nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7. W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 25 na TVP 2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
1: W 1012 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz, zaślepiony zazdrością, podejmuje szokującą decyzję o udziale w niebezpiecznej walce w klatce. Jego błędne przekonanie o uczuciach Nany prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Nana, przerażona i wściekła, próbuje powstrzymać Poyraza, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Kluczowym momentem okazuje się szczere wyznanie Merta, które otwiera Poyrazowi oczy na prawdę. Zrozumiawszy swój błąd, Poyraz postanawia wycofać się z walki, dając szansę na odbudowanie zaufania. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne także online na platformie TVP VOD.
0: W 1012 odcinku Dziedzictwa emocje sięgają zenitu. Sinan, widząc przekazywany rodzinny zegarek, błędnie interpretuje intencje Ainur i w przypływie zazdrości proponuje Ezgi próbę związku. Ta niespodziewana decyzja wywołuje euforię u Ezgi i jej matki, Isil. Tymczasem Ainur, nieświadoma zamieszania, planuje ugotować Sinanowi jego ulubione danie, licząc na pojednanie. Odcinek 1012 zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP 1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i rodzinnych zawirowaniach, które przyciągają widzów przed ekrany. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. W pierwszym odcinku poznajemy Zośkę, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę. Znaleziona korespondencja prowadzi ją i córkę Oliwię do malowniczego Polignano Amare we Włoszech. Tam spotykają Julię, dawną partnerkę Kamila i matkę jego syna. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przynosi emocjonującą konfrontację na plaży. Zośka musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu męża. Serial obfituje w dramatyczne zwroty akcji i emocjonalne odkrycia, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Kolejne odcinki będą emitowane 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i środy o 20.30. 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Oleg Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Oleg zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Oleg zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 24 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie rekomendował wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Wybór jest konieczny z powodu kończącej się kadencji sędziego Justyna Piskorskiego. Do tej pory zgłoszono 2 kandydatury: Macieja Berka z Koalicji Obywatelskiej oraz profesora Artura Kotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Obie kandydatury muszą zostać przeanalizowane przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przed ostatecznym głosowanie. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, nowa twarz w rządzie Donalda Tuska, znalazła się w centrum uwagi z powodu kontrowersji wokół raportu Polaków – portret własny. Raport, który miał być wygenerowany przez sztuczną inteligencję, spotkał się z krytyką. Profesor Mróz-Gorgoń, specjalistka od wizerunku i budowy marki, została niedawno powołana na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie opracowanie strategii budowy i promocji marki Polski. W Polsce trwają przygotowania do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że obecna koalicja rządowa, w skład której wchodzą m.in. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, może liczyć na niecałe 47% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w badaniu około 23,5%, a Konfederacja Wolność i Niepodległość niecałe 14%. Zmiany w koalicji, w tym rozpad trzeciej drogi, mogą wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.
3: W Polsce zaledwie 1,5 miliona osób może znaleźć schronienie w budowlach ochronnych, podczas gdy Szwajcaria dysponuje miejscami dla 9,3 miliona obywateli. Szwajcarski system schronów rozwijany jest od lat 60. i obejmuje zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne. W Polsce po latach zaniedbań rząd planuje budowę nowych schronów i modernizację istniejących publiczne. W

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Kszan, prowadząca Asia Express, zaskakuje swoją skromnością na planie. Żadnych luksusów, żadnych specjalnych zachcianek. Nawet jajko na twardo potrafi być dla niej rarytasem. W świecie, gdzie gwiazdy często mają listy życzeń dłuższe niż scenariusze, Kszan pokazuje, że można inaczej. Fast foody zamiast kawioru? Czemu nie? Dla niej najważniejsze jest, by program przebiegał zgodnie z planem, a nie jej własne wygody.
2: Sandra Kubiczka, świeżo po operacji powiek, zamiast odpoczywać, musiała ratować swojego psa. Lucky, jej czworonożny przyjaciel, postanowił zjeść tabletki na serce razem z aluminiowym opakowaniem. Weterynarze mieli pełne ręce roboty, a Sandra, zamiast relaksu, dostała dodatkową dawkę stresu. Cóż, nie ma to jak spokojny weekend w domu pełnym zwierzaków i niespodzianek. Świat mediów społecznościowych pogrążony w żałobie. Marta Kelly, brazylijska influencerka z ponad 500 000 fanów, zmarła w wieku 33 lat, pozostawiając 3 synów i męża. Kilka dni przed śmiercią dzieliła się planami operacji plastycznej, ale przyczyna jej zgonu wciąż pozostaje tajemnicą. Jej mąż, Marcus Vinicius, w emocjonalnym wpisie pożegnał swoją jedyną wielką miłość, podkreślając, jak trudne będzie życie bez niej. Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a jego fani wciąż nie mogą się z tym pogodzić. Okazuje się, że za kulisami życia artysty kryły się poważne problemy zdrowotne, z którymi zmagał się przez lata. Syn muzyka, Antoni, ujawnił, że ojciec walczył z otyłością i przewlekłymi chorobami, które były dla niego prawdziwym ciężarem. Gdyby tylko trafił na trenera jak Cristiano Ronaldo, może dziś bylibyśmy świadkami jego kolejnych muzycznych sukcesów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho zakończył swoją przygodę z kamerą, a fani już płaczą za kultowymi postaciami z Wilkowej. Ostatnie sceny nagrano 19 sierpnia, a Bogdan Kalus nie omieszkał podzielić się tym wydarzeniem z internautami. Jednak to Daniel Olbrychski, niczym burza, wzbudził największe emocje, cytując świętej pamięci Franciszka Pieczkę. Fani nie kryją oburzenia, a internet wrze od komentarzy, jakby to była kwestia życia i śmierci.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, szykuje się do premiery swojej nowej książki In My Darkest Hour, w której opowiada o walce z rakiem. Muzyk twierdzi, że to Bóg chciał jego uzdrowienia, a on sam nie pamięta wielu rzeczy z tego okresu. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku. Na scenie w Krakowie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co ma uczynić koncert prawdziwym świętem metalu. Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop, Ado, zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mike Dirnt z Green Day postanowił zrobić porządki w szafie i wystawić na aukcję swoje muzyczne skarby. Już 9 września fani będą mogli licytować unikalne gitary, wzmacniacze i kultowe ubrania, które pamiętają czasy największych hitów zespołu. Co ciekawe, dochód ze sprzedaży ciuchów trafi na cele charytatywne. A dla tych, którzy wolą oglądać niż kupować, Green Day uruchomił całodobową telewizję na YouTube, gdzie można podziwiać archiwalne materiały i kulisy tras koncertowych.
1: Piotr Rogucki, znany z zespołu Koma, postanowił zaskoczyć fanów i wprowadzić ich w nową muzyczną erę. Jego nowy zespół, Normalni Ludzie, odświeżył kultowy utwór Los Cebula i Krokodyle Łzy, nadając mu surowe, elektroniczne brzmienie. To tylko przedsmak albumu Transmutacje, który ukaże się w październiku i zaskoczy reinterpretacjami znanych hitów. A na deser jesienna trasa koncertowa, która zabierze fanów w podróż przez 3 stany skupienia. Czyżby Rogucki szykował się na muzyczną rewolucję?
2: W 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę.
1: Tomek Lipiński, legenda polskiego rocka, obchodzi dziś 71. urodziny, a jego historia to prawdziwy rollercoaster. Porzucił prestiżową Akademię Sztuk Pięknych dla muzyki, by stać się ikoną buntu i wolności. Jego piosenki, jak Nie pytaj mnie z filmu Psy 2, nuciła cała Polska. Dziś, mimo upływu lat, wciąż koncertuje i zdobywa nagrody, udowadniając, że prawdziwy buntownik nigdy nie traci swojego ognia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Toruniem zaobserwujemy małe zachmurzenie oraz temperaturę 20 stopni. Tymczasem nad Katowicami będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w miejscowości Gawłów na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. Kierowca czarnego BMW zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Mimo szybkiej akcji ratunkowej mężczyzna zmarł. Policja bada przyczyny zdarzenia, a prokuratura planuje sekcję zwłok. Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Dwumiesięczny Olaf trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy, a sprawą zajmuje się prokuratura w Pruszkowie. To już drugi przypadek w tej rodzinie, gdy niemowlę trafia do szpitala z podejrzeniem przemocy. 6 lat temu starszy brat Olafa również miał liczne złamania. Śledztwo wciąż trwa, a nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stołeczna Straż Miejska w Warszawie poszukuje nowych funkcjonariuszy, oferując 70 wolnych miejsc pracy. Kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę, 13. pensję oraz różnorodne pakiety socjalne. Początkowa pensja wynosi 7200 zł brutto, a dodatkowe wymagania to m.in. ukończone 21 lat i nieposzlakowana opinia. Rekrutacja trwa, a chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury. Zalew Bardowskiego, który miał być atrakcją dla mieszkańców Targówka, budzi kontrowersje. Mieszkańcy skarżą się na zły stan terenu, zamkniętą wieżę widokową i nieprzyjemną wodę. Teren jest dzierżawiony przez operatora, który organizuje tam zamknięte imprezy, a miasto otrzymuje z tego tytułu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, brak środków uniemożliwia większe inwestycje w poprawę infrastruktury.
1: Kolonie w Gorlicach, które miały być czasem zabawy i odpoczynku, zamieniły się w koszmar dla dzieci. Policja interweniowała po zgłoszeniach o znęcaniu się nad małoletnimi, a prokuratura wszczęła śledztwo. Rodzice skarżą się na złe warunki i przemoc psychiczną. Sprawa jest w toku, a uczestnicy kolonii będą przesłuchiwani. W Tarnowskich Górach powstała niezwykła instalacja Pleceni w historię, która odmieni zabytkową pergolę w parku miejskim. W jej tworzenie zaangażowały się setki mieszkańców, od seniorów, po młodzież i osadzonych w areszcie. Użyto ponad 200 kilometrów włóczki, a efekt będzie można podziwiać od jutra do 1 listopada. Instalacja symbolizuje wspólne tworzenie historii miasta i jest utrzymana w barwach Tarnowskich Gór.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły. 4-letni chłopiec potrącony przez samochód na prywatnej posesji w Boćkach na Podlasiu może opuścić szpital. Dziecko zostało ranne w niedzielę, a za kierownicą auta siedział jego 47-letni ojciec. Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła mężczyźnie zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Wcześniej, w 2023 roku, na tej samej posesji doszło do podobnej tragedii, w której zginęło jego drugie dziecko. W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim, ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę. Tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie. Dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań, ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
1: W Łomży 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, udało się uniknąć tragedii. Jej matka, która w tym czasie była nietrzeźwa, usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Dziewczynka została umieszczona w pieczy zastępczej, a matce grozi do 5 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Krople wypełniają powietrze szumem. Warto się na chwilę zatrzymać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
1: Miliony seniorów mogą liczyć na wyższe podwyżki emerytur w 2027 roku. GUS opublikował nowe dane o wynagrodzeniach, które wskazują na możliwy wskaźnik waloryzacji na poziomie ponad 4%. Dzięki temu emerytury mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 2000 złotych brutto wzrosłaby o 87 złotych, a przy 5000 złotych brutto podwyżka wyniosłaby 218 złotych. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty zostaną ustalone na początku 2027 roku, a nowe świadczenia będą obowiązywać od 1 marca. Koniec problemów z kaucją za butelki. Platforma kaucja.pl prowadziła nowe narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Wystarczy wpisać kod EAN z etykiety na stronie, by dowiedzieć się, czy i ile kaucji przysługuje za butelkę. To rozwiązanie ułatwi życie zarówno klientom, jak i pracownikom sklepów, eliminując nieporozumienia przy zwrotach. Dzięki temu narzędziu proces odzyskiwania kaucji staje się prostszy i mniej stresujący.
2: W Biedronce w Buczkowicach padł nietypowy rekord. Klient oddał jednorazowo aż 1046 opakowań objętych kaucją, otrzymując za to voucher o wartości 523 zł. Dla porównania, przeciętny klient zwraca około 25 opakowań. System kaucyjny w Polsce zyskuje na popularności, a do połowy sierpnia klienci Biedronki zwrócili już ponad 1,2 miliarda opakowań. Najwięcej z nich oddano na Mazowszu, a Śląsk znalazł się na drugim miejscu. 8 sierpnia automaty w całej sieci przyjęły rekordowe 14,5 miliona butelek i puszek w ciągu jednego dnia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Świt planuje przejąć część fabryki Henkla w Raciborzu, aby wznowić produkcję proszków do prania. Wniosek o zgodę na transakcję trafił już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli urzędnicy wyrażą zgodę, fabryka, zamknięta rok temu, może znów zacząć działać. To szansa na powrót miejsc pracy w regionie. Przejęcie obejmuje nieruchomości i instalacje produkcyjne, co pozwoli szybko wznowić produkcję. Decyzja urzędu będzie kluczowa dla przyszłości zakładu.
2: Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem „Produkujemy Twoje bezpieczeństwo w polskich zakładach”. Kampania zainicjowana w Święto Wojska Polskiego ma na celu ukazanie potencjału polskiego przemysłu obronnego. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla strategiczne znaczenie grupy oraz plany rozwoju produkcji i technologii. Kampania obejmuje różnorodne media, w tym spoty radiowe, telewizyjne i billboardy. We wrześniu planowane jest rozszerzenie jej zasięgu o stacje telewizyjne oraz materiały w pociągach i samochodach. Celem jest także promowanie polskich produktów za granicą, co otwiera nowe perspektywy dla eksportu.
2: Biały Dom przedstawił nową strategię naukowo-techniczną bezpieczeństwa narodowego, która ma wzmocnić pozycję Stanów Zjednoczonych w technologii i wojsku. Dokument koncentruje się na takich obszarach jak sztuczna inteligencja, przestrzeń kosmiczna i półprzewodniki, by zapewnić strategiczną przewagę nad rywalami. Strategia opiera się na czterech filarach, w tym wzmacnianiu badań i współpracy z przemysłem. Kluczowe technologie, w które Stany Zjednoczone będą inwestować, to m.in. biotechnologia i technologie kwantowe. Dokument podkreśla też potrzebę ochrony amerykańskiego ekosystemu naukowo-technicznego przed zagranicznymi zagrożeniami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Armia USA planuje zakupy ponad 133 tysięcy pocisków rakietowych GMLRS do 2034 roku. To odpowiedź na uszczuplenie zapasów spowodowane dostawami dla Ukrainy i konfliktem z Iranem. Produkcją zajmie się Lockheed Martin, który musi zwiększyć swoje zdolności produkcyjne o 36%. Wyzwanie stanowi globalny niedobór kluczowych komponentów, w tym silników rakietowych. Pociski GMLRS są strategiczne dla bezpieczeństwa USA, a ich produkcja jest priorytetem na najbliższą dekadę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Shelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.55 na TVP 2, widzowie będą świadkami dramatycznych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Adam, zniecierpliwiony niezdecydowaniem Natalki, postawi ultimatum. Albo wybierze suknię ślubną, albo ślub zostanie odwołany. W salonie sukien ślubnych w Grudku dojdzie do napięć, gdy Adam złamie tradycję i zobaczy przyszłą żonę w sukni. Ostatecznie Natalka zdecyduje się na skromną, białą kreację, która zachwyci Adama. Jednak nie wszyscy będą zadowoleni z jej wyboru. Kisielowa i córka Natalki, Hania, będą miały swoje zdanie na temat sukni, co tylko doda pikanterii całej sytuacji. Czy ślub dojdzie do skutku? Odpowiedź już wkrótce. Felicita to nowy polsko-włoski serial, którego premiera odbędzie się 7 września na antenie TVP1. Pierwszy odcinek opowie o Zośce, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę i wyrusza z córką Oliwią do Włoch. Tam, w malowniczym Polignano Amare, spotykają Giulię, kochankę Kamila i matkę jego dziecka. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przyniesie pełne napięcia spotkanie Zośki z Giulią, które wywoła burzę emocji. W kolejnych odcinkach widzowie będą śledzić rozwijające się relacje Oliwii z Dawidę oraz Zośki z przystojnym Marko. Serial składa się z 26 odcinków, które będą emitowane w poniedziałki, wtorki i środy o 20.30. Felicita to opowieść o rodzinnych tajemnicach, miłości i odkrywaniu prawdy, która może zmienić wszystko. W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.05 na TVP 2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy. Właśnie zakończono zdjęcia do 11 sezonu, a ostatni klaps padł 19 sierpnia. W nowej serii wilkowyje stawiają czoła zmianom, w tym kończącej się prezydenturze Pawła Kozioła i dorastającemu pokoleniu z Dorotką na czele. Produkcja musiała zmierzyć się z trudnościami po śmierci kluczowych aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Na planie pojawił się Daniel Olbrychski jako Ignacy Japycz, co wywołało mieszane reakcje. Jego słowa, cytujące Franciszka Pieczkę, wzbudziły kontrowersje w mediach społecznościowych. Premiera nowych odcinków jest oczekiwana z niecierpliwością, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Spekuluje się, że może to być listopad lub grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, według Grzegorza Schetyny, dąży do objęcia roli lidera polskiej prawicy. Schetyna twierdzi, że prezydent chce koordynować współpracę Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i innych ugrupowań prawicowych, wpływając na ich strategie wyborcze. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej uważa, że Nawrocki może stać się kluczowym graczem w przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Schetyna sugeruje również, że prezydent aktywnie szuka powodów do blokowania rządowych ustaw, co może osłabiać obecny rząd.
3: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
3: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Zabroście Wielkim odbyło się spotkanie dotyczące programu Tarcza Wschód. Generałowie Stanisław Czosnek i Thilo Maedler omówili postępy we wzmacnianiu wschodniej granicy Polski. Obecność niemieckiego komponentu inżynieryjnego to wyraz solidarności sojuszniczej i wsparcie dla bezpieczeństwa NATO. Program ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu ochrony wojskowej i cywilnej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś, 21 sierpnia, nie mamy nowych informacji do przekazania, ponieważ brak jest aktualnych komunikatów od służb. Redakcja oczekuje na dane, które pozwolą przygotować szczegółowy materiał. Gdy tylko otrzymamy potrzebne informacje, niezwłocznie je przekażemy.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać 0,5 szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-letniego mieszkańca województwa lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis nawołujący do eliminacji wielu osób i poszukiwał informacji o skoordynowanym ataku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 30 dni. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki, opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami.
2: Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, spędza urlop w Sopocie. Podczas zakupów na Monciaku doradziła turystce wybór duńskiego masła, pomijając polskie marki. Mucha, obecnie niezrzeszona posłanka, po przegranych wyborach na przewodniczącego Polska 2050, cieszy się wakacjami w Trójmieście.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Tarnów zamienia się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko to dzięki trasie Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na jednej scenie zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego i Majkę Jeżowską, a także Zakopower i Various Monks z Kasią Stankiewicz. To nie tylko koncert, ale i szansa na profesjonalny portret od laureata World Press Photo. A jeśli to nie wystarczy, to czeka nas jeszcze piknik, potańcówka i mnóstwo innych atrakcji. Czy Tarnów jest gotowy na taką dawkę emocji? Czas się przekonać.
2: Ida Nowakowska, znana z Telewizji Polskiej, teraz odbija Polsat. Władze stacji powierzyły jej aż 3 programy, w tym Twoja twarz brzmi znajomo i nowość Hitster. A co z porannym Halo tu Polsat? Cóż, Ida umiejętnie unikała jednoznacznych odpowiedzi. Ale teraz już wiadomo, że dołączy do Krzysztofa Ibisza. Wygląda na to, że po 2 latach pracy za granicą Nowakowska wraca na polskie ekrany z przytupem. Izabella Krzan, niekwestionowana królowa denimowego stylu, znowu przyciągnęła wszystkie spojrzenia na spotkaniu prasowym Asia Express. Wystarczyło, że się uśmiechnęła, a uczestnicy programu mogli tylko marzyć o chwilowej uwadze. Krzan w zielonkawo-oliwkowym komplecie pokazała, że denim to nie tylko materiał, ale i sposób na życie. A wszystko to w ramach przygotowań do 8 edycji programu, gdzie prowadząca z pewnością nie zniknie w tłumie. M jak Miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska?
1: Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, zaskakuje wszystkich, wskakując w mundur w nowym reality show Nasi w mundurach. To nie jest zwykła przebieranka, ale prawdziwe wyzwanie z wojskowym sznytem, gdzie liczy się nie tylko siła, ale i odporność psychiczna. Czy tancerz poradzi sobie na poligonie równie dobrze jak na parkiecie? A może mundur przyciągnie jeszcze więcej fanek? Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie.
2: Paulina Gałązka, która dziś kończy 37 lat, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Od skromnych początków w serialach jak Ojciec Mateusz do roli w Dziewczynach z Dubaju, która wywołała ogólnopolską dyskusję. Jej kariera to gotowy scenariusz na film, a ona sama nie przestaje zaskakiwać, nawet tańcząc w Tańcu z Gwiazdami. Mimo blasku fleszy, Gałązka ceni sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie celebrytów jest prawdziwym ewenementem.
1: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki.

0: Polski. Jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko. Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne.
1: Dave Davies, gitarzysta The Kings, nie mógł się powstrzymać od śmiechu, gdy w 2009 roku Oasis ogłosiło rozpad. Teraz, gdy bracia Gallagherowie znów grają razem, Davies triumfuje, mówiąc, że to tylko kwestia dojrzałości. Oasis powróciło z hukiem, a bilety na ich koncerty rozchodziły się jak świeże bułeczki. A co z The Kings? Davies sugeruje, że wszystko jest możliwe, ale na razie bracia Daviesowie wolą rozmawiać o meczach Arsenalu niż o wspólnych występach.
0: Jagoda Kret, nominowana do Fryderyków, zaskakuje nowym singlem Przez Dwa. Ale nie liczcie na nowy album. To tylko specjalne zamówienie dla szczecińskiego projektu Ogrody Śródmieście Tom II. Artystka, która już zdobyła serca publiczności na największych festiwalach, teraz dołącza do grona twórców związanych z tą inicjatywą. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by podtrzymać swoją muzyczną karierę na fali.
1: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu. Wolf Alice znów na fali. Zespół, który nie przestaje zadziwiać, właśnie wypuścił nowy utwór Hit the Sky, zamykając tym samym serię The Clearing B-Sides. A to jeszcze nie koniec ich muzycznych podbojów. Już we wrześniu ruszają w trasę z Olivią Rodrigo, co z pewnością doda im kolejnych fanów. Po 4 nominacjach do Mercury Prize i tytule Best Group na Brit Awards można się zastanawiać, czy ich sukcesy mają jakiekolwiek granice.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj wieczorem w centrum Warszawy doszło do niecodziennego incydentu z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanny Majszczyk. Na ulicy Nowy Świat 40-letni obywatel Gruzji niespodziewanie wszedł na maskę rządowego samochodu. Policja szybko obezwładniła mężczyznę, który teraz przebywa w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, które dziś mogą wystąpić od Śląska po Podlasie. Szczególnie niebezpiecznie będzie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie spodziewane są ulewy, grad i wiatr do 80 km na godzinę. Wieczorem sytuacja może się zaostrzyć na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie z Czech może nadejść rozległy układ burzowy. Synoptycy przewidują, że najsilniejsze burze mogą pojawić się w nocy z piątku na sobotę.
1: Wczoraj na obrzeżach Otwocka doszło do dramatycznego odkrycia w zniszczonym budynku mieszkalnym. Strażacy i policjanci, wezwani po zawaleniu się części dachu, znaleźli w jednym z pomieszczeń zwłoki. Tożsamość zmarłej osoby pozostaje nieznana, a sprawę bada prokuratura. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wyjaśnić przyczynę i czas śmierci. Generał Michał Marciniak wywołał poruszenie, stwierdzając, że duże miasta w Polsce, w tym Warszawa, są obecnie pozbawione obrony przeciwrakietowej. Choć rakiety Patriot tworzą tarczę nad krajem, ochrona największych miast jest bardziej skomplikowana. W razie wojny priorytety ochrony mogą się zmienić, a stolica otrzyma dodatkową osłonę. Proces budowy pełnego systemu obrony powietrznej ma zakończyć się dopiero w 2030 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na koloniach w Gorlicach doszło do niepokojących incydentów. Dzieci skarżyły się na przemoc i fatalne warunki sanitarne. Po interwencji policji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad małoletnimi. Śledczy planują przesłuchania uczestników i kadry wychowawczej. W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Zajęcia rozpoczną się 1 września i potrwają do 25 czerwca przyszłego roku, z wyjątkiem maturzystów, którzy zakończą naukę 30 kwietnia. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie odbędzie się od 23 do 31 grudnia, a wiosenna przerwa wielkanocna od 25 do 30 marca. Ferie zimowe będą miały 3 terminy, w zależności od województwa, rozpoczynając się 18 stycznia i kończąc 28 lutego. W Białymstoku zakończył się turniej piłkarski Wings Jaga Cup 2026. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn z całej Polski, a zwycięzcą została Jagiellonia Białystok, pokonując w finale Awieś Widnik 8-3. Młodzi piłkarze grali w dynamicznej formule 5-5, dostarczając kibicom mnóstwo emocji. Podczas wydarzenia odbył się także pokaz taneczny Mokno Dance Studio. 4-letni chłopiec, potrącony w niedzielę na posesji w Boćkach, wraca do domu w dobrym stanie. Za kierownicą samochodu siedział jego ojciec, który usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. To już drugi taki wypadek w tej rodzinie. W 2023 roku na tym samym podwórku zginęło 10-miesięczne niemowlę. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Na jednym z łomżyńskich osiedli doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z 5. piętra, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy użyli koca, udało się uniknąć tragedii. Matka dziecka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo. Dziewczynka została przekazana do pieczy zastępczej, a kobiecie grozi do 5 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim, ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. Tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika. Nadleśnictwo Świdnica wycofało się z wcześniejszych doniesień o pumie grasującej w dolnośląskich lasach. Fotografia, która miała być dowodem na obecność drapieżnika, okazała się fałszywa. Policja potwierdziła, że zdjęcie było sfabrykowane. Mimo to nadal nie ma pewności, czy puma rzeczywiście pojawiła się w okolicach Zagórza Śląskiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dziś warto zadbać o wygodę, miękkie ubrania i ciepłe światło w domu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Dziś wieczorem Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 na arenie Zabrze. Wicemistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem, mierząc się z jedną z czołowych drużyn francuskich. Transmisję można śledzić na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz online w usłudze Polsat Box Go.
2: Raków Częstochowa zmierzy się dziś z Hajdukiem Split w decydującej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz odbędzie się w Chorwacji, a jego początek zaplanowano na godzinę 21. Transmisja na żywo dostępna będzie wyłącznie online na kanale sportowym w serwisie YouTube. To ostatni polski zespół walczący o awans do europejskich pucharów w tym sezonie. FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Schulze oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati po tym, jak Jelena Rybakina poddała mecz z powodu urazu lewej nogi. Spotkanie zakończyło się przy stanie 4-1 dla Polki. Rybakina, walcząca o awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, musiała zrezygnować z gry po przerwie medycznej. Świątek po meczu wyraziła nadzieję na szybki powrót do zdrowia swojej rywalki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wasyl Tupczyj, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Dubčí opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską umiarkowane zachmurzenie wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 22 stopnie. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1008. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września, nad hotelem Stańskich zawisną czarne chmury. Policja, na wniosek Justina Skotnickiego, wkroczy do hotelu, by zabezpieczyć nagrania z monitoringu. To może być kluczowy dowód przeciwko Karolinie, która oskarżana jest o sfałszowanie nagrania typu deepfake. Karolina, żona Bruna, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć Justina i przejąć kontrolę nad hotelem. Bruno, mimo wszystko, wciąż broni swojej żony, choć zna prawdę o jej intrygach. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwego, emocjonalnego rollercoastera. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskich. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: W 1013 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 w TVP1, emocje sięgną zenitu. Poyraz, zdeterminowany, by odzyskać Nanę, posunie się do porwania, by zmusić ją do rozmowy. Zamknięci w warsztacie będą musieli zmierzyć się z trudnymi emocjami i niewypowiedzianymi dotąd prawdami. Nana, pełna gniewu i rozczarowania, wyrzuci mężowi wszystkie swoje obawy. Poyraz, w akcie desperacji, wyzna, że jego działania były motywowane strachem przed utratą najbliższych. To szczere wyznanie może zmienić wszystko, ale czy Nana mu uwierzy? Odcinek zapowiada się jako pełen napięcia i emocji, które mogą odmienić losy bohaterów.
1: Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. W pierwszym odcinku poznajemy Zośkę, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę. Znaleziona korespondencja prowadzi ją i córkę Oliwię do malowniczego Polignano, Amare, we Włoszech. Tam spotykają Julię, dawną partnerkę Kamila i matkę jego syna. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przynosi emocjonującą konfrontację na plaży. Zośka musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu męża. Serial obfituje w dramatyczne zwroty akcji i emocjonalne odkrycia, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Kolejne odcinki będą emitowane 3 razy w tygodniu. W poniedziałki, wtorki i środy o 20:30.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowej. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 31 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 14 w TVP1. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a dramatyczne emocje Minę wstrząsają domownikami. Dziewczynka oskarża Munever o odebranie cennego naszyjnika po matce, co prowadzi do nowych spięć. Choć Susan odnajduje zgubę, Yasemin nie kryje gniewu, widząc jak pamiątka zostaje zastąpiona nową biżuterią. Halil, rozdarty między pracą a domem, próbuje naprawić relacje z Ayfer, które ucierpiały po odwołanej kolacji. W tle toczy się pełen frustracji proces poszukiwań Tahsina i Pakize. Serial można również obejrzeć w serwisie TVP VOD.
1: W 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Oleg Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Oleg zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Oleg zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. 1937 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie rekomendował wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Wybór jest konieczny z powodu kończącej się kadencji sędziego Justyna Piskorskiego. Do tej pory zgłoszono 2 kandydatury: Macieja Berka z Koalicji Obywatelskiej oraz profesora Artura Kotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Obie kandydatury muszą zostać przeanalizowane przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przed ostatecznym głosowanie. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, nowa twarz w rządzie Donalda Tuska, znalazła się w centrum uwagi z powodu kontrowersji wokół raportu Polaków – portret własny. Raport, który miał być wygenerowany przez sztuczną inteligencję, spotkał się z krytyką. Profesor Mróz-Gorgoń, specjalistka od wizerunku i budowy marki, została niedawno powołana na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie opracowanie strategii budowy i promocji marki Polski. W Polsce trwają przygotowania do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że obecna koalicja rządowa, w skład której wchodzą m.in. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, może liczyć na niecałe 47% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w badaniu około 23,5%, a Konfederacja Wolność i Niepodległość niecałe 14%. Zmiany w koalicji, w tym rozpad trzeciej drogi, mogą wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.
3: W Illinois odbyły się wyjątkowe obchody wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Polonia z aglomeracji chicagowskiej zyskała nowy pomnik świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości miały miejsce w Narodowym Sanktuarium w Marytown, gdzie poświęcono nową statuę. Pomnik odlany z brązu na Ukrainie przedstawia zarówno Matkę Bożą, jak i świętego Maksymiliana Kolbego.
2: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Namysłowie 19-letni kierowca BMW stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Młody mężczyzna celowo wprowadzał samochód w poślizg na drodze krajowej numer 39. Policjanci przypominają, że takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.
3: Policjant z Jeleniej Góry, będąc poza służbą, zatrzymał 32-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież złotego łańcuszka od 91-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na osiedlu Zabobrze. Funkcjonariusz rozpoznał podejrzanego dzięki analizie nagrań z monitoringu. Zatrzymanemu grozi teraz do 8 lat więzienia. Policja prowadzi działania w celu odzyskania skradzionego mienia.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Margaret Qualley, córka Andy McDowell, na premierze filmu Gwiazdozbiór psa w Londynie postanowiła zaskoczyć wszystkich, pojawiając się niemal boso. Zamiast klasycznych szpilek wybrała kontrowersyjne napiętki od Chanel, które bardziej przypominają luksusową dekorację niż obuwie. Internauci gorąco dyskutują, czy to jeszcze moda, czy już tylko ekstrawagancja za grube pieniądze. Cóż, Margaret na pewno osiągnęła swój cel. Wszyscy mówią o premierze.
3: Mandaryna, znana z hitu Every Night, szykuje się na podbój parkietu Tańca z Gwiazdami. Wraz z młodszym o 25 lat partnerem, Krystianem Rzymkiewiczem, intensywnie trenuje, by spełnić ogromne oczekiwania fanów. A co wozi w bagażniku? Nie szpilki, a szpadel i konewkę. Czyżby nowa strategia na sukces w tańcu? Czas pokaże, czy hip-hopowe doświadczenie pomoże jej zdobyć serca widzów.
2: Świat mediów społecznościowych pogrążony w żałobie. Marta Kelly, brazylijska influencerka z ponad 500 000 fanów, zmarła w wieku 33 lat, pozostawiając 3 synów i męża. Kilka dni przed śmiercią dzieliła się planami operacji plastycznej, ale przyczyna jej zgonu wciąż pozostaje tajemnicą. Jej mąż, Marcus Vinicius, w emocjonalnym wpisie pożegnał swoją jedyną wielką miłość, podkreślając, jak trudne będzie życie bez niej.
3: Sandra Kubicka, znana modelka i gwiazda sieci, postanowiła zoperować swoje powieki, które były jej największym kompleksem. Po zabiegu, który odbył się 20 sierpnia, celebrytka z humorem relacjonowała swoje cierpienia, pokazując się z plastrami na powiekach. Choć operacja miała być petardą, to teraz Kubicka zmaga się z opuchlizną i zimnymi okładami. Cóż, piękno wymaga poświęceń, a Sandra z pewnością nie boi się ich podejmować.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a jego fani wciąż nie mogą się z tym pogodzić. Okazuje się, że za kulisami życia artysty kryły się poważne problemy zdrowotne, z którymi zmagał się przez lata. Syn muzyka, Antoni, ujawnił, że ojciec walczył z otyłością i przewlekłymi chorobami, które były dla niego prawdziwym ciężarem. Gdyby tylko trafił na trenera jak Cristiano Ronaldo, może dziś bylibyśmy świadkami jego kolejnych muzycznych sukcesów.

0: Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem Kraj, który patrzy. Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia.
1: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop, Ado, zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
0: Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatu. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, doczekał się niecodziennego zaszczytu. Naukowcy nazwali nowo odkryty gatunek węża jego imieniem – Lielaphis slashii. Ten niejadowity gad, zamieszkujący lasy Nowej Gwinei, stał się symbolem miłości Slasha do gadu. Ciekawe, czy teraz Slash będzie grał na gitarze z jeszcze większym zapałem, wiedząc, że gdzieś w tropikach jego imię nosi wąż.
1: Tomek Lipiński, legenda polskiego rocka, obchodzi dziś 71. urodziny, a jego historia to prawdziwy rollercoaster. Porzucił prestiżową Akademię Sztuk Pięknych dla Muzyki, by stać się ikoną buntu i wolności. Jego piosenki, jak Nie pytaj mnie z filmu Psy 2, nuciła cała Polska. Dziś, mimo upływu lat, wciąż koncertuje i zdobywa nagrody, udowadniając, że prawdziwy buntownik nigdy nie traci swojego ognia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w miejscowości Gawłów na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. Kierowca czarnego BMW zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Mimo szybkiej akcji ratunkowej mężczyzna zmarł. Policja bada przyczyny zdarzenia, a prokuratura planuje sekcję zwłok. Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne. Dziś w Polsce spodziewane są silne burze, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Największe ryzyko obejmuje Śląsk, Małopolskę, Łódzkie, Świętokrzyskie, Mazowsze i Podlasie. Wieczorem na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Możliwe są także intensywne opady deszczu i grad.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu. Zalew Bardowskiego, który miał być atrakcją dla mieszkańców Targówka, budzi kontrowersje. Mieszkańcy skarżą się na zły stan terenu, zamkniętą wieżę widokową i nieprzyjemną wodę. Teren jest dzierżawiony przez operatora, który organizuje tam zamknięte imprezy, a miasto otrzymuje z tego tytułu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, brak środków uniemożliwia większe inwestycje w poprawę infrastruktury.
1: Na warszawskim Nowym Świecie doszło do nietypowego incydentu. 41-letni Gruzin zatrzymał samochód Ministerstwa Finansów, po czym wszedł na jego maskę. W pojeździe znajdowała się podsekretarz stanu Hanna Majszczyk. Policja szybko zatrzymała mężczyznę, który przebywa teraz w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Tarnowskich Górach powstała niezwykła instalacja Pleceni w historię, która odmieni zabytkową pergolę w parku miejskim. W jej tworzenie zaangażowały się setki mieszkańców, od seniorów po młodzież i osadzonych w areszcie. Użyto ponad 200 km włóczki, a efekt będzie można podziwiać od jutra do 1 listopada. Instalacja symbolizuje wspólne tworzenie historii miasta i jest utrzymana w barwach Tarnowskich Gór.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły. 4-letni chłopiec potrącony przez samochód na prywatnej posesji w Boćkach na Podlasiu może opuścić szpital. Dziecko zostało ranne w niedzielę, a za kierownicą auta siedział jego 47-letni ojciec. Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła mężczyźnie zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Wcześniej, w 2023 roku, na tej samej posesji doszło do podobnej tragedii, w której zginęło jego drugie dziecko. W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie, dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
1: Nadleśnictwo Świdnica sprostowało informacje o rzekomej pumie w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego. Zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się nieautentyczne. Wcześniejszy komunikat miał charakter prewencyjny, ale zdjęcie przedstawiano jako dowód. Sprawa pokazuje, jak szybko niesprawdzone informacje mogą zostać uznane za fakty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. We Wrocławiu termometry wskażą 19 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Białymstoku zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni z prędkością do 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku paliw wciąż rosną ceny benzyny i oleju napędowego. Dziś Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 oraz olej napędowy odpowiednio po 5751 zł i 6727 zł za metr sześcienny. Aramco podniosło cenę diesla o 31 zł w ciągu doby, a benzyna premium PB98 zdrożała o 27 zł. Wzrosty cen są wynikiem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy Brent. Pomimo umocnienia złotego nie udało się zneutralizować wzrostów cen surowca. Kierowcy nie powinni spodziewać się obniżek cen na stacjach w najbliższym czasie.
2: Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce. Od 20 września w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Zmiany obejmą zarówno panele na dachach, jak i coraz popularniejsze instalacje balkonowe. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Właściciele instalacji powyżej 6,5 kW będą musieli uzyskać projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę. Warto zwrócić uwagę na stan zabezpieczeń i prawidłowe podłączenie systemu. Nowe przepisy mają uporządkować rynek i zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią sera podpuszczkowego dostępnego w sklepach Carrefour. W produkcie wykryto groźne bakterie Listeria monocytogenes. Producent i dystrybutor natychmiast wycofali wadliwą partię z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ser Gałka z Zakopanego o numerze partii 7286, powinni go niezwłocznie wyrzucić. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku Polacy będą cieszyć się wyjątkowo długimi świętami Bożego Narodzenia. Dzięki decyzji premiera, poniedziałek 28 grudnia będzie dniem wolnym dla członków służby cywilnej. To oznacza 5-dniowy weekend świąteczny od 24 do 28 grudnia. Pracownicy sektora prywatnego również mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, ale termin jego odbioru zależy od decyzji pracodawcy. Warto pamiętać, że prawo do tego dnia przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni nie są objęte tymi przepisami. Podkarpackie zaprasza na jesienny urlop z nowym programem Podkarpacki Czek Turystyczny. Od 14 września rusza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. Program skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, a wnioski można składać online. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt we wrześniu lub październiku, rezerwując co najmniej 2 noclegi. Liczba czeków jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podkarpacia poza głównym sezonem turystycznym. Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w podatku PIT, które mogą przynieść ulgę milionom Polaków. Nowy próg podatkowy wzrośnie do 130 tysięcy złotych, a między 130 a 150 tysiącami złotych dochodu pojawi się nowa stawka 24%. Dzięki temu część pracowników może zyskać nawet do 3600 zł rocznie. Reforma ma złagodzić przejście między stawkami 12 i 32%, co ma szczególnie pomóc klasie średniej. Zmiany mogą dotyczyć nawet 3,5 miliona Polaków. Jednak brak automatycznej indeksacji progów podatkowych może w przyszłości ponownie zwiększyć liczbę osób objętych wyższą stawką.
2: Po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Zakład oferuje różne formy wsparcia, w tym możliwość załatwienia formalności zdalnie. Poszkodowani mogą skorzystać z infolinii, e-wizyt oraz kontaktu mailowego. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt, dostępne są placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rekomenduje również korzystanie z platformy usług elektronicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniach. Wszystkie te działania mają na celu ułatwienie dostępu do potrzebnej pomocy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint rozpoczęła budowę zakładu w Danii, gdzie produkowane będzie stałe paliwo rakietowe. Inwestycja, której wartość wzrosła do ponad 150 milionów euro, zlokalizowana jest przy bazie lotniczej Skrydstrup. Zakład ma ruszyć z pełną produkcją w 2027 roku, co ma uniezależnić ukraiński przemysł obronny. Firepoint planuje nie tylko produkcję paliwa dla własnych potrzeb, ale także dostarczanie go innym firmom. Podczas targów Dalo Industry Days firma prezentowała swoje nowoczesne pociski, w tym manewrujący FP-5 Flamingo oraz balistyczne FP-7 i FP-9.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą. Choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. W 29 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy Halil odkrywa szokującą prawdę o rodzinie Deniza. Okazuje się, że ojciec Deniza znęca się nad rodziną, co wstrząsa Halilem do głębi. Tymczasem Ezgi nie ustaje w dręczeniu Yasemin, a relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej zawiła. Kerem zaskakuje Yasemin propozycją wspólnego obiadu, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 14 na TVP 1. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na TVP VOD. Splątane losy to serial pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, który nie przestaje zaskakiwać.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Miquel.
2: 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, według Grzegorza Schetyny, dąży do objęcia roli lidera polskiej prawicy. Schetyna twierdzi, że prezydent chce koordynować współpracę Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i innych ugrupowań prawicowych, wpływając na ich strategie wyborcze. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej uważa, że Nawrocki może stać się kluczowym graczem w przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Schetyna sugeruje również, że prezydent aktywnie szuka powodów do blokowania rządowych ustaw, co może osłabiać obecny rząd. Profesor Antoni Dudek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska za nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ekspert uważa, że to jeden z większych błędów obecnej kadencji rządu. 9 fundacji zaapelowało do Berka o wycofanie kandydatury, podkreślając potrzebę wyboru niezależnego kandydata. Dudek przypomina, że Tusk zmienił swoje podejście do Trybunału, co może mieć poważne konsekwencje.
0: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Zabroście Wielkim odbyło się spotkanie dotyczące programu Tarcza Wschód. Generałowie Stanisław Czosnek i Thilo Maedler omówili postępy we wzmacnianiu wschodniej granicy Polski. Obecność niemieckiego komponentu inżynieryjnego to wyraz solidarności sojuszniczej i wsparcie dla bezpieczeństwa NATO. Program ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu ochrony wojskowej i cywilnej.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1-3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
2: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
0: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce. Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, spędza urlop w Sopocie. Podczas zakupów na Monciaku doradziła turystce wybór duńskiego masła, pomijając polskie marki. Mucha, obecnie niezrzeszona posłanka, po przegranych wyborach na przewodniczącego Polska 2050, cieszy się wakacjami w Trójmieście.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Tarnów zamienia się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko to dzięki trasie Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na jednej scenie zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego i Majkę Jeżowską, a także Zakopower i Various Monks z Kasią Stankiewicz. To nie tylko koncert, ale i szansa na profesjonalny portret od laureata World Press Photo. A jeśli to nie wystarczy, to czeka nas jeszcze piknik, potańcówka i mnóstwo innych atrakcji. Czy Tarnów jest gotowy na taką dawkę emocji? Czas się przekonać.
2: Izabella Kszan, niekwestionowana królowa denimowego stylu, znowu przyciągnęła wszystkie spojrzenia na spotkaniu prasowym Asia Express. Wystarczyło, że się uśmiechnęła, a uczestnicy programu mogli tylko marzyć o chwilowej uwadze. Kszan w zielonkawo-oliwkowym komplecie pokazała, że denim to nie tylko materiał, ale i sposób na życie. A wszystko to w ramach przygotowań do 8. edycji programu, gdzie prowadząca z pewnością nie zniknie w tłumie. M jak miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska?
1: Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, zaskakuje wszystkich, wskakując w mundur w nowym reality show Nasi w mundurach. To nie jest zwykła przebieranka, ale prawdziwe wyzwanie z wojskowym sznytem, gdzie liczy się nie tylko siła, ale i odporność psychiczna. Czy tancerz poradzi sobie na poligonie równie dobrze jak na parkiecie? A może mundur przyciągnie jeszcze więcej fanek? Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Paulina Gałązka, która dziś kończy 37 lat, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Od skromnych początków w serialach jak Ojciec Mateusz do roli w Dziewczynach z Dubaju, która wywołała ogólnopolską dyskusję. Jej kariera to gotowy scenariusz na film, a ona sama nie przestaje zaskakiwać, nawet tańcząc w Tańcu z Gwiazdami. Mimo blasku fleszy, Gałązka ceni sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie celebrytów jest prawdziwym ewenementem.
1: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko. Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową. Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2009 roku John Frusciante

0: oraz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę. Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu. Sopot znów stanie się muzycznym epicentrum, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival 2026. Od 24 do 27 sierpnia Opera Leśna będzie wibrować dźwiękami, które łączą pokolenia. Finałowy dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka, gdzie klasyka polskiego rocka spotka się z symfonicznym rozmachem. Na scenie pojawią się legendy takie jak Lady Punk, Perfect czy Jam, a wszystko to w towarzystwie 40-osobowej orkiestry. Czyżby Sopot szykował się na muzyczne trzęsienie ziemi?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 19 stopni w Toruniu. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 21 stopni. A wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali, w którym oceniono jakość opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki. Już 24 września w warszawskim hotelu Bellotto odbędzie się wyjątkowy koncert Natalii Niemen Trio. Wokalistka wraz z zespołem zaprezentuje utwory z pogranicza soulu i bluesa, w tym kompozycje Czesława Niemena. W programie znajdą się także autorskie wersje przebojów takich artystów jak Aretha Franklin czy Otis Redding. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Live Music, który stawia na kameralne występy w zabytkowych piwnicach hotelu. Wczoraj wieczorem w centrum Warszawy doszło do niecodziennego incydentu z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanny Majszczyk. Na ulicy Nowy Świat 40-letni obywatel Gruzji niespodziewanie wszedł na maskę rządowego samochodu. Policja szybko obezwładniła mężczyznę, który teraz przebywa w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj na obrzeżach Otwocka doszło do dramatycznego odkrycia w zniszczonym budynku mieszkalnym. Strażacy i policjanci, wezwani po zawaleniu się części dachu, znaleźli w jednym z pomieszczeń zwłoki. Tożsamość zmarłej osoby pozostaje nieznana, a sprawę bada prokuratura. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wyjaśnić przyczynę i czas śmierci. Generał Michał Marciniak wywołał poruszenie, stwierdzając, że duże miasta w Polsce, w tym Warszawa, są obecnie pozbawione obrony przeciwrakietowej. Choć rakiety Patriot tworzą tarczę nad krajem, ochrona największych miast jest bardziej skomplikowana. W razie wojny priorytety ochrony mogą się zmienić, a stolica otrzyma dodatkową osłonę. Proces budowy pełnego systemu obrony powietrznej ma zakończyć się dopiero w 2030 roku.
1: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ten weekend Tykocin stanie się najsłodszym miejscem w regionie dzięki 27. Biesiadzie Miodowej. Na uczestników czekają stoiska z miodami, pokazy magii, talent show oraz turniej piłkarski. Impreza odbędzie się 22 i 23 sierpnia na placu przy ulicy Klasztornej. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Dziś wieczorem Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 na arenie Zabrze. Wicemistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem, mierząc się z jedną z czołowych drużyn francuskich. Transmisję można śledzić na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz online w usłudze Polsat Box Go.
2: Raków Częstochowa zmierzy się dziś z Hajdukiem Split w decydującej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz odbędzie się w Chorwacji, a jego początek zaplanowano na godzinę 21. Transmisja na żywo dostępna będzie wyłącznie online na kanale sportowym w serwisie YouTube. To ostatni polski zespół walczący o awans do europejskich pucharów w tym sezonie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już 2 golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati, po tym jak Jelena Rybakina poddała mecz z powodu urazu lewej nogi. Spotkanie zakończyło się przy stanie 4-1 dla Polki. Rybakina, walcząca o awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, musiała zrezygnować z gry po przerwie medycznej. Świątek po meczu wyraziła nadzieję na szybki powrót do zdrowia swojej rywalki. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego 2 żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 20 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima.

0: wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
0: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TV P1.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Adam, zniecierpliwiony niezdecydowaniem Natalki, postawi ultimatum. Albo wybierze suknię ślubną, albo ślub zostanie odwołany. W salonie sukien ślubnych w Grudku dojdzie do napięć, gdy Adam złamie tradycję i zobaczy przyszłą żonę w sukni. Ostatecznie Natalka zdecyduje się na skromną, białą kreację, która zachwyci Adama. Jednak nie wszyscy będą zadowoleni z jej wyboru. Kisielowa i córka Natalki, Hania, będą miały swoje zdanie na temat sukni, co tylko doda pikanterii całej sytuacji. Czy ślub dojdzie do skutku? Odpowiedź już wkrótce. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskim. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowy. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim za angażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1009 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka.

0: Informacje w Radio Super Express. Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. Dwie osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-letniego mieszkańca województwa lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis nawołujący do eliminacji wielu osób i poszukiwał informacji o skoordynowanym ataku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 30 dni. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Cała 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie rekomendował wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Wybór jest konieczny z powodu kończącej się kadencji sędziego Justyna Piskorskiego. Do tej pory zgłoszono 2 kandydatury: Macieja Berka z Koalicji Obywatelskiej oraz profesora Artura Kotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Obie kandydatury muszą zostać przeanalizowane przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przed ostatecznym głosowanie. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, nowa twarz w rządzie Donalda Tuska, znalazła się w centrum uwagi z powodu kontrowersji wokół raportu Polaków – portret własny. Raport, który miał być wygenerowany przez sztuczną inteligencję, spotkał się z krytyką. Profesor Mróz-Gorgoń, specjalistka od wizerunku i budowy marki, została niedawno powołana na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie opracowanie strategii budowy i promocji marki Polski. W Polsce trwają przygotowania do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że obecna koalicja rządowa, w skład której wchodzą m.in. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, może liczyć na niecałe 47% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w badaniu około 23,5%, a Konfederacja Wolność i Niepodległość niecałe 14%. Zmiany w koalicji, w tym rozpad trzeciej drogi, mogą wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
1: Najciekawsze informacje.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: M jak miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska? Paulina Gałązka, która dziś kończy 37 lat, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Od skromnych początków w serialach jak Ojciec Mateusz do roli w Dziewczynach z Dubaju, która wywołała ogólnopolską dyskusję. Jej kariera to gotowy scenariusz na film, a ona sama nie przestaje zaskakiwać, nawet tańcząc w Tańcu z Gwiazdami. Mimo blasku fleszy, Gałązka ceni sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie celebrytów jest prawdziwym ewenementem.
2: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową. Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne.
1: W 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, doczekał się niecodziennego zaszczytu. Naukowcy nazwali nowo odkryty gatunek węża jego imieniem. Lielaphis slashii. Ten niejadowity gad, zamieszkujący lasy Nowej Gwinei, stał się symbolem miłości Slasha do gadu. Ciekawe, czy teraz Slash będzie grał na gitarze z jeszcze większym zapałem, wiedząc, że gdzieś w tropikach jego imię nosi wąż. Sopot znów stanie się muzycznym epicentrum, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival 2026. Od 24 do 27 sierpnia Opera Leśna będzie wibrować dźwiękami, które łączą pokolenia. Finałowy dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka, gdzie klasyka polskiego rocka spotka się z symfonicznym rozmachem. Na scenie pojawią się legendy takie jak Lady Punk, Perfect czy Jam, a wszystko to w towarzystwie 40-osobowej orkiestry. Czyżby Sopot szykował się na muzyczne trzęsienie ziemi? Wolf Alice, znów na fali. Zespół, który nie przestaje zadziwiać, właśnie wypuścił nowy utwór Hit the Sky, zamykając tym samym serię The Clearing B-Sides. A to jeszcze nie koniec ich muzycznych podbojów. Już we wrześniu ruszają w trasę z Olivią Rodrigo, co z pewnością doda im kolejnych fanów. Po 4 nominacjach do Mercury Prize i tytule Best Group na Brit Awards, można się zastanawiać, czy ich sukcesy mają jakiekolwiek granice.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem w centrum Warszawy doszło do niecodziennego incydentu z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanny Majszczyk. Na ulicy Nowy Świat 40-letni obywatel Gruzji niespodziewanie wszedł na maskę rządowego samochodu. Policja szybko obezwładniła mężczyznę, który teraz przebywa w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru.
2: Wczoraj na obrzeżach Otwocka doszło do dramatycznego odkrycia w zniszczonym budynku mieszkalnym. Strażacy i policjanci, wezwani po zawaleniu się części dachu, znaleźli w jednym z pomieszczeń zwłoki. Tożsamość zmarłej osoby pozostaje nieznana, a sprawę bada prokuratura. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wyjaśnić przyczynę i czas śmierci.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Generał Michał Marciniak wywołał poruszenie, stwierdzając, że duże miasta w Polsce, w tym Warszawa, są obecnie pozbawione obrony przeciwrakietowej. Choć rakiety Patriot tworzą tarczę nad krajem, ochrona największych miast jest bardziej skomplikowana. W razie wojny priorytety ochrony mogą się zmienić, a stolica otrzyma dodatkową osłonę. Proces budowy pełnego systemu obrony powietrznej ma zakończyć się dopiero w 2030 roku.
1: Zalew Bardowskiego, który miał być atrakcją dla mieszkańców Targówka, budzi kontrowersje. Mieszkańcy skarżą się na zły stan terenu, zamkniętą wieżę widokową i nieprzyjemną wodę. Teren jest dzierżawiony przez operatora, który organizuje tam zamknięte imprezy, a miasto otrzymuje z tego tytułu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, brak środków uniemożliwia większe inwestycje w poprawę infrastruktury. W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu, w którym 25-letni Polak znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Po powrocie do Polski mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby wyrwania telefonu. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza.
2: W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na czarnej arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu umiarkowane opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w Ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Tobias Christensen, bohater ostatniego meczu Wieczystej, w którym strzelił 3 gole, przygotowuje się na derby z Krakowią. Wieczysta, po historycznym zwycięstwie w Ekstraklasie, zmierzy się z Krakowią, która przełamała serię porażek, wygrywając z Rakowem. Trener Kazimierz Moskal liczy na kolejne dobre występy Norwega, a trener Krakowi, Bartosz Grzelak, podkreśla, że jego zespół musi zagrać na najwyższym poziomie. Derby Krakowa zapowiadają się jako emocjonujące starcie. Dziś wieczorem Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 na arenie Zabrze. Wicemistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem, mierząc się z jedną z czołowych drużyn francuskich. Transmisję można śledzić na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz online w usłudze Polsat Box Go.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już 2 golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski obchodzi dziś 38 urodziny i wciąż zachwyca formą na boisku. Niedawno pomógł drużynie Chicago Fire wygrać 5. mecz z rzędu, co jest ich najlepszym wynikiem od 13 lat. Lewandowski, mimo upływu lat, pozostaje kluczowym zawodnikiem reprezentacji Polski. Już w ten weekend Chicago Fire zmierzy się z New York Red Bulls.
1: Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati, po tym jak Jelena Rybakina poddała mecz z powodu urazu lewej nogi. Spotkanie zakończyło się przy stanie 4-1 dla Polki. Rybakina, walcząca o awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, musiała zrezygnować z gry po przerwie medycznej. Świątek po meczu wyraziła nadzieję na szybki powrót do zdrowia swojej rywalki. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczi opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy Szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Shelly-Lai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. M jak Miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskim. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej. W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowej. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
3: Słuchacie Radia Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Reklama.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, według Grzegorza Schetyny, dąży do objęcia roli lidera polskiej prawicy. Schetyna twierdzi, że prezydent chce koordynować współpracę Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i innych ugrupowań prawicowych, wpływając na ich strategie wyborcze. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej uważa, że Nawrocki może stać się kluczowym graczem w przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Schetyna sugeruje również, że prezydent aktywnie szuka powodów do blokowania rządowych ustaw, co może osłabiać obecny rząd.
0: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Zabroście Wielkim odbyło się spotkanie dotyczące programu Tarcza Wschód. Generałowie Stanisław Czosnek i Thilo Maedler omówili postępy we wzmacnianiu wschodniej granicy Polski. Obecność niemieckiego komponentu inżynieryjnego to wyraz solidarności sojuszniczej i wsparcie dla bezpieczeństwa NATO. Program ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu ochrony wojskowej i cywilnej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś, 21 sierpnia, nie mamy nowych informacji do przekazania, ponieważ brak jest aktualnych komunikatów od służb. Redakcja oczekuje na dane, które pozwolą przygotować szczegółowy materiał. Gdy tylko otrzymamy potrzebne informacje, niezwłocznie je przekażemy.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać 0,5 szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-letniego mieszkańca województwa lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis nawołujący do eliminacji wielu osób i poszukiwał informacji o skoordynowanym ataku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 30 dni. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki, opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami.
2: Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, spędza urlop w Sopocie. Podczas zakupów na Monciaku doradziła turystce wybór duńskiego masła, pomijając polskie marki. Mucha, obecnie niezrzeszona posłanka, po przegranych wyborach na przewodniczącego Polska 2050, cieszy się wakacjami w Trójmieście.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 11 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Tarnów zamienia się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko to dzięki trasie Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na jednej scenie zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego i Majkę Jeżowską, a także Zakopower i Various Manx z Kasią Stankiewicz. To nie tylko koncert, ale i szansa na profesjonalny portret od laureata World Press Photo. A jeśli to nie wystarczy, to czeka nas jeszcze piknik, potańcówka i mnóstwo innych atrakcji. Czy Tarnów jest gotowy na taką dawkę emocji? Czas się przekonać.
3: Ida Nowakowska, znana z Telewizji Polskiej, teraz odbija Polsat. Władze stacji powierzyły jej aż 3 programy, w tym Twoja twarz brzmi znajomo i nowość Hitster. A co z porannym Halo tu Polsat? Cóż, Ida umiejętnie unikała jednoznacznych odpowiedzi. Ale teraz już wiadomo, że dołączy do Krzysztofa Ibisza. Wygląda na to, że po 2 latach pracy za granicą Nowakowska wraca na polskie ekrany z przytupem. Izabella Krzan, niekwestionowana królowa denimowego stylu, znowu przyciągnęła wszystkie spojrzenia na spotkaniu prasowym Asia Express. Wystarczyło, że się uśmiechnęła, a uczestnicy programu mogli tylko marzyć o chwilowej uwadze. Krzan w zielonkawo-oliwkowym komplecie pokazała, że denim to nie tylko materiał, ale i sposób na życie. A wszystko to w ramach przygotowań do 8 edycji programu, gdzie prowadząca z pewnością nie zniknie w tłumie. M jak miłość.

0: Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie.
1: Paulina Gałązka, która dziś kończy 37 lat, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Od skromnych początków w serialach jak Ojciec Mateusz do roli w Dziewczynach z Dubaju, która wywołała ogólnopolską dyskusję. Jej kariera to gotowy scenariusz na film, a ona sama nie przestaje zaskakiwać, nawet tańcząc w Tańcu z Gwiazdami. Mimo blasku fleszy Gałązka ceni sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie celebrytów jest prawdziwym ewenementem.
0: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko. Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta, po 10 latach przerwy, ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne.
1: Dave Davies, gitarzysta The Kings, nie mógł się powstrzymać od śmiechu, gdy w 2009 roku Oasis ogłosiło rozpad. Teraz, gdy bracia Gallagherowie znów grają razem, Davies triumfuje, mówiąc, że to tylko kwestia dojrzałości. Oasis powróciło z hukiem, a bilety na ich koncerty rozchodziły się jak świeże bułeczki. A co z The Kings? Davies sugeruje, że wszystko jest możliwe, ale na razie bracia Daviesowie wolą rozmawiać o meczach Arsenalu niż o wspólnych występach.
0: Jagoda Kret, nominowana do Fryderyków, zaskakuje nowym singlem Przez Dwa. Ale nie liczcie na nowy album. To tylko specjalne zamówienie dla szczecińskiego projektu Ogrody Śródmieście Tom II. Artystka, która już zdobyła serca publiczności na największych festiwalach, teraz dołącza do grona twórców związanych z tą inicjatywą. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by podtrzymać swoją muzyczną karierę na fali.
1: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu. Wolf Alice znów na fali. Zespół, który nie przestaje zadziwiać, właśnie wypuścił nowy utwór Hit the Sky, zamykając tym samym serię The Clearing B-Sides. A to jeszcze nie koniec ich muzycznych podbojów. Już we wrześniu ruszają w trasę z Olivią Rodrigo, co z pewnością doda im kolejnych fanów. Po czterech nominacjach do Mercury Prize i tytule Best Group na Brit Awards można się zastanawiać, czy ich sukcesy mają jakiekolwiek granice.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie intensywne opady deszczu. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i lekkie opady deszczu. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem w centrum Warszawy doszło do niecodziennego incydentu z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanny Majszczyk. Na ulicy Nowy Świat 40-letni obywatel Gruzji niespodziewanie wszedł na maskę rządowego samochodu. Policja szybko obezwładniła mężczyznę, który teraz przebywa w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, które dziś mogą wystąpić od Śląska po Podlasie. Szczególnie niebezpiecznie będzie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie spodziewane są ulewy, grad i wiatr do 80 km na godzinę. Wieczorem sytuacja może się zaostrzyć na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie z Czech może nadejść rozległy układ burzowy. Synoptycy przewidują, że najsilniejsze burze mogą pojawić się w nocy z piątku na sobotę.
2: Wczoraj na obrzeżach Otwocka doszło do dramatycznego odkrycia w zniszczonym budynku mieszkalnym. Strażacy i policjanci, wezwani po zawaleniu się części dachu, znaleźli w jednym z pomieszczeń zwłoki. Tożsamość zmarłej osoby pozostaje nieznana, a sprawę bada prokuratura. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wyjaśnić przyczynę i czas śmierci. Generał Michał Marciniak wywołał poruszenie, stwierdzając, że duże miasta w Polsce, w tym Warszawa, są obecnie pozbawione obrony przeciwrakietowej. Choć rakiety Patriot tworzą tarczę nad krajem, ochrona największych miast jest bardziej skomplikowana. W razie wojny priorytety ochrony mogą się zmienić, a stolica otrzyma dodatkową osłonę. Proces budowy pełnego systemu obrony powietrznej ma zakończyć się dopiero w 2030 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na koloniach w Gorlicach doszło do niepokojących incydentów. Dzieci skarżyły się na przemoc i fatalne warunki sanitarne. Po interwencji policji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad małoletnimi. Śledczy planują przesłuchania uczestników i kadry wychowawczej. W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Zajęcia rozpoczną się 1 września i potrwają do 25 czerwca przyszłego roku, z wyjątkiem maturzystów, którzy zakończą naukę 30 kwietnia. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie odbędzie się od 23 do 31 grudnia, a wiosenna przerwa wielkanocna od 25 do 30 marca. Ferie zimowe będą miały 3 terminy, w zależności od województwa, rozpoczynając się 18 stycznia i kończąc 28 lutego. W Białymstoku zakończył się turniej piłkarski Wings Jaga Cup 2026. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn z całej Polski, a zwycięzcą została Jagiellonia Białystok, pokonując w finale Awieś Świdnik 8-3. Młodzi piłkarze grali w dynamicznej formule 5-5, dostarczając kibicom mnóstwo emocji. Podczas wydarzenia odbył się także pokaz taneczny Mokno Dance Studio. 4-letni chłopiec, potrącony w niedzielę na posesji w Boćkach, wraca do domu w dobrym stanie. Za kierownicą samochodu siedział jego ojciec, który usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. To już drugi taki wypadek w tej rodzinie. W 2023 roku na tym samym podwórku zginęło 10-miesięczne niemowlę. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Na jednym z łomżyńskich osiedli doszło do dramatycznego wypadku. 4-letnia dziewczynka wypadła z 5. piętra, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy użyli koca, udało się uniknąć tragedii. Matka dziecka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo. Dziewczynka została przekazana do pieczy zastępczej, a kobiecie grozi do 5 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim, ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. Tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika. Nadleśnictwo Świdnica wycofało się z wcześniejszych doniesień o pumie grasującej w dolnośląskich lasach. Fotografia, która miała być dowodem na obecność drapieżnika, okazała się fałszywa. Policja potwierdziła, że zdjęcie było sfabrykowane. Mimo to nadal nie ma pewności, czy puma rzeczywiście pojawiła się w okolicach Zagórza Śląskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 12 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Dziś wieczorem Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 na arenie Zabrze. Wicemistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem, mierząc się z jedną z czołowych drużyn francuskich. Transmisję można śledzić na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz online w usłudze Polsat Box Go.
2: Raków Częstochowa zmierzy się dziś z Hajdukiem Split w decydującej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz odbędzie się w Chorwacji, a jego początek zaplanowano na godzinę 21. Transmisja na żywo dostępna będzie wyłącznie online na kanale sportowym w serwisie YouTube. To ostatni polski zespół walczący o awans do europejskich pucharów w tym sezonie. FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati po tym, jak Jelena Rybakina poddała mecz z powodu urazu lewej nogi. Spotkanie zakończyło się przy stanie 4-1 dla Polki. Rybakina, walcząca o awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, musiała zrezygnować z gry po przerwie medycznej. Świątek po meczu wyraziła nadzieję na szybki powrót do zdrowia swojej rywalki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wasyl Czubczyj, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1005 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Warszawy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września, nad hotelem Stańskich zawisną czarne chmury. Policja, na wniosek Justina Skotnickiego, wkroczy do hotelu, by zabezpieczyć nagrania z monitoringu. To może być kluczowy dowód przeciwko Karolinie, która oskarżana jest o sfałszowanie nagrania typu deepfake. Karolina, żona Bruna, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć Justina i przejąć kontrolę nad hotelem. Bruno, mimo wszystko, wciąż broni swojej żony, choć zna prawdę o jej intrygach. Konflikt między bohaterami nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwego emocjonalnego rollercoastera. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskiemu. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: W 1013 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 w TVP1, emocje sięgną zenitu. Poyraz, zdeterminowany, by odzyskać Nanę, posunie się do porwania, by zmusić ją do rozmowy. Zamknięci w warsztacie będą musieli zmierzyć się z trudnymi emocjami i niewypowiedzianymi dotąd prawdami. Nana, pełna gniewu i rozczarowania, wyrzuci mężowi wszystkie swoje obawy. Poyraz, w akcie desperacji, wyzna, że jego działania były motywowane strachem przed utratą najbliższych. To szczere wyznanie może zmienić wszystko, ale czy Nana mu uwierzy? Odcinek zapowiada się jako pełen napięcia i emocji, które mogą odmienić losy bohaterów.
1: Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. W pierwszym odcinku poznajemy Zośkę, która po śmierci męża Kamila odkrywa jego tajemnicę. Znaleziona korespondencja prowadzi ją i córkę Oliwię do malowniczego Polignano, Amare, we Włoszech. Tam spotykają Julię, dawną partnerkę Kamila i matkę jego syna. Drugi odcinek, emitowany 8 września, przynosi emocjonującą konfrontację na plaży. Zośka musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu męża. Serial obfituje w dramatyczne zwroty akcji i emocjonalne odkrycia, które z pewnością ciągną widzów przed ekrany. Kolejne odcinki będą emitowane 3 razy w tygodniu. W poniedziałki, wtorki i środy o 20:30.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowej. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 31 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 14 w TVP1. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a dramatyczne emocje Minę wstrząsają domownikami. Dziewczynka oskarża Munever o odebranie cennego naszyjnika po matce, co prowadzi do nowych spięć. Choć Susan odnajduje zgubę, Yasemin nie kryje gniewu, widząc jak pamiątka zostaje zastąpiona nową biżuterią. Halil, rozdarty między pracą a domem, próbuje naprawić relacje z Ayfer, które ucierpiały po odwołanej kolacji. W tle toczy się pełen frustracji proces poszukiwań Tahsina i Pakize. Serial można również obejrzeć w serwisie TVP VOD.
1: W 1938 odcinku M jak miłość, który wraca po wakacyjnej przerwie, Oleg Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Przed jego kliniką zasłabnie starsza kobieta, której natychmiast zaoferuje pomoc. Nieświadomy, że to Ewa Sowińska, siostra mężczyzny, który poprzysiągł mu zemstę, Oleg zaproponuje jej badanie. Gdy Ewa zdradzi swoje nazwisko, Oleg zamarznie z wrażenia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy na miejscu pojawi się rozgniewany Aleksander Sowiński. Wściekły brat Ewy zaatakuje Olka na oczach zszokowanych świadków. Ten odcinek pełen emocji z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. 1937 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Dorota wyrusza do Warszawy na rutynowe badania medyczne. Pod jej nieobecność Bartek i Franek postanawiają złamać dietę, wybierając fast foody zamiast zdrowych posiłków przygotowanych przez Dorotę. Ta kulinarna przygoda staje się fundamentem ich męskiej przyjaźni. W międzyczasie Franek przypadkowo wpada na intymną chwilę między Bartkiem a Dorotą, co prowadzi do zabawnej sytuacji. Po powrocie z Warszawy Dorota przynosi dobre wieści, a Bartek i Franek zacieśniają więzi, planując wspólny wyjazd na mecz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie intensywne opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 11 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie rekomendował wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Wybór jest konieczny z powodu kończącej się kadencji sędziego Justyna Piskorskiego. Do tej pory zgłoszono 2 kandydatury: Macieja Berka z Koalicji Obywatelskiej oraz profesora Artura Kotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Obie kandydatury muszą zostać przeanalizowane przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przed ostatecznym głosowanie. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, nowa twarz w rządzie Donalda Tuska, znalazła się w centrum uwagi z powodu kontrowersji wokół raportu Polaków – portret własny. Raport, który miał być wygenerowany przez sztuczną inteligencję, spotkał się z krytyką. Profesor Mróz-Gorgoń, specjalistka od wizerunku i budowy marki, została niedawno powołana na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie opracowanie strategii budowy i promocji marki Polski. W Polsce trwają przygotowania do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że obecna koalicja rządowa, w skład której wchodzą m.in. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, może liczyć na niecałe 47% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w badaniu około 23,5%, a Konfederacja Wolność i Niepodległość niecałe 14%. Zmiany w koalicji, w tym rozpad trzeciej drogi, mogą wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.
2: W Illinois odbyły się wyjątkowe obchody wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Polonia z aglomeracji chicagowskiej zyskała nowy pomnik świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości miały miejsce w Narodowym Sanktuarium w Marytown, gdzie poświęcono nową statuę. Pomnik odlany z brązu na Ukrainie przedstawia zarówno Matkę Bożą, jak i świętego Maksymiliana Kolbego.
0: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Namysłowie 19-letni kierowca BMW stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Młody mężczyzna celowo wprowadzał samochód w poślizg na drodze krajowej numer 39. Policjanci przypominają, że takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.
2: Policjant z Jeleniej Góry, będąc poza służbą, zatrzymał 32-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież złotego łańcuszka od 91-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na osiedlu Zabobrze. Funkcjonariusz rozpoznał podejrzanego dzięki analizie nagrań z monitoringu. Zatrzymanemu grozi teraz do 8 lat więzienia. Policja prowadzi działania w celu odzyskania skradzionego mienia.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Margaret Qualley, córka Andy McDowell, na premierze filmu Gwiazdozbiór psa w Londynie postanowiła zaskoczyć wszystkich, pojawiając się niemal boso. Zamiast klasycznych szpilek wybrała kontrowersyjne napiętki od Chanel, które bardziej przypominają luksusową dekorację niż obuwie. Internauci gorąco dyskutują, czy to jeszcze moda, czy już tylko ekstrawagancja za grube pieniądze. Cóż, Margaret na pewno osiągnęła swój cel. Wszyscy mówią o premierze.
2: Mandaryna, znana z hitu Every Night, szykuje się na podbój parkietu Tańca z Gwiazdami. Wraz z młodszym o 25 lat partnerem, Krystianem Rzymkiewiczem, intensywnie trenuje, by spełnić ogromne oczekiwania fanów. A co wozi w bagażniku? Nie szpilki, a szpadel i konewkę. Czyżby nowa strategia na sukces w tańcu? Czas pokaże, czy hip-hopowe doświadczenie pomoże jej zdobyć serca widzów.
1: Świat mediów społecznościowych pogrążony w żałobie. Marta Kelly, brazylijska influencerka z ponad 500 000 fanów, zmarła w wieku 33 lat, pozostawiając 3 synów i męża. Kilka dni przed śmiercią dzieliła się planami operacji plastycznej, ale przyczyna jej zgonu wciąż pozostaje tajemnicą. Jej mąż, Marcus Vinicius, w emocjonalnym wpisie pożegnał swoją jedyną wielką miłość, podkreślając, jak trudne będzie życie bez niej.
2: Sandra Kubicka, znana modelka i gwiazda sieci, postanowiła zoperować swoje powieki, które były jej największym kompleksem. Po zabiegu, który odbył się 20 sierpnia, celebrytka z humorem relacjonowała swoje cierpienia, pokazując się z plastrami na powiekach. Choć operacja miała być petardą, to teraz Kubicka zmaga się z opuchlizną i zimnymi okładami. Cóż, piękno wymaga poświęceń, a Sandra z pewnością nie boi się ich podejmować.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a jego fani wciąż nie mogą...
0: Tym żyją gwiazdy...

0: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop, Ado, zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
1: Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatu. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, doczekał się niecodziennego zaszczytu. Naukowcy nazwali nowo odkryty gatunek węża jego imieniem – Lielaphis slashii. Ten niejadowity gad, zamieszkujący lasy Nowej Gwinei, stał się symbolem miłości Slasha do gadu. Ciekawe, czy teraz Slash będzie grał na gitarze z jeszcze większym zapałem, wiedząc, że gdzieś w tropikach jego imię nosi wąż.
0: Tomek Lipiński, legenda polskiego rocka, obchodzi dziś 71. urodziny, a jego historia to prawdziwy rollercoaster. Porzucił prestiżową Akademię Sztuk Pięknych dla Muzyki, by stać się ikoną buntu i wolności. Jego piosenki, jak Nie pytaj mnie z filmu Psy 2, nuciła cała Polska. Dziś, mimo upływu lat, wciąż koncertuje i zdobywa nagrody, udowadniając, że prawdziwy buntownik nigdy nie traci swojego ognia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie intensywne opady deszczu. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni i lekkie opady deszczu. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w miejscowości Gawłów na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. Kierowca czarnego BMW zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Mimo szybkiej akcji ratunkowej mężczyzna zmarł. Policja bada przyczyny zdarzenia, a prokuratura planuje sekcję zwłok. Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne. Dziś w Polsce spodziewane są silne burze, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Największe ryzyko obejmuje Śląsk, Małopolskę, Łódzkie, Świętokrzyskie, Mazowsze i Podlasie. Wieczorem na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Możliwe są także intensywne opady deszczu i grad.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu. Zalew Bardowskiego, który miał być atrakcją dla mieszkańców Targówka, budzi kontrowersje. Mieszkańcy skarżą się na zły stan terenu, zamkniętą wieżę widokową i nieprzyjemną wodę. Teren jest dzierżawiony przez operatora, który organizuje tam zamknięte imprezy, a miasto otrzymuje z tego tytułu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, brak środków uniemożliwia większe inwestycje w poprawę infrastruktury.
1: Na warszawskim Nowym Świecie doszło do nietypowego incydentu. 41-letni Gruzin zatrzymał samochód Ministerstwa Finansów, po czym wszedł na jego maskę. W pojeździe znajdowała się podsekretarz stanu Hanna Majszczyk. Policja szybko zatrzymała mężczyznę, który przebywa teraz w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Tarnowskich Górach powstała niezwykła instalacja Pleceni w historię, która odmieni zabytkową pergolę w parku miejskim. W jej tworzenie zaangażowały się setki mieszkańców, od seniorów, po młodzież i osadzonych w areszcie. Użyto ponad 200 km włóczki, a efekt będzie można podziwiać od jutra do 1 listopada. Instalacja symbolizuje wspólne tworzenie historii miasta i jest utrzymana w barwach Tarnowskich Gór.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły. 4-letni chłopiec potrącony przez samochód na prywatnej posesji w Boćkach na Podlasiu może opuścić szpital. Dziecko zostało ranne w niedzielę, a za kierownicą auta siedział jego 47-letni ojciec. Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła mężczyźnie zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Wcześniej, w 2023 roku, na tej samej posesji doszło do podobnej tragedii, w której zginęło jego drugie dziecko. W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim, ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę. Tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie. Dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
1: Nadleśnictwo Świdnica sprostowało informacje o rzekomej pumie w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego. Zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się nieautentyczne. Wcześniejszy komunikat miał charakter prewencyjny, ale zdjęcie przedstawiano jako dowód. Sprawa pokazuje, jak szybko niesprawdzone informacje mogą zostać uznane za fakty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku paliw wciąż rosną ceny benzyny i oleju napędowego. Dziś Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 oraz olej napędowy odpowiednio po 5751 zł i 6727 zł za metr sześcienny. Aramco podniosło cenę diesla o 31 zł w ciągu doby, a benzyna premium PB98 zdrożała o 27 zł. Wzrosty cen są wynikiem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy Brent. Pomimo umocnienia złotego nie udało się zneutralizować wzrostów cen surowca. Kierowcy nie powinni spodziewać się obniżek cen na stacjach w najbliższym czasie.
2: Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce. Od 20 września w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Zmiany obejmą zarówno panele na dachach, jak i coraz popularniejsze instalacje balkonowe. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Właściciele instalacji powyżej 6,5 kW będą musieli uzyskać projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę. Warto zwrócić uwagę na stan zabezpieczeń i prawidłowe podłączenie systemu. Nowe przepisy mają uporządkować rynek i zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią sera podpuszczkowego dostępnego w sklepach Carrefour. W produkcie wykryto groźne bakterie Listeria monocytogenes. Producent i dystrybutor natychmiast wycofali wadliwą partię z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ser Gałka z Zakopanego o numerze partii 7286, powinni go niezwłocznie wyrzucić. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku Polacy będą cieszyć się wyjątkowo długimi świętami Bożego Narodzenia. Dzięki decyzji premiera, poniedziałek 28 grudnia będzie dniem wolnym dla członków służby cywilnej. To oznacza 5-dniowy weekend świąteczny od 24 do 28 grudnia. Pracownicy sektora prywatnego również mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, ale termin jego odbioru zależy od decyzji pracodawcy. Warto pamiętać, że prawo do tego dnia przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni nie są objęte tymi przepisami. Podkarpackie zaprasza na jesienny urlop z nowym programem Podkarpacki Czek Turystyczny. Od 14 września rusza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. Program skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, a wnioski można składać online. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt we wrześniu lub październiku, rezerwując co najmniej 2 noclegi. Liczba czeków jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podkarpacia poza głównym sezonem turystycznym. Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w podatku PIT, które mogą przynieść ulgę milionom Polaków. Nowy próg podatkowy wzrośnie do 130 tysięcy złotych, a między 130 a 150 tysiącami złotych dochodu pojawi się nowa stawka 24%. Dzięki temu część pracowników może zyskać nawet do 3600 zł rocznie. Reforma ma złagodzić przejście między stawkami 12 i 32%, co ma szczególnie pomóc klasie średniej. Zmiany mogą dotyczyć nawet 3,5 miliona Polaków. Jednak brak automatycznej indeksacji progów podatkowych może w przyszłości ponownie zwiększyć liczbę osób objętych wyższą stawką.
2: Po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Zakład oferuje różne formy wsparcia, w tym możliwość załatwienia formalności zdalnie. Poszkodowani mogą skorzystać z infolinii, e-wizyt oraz kontaktu mailowego. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt, dostępne są placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rekomenduje również korzystanie z platformy usług elektronicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniach. Wszystkie te działania mają na celu ułatwienie dostępu do potrzebnej pomocy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint rozpoczęła budowę zakładu w Danii, gdzie produkowane będzie stałe paliwo rakietowe. Inwestycja, której wartość wzrosła do ponad 150 milionów euro, zlokalizowana jest przy bazie lotniczej Skrydstru. Zakład ma ruszyć z pełną produkcją w 2027 roku, co ma uniezależnić ukraiński przemysł obronny. Firepoint planuje nie tylko produkcję paliwa dla własnych potrzeb, ale także dostarczanie go innym firmom. Podczas targów Dalo Industry Days firma prezentowała swoje nowoczesne pociski, w tym manewrujący FP 5 Flamingo oraz balistyczne FP 7 i FP 9.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1005 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i lekkie opady deszczu. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 20:05 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Aynur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą. Choć Aynur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. W 29 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy Halil odkrywa szokującą prawdę o rodzinie Deniza. Okazuje się, że ojciec Deniza znęca się nad rodziną, co wstrząsa Halilem do głębi. Tymczasem Ezgi nie ustaje w dręczeniu Yasemin, a relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej zawiła. Kerem zaskakuje Yasemin propozycją wspólnego obiadu, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 14 na TVP 1. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na TVP VOD. Splątane losy to serial pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, który nie przestaje zaskakiwać.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
2: 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie intensywne opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, według Grzegorza Schetyny, dąży do objęcia roli lidera polskiej prawicy. Schetyna twierdzi, że prezydent chce koordynować współpracę Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i innych ugrupowań prawicowych, wpływając na ich strategie wyborcze. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej uważa, że Nawrocki może stać się kluczowym graczem w przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Schetyna sugeruje również, że prezydent aktywnie szuka powodów do blokowania rządowych ustaw, co może osłabiać obecny rząd. Profesor Antoni Dudek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska za nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ekspert uważa, że to jeden z większych błędów obecnej kadencji rządu. 9 fundacji zaapelowało do Berka o wycofanie kandydatury, podkreślając potrzebę wyboru niezależnego kandydata. Dudek przypomina, że Tusk zmienił swoje podejście do Trybunału, co może mieć poważne konsekwencje.
0: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.